mixtures bridge.

0: Informacje z życia Kościoła.
1: Jolanta Maścierz, zapraszam. Wezwanie papieża Leona do czynienia pokoju, od którego zaczął swój pontyfikat, jest wciąż aktualne, uważa biskup Krzysztof Nykiel, regens penitencjarii apostolskiej. Pochodzący ze Stanów Zjednoczonych papież został wybrany na głowę Kościoła katolickiego w maju ubiegłego roku. Kościelny hierarcha zwracał uwagę, że dzisiejszy świat, ogarnięty wojnami na Ukrainie i w Ziemi Świętej, potrzebuje pokoju.
2: Cały ten pontyfikat był taki intensywny. Szukanie pokoju, szukanie jedności braterskiej wokół Chrystusa. Oczywiście każdy papież ma swój styl, jakieś takie elementy charakterystyczne. Tak jak w przypadku poprzedników, tak samo i w przypadku papieża Leona można jasno dostrzec tę subtelność, tę delikatność, pokorę, stawanie w prawdzie i wskazywanie zawsze na Jezusa Chrystusa jako drogę, prawdę i życie.
1: Do tej pory Leon XIV odbył 3 zagraniczne podróże apostolskie. Pierwsza pielgrzymka odbywała się w Turcji i Libanie, kolejna w Monako, trzecia w kwietniu w krajach afrykańskich. Najbliższa ma odbyć się w pierwszej połowie czerwca w Hiszpanii, kolejna pod koniec września we Francji. W grudniu ubiegłego roku Prezydium Konferencji Episkopatu Polski zaprosiło papieża Leona na wizytę duszpasterską w Polsce. Biskupi wskazywali, że w 2027 roku przypada 150. rocznica objawień Getrzwałckich. Jednak ten termin wydaje się mało prawdopodobny. Wynika to z faktu, że w 2027 roku odbędą się w Polsce wybory, a praktyką watykańską jest, że papieże w tym czasie nie odwiedzają krajów. Tłumy osób przyjechały na historyczne sobotnie wydarzenie ogłoszenia Kościoła pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Szkapleżnej w Dąbrowie Tarnowskiej Bazyliką Mniejszą. Kilkudniowe obchody uroczystości zakończyły się koncertem młodego wiolonczelisty Jana Diuga, który zaprezentował m.in. piosenki religijne oraz muzykę znaną z filmów. Ławy Kościoła pod wezwaniem Matki Bożej Szkapleżnej wypełniły się po brzegi zarówno parafianami, jak i przyjezdnymi. Wśród pielgrzymujących do Dąbrowy Tarnowskiej była para z Bochni, która zdecydowała się przyjechać tego dnia, kiedy słuchali transmisji mszy świętej w radiu RDN.
3: Przyjaźni z Bochni. Słyszeliśmy Państwa audycję.
4: Słyszałam cały czas transmisji przez radio i właśnie przyjechaliśmy specjalnie na mszę wieczorną i na ten koncert.
5: Tutaj pierwszy raz, czy już bywali Państwo?
3: Pierwszy raz.
5: W takim razie jak robi wrażenie bazylika?
4: No, niesamowite, przepiękna bazylika jest. Słyszałam tylko w radiu i myślę, musimy jechać i musimy zobaczyć. Drzwi mnie też urzekają. Są przepiękne, to jak się nie mylę, jest chyba Andrzej Bobola. A dzisiaj mamy święto Andrzeja Boboli. Też to jest takie cudne święto i w ogóle, że w tym dniu został ten kościół podniesiony do bazyliki mniejszej. No, dla mnie przeżycie niesamowite.
1: Podczas uroczystej mszy świętej pontyfikalnej poświęcone zostały nowe drzwi wejściowe oraz tablica upamiętniająca uhonorowanie świątyni tytułem Bazyliki Mniejszej. Na 3 skrzydłach drzwiowych wykonanych z brązu widnieją wizerunki świętego Andrzeja Boboli, Matki Bożej Szkapleżnej oraz Chrystusa w trakcie ostatniej wieczerzy. Tytuł Bazyliki Mniejszej to honorowe wyróżnienie nadawane przez papieża dla kościołów o wysokiej wartości liturgicznej. Świątynia ubiegająca się o taki tytuł musi spełniać kilka warunków, m.in. pozostawać otwarta przez cały dzień, stanowić miejsce szczególnego kultu i cel pielgrzymek, czy też odznaczać się walorami duszpasterskimi, na przykład realizować wieczystą adorację Najświętszego Sakramentu. To 6. rocznicę urodzin Karola Wojtyły, przyszłego papieża. Prezydent RP Karol Nawrocki wraz z małżonką Martą Nawrocką złożył kwiaty przy grobie świętego Jana Pawła II w Bazylice Watykańskiej. Modlitwę w intencji ojczyzny odmówił biskup Wiesław Lechowicz, biskup polowy Wojska Polskiego. Odśpiewany został hymn Boże coś Polskę. Wcześniej przy grobie świętego Jana Pawła II sprawowana była msza święta w języku polskim z okazji rocznicy urodzin papieża. W homilii ksiądz Paweł Ptasznik, wieloletni współpracownik papieża Polaka, przewodniczący Watykańskiej Fundacji Jana Pawła, powiedział, że osoba i posługa Jana Pawła II była darem dla świata. Organiści mogą podszkolić swój muzyczny warsztat i zdobyć potrzebne uprawnienia. Ruszyły zapisy do studium organistowskiego diecezji tarnowskiej. Absolwent studium otrzyma dyplom, który jest niezbędnym warunkiem podjęcia funkcji organisty w parafii. Do studium mogą zapisać się nawet takie osoby, które nigdy nie grały na żadnym instrumencie, mówi dyrektor Wydziału Muzyki Kościelnej Kurii Diecezjalnej w Tarnowie, ksiądz dr Grzegorz Piekarz.
6: Posiadanie słuchu muzycznego, posiadanie takiej wrażliwości rytmicznej, czy poczucia rytmu. Natomiast komisja kwalifikacyjna sprawdza, czy ktoś nie ma jakichś wrodzonych wad instrumentu głosu. Tacy kandydaci mogą się już dostać na rok zerowy, czyli na rok, na którym się rozpoczyna w zasadzie edukację od zera. To jest dla tych, którzy nigdy nie grali na żadnym instrumencie. Natomiast ci uczniowie, którzy mają już jakieś przygotowanie, czy są po szkołach muzycznych pierwszego czy drugiego stopnia, to komisja kwalifikacyjna sprawdza ich przygotowanie, umiejętności i przydziela na odpowiedni wyższy, czy do pierwszej, czy do drugiej klasy, czy nawet do trzeciej klasy.
1: Każdy kandydat musi przejść egzamin wstępny, który odbędzie się 19 września o 9 w Studium Organistowskim w Tarnowie. Choć pogoda nie rozpieszczała, uczestnicy majówki za górą w Obidzy udowodnili, że deszcz nie jest w stanie zepsuć góralskiego świętowania. Ci, którzy pojawili się na wydarzeniu, z pewnością nie żałowali.
7: Jestem pierwszy raz, ale jestem zachwycona i uczestnikami, i muzyką, i piękną liturgią, i pięknym kazaniem księdza.
8: Te śpiewy są przepiękne.
7: Fajnie, że ludzie po prostu jeszcze potrafią kultywować tą tradycję, że malutkie dzieci też grają i też uczestniczą. To jest nasze dziedzictwo.
1: W programie znalazła się msza święta wyjątkowej góralskiej oprawie, wspólna biesiada z kapelów Związku Podhalan Oddział Obidza oraz poczęstunek dla uczestników majówkowej Eucharystii przewodniczył ksiądz Stanisław Kowalik, kapelan Związku Podhalan. W 92 roku życia, w 69 roku profesji zakonnej i w 62 roku kapłaństwa, 17 maja 2026 roku, w Tarnowie zmarł ksiądz Stefan Achinger, sercanin. Msza święta pogrzebowa odbędzie się w czwartek, 21 maja o 11.30 w kościele parafialnym w Stadnikach. Po niej nastąpi złożenie ciała do grobu na stadnickim cmentarzu. Ksiądz Stefan Achinger urodził się 12 września 1934 roku w Witkowicach. Pierwsze śluby zakonne złożył 4 grudnia 1957 roku w mszy niedolnej, a święcenie kapłańskie przyjął 5 lipca 1964 roku w Stadnikach. Był przełożonym we wspólnocie Lublin, proboszczem w Ostrowcu Świętokrzyskim i Węglówce, duszpasterzem we Florynce, Grębowie w diecezji sandomierskiej, Krakowie i Sosnowcu oraz kapelanem DPS w Krakowie. Pełnił także funkcję socjusza w Pliszczynie oraz pracował w sekretariatach dla dobroczyńców w Tarnowie, Pliszczynie i Krakowie. Ostatnie 19 lat życia spędził w Tarnowie.
0: To były informacje z życia Kościoła.

0: się za nami, święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju. Amen.
1: Nastał poranek, słońce już wschodzi. Znów wołam do Ciebie, Panie. Strzeż mnie dziś od grzechu, oszczędź mi cierpienia. Pilnuj języka, bym kłótni nie wszczynał. Przed złudnym obrazem zasłaniaj me oczy. Niech moje serce będzie czyste i od gniewu wolne. W jedzeniu i piciu daj umiarkowanie. Porządliwość zmysłową trzymaj na uwięzi. A gdy dzień ku zachodowi się nachyli, pozwól, abym radością czystego sumienia Tobie, mojemu Bogu, wdzięcznie zaśpiewał. Ojcu naszemu na niebieskim tronie, Jego Synowi i Duchowi Świętemu będzie chwała teraz i na wieki.
2: Wszechmocny, wieczny Boże, pozwoliłeś mi ten dzień rozpocząć. Osłaniaj mnie dzisiaj mocą Twej dobroci. Strzeż mnie nie tylko od każdego grzechu, ale o coś więcej jeszcze Cię proszę. Pomóż mi myśleć, mówić i czynić to tylko, co Tobie się podoba. Duchu Boży, Święty Wietrze, nachylaj nas dobrze do Boga i ludzi. Jesteś nam potrzebny jak powietrze, którym oddychamy. Jesteś przyjaznym światłem, w którym ludzie stają się sobie nawzajem drodzy, mili i bliscy. Rozpalaj dziś w nas przyjaźń do wszystkiego, co żyje i radość ze wszystkiego, co dobre, w pełni Boże i w pełni ludzkie. Bądź w nas duchem miłości, radości i pokoju.
1: Dziękuję Ci, Panie. Dziękuję za każdy nowy dzień i że wszystkie me troski Tobie powierzać mogę. Dziękuję za przyjaciół i za każdego człowieka i za wrogów największych, którym przebaczam. Za miejsce pracy dziękuję i za każdy drobiazg, co mi radość sprawia. Dziękuję za przykrości i za każde dobre słowo do mnie skierowane. Dziękuję za Twego słowa pouczenie i za Ducha Świętego, którym mnie umacniasz. I za to dziękuję, że wszystkich ludzi jak swe dzieci kochasz. Dziękuję za Twą dobroć, która nie ma granic. Dziękuję za to, że w Tobie ufność mogę pokładać.
2: Maryjo, Matko Jezusa, Nauczycielko pięknej miłości, w Twoim niepokalanym sercu składam moje serce pełne niedoskonałości. Oczyszczaj je, przemieniaj, upodabniaj do swojego. Tobie zawierzam ten dzień, oddaję Ci każdy mój krok, każdą chwilę, która dziś będzie moim udziałem. Prowadź mnie, ucz pięknej miłości, chroń przed pokusami świata, przed każdym złem. Spraw, abym uczył się od Ciebie pokornej miłości.
1: Święty Józefie, opiekunie Odkupiciela i oblubieńcze Maryi Dziewicy, Tobie Bóg powierzył swojego Syna, Tobie zaufała Maryja, z Tobą Chrystus stał się człowiekiem. O Święty Józefie, okaż się Ojcem także i nam i prowadź nas na drodze życia. Wyjednaj nam łaskę,

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Modlitwa o dar pokoju świętego Jana Pawła II. Boże Ojców naszych, wielki i miłosierny, Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi, Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń. Niech już nie będzie więcej wojny, złej przygody, z której nie ma odwrotu. Niech już nie będzie więcej wojny, kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna w Ukrainie, która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu. Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne, w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu, bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne. Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny. Amen.
0: RDN Małopolska 103,6 FM. RDN Nowy Sącz 101,2 i 88,3 FM.

0: się w chłodzie.
1: Wybieram trudną drogę. Ludzie mówią czasem o chrześcijaństwie tak, jakby decyzja o tym, by traktować swoją wiarę na serio, była prosta jak bułka z masłem, albo przechadzka parkową alejką. No cóż, chcę oświadczyć wszem i wobec, że decyzja, którą podjąłem wiele lat temu, była najlepszą decyzją w moim życiu. Nie mam co do tego żadnych wątpliwości. Ale to, co nastąpiło po niej, wcale nie było takie łatwe. Bo łatwe jest tylko życie dla siebie. Łatwe jest życie z mottem, zrobię to pod warunkiem, że będzie mi to sprawiało frajdę. Taka postawa nie zawsze przynosi dobre skutki, chociaż takie życie istotnie wydaje się łatwe i atrakcyjne. Natomiast z chwilą, gdy postanawiamy iść za Jezusem, zaczyna robić się ciężko, bo ciasna jest brama, a droga, która prowadzi do życia wiecznego, też bywa wąska i trudna. Czasem bardzo trudna. Wydaje mi się, że rzecz nie polega na tym, czy będzie ciężko, czy też nie. To już wiemy. Prawdziwe pytanie brzmi, czy to jest tego warte?
2: Henryk Dedo, Kropla wieczności.
3: Wtorek, 19 dzień maja, wspominamy zmarłych kapłanów i polecamy ich duszę Bożemu Miłosierdziu. W 1980 roku do domu ojca odszedł ksiądz Tadeusz Gaik, a w 1995 ksiądz Jan Zwierz. Przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju wiecznym.

0: Jest w 6:30.
1: Słuchacie wiadomości RDN.
0: Z udziałem prezydenta, przedstawicieli władz, weteranów i ich rodzin we Włoszech uczczono żołnierzy generała Andersa w 82. rocznicę bitwy o Monte Cassino. Na polskim cmentarzu wojennym odprawiono mszę świętą, odbył się apel poległych połączony z ceremonią złożenia wieńców i wiązanek.
2: Alianci w kilku kolejnych uderzeniach nie mogli sobie poradzić z obroną przez Niemców wzgórza na Monte Cassino. To zadanie przypadło żołnierzom drugiego korpusu generała Władysława Anders.
3: Dla Polaków w okupowanym kraju sam fakt, że gdzieś daleko od Polski żołnierz walczy pod biało-czerwoną flagą, był znakiem, że Polska nie zginęła.
4: My byliśmy najmłodszym pułkiem w korpusie. Ja byłem w pułku pancernym. Ancona, Bolonia, tutaj. To my zdobyliśmy. Nie Amerykanie, nie Francuzi. My.
0: To właśnie tu spoczywają żołnierze drugiego Korpusu Polskiego, którzy w maju 1944 roku po ciężkich walkach zdobyli niemieckie pozycje na wzgórzach i przełamali linię Gustawa.
1: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
0: Jeszcze w tym miesiącu ma zostać rozstrzygnięty przetarg na trzeci most na Dunajcu w Nowym Sączu, poinformował zastępca prezydenta tego miasta Artur Bochenek, który uczestniczył w spotkaniu Komisji Rozwoju Regionu Promocji i Współpracy z Zagranicą Urzędu Marszałkowskiego. Oferty w przetargu otwarto już w lutym, ale nadal nie został wybrany wykonawca. Wiemy, że jest 19 ofert, a budowa ma potrwać 3 lata od momentu podpisania umowy. Nowa droga wraz z wykupem gruntów ma kosztować ponad 300 milionów złotych. Dzięki inwestycji będzie można przyjechać od ulicy Węgierskiej mostem na rzece Dunajec i włączyć się do obwodnicy zachodniej Nowego Sącza. W ubiegłym tygodniu zapytaliśmy Urząd Marszałkowski drogą mailową, dlaczego analizowanie ofert w przetargu trwa tak długo. Wciąż czekamy na odpowiedź. Uczestnicy tej akcji sprawiają, że otoczenie jest piękniejsze, a Tarnów bardziej zielone. Trwają zgłoszenia do 25. już edycji konkursu Zielony Tarnów. Udział mogą wziąć udział mieszkańcy miasta, którzy dbają o swoje przydomowe ogrody, balkony czy ogródki działkowe, ale także wspólnoty mieszkaniowe zajmujące się zielenią przy blokach. Jest również kategoria dedykowana przedszkolom, szkołom i firmom. Jak mówi dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Tarnowa Mark Kaczanowski. Oceniany będzie efekt końcowy, ale też wkład pracy.
5: Komisja konkursowa ogląda wszystkie ogrody, zwraca uwagę na kompozycję roślinną, na różnorodność, czyli bioróżnorodność, można powiedzieć, na pomysłowość, oryginalność tych ogrodów, balkonów, także na estetykę, na czystość, no i na pracochłonność, ile ktoś włożył swojej pracy w to, żeby te piękne ogrody czy ozdobione balkony powstały.
0: Zgłoszenia przyjmowane będą do 30 lipca. Formularze dostępne są stacjonarnie pod adresem ulica Nowa 4 lub na stronie internetowej Urzędu Miasta. Tyle o tej porze, zapraszam o 7:00.

0: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
2: W końcu zmiany w pogodzie i czekaliśmy na te zmiany. Słoneczko nas budzi o poranku, a w ciągu dnia częściowe zachmurzenie i temperatury już coraz wyższe. Dziś 19-20 stopni, poranek to jeszcze 11 stopni. Sytuacja biometeorologiczna na razie jest niekorzystna, a ciśnienie wynosi 995 hektopaskali.
0: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
2: Słoneczko nam widać, że się rozkręca powolutku. 4:34 nam stało, zajdzie o 20:29 i tego słońca z dnia na dzień będzie coraz więcej i coraz wyższe też temperatury będą. Jutro to już 22 stopnie. 19 dzień maja w kalendarzu, 25 minut nam zostało do siódmej.
3: Sponsorem poranka jest Profis Grill w Brzozówce, autoryzowany salon Weber World. Ogromny wybór grilli, wyjątkowe promocje i atrakcyjne ceny. Profis Grill, wyższy poziom grillowania.
2: W kalendarzu to już my wtorek, a jak wtorek, to retro wtorek, czyli przeboje sprzed lat. No to czas zacząć od wielkiego hitu grupy Eurythmics.

0: Reklama.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Masz fach w ręku i nie boisz się roboty? Jesteś elektrykiem lub pomocnikiem elektryka? To oferta dla Ciebie. MEB Group poszukuje ludzi chętnych do pracy w Niemczech i w Austrii. Zakwaterowanie? Ogarnięte. Auto służbowe? Pod ręką. A paliwo? Płaci Niemiec. Nasze wymagania? Doświadczenie, prawo jazdy kategorii B i niemiecki, żeby dogadać robotę na budowie. Ty masz prąd w rękach. My mamy robotę. Telefon 77 555 89 12.
3: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i iberyjsko. Spróbuj serów, przekąsek, deserów i wielu, wielu innych. Po to tydzień w stylu iberyjskim. Wszystkie sery Solent Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A desery mleczne Solent Mar już od 4,99.
4: Lidl, to się opłaca.
5: 20 maja Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu świętuje jubileusz 25-lecia. Od 2001 roku uczelnia dynamicznie się rozwija, oferując bezpłatne kształcenie w kluczowych obszarach. Kierunki medyczne i zdrowie, biznes, ekonomia i IT, humanistyka, języki i turystyka. Oferta obejmuje studia stacjonarne i niestacjonarne. Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu. Tradycja, rozwój, przyszłość. Sprawdź szczegóły na ans.nt.edu.pl.
0: Po reklamie.

0: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor. www.axil.pl.
1: Zespół Mysłowicy śpiewał i padał deszcz. Tak, padał ten deszcz, ale ten deszcz padał nam w nocy, no poranku bez deszczu, chociaż słoneczko gdzieś nam się schowało i ten dzisiejszy dzień, no taki troszeczkę pochmurno-słoneczny, ale więcej tego słońca ma być, tak więc mam nadzieję, że już za chwilę to słońce nam się pojawi, będzie nam towarzyszyło w drodze wszystkim zmotoryzowanym z samego rana. A propos zmotoryzowanych, no to uważajcie, moi kochani, na drodze ostrożnie, powoli, spoglądajcie na rowerzystów, bo oni też uczestniczą w ruchu, też korzystają z ulic, z dróg. No i jak informuje oficer dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie, ulica Krzyska z ulicą Szklaną, no dosłownie 5-10 minut temu tam doszło do kolizji z rowerzystą. Na szczęście nikomu się nic nie stało, tak więc tutaj szczególny apel do zmotoryzowanych, ale też i do rowerzystów. Pamiętajcie, że tutaj jest ta ograniczona, no ograniczone to zaufanie, no lepiej zejść z roweru, przejść, a nie przejechać. Ja wiem, że w niektórych miejscach możemy przejechać przez ulicę tym rowerem, ale mimo wszystko tutaj to ograniczone zaufanie to jest bardzo ważne, bo często z samego rana, no różnie bywa, czasami kierowcy też są rozkojarzeni i tutaj może dojść do kolizji. Dlatego dbajmy o to bezpieczeństwo, zarówno i tutaj rowerzyści, niech dbają o to bezpieczeństwo i też zmotoryzowani. Ulice Tarnowe jak wyglądają? No to powiem tak, że spokojnie przed samą godziną 7, jak to zwykle przed 7 tych samochodów, jeszcze tak dużo nie ma tych samochodów, to po 7 coraz więcej na naszych ulicach. Wzmożony ruch Dąbrowskiego, Konarskiego, Tuchowska, płynnie Klikowska, tutaj w okolicach Ronda Sławskiego, Szkotnik, z krótkim postojem Klikowska tutaj od Rzeźniczej do Ronda Elektryczna Wyszyńskiego w kierunku centrum. Mościce, Maleje Kwiatkowskiego, tutaj już wzmożony ruch i tych samochodów więcej od strony jadące Mościckiego, praktycznie na całym odcinku Alei Kwiatkowskiego, natomiast od strony Mywitosa spokojnie, spokojnie też na ulicy Zbylitowskiej, Koszycka, wygląda na to, że na wysokości Mieszka Pierwszego już tutaj powolutku będziemy się zatrzymywać i jedziemy w kierunku skrzyżowania Czerwona Krakowska, bez większych postojów, no ale tych samochodów tam będzie nam przybywało z każdą minutą, dlatego na Koszyckiej to proszę pamiętać zawsze, no trzeba mieć ten zapas czasowy, ale ten również zapas czasowy przydaje nam się na ulicy Klikowskiej, szczególnie tutaj w okolicach Ronda Elektryczna Wyszyńskiego, Klikowska. To tyle na razie z dróg. Kolejny raz wyjedziemy na ulicę przed 8 i przed godziną 9.
0: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor. www.axil.pl.
1: Wracamy do muzyki sprzed lat. Retro wtorek. Teraz czas na grupę The Stranglers, a już za chwilę Marek Grechuta.

razem dróg przebytych, ile ścieżek przedeptanych, ile deszczów, ile śniegów wiszących nad latarniami, ile listów, ile rozstań, ciężkich godzin w miastach wielu, i znów upór, żeby powstać, i znów iść i dojść do celu.

tego ptactwa. Długi przez cały korytarz, przez podwórze, aż gdzie gwiazda Wenus, a tyś lot i górność chmur, blask wody i kamienia. Chciałbym oczu twoich chmurność ocalić

Marek Rechuta ocalić od nas zapomnienia. No właśnie, my tak w każdy wtorek. Od zapomnienia staramy się ocalić inne piosenki, piosenki sprzed lat. Retro wtorek, czyli hity sprzed lat nam towarzyszą. Utwory, które znamy, pamiętamy. Utwory, które no może zapomnieliśmy troszeczkę, ale przypominamy, odświeżamy. No i teraz taki właśnie utwór, grupa Hot Chocolate, czyli taka gorąca czekolada, która pewnie by się niejednemu też przydała o poranku zamiast porannej kawy na słodko rozpocząć dzień. No to muzycznie ten dzień rozpoczynamy z słodkościami w wykonaniu właśnie grupy Hot Chocolate. 3 minuty nam zostało do godziny 7:00. Już za chwilę wiadomości na antenie radia RDN Małopolska.

0: Reklama. Małopolska pełna znaków. Rusza 28. edycja Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego. W dwa majowe weekendy, 16 i 17 oraz 23 i 24 maja, zapraszamy do Krakowa, Nowego Targu, Szaflar i Rzepiennika Biskupiego. Wejdź tam, gdzie na co dzień nikt nie ma wstępu. Posłuchaj opowieści pasjonatów. Weź udział w warsztatach, spacerach i pokazach rzemiosła. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Sprawdź program na www.dniedziedzictwa.pl. Znaki przeszłości są wszędzie wokół. Trzeba tylko umieć je odczytać.
1: Po reklamie.
2: Sponsorem poranka jest Profis Grill w Brzozówce, autoryzowany salon Weber World. Ogromny wybór grilli, wyjątkowe promocje i atrakcyjne ceny. Profis Grill. Wyższy poziom grillowania.
3: Trwa sprzątanie i dezynfekcja statku Hondius, o szczegółach już za chwilę. Robert Lewandowski nie powiedział jeszcze ostatniego słowa, czy wybór padnie na klub z Arabii Saudyjskiej. Basen pod chmurką w Tarnowie w tym roku nieco później. Wiadomości o 7:00, Aneta Mleczko, zapraszam. Czyszczenie statku Hondius, na którym doszło do zakażenia hontawirusem, rozpocznie się dziś i ma potrwać do piątku. Jednostka z 25 członkami załogi, dwoma lekarzami na pokładzie zawinęła do portu w Rotterdamie wczoraj rano. Z Amsterdamu Katarzyna von Rojen.
4: Czyszczeniem statku zajmie się firma sprzątająca, specjalizująca się w zwalczaniu szkodników. Będzie to robić zgodnie z protokołem opracowanym przez holenderskie służby medyczne oraz Światową Organizację Zdrowia. Do sprzątania mają być użyte specjalne środki czyszczące. Materace i pościel mają zostać zniszczone. Członkowie załogi rozpoczęli wczoraj 6-tygodniową kwarantannę. Zaraz po ich przybyciu pobraliśmy krew. Wszyscy są bardzo zmęczeni. To były dla nich trudne tygodnie, ale nie mają żadnych objawów choroby, powiedziała Yvonne van Downhoven, dyrektor Miejskiej Służby Zdrowia w Rotterdamie. Członkowie załogi, którzy mieszkają poza Holandią, najbliższe tygodnie spędzą w kontenerach mieszkalnych postawionych w specjalnej strefie na terenie portu. Jak zapewniają służby, mają oni telewizor i dostęp do internetu. Posiłki gotowe do podgrzania dostarcza firma cateringowa. Mogą również wychodzić na zewnątrz, ale muszą mieć maseczki i zachować dystans.
5: Słuchacie wiadomości RDN.
3: Eksperci i dziennikarze sportowi nie mają wątpliwości. Robert Lewandowski nie powiedział jeszcze ostatniego słowa. Po 4 latach odchodzi z klubu FC Barcelona, ale przed nim kolejne wyzwania. Następny etap to prawdopodobnie Arabia Saudyjska, choć w grę wchodzą także Stany Zjednoczone. Sylwia Białek.
6: Kilka ofert na stole. Wybór padnie najprawdopodobniej jednak na klub z Arabii Saudyjskiej, mówi dziennikarz Wirtualnej Polski Jarosław Koliński.
7: Raczej wszystkie drogi prowadzą do Arabii Saudyjskiej. Ameryka też wchodzi w grę. Jest podobno oficjalna, konkretna oferta z Chicago Fire, natomiast mówi się, że Robert nie jest przekonany do tego kierunku.
6: Jarosław Koliński zaznaczył, że Robert Lewandowski jest magnesem, który przyciągnie kibiców niezależnie od tego, gdzie będzie grał.
7: Jeszcze myślę, że 2 lata będzie w stanie spokojnie pograć. Myślę, że tę karierę i reprezentacyjną, i klubową zamknie wraz z końcem Mistrzostw Europy 2028.
6: Minister sportu Jakub Rotnicki liczy na występy Roberta Lewandowskiego w kadrze.
8: To bym sobie bardzo życzył, bo to jest niesamowity człowiek, niesamowity zawodnik.
6: Przyszedłeś jako gwiazda, odchodzisz jako legenda, tak napisał w mediach społecznościowych kataloński klub.
5: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
3: W Nowym Sączu odbędzie się dzisiaj finał 16. Międzyuczelnianej i 1. Ogólnopolskiej Olimpiady Pielęgniarskiej imienia dr Janiny Fetlińskiej. Do Akademii Nauk Stosowanych przyjadą studentki i studenci pielęgniarstwa z całego kraju. Nowosądecka uczelnia ma już ważne osiągnięcia w tej rywalizacji.
9: Nasza uczelnia, nasz wydział od 10 lat bierze udział w tym wydarzeniu i muszę się pochwalić, że w ciągu tych 10 lat trzeci raz organizujemy finał tej olimpiady, czyli 3 razy wygraliśmy tę olimpiadę. Chciałabym się pochwalić, że to jest takie dla nas duże osiągnięcie i osiągnięcie naszych studentów przede wszystkim. Te uczelnie, które zgłosiły udział w tej olimpiadzie, spośród swoich studentów wyłaniają tą jedną osobę, która będzie w tym finale i w nas w tym roku też będzie reprezentowała nasza studentka.
3: Mówiła dr Urszula Cisoń-Apanasewicz, prodziekan Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu w Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu. Uczestnicy finałowego etapu olimpiady będą musieli przedstawić przed jury swoje kilkuminutowe prezentacje. Ogłoszenie wyników zaplanowano ustalono na godzinę 15. Letni park wodny w Tarnowie Mościcach zostanie otwarty nieco później niż w zeszłym roku. W 2025 aktywny wypoczynek w basenie pod chmurką można było uprawiać już w Dzień Dziecka, czyli 1 czerwca. Natomiast w tym roku otwarcie planowane jest na 12 czerwca. Jak mówił w słowo za słowo dyrektor TOSIR-u Arkadiusz Marszałek, przeprowadzono już procedury związane z zapewnieniem opieki ratowników. Trwają też przygotowania infrastruktury do przyjmowania gości w nadchodzącym sezonie.
10: Prace już trwają od miesiąca na tym obiekcie. Planujemy otworzyć 12 czerwca bieżącego roku. Przeprowadziliśmy postępowanie przetargowe, na którym odpowiedział jedno stowarzyszenie ratownicze. Jest weryfikacja teraz oferty. Mamy nadzieję, że podpiszemy umowę

0: Sponsorem audycji jest organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
2: Wtorek to częściowym zachmurzeniem. Teraz troszeczkę chmur, ale mam nadzieję, że zaraz to słońce nam się ponownie pojawi. Temperatura dziś to 19 stopni, jutro 22 i takie temperatury 22-23 do końca tygodnia. I tego słońca z dnia na dzień będzie coraz więcej. Obecnie mamy 11 stopni. Sytuacja biometeorologiczna o poranku niekorzystna.
0: Sponsorem audycji był organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
2: Nie tylko w ciągu dnia te temperatury będą coraz wyższe, również i w nocy. Noce przed nami to 7 stopni, a kolejne noce to 8, 10, 11 stopni. Wtorek w kalendarzu, 19 dzień maja, 139 dzień roku. Zobaczmy, jak ten dzisiejszy dzień wygląda. Trwa 15 godzin 56 minut, dłuższy od najkrótszego dnia w roku o 8 godzin i 13 minut, a krótszy od najdłuższego dnia w roku o 50 tylko minut. Czyli zachód słońca, dzisiaj mamy godzinę 20.29. No to czekamy na to słoneczko, które wstało o godzinie 4.34, przypominam. Ale na razie nam się schowało. No i pytanie, na jak długo, by jak najszybciej nam się pojawiło. Na Urbana chwile jakie mówią, że i lato takie. A dzisiaj w kalendarzu właśnie mamy Urbana, no to mam nadzieję, że lato no będzie słoneczne, nie będzie takie pochmurne. Tym bardziej, że synoptycy zapowiadają, że tegoroczne lato ma być naprawdę ciepłe, wyjątkowo ciepłe, słoneczne. Tak więc proszę już sobie w kalendarzu zaznaczyć, kiedy urlop, sprawdzić prognozę długoterminową, no i jechać, wypoczywać na świeżym powietrzu. No i mam nadzieję, że te prognozy pogody nam się sprawdzą. Nie będziemy tutaj narzekać na ten deszcz i chmury podczas naszego letniego wypoczynku. 7,5 minuty po 7, retro wtorek. Zespół Baltimora i taki hit sprzed lat, Tarzan Boy. Ciekawe, czy pamiętacie jeszcze ten utwór.

0: Sponsorem poranka jest Profis Grill w Brzozówce, autoryzowany salon Weber World. Ogromny wybór grilli, wyjątkowe promocje i atrakcyjne ceny. Profis Grill. Wyższy poziom grillowania.
1: Reklama.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Tarnów zaprasza na gastromajówkę. Już 23 i 24 maja tarnowski rynek zamieni się w prawdziwe święto smaków, muzyki i rodzinnej zabawy. Czekają na Was wyjątkowe potrawy z różnych stron świata. Warsztaty kulinarne dla dzieci, kolorowe stoiska i mnóstwo atrakcji. W sobotę gotowanie z udziałem znakomitych kucharzy. O 17 koncert przystanek Mrówkowiec. A w niedzielę bezpłatne śniadanie z Robertem Makłowiczem i prezydentem Tarnowa. Partnerami wydarzenia są m.in. Polsko-Ukraiński Instytut Pomocy i Rozwoju, Stowarzyszenie Siemacha, Teatr imienia Solskiego w Tarnowie. Sponsorzy główni: Tauron, PZU, KGHM, Gemini Park Sokołów. Przyjdźcie smakować, świętować i dobrze się bawić.
4: Hyundai Tucson to bohater z supermocami do Twojej dyspozycji, gotowy na każdą wyprawę. Ale możesz nim jechać na zakupy. Ma nowoczesne systemy bezpieczeństwa, ale nie musisz ich testować. Jest idealny dla rodziny, nawet jeśli się jeszcze nie powiększyła. Więcej supermocy Tucsona? Automatyczna skrzynia biegów, pakiet serwisowy i ubezpieczenie w racie wynajmu już od 950 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonie.
5: Autoring. Jedyny dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
6: Hyundai.
1: Po reklamie.

0: Never Ending Story, czyli niekończąca się historia, to taka bazi dla tych małych, dla tych dużych dzieci, to oczywiście Lima. 16 minut po godzinie 7 mamy, zaglądamy do naszego kalendarza i pozostajmy przy takich bajkach, bajkach dla tych dużych i dla małych. Wydaje mi się, że bardziej do tej bajki sięgają ci duzi niż ci mali, bo to bajki z naszego okresu dzieciństwa, a dokładnie bajka z naszego okresu dzieciństwa, chodzi o Misia Uszatka, a jak miś uszatek, to Czesław Janczarski, pisarz i twórca właśnie postaci Misia Uszatka. I zanim przejdziemy do Czesława Janczarskiego, no to przypomnienie. Miś Uszatek.
1: Mówią o mnie miś uszatek, bo klapnięte uszko mam. Jestem sobie mały miś, gruby miś. Znam się z dziećmi nie od dziś. Jestem sobie mały miś, śmieszny miś. Znam się z dziećmi nie od dziś.
0: To są takie bajki, które do dziś pamiętamy. Miś Uszatek, a dokładnie 55 lat temu, 19 właśnie maja 1971 roku, zmarł Czesław Janczarski, poeta, pisarz, twórca postaci właśnie Misia Uszatka. Autor kilku zbiorów poezji dla dorosłych, blisko 75 książek dla dzieci i młodzieży oraz publikował wiersze w pismach dla młodych czytelników, takich jak Płomyczek czy Świerszyk. Był twórcą dwutygodnika Miś, jednej z najbardziej znanych i poczytnych gazetek właśnie dla najmłodszych. A sławę przyniósł mu wspomniany Miś Uszatek, główna postać z jego cyklu książek dla dzieci, którą stworzył w 1957 roku na łamach pisma właśnie Miś. Kształt plastyczny nadał mu ilustrator Zbigniew Rychlicki, a pierwsza książka o jego przygodach została wydana w 1960 roku pod tytułem Przygody i wędrówka Misia Uszatka. W kolejnych latach ukazały się jeszcze 4 tomy Miś o klapniętym uszku Janczarskiego, który został bohaterem kultowej Dobranocki, czyli ponad 100 telewizyjnych krótkich filmów z udziałem Mieczysława Czechowicza jako narratora i wykonawcy właśnie piosenki Misia. Film emitowany w latach 1975-1987. No mam nadzieję, że wróci tutaj na ekrany i będzie można go zobaczyć jeszcze raz, dokładnie ten zobaczyć serial dla dzieci, a dokładnie tą bajkę dla dzieci, która uczyła i bawiła. No i też przy okazji tutaj dostępu do zasobów internetowych, to można te bajki również w internecie odnaleźć, poszukać, no i zaprezentować temu młodemu pokoleniu i przypomnieć, przy jakich bajkach my dorośli teraz, że tak powiem, spędzaliśmy czas. A propos tego czasu, to ten czas dzisiaj szczególnie poświęcamy naszym solenizantom: Iwona, Iwo, Urban, Piotr, Jan, Mikołaj, Bernarda, Augustyn, Kryspin, Teofil, Celestyn, Iwon i Pudencjana. To solenizanci dnia dzisiejszego. Wszystkiego najlepszego, moi kochani. No i oczywiście piosenka też sprzed lat. Troszeczkę, mam nadzieję, że odświeżona już teraz przez wszystkich tych, którzy we wtorki nas słuchają uważnie, a ci, którzy nie pamiętają, no to niech sobie przypomną. Chłopcy z Placu Broni, o Ela.
2: Byłaś naprawdę fajną dziewczyną i było nam razem naprawdę

0: Ogłoszenie społeczne.
1: To jest moja matka ta ziemia. To jest moja matka ta ojczyzna. To są moi bracia i siostry. I zrozumcie wy wszyscy, którzy lekkomyślnie podchodzicie do tych spraw. Zrozumcie, że te sprawy nie mogą mnie nie obchodzić. Nie mogą mnie nie boleć. Was też powinny boleć.
0: Wszyscy czujemy wewnętrznie, jak bardzo obecnie potrzebna jest nasza modlitwa za ojczyznę, o pojednanie narodowe, o wyrzeknięcie się odwetu, o odpowiedzialność za słowo, o pokonanie w sobie wrogości i uprzedzeń do drugich. Dlatego w imieniu Akcji Katolickiej zapraszam wszystkich do modlitwy w powyższych intencjach do Kościoła Świętego Maksymiliana w Tarnowie 21 maja na godzinę 18. Ksiądz Jan Bartoszek, asystent Akcji Katolickiej i duszpasterz samorządowców.
1: Łatwo jest zniszczyć, trudniej odbudować. Zbyt długo niszczono. Trzeba intensywnie odbudowywać. Nie można dalej lekkomyślnie niszczyć.
0: To było ogłoszenie społeczne.

0: 27 minut mamy po siódmej, za chwilę wiadomości sportowe, czyli godzina 7:30, jak wiadomości sportowe, no to wiemy, nazwisko Robert Lewandowski w dalszym ciągu się przejawiam, huczne pożegnanie Roberta Lewandowskiego, wszyscy się zastanawiają, co teraz z Robertem Lewandowskim, jaki klub wybierzem, ale nie tylko mowa jest teraz o Robercie Lewandowskim, bo są dwa nazwiska tutaj w sporcie teraz, o których się mówi i będzie się pewnie mówiło, drugim tym nazwiskiem jest Josep Guardiola. No i tutaj spekulowano też już od kilku dni, no i zastanawiano się, co z Guardiolą, czy odchodzi, czy zostaje, czy to już czas pożegnać się. Teraz Daily Mail ogłasza, że czas domysłów definitywnie minął. Josep Guardiola żegna się z posadą menadżera Manchesteru City po zakończeniu tego sezonu, a jego przygoda na tym stanowisku trwała równo 10 lat. No i proszę bardzo, wyjątkowe nazwisko. Sporo zamieszania w piłce, po pytania tylko teraz nam rodzą, co dalej, no ale na te pytania to pewnie dopiero za jakiś czas poznamy odpowiedzi, chociaż kto wie, może akurat dziś. No czekamy na te informacje dotyczące szczególnie Roberta Lewandowskiego, bo to Robert Lewandowski tutaj no, wszystkim zaprząta głowę, który, jaki klub wybierze. Ale teraz skupmy się na tym, co dziś i w tym momencie, no to teraz już za chwilę punktualnie o 7:30 wiadomości sportowe będziemy sprawdzać, co ciekawego na tym naszym lokalnym podwórku się wydarzyło albo wydarzy.
1: Reklama.
2: Twój głos naprawdę ma znaczenie. Do 15 czerwca trwa głosowanie w budżecie obywatelskim województwa małopolskiego.
3: Zagłosować może każdy mieszkaniec Małopolski, który ukończył 16 lat.
4: Zapraszam do głosowania. Małopolska to nasza wspólna sprawa. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
3: Głosowanie oraz lista zadań dostępne na stronie bo.malopolska.pl.
2: Kampania społeczna finansowana ze środków województwa małopolskiego.
5: Festiwal Tydzień Talentów w Kąśnej Dolnej. 17 maja koncert laureatów konkursów skrzypcowych. Emilia Linka, Zoja Syguda i Gaja Wilewska. Przy fortepianie Hanna Holeksa. 18 maja Tarnowskie Talenty. 19 maja Domosławickie Talenty. 24 maja Wieniawski in Blue, Piotr Pławner, Paweł Tomaszewski Trio i Orkiestra Śląskich Kameralistów. Szczegóły na www.centrumpaderewskiego.pl.
6: Ciąża to czas pytań, emocji i troski o przyszłość. Dlatego przyszłe mamy potrzebują nie tylko nowoczesnej diagnostyki, ale także poczucia bezpieczeństwa.
7: Mogą je zapewnić badania prenatalne, które w Centrum Zdrowia Tuchów wykonujemy nieprzerwanie od 2013 roku. Od kilku lat badania wykonujemy także jako jedyna placówka w Tarnowie. Całkowicie bezpłatnie, bez ukrytych kosztów. Na tych samych zasadach badania realizujemy także w Dąbrowie Tarnowskiej.
6: Bo spokój przyszłej mamy nie powinien mieć ceny.
7: Nowoczesna diagnostyka, doświadczeni specjaliści, kompleksowa opieka. Centrum Zdrowia. Tutaj profilaktyka nie kończy się na haśle.
1: Po reklamie.
8: Sponsorem poranka jest Profis Grill w Brzozówce, autoryzowany salon Weber World. Ogromny wybór grilli, wyjątkowe promocje i atrakcyjne ceny. Profis Grill. Wyższy poziom grillowania.
9: Na informacje sportowe zaprasza ich sponsor BrookBet. Sponsor drużyny piłkarskiej BrookBet Termalika Nieciecza.
10: Tomasz Graczewski, zapraszam na wiadomości sportowe. BrookBet Termalika Nieciecza pogrążyła na wyjeździe Arkę Gdynia. Słonie wygrały wczorajsze spotkanie 3-2 i pociągnął za sobą drużynę z Trójmiasta do pierwszej ligi. W tym sezonie Arka, podobnie jak Termalika, występowała w Ekstraklasie w roli Beniaminka. W przedostatniej kolejce rozgrywek Niecieczanie nie mieli już nic do stracenia, a w przypadku gospodarzy walka o utrzymanie mogła być realna tylko przy zatrzymaniu 3 punktów w Gdyni. Pierwszą bramkę dla Termaliki zdobył Damian Hilbrecht w 12 minucie, natomiast Gdynia wyrównała w doliczonym czasie pierwszej połowy. Po powrocie na boisko Arka wyszła na prowadzenie, którym cieszyła się przez około 20 minut. Gola na wagę remisu zdobył Arkadiusz Kasperkiewicz. W ostatnich minutach doliczonego czasu gry bohaterem spotkania został Iwan Durdow, zdobywając ostatnią bramkę i zrzucając Arkę z Ekstraklasy. BrookBet Termalika Nieciecza szykuje się teraz na pożegnanie z najwyższą polską klasą rozgrywkową. W najbliższą sobotę w Niecieczy odbędzie się ostatni mecz sezonu. Rywalem będzie Lechia Gdańsk. Sądeczanie znaleźli się w kajakowej reprezentacji Polski na 2026 rok, a mowa o slalomistach. Oprócz multimedalistki Mistrzostw Świata Klaudii Zwolińskiej to Dariusz Popiela, Dominika Brzeska, Hanna Danek, Szymon Nowobilski oraz powracający do kadry Michał Pasiut.
11: Tym bardziej cieszy mnie fakt, że może jedna lub dwie osoby wiedzą, ile pracy mnie to kosztowało, ile wyrzeczeń i ile poświęciłem, aby stać w tym miejscu i aby uzyskać tę kwalifikację. Jestem bardzo szczęśliwy. Ogólnie w tym roku bardzo wysoki poziom kwalifikacji. Już w Bratysławie było widać, że no wszyscy prezentują formę i pięciu zawodników na bardzo wysokim poziomie. I wszyscy jechali, tasowaliśmy się do ostatniego startu. Tak naprawdę nie było wiadomo, kto te miejsca uzyska. Tym bardziej się cieszę.
10: Mówił Pasiut w rozmowie z Polskim Związkiem Kajakowym. Już od 29 do 31 maja odbędzie się inauguracja Pucharu Świata w słoweńskim Tacen. W lipcu w amerykańskiej Oklahomie odbędą się Mistrzostwa Świata, a we wrześniu Mistrzostwa Europy we włoskiej Ivrei. Sylwia Kuźma z Chełmca oraz Emil Drabik z Mszany Dolnej zwyciężyli w głównych konkurencjach 8. biegu nocnego Świętej Kingi w Starym Sączu. W corocznej imprezie wzięło udział około 400 osób. Start i meta zlokalizowane były przy placu Świętej Kingi. Oprócz biegania była też rywalizacja w Nordic Walking. Radio RDN Nowy Sącz patronowało wydarzeniu.
9: Na informacje sportowe zaprosił ich sponsor Brookbet. Sponsor drużyny piłkarskiej Brookbet Termalika Nieciecza.
6: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
9: Na program zaprasza sponsor firma But Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.butkomin.pl.
0: Cały czas osobno pochmurno, w ciągu dnia częściowe zachmurzenie. Wydawało się, że od 16 godzin poranek to słoneczko będzie nam towarzyszyło. No pojawiło się na chwilę przed godziną 7 i gdzieś nam się schowało. 19 stopni w ciągu dnia. Mamy teraz 11 stopni. Noc 7, jutro 22 i ma być jutro przewaga słońca. No ale dlaczego nie dziś? Wtorek. Wtorek też może być z przewagą słońca.
6: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynia. Muszynianka przyciąga magnezem.
9: Na program zaprasza sponsor firma But Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.butkomin.pl.
0: Temperatury coraz wyższe z dnia na dzień, powyżej 20 stopni już do końca tygodnia, a w nocy to nawet powyżej 10 stopni, ale to jeszcze nie ta noc. Kolejne noce to już 8, 9, 10, 11, nawet 12 stopni do końcówka tygodnia. 25 minut nam zostało do 8.
8: Sponsorem poranka jest Profis Grill w Brzozówce, autoryzowany salon Weber World. Ogromny wybór grilli, wyjątkowe promocje i atrakcyjne ceny. Profis Grill, wyższy poziom grillowania.
0: Wtorek, retro wtorek, no to czas na L4, ale to nie jest zwolnieniem, to jest po prostu zespół L4 i super para.

0: Reklama.
1: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz klocki magnetyczne 3D 112 elementów za 89,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159,99.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Masz fach w ręku i nie boisz się roboty? Jesteś elektrykiem lub pomocnikiem elektryka? To oferta dla ciebie. MEB Group poszukuje ludzi chętnych do pracy w Niemczech i w Austrii. Zakwaterowanie? Ogarnięte. Auto służbowe? Pod ręką. A paliwo? Płaci Niemiec. Nasze wymagania? Doświadczenie, prawo jazdy kategorii B i niemiecki, żeby dogadać robotę na budowie. Ty masz prąd w rękach. My mamy robotę. Telefon 77 555 89 12.
5: Już w niedzielę 24 maja 17. Parada Konna w Żarówce w gminie Radomyśl Wielki. W programie Czempionat Hodowlany Klaczy Rasy Zimnokrwistej. Występ kapeli Żarowianie. Konkursy zaprzęgów sportowych i tradycyjnych. Pokaz pocztu starożukowickiego Aleksandra Jarmuły. Wystawa pojazdów konnych. Zabawa taneczna. Miejsce wydarzenia. Tereny sportowe przy Szkole Podstawowej w Żarówce. Start imprezy o godzinie 12.30. Organizatorzy SCKiB w Radomyślu Wielkim, gmina Radomyśl Wielki oraz sołectwo Żarówka. Partnerem wydarzenia jest województwo podkarpackie.
0: Po reklamie.

0: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor. www.axil.pl.
1: Spokojnie, bez zdarzeń drogowych, informuje oficer dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie. 17 minut nam zostało do godziny 8, no to jedziemy czyściutkim samochodem, jedziemy, przypominam, umytym samochodem, a dzisiaj szczególnie zwracamy uwagę na to, czy ten samochód umyty, jak ten samochód wygląda, ponieważ w kalendarzu Świąt Nietypowych mamy Międzynarodowy Dzień Mycia Samochodów i to właśnie przypada 19 maja. Tak więc to jest dobra okazja, żeby zadbać o ten nasz pojazd, nie tylko z tych względów estetycznych, ale też i bezpieczeństwa, bo brudna przednia szyba czy światła mogą dwukrotnie zwiększyć ryzyko kolizji. No i jeszcze, co jest bardzo ważne, a propos tych naszych czystych pojazdów, oszczędzamy tutaj na portfelu, no dokładnie oszczędzamy i w tym portfelu coraz więcej tych pieniędzy nam zostaje. Okazuje się, przyznam się szczerze, że nawet nie wiedziałem, że mycie tego naszego pojazdu powoduje, że po prostu no taniej nas to wszystko wychodzi i tutaj my specjaliści co mówią, no to już przytoczę, bo powiem szczerze, że no nie za bardzo by wiedziałem, że tutaj czyste auto mniej pali. I to jest bardzo ważne, że czyste samochód mniej pali. Badania w tunelach aerodynamicznych udowadniają, że równomierny przepływ powietrza nad czystą, pozbawioną chropowatej warstwy brudu karoserią obniża opór powietrza, zmniejszając tym samym zużycie paliwa. Proszę bardzo, czyli jak czysty samochód mniej pali ten samochód, bardziej opływowy. Tak więc spoglądnijmy, zobaczmy, czy tam jakiś ptaszek nam czegoś nie narobił na tym pojeździe, bo to już będzie dodatkowo stwarzało opór powietrza, no i będzie ten samochód przez to więcej palił. To jest ciekawe. Powiem szczerze, że no nie wiedziałem, że to taki delikatny brud. Właśnie, no pytanie tylko, ile tego brudu musi być, żeby obniżało tutaj tą aerodynamikę. No pewnie tam takie drobiny to może tak bardzo nie obniżają, ale jak już taki jest naprawdę brudny samochód, no to tutaj może faktycznie, no i ile więcej pali, jak jest brudny? No nie wiem, no będę sprawdzał, będę szukał. Jedno jest pewne, że a propos tych, no tutaj niektórych takich kropek na tym naszym pojeździe, które zostawiają nam tutaj między innymi latające obiekty, czyli ptaki. Kwaśny odczyn ptasich odchodów pod wpływem słońca potrafi wrzeć się w lakier bezbarwny już w kilkanaście minut, tworząc trwałe matowe plamy. Dlatego warto co jakiś czas przeglądnąć, sprawdzić ten samochód. No i umyć go, wyczyścić, żeby nie okazało się później, że no trzeba jechać do lakiernika i tutaj poprawiać w paru miejscach ten lakier, bo już ten samochód no nie tak wygląda, jak odbieraliśmy go na przykład z salonu. Dlatego no, szczególnie tutaj apeluję o to bezpieczeństwo, no bo jak mówiłem na wstępie, że ta brudna przednia szyba czy światła mogą dwukrotnie zwiększać ryzyko kolizji. To jest najważniejsze, żeby tutaj być widocznym, no i żebyśmy my mieli dobrą widoczność. Dlatego tutaj między innymi mamy w kalendarzu Dzień Mycia Samochodów, takie przypomnienie. Ulica Tarnowa, no to już tutaj bez względu na to, czy ten samochód czysty, czy brudny, to i tak stoimy w paru miejscach. Na Konarskiego, na wysokości Tuchowskiej się zatrzymamy. Na Dąbrowskiego, Gumnickiej też jest spory ruch, powolutku. Podobnie, że tych samochodów więcej na Szkotnik, praktycznie na całym odcinku od ronda tutaj generała Fildorfa Nila do Szujskiego, czyli Słackiego, Klikowska, Szkotnik. Klikowska od Paderewskiego, to praktycznie stoimy do tego ronda Słackiego, Szkotnik. Również postój na kolejnym rondzie elektryczna Wyszyńskiego, ale ci, którzy jadą ulicą Klikowską, czyli od Miętowej, standardowo przed ósmą. Wzmożone ruchy też na alejach tutaj Kwiatkowskiego, teraz tym razem od Witosa. Spory ruch na wysokości ronda już Solidarności, czyli Chemiczna, Witosa, jeden za drugim. Wzmożony ruch też mamy na ulicy Zwelitowskiej, odcinek między Chemiczną a Czerwonych Klonów, jadąc w kierunku Czerwonych Klonów i Koszycka. No powiem, że teraz troszeczkę nam się zmieniło akurat w tym momencie, przed samą godziną ósmą, czyli na wysokości gdzieś Sucharskiego możemy się zatrzymać i powolutku do skrzyżowania Czerwona Krakowska, czyli nie jest źle jeszcze, bym powiedział o tej porze. No i jeszcze wróćmy tutaj do centrum Mickiewicza, Sitki, Słoneczna, w miarę przejezdna, bez problemów, ale pamiętajcie, że w tych godzinach porannych no zawsze wyjechać wcześniej.
0: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor. www.axil.pl

Nowy plan. A propos właśnie planu, no to mamy plan dla tych, którzy zastanawiają się, jak ten dzisiejszy dzień spędzić, co zrobić, bo przypominam, dzisiaj w kalendarzu mamy Dzień Dobrych Uczynków. No i mam plan a propos dobrego uczynku. I wrócę na chwilę do informacji dla zmotoryzowanych. Ja mówiłem, że dziś 19 maja mamy Dzień Mycia Samochodów. No to takim dobrym uczynkiem może być, że komuś umyjemy właśnie samochód. I przypominam, że no niestety pod domem nie możemy tego samochodu umyć, bo to jest zabronione. W Polsce mycie samochodu na własnej posesji jest w wielu gminach prawnie zabronione, bo ścieki mogą w niekontrolowany sposób trafić do wód lub tutaj do gruntu. Dlatego ten samochód trzeba zabrać na myjnię samochodową, no i zrobimy dobry uczynek, ale też proszę o tym pamiętać, że na tą myjnię samochodową to nie jedziemy do Krakowa, bo akurat, no, przy okazji coś sobie tam załatwimy, no i zrobimy dobry uczynek i umyjemy samochód. Nie, no to na tą najbliższą myjnię jedziemy, myjemy ten samochód i oddajemy go zaraz, a nie cały dzień tym samochodem sobie jeszcze jeździmy. Tak więc dobry uczynek, szybko umyć samochód i oddać ten samochód. No ale mam nadzieję, że to nie tylko mycie samochodów, bo tutaj jest szeroka paleta do tych dobrych uczynków i mam nadzieję, że ten dobry uczynek to nie tylko dziś, jutro, pojutrze, no przez całe życie te dobre uczynki będziemy wykonywać. Teraz jeszcze zaglądnijmy i sprawdźmy, co ciekawego przed nami. Teraz już Mili Vanilli do godziny 8, a po 8 po wiadomościach nasza poranna rozmowa, jak zwykle o 8:10. Dziś gościem radia będzie starosta brzeski Andrzej Potępa i ta rozmowa to 8:10. A do 8:00 4 minuty nam zostało.

0: Reklama.
1: Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie to zawód z przyszłością. Nauczysz się malować, szpachlować i tapetować. Sucha zabudowa? Czemu nie? OHP. Rekrutacja na nowy rok szkolny. Zaczynamy i zapraszamy. Centrum Kształcenia i Wychowania OHP Tarnów, ulica Mościckiego 27. Telefon 14 621 72 35.
2: Flormed Jodef. Wróć do zdrowia bez bólu. Gabinet ortopedyczny Flormed Jodef w nowym miejscu. Tarnów, ulica Błogosławionej Karoliny 7 za kościołem Karoliny Kuski. Zaufaj doświadczeniu. Nasz zespół to specjaliści ortopedii i traumatologii narządu ruchu. Dr Jakub Florek, dr Tomasz Witek, dr Tomasz Rzeszutek, dr Sebastian Janowiec, dr Oles Petrowicz, dr Paweł Florek i dr Krzysztof Ciapała. Zadzwoń i umów wizytę. 793 346 840 45. Flormed JF. Twoje zdrowie, nasza pasja. Precyzja, doświadczenie i indywidualne podejście do pacjenta to u nas standard, a nie dodatek.
3: 20 maja Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu świętuje jubileusz 25-lecia. Od 2001 roku uczelnia dynamicznie się rozwija, oferując bezpłatne kształcenie w kluczowych obszarach. Kierunki medyczne i zdrowie, biznes, ekonomia i IT, humanistyka, języki i turystyka. Oferta obejmuje studia stacjonarne i niestacjonarne. Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu. Tradycja, rozwój, przyszłość. Sprawdź szczegóły na ans-nt.edu.pl.
0: Po reklamie.
4: Sponsorem poranka jest Profis Grill w Brzozówce, autoryzowany salon Weber World. Ogromny wybór grilli, wyjątkowe promocje i atrakcyjne ceny. Profis Grill. Wyższy poziom grillowania.
5: Ofiara naszych żołnierzy nie poszła na marne, mówił w homilii na Monte Cassino biskup polowy Wiesław Lechowicz. Politycy komentują informacje o planowanej reorganizacji sił USA w krajach europejskich. Tarnowianie dbają o swoje ogrody i balkony, trwają zgłoszenia do konkursu Zielony Tarnów. GOPR ostrzega turystów przed burzami w górach. Maj to miesiąc, kiedy w górach pogoda może być bardzo niebezpieczna. Wiadomości o 8:00, Aneta Mleczko, zapraszam. Europa odwraca się od Stanów Zjednoczonych. W ten sposób poseł Prawa i Sprawiedliwości Kazimierz Smoliński komentuje informacje o zmianach w rozmieszczeniu amerykańskich żołnierzy w Polsce oraz planowanej reorganizacji sił USA w krajach europejskich. Kazimierz Smoliński mówił, że jego zdaniem koalicja rządząca nie buduje dobrych relacji polsko-amerykańskich.
6: To jest też jakiś tam rykoszet tej polityki europejskiej, no którą niestety wpisuje się też nasz rząd, to niewątpliwie nie buduje dobrych relacji między Europą i Polską, a Stanami Zjednoczonymi, a przecież no, im większa obecność Amerykanów, szczególnie w tej naszej części Europy, no tym powinniśmy czuć się bezpieczniej i tutaj trzeba zrobić wszystko, żeby Amerykanie zostali. Ciągle mamy ten problem, że to jest obecność rotacyjna, a nie taka jak w Niemczech.
5: Według nieoficjalnych doniesień agencji Reutera, Pentagon zrezygnował z planów rotacyjnego wysyłania około 4000 żołnierzy do Polski. Wcześniej prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump zdecydował o wycofaniu 5000 żołnierzy z Niemiec. Rządzący opierają się na oficjalnych zapewnieniach ze strony amerykańskiej, która stwierdziła, że zmiany kontyngentów w Europie nie dotyczą Polski. W najbliższą środę, czyli jutro, jest spodziewane spotkanie wicepremiera, ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza z generałem Danem Kainem, przewodniczącym Kolegium Połączonych Szefów Sztabów Wojsk USA. Obecnie w Polsce stacjonuje 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy. Ofiara naszych żołnierzy nie poszła na marne, mówił w homilii na Monte Cassino biskup polowy Wiesław Lechowicz. Celebrował mszę świętą na polskim cmentarzu wojennym w 82. rocznicę bitwy, w której kluczową rolę odegrali żołnierze generała Andersa. Biskup Lechowicz podkreślił, że żołnierzy drugiego korpusu łączyła tęsknota za wolną Polską.
7: Byli gotowi więc ofiarować swoje zazwyczaj młode życie. Jesteśmy im wdzięczni za to, że my dzisiaj nie musimy tak tęsknić, ale nie możemy nie troszczyć się o wolność z podobną determinacją jak oni. Przykład żołnierzy drugiego korpusu pokazuje nam, jak to czynić. Mimo różnic być zjednoczonymi w wysiłkach na rzecz tego, co nazywamy polską racją stanu.
5: uroczystościach na polskim cmentarzu wojennym wziął udział prezydent Karol Nawrocki z małżonką Martą Nawrocką.
1: Słuchacie wiadomości RDN.
5: Ministerstwo Zdrowia chce rozszerzyć kompetencje pielęgniarek i położnych. Do konsultacji społecznych został skierowany projekt ustawy regulującej te zawody. Wiceminister zdrowia Katarzyna Kęcka powiedziała, że zmiany dotyczą m.in. egzaminowania oraz kształcenia pielęgniarek i położnych z naciskiem na umiejętności praktyczne.
8: W tej chwili mamy bardzo dużo doniesień, że studia odbywają się również w systemie online w nadmiarowej liczbie godzin i chcielibyśmy tego uniknąć, więc jedna ze zmian tego dotyczy. Kolejna zmiana dotyczy specjalizacji, ponieważ chcemy też wzorem innych zawodów medycznych ujednolicić zasady odbywania specjalizacji. Specjalizacja będzie trwała 4 lata, będzie kończyła się egzaminem praktycznym.
5: Wiceminister Kęcka dodała, że w obecnej sytuacji demograficznej, kiedy rodzi się coraz mniej dzieci, konieczne są zmiany w kształceniu i przekwalifikowaniu położnych. Nowa ustawa nadaje pielęgniarkom dodatkowe uprawnienia. Będą one mogły kierować pacjentów na określone badania diagnostyczne, przepisywać leki, stwierdzać zgon w opiece paliatywnej oraz orzekać o czasowej niezdolności do pracy, czyli wystawiać L4 do 5 dni.
2: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
5: Uczestnicy tej akcji sprawiają, że otoczenie jest piękniejsze, a Tarnów bardziej zielony. Trwają zgłoszenia do 25. edycji konkursu Zielony Tarnów. Udział mogą wziąć mieszkańcy miasta, którzy dbają o swoje przydomowe ogrody, balkony czy ogródki działkowe, ale także całe wspólnoty mieszkaniowe zajmujące się zielenią przy blokach.
9: Zachęcamy mieszkańców, żeby startowali w tym konkursie. Nie tylko dlatego, że mogą być atrakcyjne nagrody, ale także dla własnej satysfakcji, bo warto się później pochwalić, że taki piękny ogród się ma, który został doceniony, nagrodzony, zauważony przez komisję i przez sąsiadów, bo widzimy, że tutaj idzie przykład sąsiedzki, że jeżeli ktoś zacznie takie ogrody w pewnym miejscu pielęgnować, pięknie uprawiać, to sąsiedzi robią to samo i mamy piękny Tarnów i coraz więcej tej zieleni w Tarnowie jest.
5: To dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Tarnowa Marek Kaczanowski. Jest również kategoria dedykowana przedszkolom, szkołom i firmom. Zgłoszenia przyjmowane będą do 30 lipca. GOPR ostrzega turystów przed burzami w górach. Maj to miesiąc, kiedy pogoda może być bardzo niebezpieczna.

Tylko w ostatnim czasie w Tatrach doszło do bardzo niebezpiecznej sytuacji. W piątek piorun raził na Giewoncie 7 osób. Tyle o tej porze. Na kolejne wiadomości zapraszam o 9, a już za chwilę słowo za słowo. Gościem RDN Małopolska będzie starosta powiatu brzeskiego Andrzej Potępa, a gościem RDN Nowy Sącz będzie Józef Ciuła, rektor Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu.

0: Sponsorem audycji jest organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
2: Szczególnie wychodząc w góry, sprawdzajmy prognozę pogody. To jest bardzo ważne. A propos prognozy pogody, no to sprawdzamy, jak wygląda prognoza pogody dziś dla regionu tarnowskiego. Chociaż na chwilę wyskoczmy jeszcze na Sądeczyzmę. W Zakopanym teraz więcej słońca, mniej chmur, a u nas w regionie tarnowskim więcej chmur, mniej słońca. Ale mam nadzieję, że się wyrówna to wszystko i tego słońca będzie jak najwięcej. Maksymalnie dziś 19 stopni.
0: Warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
2: Dziewiętnaście stopni to temperatura w ciągu dnia, ale obecnie mamy tylko 11, jutro 22 i taka temperatura do końca tygodnia, nawet 23 bez stopni i przewaga słońca. No to pytanie, ta przewaga słońca dziś, czy dopiero jutro? No chciałoby się, żeby to już teraz była ta przewaga słońca, bo już tych chmur, powiem szczerze, że chyba troszeczkę już dość mamy. W nocy temperatura 7, ale pod koniec tygodnia w nocy temperatura to nawet 11-12 stopni. 8 minut po 8, już za chwilę nasza poranna rozmowa słowo za słowo.
3: Sponsorem poranka jest Profis Grill w Brzozówce, autoryzowany salon Weber World. Ogromny wybór grilli, wyjątkowe promocje i atrakcyjne ceny. Profis Grill. Wyższy poziom grillowania.
4: Reklama.
5: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kosa spalinowa marki NAK za 299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 529 zł. Jak tak, to Allegro.
6: A kto to?
7: To Jan Sebastian Bach.
6: A gdzie to?
7: To w diecezjalnym studium organistowskim w Tarnowie.
6: A co to?
7: To szkoła, w której uczą się gry na organach wszyscy, którzy chcą w przyszłości zostać organistami i organistkami, jak Jan Sebastian Bach.
6: A, to ja też chcę!
7: Wejdź na stronę internetową diecezjalnego studium organistowskiego w Tarnowie i tam znajdziesz wszystkie szczegółowe informacje. I ważne, zajęcia odbywają się tylko w soboty.
6: Ło, to super!
7: Rekrutacja do studium organistowskiego na nowy rok szkolny już rozpoczęta, zatem nie zwlekaj.
8: Mniam! Prawdziwy smak natury! Soki oraz smoothie, które powstają w Łącku, to czysta pasja do jakości i owoców. Wyselekcjonowane owoce, pojedyncze tłoczenie, brak filtracji. Wszystko po to, by zachować naturalne wartości. Naturalnie, żadnych dodatków, tylko smak, jakość i natura w każdym łyku. Zapraszamy! Soki dostępne w klasztornej spiżarni przy ulicy Urszulańskiej 9 w Tarnowie. Spróbuj prawdziwego smaku. Smaku soku prosto z gór.
9: Wielka majówka, sezon na lokalne. 23 i 24 maja spotkajmy się na tarnowskim rynku. Wypróbuj genialne lokalne. Pokazy kulinarne, grillowanie regionalnych pyszności wraz z degustacjami. Kiermasz lokalnych produktów, rękodzieła, występy artystyczne, a na deser konkurs Zero Waste z cennymi nagrodami. Sezon na lokalne. W sobotę od 10, w niedzielę od 10.30. Projekt Idea Tarnów dofinansowany przez fundusze szwajcarskie. Do zobaczenia na majówce!

0: Naszą poranną rozmowę my słowo za słowo. Dzisiejszą rozmowę prowadzi Jolanta Moździerz.
1: Słowo za słowo. Poranny gość radia RDN Małopolska. Program powstaje przy współpracy z samorządami.
2: W studiu Radia RDN Małopolska, o poranku starosta brzeski Andrzej Potępa. Dzień dobry, witam serdecznie.
3: Dzień dobry, pani redaktor, witam państwa.
2: Panie starosto, o drogi na początek chciałam zapytać. W przygotowaniu jest bardzo duża inwestycja drogowa. To jest droga powiatowa na trasie Mokrzyska-Radłów. Niemal 7-kilometrowy odcinek. Jak ta droga zmieni się po remoncie?
3: No tak jak wszystkie drogi, które staramy się tak kompleksowo modernizować, czyli będzie nowa nawierzchnia, odwodnienia, przepusty, rowy, no a przede wszystkim powstanie spory odcinek chodnika, bo ponad 1200 metrów w miejscowości Waryś. I tu mamy dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, natomiast pozostałą część finansujemy my i gmina Bożęcin. Bardzo się cieszę, że gmina Bożęcin zdecydowała się na współfinansowanie tej inwestycji, bo w zasadzie cała ta droga jest na terenie tej gminy, a kończymy inną inwestycję również na terenie gminy Bożęcin i Szczurowa za 7 milionów złotych. Remontujemy tam drogę Bożęcin-Zaborów. I tam między innymi w ciągu tej drogi powstał też nowy most. To jest zadanie, które rozpoczęliśmy w ubiegłym roku. Tak podsumowując jakby kwestie drogowe, których też jest sporo, bo jeszcze projekty na chodniki w tym momencie się wykonują, no to widać, że jest zdecydowanie już mniej tych inwestycji na drogach. Od 20 kilku lat inwestujemy w nasze drogi i trzeba powiedzieć, że naprawdę wszystkie drogi już w tym momencie są w znakomitym stanie. Jedynie jest jeszcze ze strony mieszkańców oczekiwanie na jeszcze chodniki, bo tego nigdy za wiele. Bezpieczeństwo jest bardzo ważne, więc troszeczkę przesunęliśmy nasze akcenty inwestycyjne na inne dziedziny. Już od wielu lat bardzo mocno inwestujemy w szpital powiatowy.
2: Chodniki do szpitala powiatowego, jeszcze wrócimy, chodniki, drogi, ścieżki rowerowe, to są chyba też takie inwestycje, których oczekują mieszkańcy w powiecie brzeskim, jest gdzie pojeździć na tych.
3: Tak, u nas jest sporo takich szlaków i dedykowanych ścieżek i wytyczonych szlaków takimi nieruchliwymi drogami. Zresztą przez nasz powiat przebiega wiele takich długich szlaków typu Velodunajec, czy Wiślana Trasa Rowerowa, Velometropolis, więc naprawdę sam jeżdżę na rowerze i jest gdzie pojeździć tak, żeby było bezpiecznie i ciekawie.
2: Powiat brzeski realizuje inwestycje także w ramach ochrony ludności, obrony cywilnej. Co już udało się zakupić?
3: No kupujemy sprzęt, którego brakowało przez lata. Sprzęt do walki z wszelkiego rodzaju kryzysami, czyli mówimy o agregatach prądotwórczych, o łączności, którą w zasadzie w tej chwili budujemy, taką bezpieczną łączność na wypadek blackoutu, bo służby ratownicze muszą być skoordynowane, więc w tym momencie dla siebie i dla gmin kupujemy nowoczesną łączność. Na to oczywiście dostaliśmy pieniądze z tego programu ochrony ludności, obrony cywilnej. Budujemy też duży magazyn, bo tego sprzętu przybywa, żeby był bezpiecznie składowany. Też przy budynkach użyteczności publicznej robimy w tej chwili podłączenia, tak żeby agregaty mogły zasilić te budynki w razie takich sytuacji kryzysowych. Tego sprzętu jest naprawdę bardzo dużo, ale również planujemy inwestycje takie poważniejsze, miejsca schronienia, tak jak pod szpitalem ma powstać, mamy tam poziom -1, -2 i w tej chwili szykujemy projekt tak, żeby w razie kryzysu jakiegokolwiek można było bezpiecznie do podziemi sprowadzić pacjentów i personel. No i tam ich leczyć, żeby były gazy medyczne, żeby były sale operacyjne, więc taki projekt w tym momencie jest zaopiniowany pozytywnie przez Ministerstwo Obrony Narodowej i MSW i myślę, że w najbliższych latach będziemy realizować te inwestycje.
2: Planujecie też parking podziemny przy szpitalu?
3: Planujemy, też jest pozytywna opinia Ministerstwa Obrony Narodowej, natomiast zobaczymy, jak będzie z finansowaniem, dlatego że to jest inwestycja ogromna, bardzo kosztowna i czekamy na te decyzje, czy czy będziemy to realizować.
2: Zatrzymajmy się przez chwilę w tym temacie właśnie brzeskiego szpitala. Bardzo dużo w ostatnim czasie mówi się o szpitalach powiatowych. Brzeski szpital to także szpital powiatowych. Mówi się w kontekście tych kłopotów finansowych, z którymi borykają się te szpitale powiatowe. W jakiej kondycji finansowej jest brzeski szpital?
3: Nasz szpital od lat jest w dobrej kondycji finansowej. Mamy dodatni wynik finansowy na koniec roku. Natomiast prawdą jest, że są bardzo poważne problemy, a to dlatego, że NFZ nie płaci nadwykonań. My mamy tych nadwykonań dużo. Mamy znakomity zespół ortopedów, który dużo operuje. Mamy ginekologów, onkologów, którzy też bardzo dużo operują i przyjmują pacjentów, chirurgów, urologię świetną. I w zasadzie ludzie się garną, bo lekarze są świetni. No to też jest dużo operacji, jest dużo zabiegów, no i dużo nadwykonań. I w tym momencie oczekujemy w dalszym ciągu na wypłacenie. Już część tych nadwykonań jest zapłaconych, ale jeszcze nie wszystkie. Myślę, że ten rok jeszcze uda nam się być na plusie, mieć dodatni wynik finansowy, ale jeśli to finansowanie się nie zmieni, a ustawa podwyżkowa, która działa z automatu co roku o kolejne procenty podnoszą wynagrodzenia personelu, tak, to możemy mieć kłopoty, tak jak setki szpitali w tym kraju już te problemy ma. No, na razie staramy się przede wszystkim wychodzić z ofertą jak najdalej, proponować nowe oddziały, nowe poradnie, mieć świetny sprzęt, bo to wszystko też powoduje, że mamy pacjentów nie tylko z naszego powiatu, tylko naprawdę z daleka. I jest wiele procedur, które są wypłacane i dzięki temu jakby bilansujemy się, jeden oddział ma deficyt, bo nie zostały wypłacone nadwykonania, inny jest z kolei na plusie.
2: Które oddziały mogą mieć największe deficyty w tym momencie?
3: Na pewno ortopedia, na pewno oddział właśnie ginekologiczno-onkologiczny. Paradoksalnie, bo przecież mamy setki pacjentek, czego wcześniej nie było.
2: Przekształcony w zeszłym roku,
3: tak, ale nie wypłacone nadwykonania. W tym momencie trudno mi powiedzieć, bo trwają dyskusje, ja też w ramach prac w Zarządzie Związku Powiatów Polskich cały czas spotykamy się na Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu. Liczymy na to, że nastąpią jakieś zmiany w finansowaniu, choć tak jak mówię, no rząd w tym roku musiał dołożyć do składki zdrowotnej 26 miliardów złotych. To jest gigantyczna kwota, a spowodowane to jest właśnie tymi galopującymi podwyżkami w służbie zdrowia.
2: Szpital w Brzesku cały czas się rozwija, tak jak pan wspomina. Na stronie szpitala widnieje też długa lista lekarzy o różnych specjalnościach, czy także personelu poszukiwanego do pracy, czyli cały czas zatrudniacie także.
3: Znaczy szukamy, bo dzisiaj zainteresowanie lekarza pracą w szpitalu jest naprawdę trudne. Lekarzy jest jeszcze zbyt mało na rynku i są specjalności, w których faktycznie bardzo brakuje, tak jak interna. W tym momencie chyba największy problem jest z internistami, czyli oddział wewnętrzny ma spore kłopoty. My tych lekarzy póki co mamy, ale szpitale prześcigają się w ofertach i bywa tak, że lekarz dostaje lepszą ofertę z innego szpitala i przechodzi, więc to jest takie troszeczkę wyrywanie sobie personelu. Jest nadzieja spowodowana tym, że parę lat temu państwo zdecydowało się na zwiększenie ilości miejsc na uczelniach medycznych i z informacji Ministerstwa Zdrowia wynika, że w 2029-2030 roku powinniśmy mieć zdecydowanie więcej lekarzy na rynku, a to, myślę, spowoduje taką normalizację tej całej sytuacji, bo dzisiaj w zasadzie zasadzie lekarz, który chce przyjść do pracy, stawia warunki płacowe i to jest jedyne kryterium, czy się w tym szpitalu zatrudni, czy pójdzie pracować gdzie indziej.
2: Akademia Tarnowska trzy lata temu rozpoczęła rekrutację na właśnie kierunku lekarskim. W tym roku będzie trzecia rekrutacja. Upatruje pan jakby taką szansę, że za kilka lat sporo osób jednak będzie na tym rynku pracy tutaj w regionie.
3: No takie są informacje, że właśnie za 2-3 lata powinno się pojawić na rynku pracy bardzo wielu lekarzy, a z badań, które zostały przeprowadzone, wynika, że blisko 98% absolwentów Akademii Medycznych deklaruje pozostanie w kraju. Teraz w kraju już są tak dobre zarobki dla lekarzy, że przestają wyjeżdżać za granicę. No i to jest dobra informacja, no ale niestety jeszcze na ten wysyp tych młodych lekarzy musimy chwilę poczekać.
2: W przestrzeni szpitala i nie tylko szpitala są planowane inwestycje, na które udało się zdobyć dofinansowanie m.in. z funduszy europejskich. Zmiany odczują pacjenci, ale także pracownicy. Lecznicy.
3: Tak, no mamy naprawdę dużo tych projektów, bo wsparcie podstawowej opieki zdrowotnej, no to jest ponad 800 tysięcy. Opieka długoterminowa, kolejne 800 tysięcy. Tu mówimy głównie o zakupie sprzętu diagnostycznego, ale też i środków transportu. Pierwszy samochód elektryczny do przewozu pacjentów na przykład został zakupiony. Mamy również prawie 2 miliony na opiekę ambulatoryjną. To są wszystko pieniądze europejskie, ale największy projekt, jaki będziemy realizować, to budowa nowego budynku, w którym będzie się mieściło Centrum Zdrowia Psychicznego. To jest inwestycja za 20 milionów złotych.
2: Potrzebna?
3: Bardzo potrzebna, bo jak wiemy, bardzo wielu ludzi ma problemy tego typu i dobrze, że będą powstawać w kraju te centra.
2: To będzie zupełnie nowy budynek?
3: Zupełnie nowy budynek, dlatego realizacja jest zaplanowana na 2028, bo trzeba wybudować. Trzeba wyposażyć, trzeba znaleźć personel, ale to jest bardzo potrzebny zakład.
2: Kiedy może się rozpocząć ta budowa?
3: Myślę, że w tym roku, bo już jesteśmy na etapie rozstrzygania przetargu i jak wyłonimy wykonawcę, to jeszcze w tym roku rozpoczniemy. Myślę, że też bardzo ważnym projektem za duże pieniądze, bo to jest ponad 7,5 miliona złotych, to jest cyfryzacja, czyli kolejny etap cyfryzacji szpitala, który bardzo będzie pomocny i dla personelu, i dla pacjentów. Wiemy, że dzisiaj jest tak, że pacjent zapisuje się w trzech różnych szpitalach i potem zjawia się tylko w jednym miejscu, blokując miejsce w innym. Ten system też uszczelni taką rejestrację. Po prostu nie będzie można się zarejestrować w kilku miejscach jednocześnie, tylko w jednym miejscu. I przez to wydłużają się kolejki, ludzie długo czekają, a potem ktoś po prostu nie przychodzi, bo dostał się gdzie indziej. Jeśli chodzi o szpital, to jeszcze mamy prawie 2 miliony na modernizację lądowiska, tak żeby ono spełniało przepisy, no i żeby helikoptery mogły medyczne lądować i w dzień, i w nocy. To też jest bardzo...
2: A jak jest teraz?
3: A teraz głównie w dzień mogą lądować helikoptery, bo musi się zmienić płyta, musi się zmienić oświetlenie, droga dojazdowa, także będziemy to modernizować. No i również mamy taki projekt za prawie 2 miliony złotych tej wysokospecjalistycznej opieki kardiologicznej, gdzie kardiomonitory, sprzęt, bieżnie, echo i inny sprzęt też się pojawi, więc jakby to zliczył, to jest na pewno bardzo duża pula pieniędzy do wykorzystania w szpitalu. Jak do tego, mam nadzieję, dojdzie jeszcze to miejsce schronienia pod szpitalem za kolejne ponad 10 milionów, to mówimy o naprawdę poważnych inwestycjach w szpitalu. Zresztą nie od dziś, tak co roku praktycznie to się dzieje.
2: Te wszystkie inwestycje, które będą się działy w obrębie szpitala, wyliczył pan łącznie, jaka to jest kwota, ile teraz dofinansujecie,
3: doinwestujecie? Musiałbym to dodać, ale sądzę, że będzie pewnie około 40 milionów złotych.
2: Te, które już są przyznane.
3: Te, które już wiemy, że mamy i będą realizowane.
2: A w planach są jeszcze
3: inne, tak.
2: Kolejne. Szpital, Policja i Straż Pożarna mają tworzyć w przyszłości Centrum Bezpieczeństwa w jednym miejscu. Wiemy, że szpital cały czas się rozwija i jest już tam cały czas doinwestowywany. Policja, budynek już jest. Kiedy policjanci przeniosą się do niego?
3: No, budynek jest gotowy, tam w zasadzie czekamy tylko na decyzję ministerstwa, bo stamtąd przyjdzie ta decyzja o terminie uroczystego otwarcia. Myślę, że będzie to niebawem, gdzieś na przełomie maja, czerwca. Natomiast tuż obok powstanie budynek Straży Pożarnej i tu też już jest wydaliśmy pozwolenie na budowę w ostatnich dniach roku i w tej chwili komendant wojewódzka jest na etapie przetargu. Z tego co wiem, to ten harmonogram jest też dosyć ambitny, bo ta komenda ma powstać w ciągu 2 lat. My tam wybudowaliśmy piękny, bezpieczny dojazd, nowy układ komunikacyjny, tak żeby te wszystkie służby mogły szybko, sprawnie dostać się, czy to na autostradę, czy na 75. Na pewno lokalizacja jest świetna. Tu jeszcze w ostatniej chwili przekonaliśmy komendę wojewódzką i pod budynkiem komendy straży powstanie schron na 200 osób. No, patrząc na to, że my chcemy obok szpitala budować taki duży schron i pod szpitalem, no to służby powinny być bezpieczne i ludzie, i też sprzęt, bo ten parkingoschron, nazwijmy go, ma być tak zaprojektowany, żeby mogły tam się schronić samochody strażackie, policyjne, karetki, bo w razie kryzysu ludzie są najważniejsi, ale sprzęt też jest niezwykle ważny.
2: Ten schron pod komendą Straży Pożarnej to byłby parking bardziej, czy taki bardziej piwnica?
3: Bardziej schron dla ludzi.
2: Zakończył się proces integracji 55 syren alarmowych OSP z systemu ostrzegania i alarmowania o zagrożeniach z powietrza. Jaką ten system ma pełnić rolę?
3: No, mamy na terenie powiatu, tak jak wszyscy, głównie na remizach OSP, ale też na innych budynkach, syreny, które dotąd wydawały tylko jeden sygnał związany z wyjazdem straży, czy to do pożaru, czy do wypadku, czy do jakichś innych sytuacji. Natomiast w tej chwili, zgodnie z nową ustawą, ma być również sygnał ostrzegający na przykład o ataku z powietrza. Trzeba było te wszystkie syreny przerobić, przeprogramować i zintegrować w taki sposób, żeby jednym przyciskiem ktoś z zarządzania kryzysowego czy z Państwowej Straży Pożarnej mógł uruchomić jednocześnie wszystkie syreny na terenie całego powiatu. W tym momencie skończyliśmy ten system. Pierwsza próba nie wyszła najlepiej, więc zostało to wszystko jeszcze raz sprawdzone, jeszcze raz przeprogramowane i w tym momencie wszystko działa sprawnie. Pewnie jesteśmy jednym z pierwszych powiatów w Małopolsce, który ma to wszystko sprawne. I tu już od razu na antenie mówię, że będziemy oczywiście o tym ostrzegać i informować, że odbędzie się taka próba działania tego systemu, ale będziemy starali się dotrzeć do wszystkich z informacją, żeby po prostu
2: nie przestraszyć ludzi.
3: Tak.
2: I tutaj, panie starosto, musimy postawić kropkę. Starosta brzeski Andrzej Potępa był dziś naszym gościem. Serdecznie dziękuję za spotkanie.
3: Bardzo dziękuję.
1: Słowo za słowo. Poranny gość Radia RDN Małopolska. Program powstaje przy współpracy z samorządami. RDN Małopolska.
4: Reklama.
5: Co masz?
6: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
5: Chips Lays? Dzięki.
7: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
5: Ej. Przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
8: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
6: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
9: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
10: Masz fach w ręku i nie boisz się roboty? Jesteś elektrykiem lub pomocnikiem elektryka? To oferta dla ciebie. MEP Group poszukuje ludzi chętnych do pracy w Niemczech i w Austrii. Zakwaterowanie? Ogarnięte. Auto służbowe? Pod ręką. A paliwo? Płaci Niemiec. Nasze wymagania? Doświadczenie, prawo jazdy kategorii B i niemiecki, żeby dogadać robotę na budowie. Ty masz prąd w rękach. My mamy robotę. Telefon 77 555 89 12.
11: Znasz to? Twoje dziecko spędza wakacje patrząc w ekran. A gdyby tak to zmienić?
12: A gdyby tak to zmienić?
13: A gdyby tak to zmienić?
14: Oazy rekolekcyjne ruchu Światło-Życie diecezji tarnowskiej to coś więcej niż wyjazdy. To bezpieczna przestrzeń wspólnej modlitwy, zabawy, wartościowych przyjaźni i spotkań z Bogiem, który kocha. Rodzicu, podaruj swojemu dziecku wakacje z sensem. Zapisz je na Oazę. Więcej informacji na stronie tarnow-oaza.pl lub pod numerem telefonu 603 605 883.
15: Hyundai Tucson to bohater z supermocami do Twojej dyspozycji, gotowy na każdą wyprawę. Ale możesz nim jechać na zakupy. Ma nowoczesne systemy bezpieczeństwa, ale nie musisz ich testować. Jest idealny dla rodziny, nawet jeśli się jeszcze nie powiększyła. Więcej supermocy Tucsona? Automatyczna skrzynia biegów, pakiet serwisowy i ubezpieczenie w racie wynajmu już od 950 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonie.
16: Autoring. Jedyny dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
17: Hyundai.
18: Ciąża to czas pytań, emocji i troski o przyszłość. Dlatego przyszłe mamy potrzebują nie tylko nowoczesnej diagnostyki, ale także poczucia bezpieczeństwa.
19: Mogą je zapewnić badania prenatalne, które w Centrum Zdrowia Tuchów wykonujemy nieprzerwanie od 2013 roku. Od kilku lat badania wykonujemy także jako jedyna placówka w Tarnowie. Całkowicie bezpłatnie, bez ukrytych kosztów. Na tych samych zasadach badania realizujemy także w Dąbrowie Tarnowskiej.
18: Bo spokój przyszłej mamy nie powinien mieć ceny.
19: Nowoczesna diagnostyka, doświadczeni specjaliści, kompleksowa opieka. Centrum Zdrowia. Tutaj profilaktyka nie kończy się na haśle.
4: Po reklamie.
20: Sponsorem poranka jest Profis Grill w Brzozówce, autoryzowany salon Weber World. Ogromny wybór grilli, wyjątkowe promocje i atrakcyjne ceny. Profis Grill. Wyższy poziom grillowania.
21: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor. www.axil.pl.
0: Niewielkie tylko przyjaśnienia. No i nie wiem, co to się by stało. Delikatnie nam w regionie pokropiła. W prognozie pogody nie mam ani kropli deszczu. No, ale mam nadzieję, że to tylko chwilowe i zamiast tego deszczu, zamiast tych chmur, to słońce tutaj z nami będziemy i pojawi nam się już niebawem, aby tylko tak by było. Tak więc czekamy na to słoneczko. A dziś dzień ciepły, być bardzo ciepły w porównaniu do tych ostatnich dni. Temperatura nam podskoczy do 19 stopni, jutro 22 stopni. Przewaga słońca. W nocy 8 stopni, 7, a teraz mamy niecałe 12. To tyle na razie informacji pogodowych i do tych informacji pogodowych jeszcze wrócimy i będziemy sprawdzać tą prognozę pogody, no między innymi po godzinie 9. Na drogi wyjedziemy za chwilę i za chwilę na tych drogach będziemy sprawdzali, jak z tymi naszymi pojazdami, czy czyste, umyte te samochody jeżdżą po tych naszych drogach, bo przypominam, dzisiaj w kalendarzu mamy dzień mycia samochodów. No właśnie, jak z tymi naszymi pojazdami jest? Czy dbamy o te pojazdy, czy No wiem, że dbamy, wiem, że czyścimy, myślimy o tych pojazdach i kobiety nam zarzucają, że czasami dbamy bardziej o te samochody niż o nie. Nie, drogie panie, wy jesteście zawsze na pierwszym miejscu, a samochody są na drugim. 27 minut nam zostało do godziny 9, wracamy do muzyki sprzed lat. Przypominam dzisiaj retro wtorek i ticket, bilet, no właśnie, pytanie tylko gdzie? Wybieramy ciepłe miejsca, czy pozostajemy w kraju, bo u nas też będzie ciepło, tak więc ja proponuję jednak tutaj pozostać, no i między innymi spędzić ten wolny czas.

0: Sponsorem poranka jest Profis Grill w Brzozówce, autoryzowany salon Weber World. Ogromny wybór grilli, wyjątkowe promocje i atrakcyjne ceny. Profis Grill. Wyższy poziom grillowania.
1: Reklama.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Już w niedzielę 24 maja 17. Parada Konna w Żarówce w gminie Radomyśl Wielki. W programie Czempionat Hodowlany Klaczy Rasy Zimnokrwistej. Występ kapeli Żarowianie. Konkursy zaprzęgów sportowych i tradycyjnych. Pokaz pocztu starożukowickiego Aleksandra Jarmuły. Wystawa pojazdów konnych. Zabawa taneczna. Miejsce wydarzenia. Tereny sportowe przy Szkole Podstawowej w Żarówce. Start imprezy o godzinie 12.30. Organizatorzy SCKiB w Radomyślu Wielkim. Gmina Radomyśl Wielki oraz Sołectwo Żarówka. Partnerem wydarzenia jest województwo podkarpackie.
1: Po reklamie.

0: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor. www.axil.pl.
1: No to jedziemy tym naszym samochodem. Delikatnie nam pokropiło no teraz w regionie, ale mam nadzieję, że to już jest koniec. Nie będzie padało i tylko słońce i jeszcze raz słońce. No to jedziemy. Dobra informacja jest taka, że tutaj my bez zdarzeń drogowych. No i zamykamy pod tym względem dzień. Nie mówimy o zdarzeniach drogowych. Mam nadzieję, że kierowcy tutaj będą ostrożniej przemieszczali się. I uważajcie, drodzy kierowcy, na rowerzystów. Ja przypomnę o poranku kolizja z rowerzystą. Na szczęście rowerzyście się nic nie stało. Ta kolizja była na ulicy Krzyskiej z ulicą Szklaną, to przed godziną 7:00, tak więc tutaj pamiętajcie, ci rowerzyści i tych rowerzystów coraz więcej będzie na tych naszych drogach, coraz ładniej nam się robi, coraz więcej słońca, w tym tygodniu to słońce będzie nam już od jutra panowało, no i temperatury 22 stopnie, tak więc rowerzyści, hulajnogi, tak więc tutaj szczególny apel o tą ostrożność. No i przypominam dzisiaj, mówię już od wczesnych godzin porannych, jeszcze raz przypominam, dzisiaj mamy dzień mycia samochodów, tak więc myjemy ten nasz pojazd. Pojazd czysty to więcej pieniędzy w portfelu, bo okazuje się, że ja wiem, że ktoś powie, że trzeba wydać na umycie tego samochodu, ale obniżamy zużycie paliwa. No i a propos mycia samochodów, przenieśmy się na chwilę, no, do takiego wyjątkowego dnia roku 1914. Pierwsza myjnia wówczas powstała. Myjnia powstała w Detroit. No i to nie była, okazuje się, zautomatyzowana, zmechanizowana myjnia. Auto przepychano ręcznie, a pracownicy myli je gąbkami. No i wydaje mi się, i to była najlepsza myjnia, bo wiemy, że jednak gąbką to taki samochód dobrze nam się umyje. Przynajmniej ja z doświadczenia mogę tak powiedzieć, bo wiem, jak na tych automatycznych myjniach, no to czasami coś tam nie do końca jest umyte, a taka gąbka to i taki, który podchodzi do tego z sercem i z pasją, to wydaje mi się idealnie ten samochód nam wyczyści i wymyje. Ale proszę pamiętać, jak myjemy ten samochód, to nie myjemy kosmetykami tymi samymi, co my się myjemy, tylko specjalnymi kosmetykami. Dlaczego? Otóż te specjalistyczne kosmetyki dbają o ten lakier w tych naszych pojazdach. A jeżeli będziemy używali zwykłych kosmetyków, takich jak my używamy do codziennego użytku, no to może się okazać, że ten lakier no troszeczkę straci na tej barwie. Może zostać nawet dłuższy. Dlatego proszę o tym pamiętać. Ulice Tarnowa jeszcze nam zostały. Zobaczmy, jak wygląda sytuacja teraz. My w mieście, no wzmożony ruch już na większości ulic. Klikowska standardowo od Ziłowej Rzeźniczej do Elektrycznej powolutku Klikowską, dając dalej jadąc od Paderewskiego do Ronda Słackiego Klikowska Szkotnik. Wzmożony ruch na Krakowskiej od Dworcowej do Ronda tutaj Narutowicza Krakowska. Tych samochodów więcej też Konarskiego, Tuchowska, Dąbrowskiego. Dąbrowskiego krótki postój dojeżdżając do Konarskiego i Gumnickiej. Słoneczna też tych samochodów troszeczkę więcej, na szczęście bez postoju. Aleje Kwiatkowskiego zobaczmy sobie jeszcze, teraz już spokojnie, zarówno od Witosa, jak i od strony Mościckiego, spokojnie na Zbylitowskiej i jeszcze nam została Koszycka. Do skrzyżowania Krakowska Czerwona dojeżdżamy, nie stoimy, nie zatrzymujemy się.
0: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor. www.axil.pl.
1: A my jedziemy, podążamy dalej, podążamy teraz w kierunku giełdy pracy, bo już za chwilę aktualne oferty B pracy, czyli coś dla tych, którzy szukają pracy, a tak przy okazji pogody, proszę bardzo, słoneczko sobie wzięło do serca mój apel i teraz wyjeżdżało za chmur nad Tarnowem, mam nadzieję, że nad całym regionem tarnowskim, nad całą Małopolską świeci.

0: 10 minut nam zostało do godziny 9 do studia. No właśnie, pytanie, przyjechała czy przyszła? Jest z nami pani Katarzyna Ptak, doradca do spraw zatrudnienia. Dzień dobry pani Kasiu. Przyszła czy przyjechała?
1: Dzień dobry. Przyszła, przecież my jesteśmy sąsiadami.
0: No tak, ale zawsze można te parę metrów przejechać. Chociaż nie, no to jest za blisko. Ale tutaj w Limanowskiego i Narutowicza już byłaby pani na miejscu. Pani Kasiu, bo dzisiaj ja mówiłem o... Pani jeździ w ogóle samochodem? Ma pani samochód?
1: Tak, jeszcze.
0: Tak, samochodu myty? Dzisiaj dzień mycia samochodu.
1: No nie wiem, ale ten mój mąż chyba się tak zagapił.
0: Właśnie, to jest, drodzy radiosłuchacze, to jest fenomen, że kobiety jeżdżą tymi naszymi pojazdami, znaczy naszym wspólnym samochodem jeżdżą, ale zawsze kto myje samochód, kto czyści, kto odkurza? Mężczyzna.
1: No dajemy możliwość wykazania się.
0: Tak, a później wyrzuty, że ty bardziej dbasz o ten samochód niż o mnie. Zgadza się pani ze mną, czy nie?
1: No, tak po cichu, tak.
0: No właśnie, tak to jest. Więcej pieniędzy wydajesz na kosmetyki, więcej pieniędzy wydajesz na samochód niż na mnie. Zmień to. Dobrze, zostawiamy temat samochodu, bo przechodzimy do pracy. No właśnie, żeby mieć pieniążki na ten kosmetyki, na ten samochód. Pani Kasiu, jakie oferty pracy na dziś?
1: Dzisiaj to zaczynamy od specjalistki do spraw obsługi klienta. Wymaganie: wykształcenie średnie, dobra orientacja w usługach telekomunikacyjnych i podstawach IT, swobodna obsługa komputera i pakietu biurowego, komunikatywność i łatwość w kontakcie z klientem, dobra organizacja pracy i odpowiedzialność, zaangażowanie oraz chęć rozwoju, mile widziane doświadczenie w obsłudze klienta lub branży IT telekomunikacyjnej. Pracodawca oferuje stabilne zatrudnienie w rozwijającej się firmie, wdrożenie i pełne wsparcie zespołu, realne możliwości rozwoju branży IT i telekomunikacyjnej, nowoczesne narzędzia pracy, przyjazną atmosferę, atrakcyjne wynagrodzenie adekwatne do umiejętności, możliwość długotrwałej współpracy i rozwoju w strukturach firmy. Praca w Brzesku w godzinach od 9 do 17, od poniedziałku do piątku. Wynagrodzenie od 5 do 8 tysięcy złotych brutto. Asystentka stomatologiczna, asystent stomatologiczny. Wymagania: wykształcenie minimum średnie kierunkowe, praca w Tarnowie od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 17 lub 13 do 22. Wynagrodzenie 4806 zł brutto do uzgodnienia w zależności od umiejętności. Osoba na stanowisku diagnostyka samochodowy. Wymagania: wykształcenie średnie zawodowe kierunkowe, uprawnienia diagnosty. Praca w Tarnowie na dwie zmiany od poniedziałku do soboty w godzinach od 7 do 23. Wynagrodzenie od 7 do 7,5 tysiąca złotych brutto. Osoba na stanowisku pomocnik serwisanta urządzeń grzewczych. Wymagania: wykształcenie średnie, mile widziane techniczne, prawo jazdy kategorii B. Praca w Tarnowie i okolicach od poniedziałku do piątku, sporadycznie soboty, w godzinach od 8 do 16. Wynagrodzenie 4950 zł brutto. Osoba na stanowisku magazynier. Wymagania: mile widziana książeczka do celów sanitarno-epidemiologicznych, może być osoba z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, wykształcenie bez znaczenia. Praca w Tarnowie na dwie zmiany od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 14 do 22 oraz od 22 do 6. Wynagrodzenie 5500 zł brutto. Osoba na stanowisku monter instalacji sanitarnych. Wymagania: 2 lata doświadczenia na stanowisku, mile widziane prawo jazdy kategorii B, wykształcenie bez znaczenia, praca w Tarnowie i okolicach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7 do 15, wynagrodzenie 6 tysięcy złotych brutto. Osoba na stanowisku pracownik gospodarczy. Wymagania: osoba z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, wykształcenie bez znaczenia, praca w Starych Żukowicach od poniedziałku do piątku na dwie zmiany, w godzinach od 7 do 15 i od 15 do 23. Umowa w zastępstwie. Wynagrodzenie 4806 zł brutto. Osoba na stanowisku kierowca w transporcie międzynarodowym C plus E. Wymagania: prawo jazdy kategorii C plus E, karta kierowcy, wykształcenie bez znaczenia, praca na terenie Europy, wyjazdy do Hiszpanii oraz Portugalii, według czasu pracy kierowcy, system pracy 2 na 1, możliwość zatrudnienia podwójnej obsady. Wynagrodzenie od 8 do 12 tysięcy brutto. To tyle z ofertami pracy, a jeszcze chciałabym Państwa zaprosić na spotkanie z funduszowym majem. Jest to droga do sukcesu z funduszami europejskimi. To spotkanie dla osób szukających pracy, planujących zmianę zawodu oraz przedsiębiorców, którzy chcą rozwijać się dzięki funduszom europejskim i zdobyć środki na swoje pomysły. W programie bezpłatne konsultacje z ekspertami, informacje o szkoleniach, dotacjach i wsparciu dla firm. Wydarzenie jest otwarte dla wszystkich i potrwa od 10 do 13 w dwóch lokalizacjach: Urzędzie Pracy oraz w strefie przedsiębiorcy Desk na ulicy Wałowej 10. Szczegóły na stronie urzędu. Dziękuję.
2: Ofertę pracy przekazywała Katarzyna Ptak, doradca do spraw zatrudnienia. Pani Kasiu, dziękuję. My się widzimy za tydzień, czyli we wtorek, tak, jak zwykle, w ofertę pracy na antenie Radia Arden Małopolska. Tak więc zapraszamy wszystkich poszukujących pracy. A tak przy okazji, my na wstępie rozmawialiśmy, że dzisiaj w kalendarzu mamy dzień mycia samochodu, no i wiemy już wszystko, jak z tym naszym samochodem jest, a jeszcze zadam pani takie bardzo trudne pytanie, proszę dokończyć. Na dobranoc, dobry wieczór, miś pluszowy śpiewa wam.
1: Ojejku, ale mnie pan zaskoczył, a znałam.
2: Mówią o mnie miś uszatek, bo klapnięte łóżko
1: mam.
2: No właśnie, proszę bardzo. To przynajmniej bajka z mojego dzieciństwa.
1: Tak.
2: Nie wiem jak u pani. Ale to z mojego dzieciństwa bajka i dlaczego my pytamy właśnie o to? Ponieważ no, dziś w kalendarzu mamy tutaj wspomnienie Czesława Janczarskiego, który jest właśnie autorem no nie tylko kilku zbiorów poezji, ale też przede wszystkim, co najważniejsze, tutaj do niego należy ten miś uszatek, bo Sławę przyniósł mu miś uszatek, główna postać z jego cyklu książek dla dzieci, którą stworzył właśnie w 1957 roku, i dlatego to pytanie. To klapnięte łóżko, miś uszatek, mam. To co, oglądała pani tą bajkę?
1: Oglądała.
2: Że tak powiemy, ta bajka to był top of the top, czy były inne bajki?
1: No nie, to akurat był top wtedy.
2: Pan Krasego pani pamięta?
1: Pamiętam.
2: Ale nie będę pytał o piosenkę z pan Krasego, to nie, innym razem. Innym razem, jak trafimy akurat w datę tutaj pan Krasego. Drodzy kochani moi, pamiętajcie, no warto dzisiaj zaglądnąć i sięgnąć do misia uszatka, przypomnieć sobie tą wyjątkową bajkę. Bo tam było kilka serii, bo to były przygody i wędrówki misia uszatka. Były również miś o klapniętym uszku. To kolejna taka pozycja wyjątkowa dla dzieci i dla dorosłych, tak więc zachęcamy serdecznie tutaj wspólnie z panią Katarzyną.
1: Tak,
2: dziękuję serdecznie jeszcze raz. My się słyszymy za tydzień. Kolejne oferty by pracy. Proszę nas słuchać uważnie. Przed godziną 9 w każdy wtorek, a teraz wracamy do muzyki sprzed lat i grupa The Police. Na już za chwilę wiadomości.

0: Reklama.
1: Flormed JF. Wróć do zdrowia bez bólu. Gabinet ortopedyczny Flormed JF w nowym miejscu. Tarnów, ulica Błogosławionej Karoliny 7 za kościołem Karoliny Kuski. Zaufaj doświadczeniu. Nasz zespół to specjaliści ortopedii i traumatologii narządu ruchu. Dr Jakub Florek, dr Tomasz Witek, dr Tomasz Rzeszutek, dr Sebastian Janowiec, dr Oles Petrowicz, dr Paweł Florek i dr Krzysztof Ciapała. Zadzwoń i umów wizytę. 793 346 845. Flormed JF. Twoje zdrowie, nasza pasja. Precyzja, doświadczenie i indywidualne podejście do pacjenta to u nas standard, a nie dodatek.
2: Tarnów zaprasza na gastromajówkę. Już 23 i 24 maja tarnowski rynek zamieni się w prawdziwe święto smaków, muzyki i rodzinnej zabawy. Czekają na Was wyjątkowe potrawy z różnych stron świata. Warsztaty kulinarne dla dzieci, kolorowe stoiska i mnóstwo atrakcji. W sobotę gotowanie z udziałem znakomitych kucharzy. O 17 koncert przystanek Mrówkowiec. A w niedzielę bezpłatne śniadanie z Robertem Makłowiczem i prezydentem Tarnowa. Partnerami wydarzenia są między innymi Polsko-Ukraiński Instytut Pomocy i Rozwoju, Stowarzyszenie Siemacha, Teatr imienia Solskiego w Tarnowie, sponsorzy główni Tauron, PZU, KGHM, Gemini Park Sokołów. Przyjdźcie smakować, świętować i dobrze się bawić.
3: 20 maja Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu świętuje jubileusz 25-lecia. Od 2001 roku uczelnia dynamicznie się rozwija, oferując bezpłatne kształcenie w kluczowych obszarach. Kierunki medyczne i zdrowie, biznes, ekonomia i IT, humanistyka, języki i turystyka. Oferta obejmuje studia stacjonarne i niestacjonarne. Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu. Tradycja, rozwój, przyszłość. Sprawdź szczegóły na ans-nt.edu.pl.
0: Po reklamie.
4: Sponsorem poranka jest Profis Grill w Brzozówce, autoryzowany salon Weber World. Ogromny wybór grilli, wyjątkowe promocje i atrakcyjne ceny. Profis Grill. Wyższy poziom grillowania.
5: Obecna władza marginalizuje tereny wiejskie i małe miasta, powiedział w radiu RDN były premier Mateusz Morawiecki.
6: Nie może być tak, żeby tylko znowu Polska rozwijała się w ośrodkach największych.
5: Robert Lewandowski nie powiedział jeszcze ostatniego słowa, czy wybór padnie na klub z Arabii Saudyjskiej. Jeszcze w tym miesiącu ma zostać rozstrzygnięty przetarg na trzeci most na Dunajcu w Nowym Sączu. O szczegółach w tych wiadomościach. Aneta Mleczko, zapraszam o 9:00. Obecna władza marginalizuje tereny wiejskie i małe miasta, powiedział w radiu RDN Mateusz Morawiecki. Polityk Prawa i Sprawiedliwości był gościem Pulsu Regionu. Były premier rządu Zjednoczonej Prawicy krytykował likwidację oddziałów w szpitalach powiatowych oraz wycofanie się rządu z planów budowy sieci kolei dużej prędkości. Mateusz Morawiecki ocenił, że zamknięcie porodówki w Dąbrowie Tarnowskiej pokazuje brak pomysłu rządzących na sektor ochrony zdrowia.
6: Porodówka w Dąbrowie Tarnowskiej to jest bardzo poważny temat. Jak się to ma do powszechnego problemu, który jest teraz dyskutowany, czyli wyludnianie, depopulacja, spadek urodzeń, mniejsza dzietność. Powinniśmy robić wszystko, żeby poród, opieka poporodowa były zaopiekowane ze strony państwa, były oczkiem w głowie całego państwa. Tymczasem takie miejsca jak Dąbrowa Tarnowska świadczą o czymś odwrotnym. Nie może być tak, żeby tylko znowu Polska rozwijała się w ośrodkach największych.
5: Mateusz Morawiecki stwierdził, że takie działania prowadzą do zaniedbywania małych miast i terenów wiejskich. Wskazywał też na porzucenie projektu Centralnego Portu Komunikacyjnego i tzw. szprych, linii kolejowych prowadzących do dużego lotniska pod stolicą. Jedna ze szprych oznaczona numerem 7 miała prowadzić przez Tarnów i Kielce.
7: Słuchacie wiadomości RDN.
5: Eksperci i dziennikarze sportowi nie mają wątpliwości. Robert Lewandowski nie powiedział jeszcze ostatniego słowa. Po 4 latach odchodzi z klubu FC Barcelona, ale przed nim kolejne wyzwania. Następny etap to prawdopodobnie Arabia Saudyjska, choć w grę wchodzą także Stany Zjednoczone. Sylwia Białek.
8: Kilka ofert na stole. Wybór padnie najprawdopodobniej jednak na klub z Arabii Saudyjskiej, mówi dziennikarz Wirtualnej Polski Jarosław Koliński.
9: Raczej wszystkie drogi prowadzą do Arabii Saudyjskiej. Ameryka też wchodzi w grę. Jest podobno oficjalna, konkretna oferta z Chicago Fire, natomiast mówi się, że Robert nie jest przekonany do tego kierunku.
8: Jarosław Koliński zaznaczył, że Robert Lewandowski jest magnesem, który przyciągnie kibiców niezależnie od tego, gdzie będzie grał.
9: Jeszcze myślę, że 2 lata będzie w stanie spokojnie spokojnie pograć. Myślę, że to on tę karierę i reprezentacyjną, i klubową zamknie wraz z końcem Mistrzostw Europy 2028.
8: Minister sportu Jakub Rotnicki liczy na występy Roberta Lewandowskiego w kadrze.
10: To bym sobie bardzo życzył, bo to jest niesamowity człowiek, niesamowity zawodnik.
8: Przyszedłeś jako gwiazda, odchodzisz jako legenda, tak napisał w mediach społecznościowych kataloński klub.
5: Jeszcze w tym miesiącu ma zostać rozstrzygnięty przetarg na trzeci most na Dunajcu w Nowym Sączu, poinformował zastępca prezydenta tego miasta Artur Bochenek, który uczestniczył w spotkaniu Komisji Rozwoju Regionu, Promocji i Współpracy z Zagranicą Urzędu Marszałkowskiego. Oferty w przetargu otwarto już w lutym, ale nadal nie został wybrany wykonawca. Wiemy, że jest aż 19 ofert, a budowa ma potrwać 3 lata od momentu podpisania umowy. Nowa droga wraz z wykupem gruntów ma kosztować ponad 300 milionów złotych. Dzięki inwestycji będzie można przyjechać od ulicy Węgierskiej mostem na rzece Dunajec i włączyć się do obwodnicy zachodniej Nowego Sącza. W ubiegłym tygodniu zapytaliśmy Urząd Marszałkowski drogą mailową, dlaczego analizowanie ofert w przetargu trwa tak długo. Wciąż czekamy na odpowiedź.
1: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
5: Światowy Dzień Pszczół będzie obchodzony w miasteczku galicyjskim w Nowym Sączu już jutro. Podczas wydarzenia Z pszczołą przez jesień życia spotkają się tam seniorzy. Będą mogli poznać wartość pszczelich produktów, a przede wszystkim ciekawie wspólnie spędzić czas. Chcemy zaktywizować naszych seniorów i przekazać im ciekawą ofertę, między innymi zdrowego żywienia, mówi Barbara Pogwist, wiceprezes Stowarzyszenia Miłośników Kamionki Małej.
11: Będziemy przybliżać życie pszczoły, produkty pszczele, także będzie degustacja oczywiście miodów i innych produktów pszczelich, ale też będzie część taka troszkę rękodzielnicza, gdzie będziemy wytwarzać świece lepione z wosku pszczelego właśnie. Będziemy podzieleni na grupy właśnie ze względu na te warsztaty. Pierwsza o 9 godzinie, druga o 12 i ostatnia o 15.
5: Wstęp na wydarzenie jest wolny, ale liczba miejsc jest ograniczona. Seniorzy lub ich opiekunowie są proszeni o telefoniczne rezerwowanie miejsc.

0: Sponsorem audycji jest organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
2: W ciągu dnia częściowo zachmurzenie, przejaśnienia, temperatura to 19 stopni, ale jeszcze musimy poczekać, zanim zobaczymy na naszych termometrach 19 stopni. Na razie mamy 13 stopni, ale z minuty na minutę jest coraz cieplej. 7 stopni w nocy, jutro przewaga słońca, 22 stopnie, podobnie w czwartek i piątek również 22 stopnia, w sobotę 23.
0: Sponsor audycji był organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.

na chwilę, jakie mówią, że i lato takie. Dzisiejszy dzień ma być ciepły. No, troszeczkę bez chmur, troszeczkę bez słońca, ale mimo wszystko lato według synoptyków w prognozie długoterminowej ma być słoneczne i bardzo ciepłe. No to lecimy teraz muzycznie. Z kim teraz podążamy? Podążamy z zespołem Lady Punk, który nie o pogodzie, nie o temperaturach, ale zaśpiewa nam, no właśnie, pytanie o czym, bo to w tekście mamy mniej niż zero. No to wsłuchajmy się w tekst tego utworu.

0: Reklama.
1: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw płynów do prania z keratyną Woolite za 84,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 117,89.
2: Festiwal Tydzień Talentów w Kąśnej Dolnej. 17 maja koncert laureatów konkursów skrzypcowych. Emilia Linka, Zoja Syguda i Gaja Wilewska. Przy fortepianie Hanna Holeksa. 18 maja Tarnowskie Talenty. 19 maja Domosławickie Talenty. 24 maja Wieniawski in Blue. Piotr Pławner, Paweł Tomaszewski Trio i Orkiestra

0: Śląskich Kameralistów. Szczegóły na www.centrumpaderewskiego.pl.
1: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach O Moda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
2: Zapraszamy do salonu O Moda J.Crew w Autokompleks Nowy Sącz Wielogłowy 188.
0: Małopolska pełna znaków. Rusza 28. edycja Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego. W dwa majowe weekendy, 16 i 17 oraz 23 i 24 maja zapraszamy do Krakowa, Nowego Targu, Szaflar i Rzepiennika Biskupiego. Wejdź tam, gdzie na co dzień nikt nie ma wstępu. Posłuchaj opowieści pasjonatów. Weź udział w warsztatach, spacerach i pokazach rzemiosła. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Sprawdź program na www.dniedziedzictwa.pl. Znaki przeszłości są wszędzie wokół. Trzeba tylko umieć je odczytać.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Ariel 38 prań w nowej cenie regularnej 49,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 69,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Po reklamie.
6: Autopromocja.
0: Wychowanie to niełatwe zadanie. Stawia trudne pytania, których nie chcemy pozostawić bez odpowiedzi. Rodzicielskie ABC. Audycje o wychowaniu i wszystkim, czym martwią się rodzice. Słuchaj radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz w każdą sobotę o godzinie 9.10. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.
6: To była autopromocja.

Nie przy Makoni i sztywnym Palazji. 17,5 minuty mamy w godzinie 9. Nie tylko hity sprzed lat przypominamy, ale też przypominam filmy sprzed lat, które my pamiętamy i chętnie oglądamy, nie raz oglądamy, a jest taki film, który my przyciąga coraz to młodsze pokolenia i pewnie będzie przyciągał cały czas tym kolejnym pokoleniom. Tutaj chodzi o film, który powstał dokładnie 40 lat temu. Właśnie w maju. To był rok 1986, 16 dzień maja i dzisiaj retrowtorkowo też muzyka z tego filmu. Aha, chodzi o film Top Gun, no i wydaje mi się, chyba każdy z nas ten film oglądał, tym bardziej, że no, ten kultowy film z Tomem Cruise'em doczekał się również kolejnych odsłon, bo przecież druga część powstała Top Gun Maverick, a kto wie, być może powstanie trzecia część Top Gun. No to czekamy. W Stanach Zjednoczonych z okazji właśnie 40-lecia powstania filmu Top Gun z udziałem Toma Cruise'a, który był największym hitem kinowym w 1986 roku. W ten weekend również pokazywano Top Gun Maverick, który przyciągnął do kina wielu fanów, nie tylko filmu, ale też i muzyki, i zarobił w kinach aż 1,5 miliarda dolarów. No to czas na ścieżkę dźwiękową, dokładnie motyw z filmu Top Gun, Kenny Loggins i Przestworza. Robię je dla was i z myślą o was. Mam ogromne szczęście, mogąc robić to, co robię. Bawcie się dobrze i bardzo wam dziękuję. To właśnie dzięki wam mam takie życie. Tak właśnie mówi Tom Cruise. Tak powiedział Tom Cruise podczas uroczystości wręczenia mu Złotej Palmy za całokształt pracy twórczej. Top Gun, Tom Cruise i Kenny Loggins.

40 lat. Inny Top Gun, przypominamy, to rok 1986. No i przebój kinowy. Top Gun, później Top Gun Maverick. No i jeszcze jedna część tego filmu nam się szykuje. Nieoficjalnie mówi się, że 2028 rok, wówczas do kin wejdzie trzecia część tego właśnie filmu Top Gun. No to czekamy. Co jeszcze ciekawego w kulturze nam się wydarzy? Będziemy to sprawdzać za 60 minut, za ponad 60 minut, bo o godzinie 10.30, natomiast o 9.30 wiadomości ekonomiczne.

0: Reklama.
1: Gmina Czchów i zespół szkół i przedszkola imienia księdza profesora Józefa Tischnera w Domosławicach zapraszają dorosłych mieszkańców do udziału w projekcie edukacyjnym LOWE. Nowe umiejętności, nowe możliwości. W programie bezpłatne kursy i warsztaty. Taniec towarzyski, zdrowe gotowanie, florystyka, rękodzieło, nauka pływania, joga, pszczelarstwo, pierwsza pomoc i warsztaty instrumentalne dla orkiestr kameralnych. Zgłoszenia przyjmowane są w Zespole Szkół i Przedszkola w Domosławicach. Nie czekaj, postaw na rozwój. Projekt współfinansowany z funduszy europejskich w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801-181-181 lub na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Hyundai Tucson to bohater z supermocami do Twojej dyspozycji, gotowy na każdą wyprawę. Ale możesz nim jechać na zakupy. Ma nowoczesne systemy bezpieczeństwa, ale nie musisz ich testować. Jest idealny dla rodziny, nawet jeśli się jeszcze nie powiększyła. Więcej supermocy Tucsona, automatyczna skrzynia biegów, pakiet serwisowy i ubezpieczenie w racie wynajmu już od 950 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonie.
5: Autoring. Jedyny dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
6: Hyundai.
7: Ciąża to czas pytań, emocji i troski o przyszłość. Dlatego przyszłe mamy potrzebują nie tylko nowoczesnej diagnostyki, ale także poczucia bezpieczeństwa.
8: Mogą je zapewnić badania prenatalne, które w Centrum Zdrowia Tuchów wykonujemy nieprzerwanie od 2013 roku. Od kilku lat badania wykonujemy także jako jedyna placówka w Tarnowie. Całkowicie bezpłatnie, bez ukrytych kosztów. Na tych samych zasadach badania realizujemy także w Dąbrowie Tarnowskiej.
7: Bo spokój przyszłej mamy nie powinien mieć ceny.
8: Nowoczesna diagnostyka, doświadczeni specjaliści, kompleksowa opieka. Centrum Zdrowia. Tutaj profilaktyka nie kończy się na haśle.
9: Castorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii miała być jedna doniczka,
9: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Po reklamie.
12: Sponsorem poranka jest Profis Grill w Brzozówce, autoryzowany salon Weber World. Ogromny wybór grilli, wyjątkowe promocje i atrakcyjne ceny. Profis Grill. Wyższy poziom grillowania.
13: Wiadomości ekonomiczne.
14: W Dęblinie w wojskowych zakładach lotniczych powstanie centrum serwisowe silników do czołgów Abrams. Wczoraj podpisano umowę w tej sprawie. Polska Grupa Zbrojeniowa zapowiada, że centrum zostanie otwarte w 2028 roku. Szef PGZ Adam Leszkiewicz powiedział, że do tego czasu powstanie m.in. nowa hamownia na terenie obiektu. Szef PGZ liczy na to, że w tym miejscu będą serwisowane czołgi Abrams także z innych krajów.
15: Dzisiaj takiego innego centrum w Europie nie ma i nie będzie w najbliższym czasie. W związku z tym liczymy na to, że będzie się bardziej opłacało przywozić czołgi tutaj do Polski, niż na przykład wysyłać je za Atlantyk do naprawy. Więc tu jest duży potencjał do rozwoju.
14: Polska Grupa Zbrojeniowa podkreśla, że Centrum Serwisowe Silników Czołgów Abrams w Dęblinie będzie pierwszym takim ośrodkiem w Europie i trzecim na świecie. Nawet 100 tysięcy kamizelek kuloodpornych może trafić do policjantów w ramach zakupów z funduszu SAFE. Poprzez przesunięcie środków w programie pozamilitarnych przygotowań obronnych pieniądze mają trafić także do służb podległych MSWiA.
16: Środki z SAFE pomogą doposażyć służby mundurowe, mówił ostatnio szef MSWiA Marcin Kierwiński.
17: Dzięki tym pieniądzom polscy funkcjonariusze uzyskają lepszy sprzęt.
16: A według policyjnych związkowców sprzętem pierwszej potrzeby są kamizelki taktyczne.
18: Wiem, że nawet te kamizelki są już testowane.
16: Mówi Andrzej Szary z NSZZ Policjantów.
18: I praktycznie są na ostatnim etapie, żeby je zalegalizować i wprowadzić do użytku.
16: Dziś takie wyposażenie nie jest jeszcze standardem.
18: Albo mają kupione za własne pieniążki, albo po prostu jeden drugiemu pożycza. I tak nie powinno być. Kamizelki te keflarowe, lekkie, nie te ciężkie, jak również te taktyczne by się nam przydały. Bo można sobie wyobrazić napastnika z nożem, który zaatakuje policjanta, który nie ma tej kamizelki.
16: Finalnie każdy policjant w patrolu miałby mieć taką ochronę.
14: Tyle Mariusz Pieśniewski. MSWiA podało, że w ramach SAFE w planach jest zakup dla służb broni, amunicji, hełmów, kamizelek kuloodpornych, termowizji i noktowizji. Służby mają otrzymać łodzie patrolowe i pościgowe, transportery opancerzone oraz mobilne schrony. Nie metraż i cena, a mieszkanie przyjazne zwierzętom. Takie priorytety coraz częściej mają najemcy nieruchomości. Według najnowszych danych portalu Oto Dom liczba zapytań o mieszkania przyjazne zwierzętom wzrosła w kwietniu o ponad 50% w stosunku do tego samego okresu rok wcześniej. Na liście priorytetów wyprzedziła nawet codzienne udogodnienia takie jak zmywarka. Zdaniem menadżera do spraw badań rynku i analiz Oto Dom Pawła Jeżąbka to odzwierciedlenie zmian społecznych. Jak dodaje, dla czworonożnego przyjaciela najemcy potrafią poświęcić swoją wygodę.
0: Możliwość posiadania zwierzęcia w mieszkaniu na wynajem pojawia się 2 razy częściej niż na przykład możliwość zamieszkania w wynajmowanym mieszkaniu od zaraz, co no jest takim jednym z kluczowych haseł. 3 razy częściej niż taras, 3 razy częściej niż centralna lokalizacja wynajmowanego mieszkania. To też mówi nam o tym, na jakie kompromisy jesteśmy w stanie pójść, żeby móc zakwaterować z nami psa.
14: I choć to się zmienia, to wciąż pies może być dużą przeszkodą w wynajmie mieszkania.
6: Musiałabym porozmawiać z właścicielem i zobaczyć pieska.
19: Ja wynajmuję mieszkanie komuś z psem. Zawsze rozmawiam z właścicielami, że niezależnie od tego, kto doprowadzi do szkód, czy to właściciel, czy to pies, odpowiedzialność ponosi właściciel.
20: Siostra też szukała mieszkania na wynajem i też miała problem, bo ma pieska.
14: Według raportu Szczęśliwy Dom, mieszkanie na osi czasu, 7 na 10 badanych mieszkańców Polski dzieli swój dom ze zwierzęciem.
21: To były wiadomości ekonomiczne.
22: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
23: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
24: Ładna pogoda, przejaśnienia, to bierzemy naszego pieska na spacer, ale proszę uważać na kleszcze. Dziś częściowo zachmurzenie, 19 stopni w ciągu dnia, mamy 13 stopni obecnie, w nocy 7, jutro 22 i przewaga słońca. No zobaczmy sobie jeszcze na ciśnienie, 995 hektopaskali.
22: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
23: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
12: Sponsorem poranka jest Profis Grill w Brzozówce, autoryzowany salon Weber World. Ogromny wybór grilli, wyjątkowe promocje i atrakcyjne ceny. Profis Grill. Wyższy poziom grillowania.

0: kucharzów, cukierników, kucharzy, ślusarzy, monterów zabudowy. Znajdziesz nas na Facebooku i na Mościckiego 27 w Tarnowie. Zapraszamy!
1: Dobra wiadomość dla zdrowia mieszkańców regionu. W Szpitalu Wojewódzkim imienia Świętego Łukasza w Tarnowie trwa budowa nowoczesnego centralnego bloku operacyjnego. To kluczowa inwestycja realizowana dzięki ponad 80 milionom złotych dofinansowania z Krajowego Planu Odbudowy. Prace postępują zgodnie z harmonogramem. Nowy blok wyposażony w najnowocześniejszy sprzęt, w tym robot chirurgiczny, to milowy krok w rozwoju Tarnowskiego Centrum Onkologii. Dla pacjentów oznacza to dostęp do leczenia na światowym poziomie, bez konieczności dalekich podróży. Szpital Wojewódzki imienia Świętego Łukasza w Tarnowie. Nowe serce onkologii.
2: Po reklamie.

0: RDN Małopolska 103,6 FM.
1: Audycja sponsorowana.
2: 18 minut nam pozostało tylko do godziny 10. Porozmawiamy teraz o wyjątkowym wydarzeniu, koncercie charytatywnym i licytacji organizowanej na rzecz Amelki i Maxa przez Stowarzyszenie Nasze Miasto Tarnów. To inicjatywa, która łączy muzykę, taniec i przede wszystkim ogromne serca ludzi chcących pomagać. O przygotowaniach, emocjach i o tym, jak można wesprzeć dzieci, porozmawiam teraz z organizatorami akcji. W studium Wioletta Grzywa, prezes Stowarzyszenia Nasze Miasto Tarnów. Dzień dobry, witam serdecznie panią prezes.
3: Dzień dobry.
2: Jest z nami Dominik Msorys, organizator społeczności lokalnej. Dzień dobry, witam pana.
4: Dzień dobry.
2: I jest z nami też Marcin Piotrowski, jak mówi o sobie, aktor drugiego planu. Panie Marcinie, co to znaczy aktor drugiego planu? Proszę to rozwinąć.
5: Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy. No, tutaj muszę powiedzieć, że aktor drugiego planu tak się wkradł z nienacka i widzę, że redaktor to wykorzystał.
2: Przeciwko
5: mnie.
2: No nie, no bo nie to ładnie, tak brzmi, ładnie. Że z ukrycia, ale pomaga jak najwięcej, z tego co się dowiedziałem.
5: Tak jak kiedyś już mówiłem, w zeszłym roku miałem przyjemność siedzieć na widowni, brać udział w tym wspaniałym koncercie charytatywnym. W tym roku dostałem taką propozycję od pani prezes, aby wziąć udział w spektaklu i za to dziękuję bardzo. Jest to dla mnie niezwykła przyjemność, wspaniała zabawa. No i przy okazji taki cel szczytny, gdzie możemy pomóc tym dzieciom.
2: Dobrze, to panie Marcinie, jak to wszystko będzie wyglądało i w jakiej roli pana będziemy mogli zobaczyć, to o tym za chwilę. Ja tylko przypomnę, że to wszystko 22 maja, czyli dosłownie za kilka dni, godzina 17:30 w Teatrze Solskiego w Tarnowie, a my spotykamy się w takim wyjątkowym też dniu, bo dzisiaj mamy Dzień Dobrych Uczynków i to jest taki właśnie dobry uczynek. Tarnowskie Koleje Losu dla Dzieci, koncert charytatywny, taką właśnie nosi nazwę Akcja Pomocy dla Dzieciaków. Tutaj my pomagamy Amelce i Maxowi. No to, drodzy państwo, no to podstawowe pytanie, skąd narodził się pomysł z organizacji takiego koncertu, no i co czuliście w momencie, gdy pierwszy raz pojawił się ten pomysł, bo to jak mówi pan Marcin Piotrowski, to już kolejny raz, czyli no coś zostało zarzucone na tą glebę, żyzną glebę i owocuje.
3: To znaczy od kilkunastu lat tak naprawdę co roku organizujemy koncert charytatywny na chore dzieci. Mhm. W tamtym roku udało nam się zebrać aż 77 376 złotych 51 groszy na pomoc dla Faustynki i Marcelka. W tym roku zbieramy na Amelka i Maxa, a pomysł zrodził się tak naprawdę z prostej potrzeby pomagania, bo żyją obok nas dzieci, które każdego dnia toczą cichą i niezwykle trudną walkę o zdrowie i życie. Amelka ma 5 lat i zespół Downa. Mówimy o niej, że ma po prostu o jeden chromosom więcej do kochania, bo naprawdę ta dziewczynka jest niezwykle uśmiechnięta i radosna i zaraża taką dobrą energią. Z kolei 3-letni Maksiu zmaga się z niezwykle rzadką chorobą genetyczną, zespołem O'Kleina oraz zanikiem mięśni. Los postawił przed nimi po prostu ogromne wyzwanie. Chcemy pokazać, że integracja w Tarnowie to nie puste słowo, ale naprawdę musi zacząć się w naszych sercach.
2: Dzieci będzie można zobaczyć na tej akcji charytatywnej? One będą wspólnie
3: nie,
2: tam z wami?
3: Nie, dzieci są w domach pod opieką osób dorosłych, natomiast z tego co wiem, będą rodzice tych dzieci na naszym koncercie.
2: Te wszystkie zebrane pieniądze, na co zostaną przeznaczone? Na rehabilitację, na leczenie?
3: To znaczy 100% tak naprawdę zebranych środków trafia bezpośrednio do dzieci. Nie ma tu żadnych kosztów ukrytych. Wszystkie osoby zaangażowane w projekt, od artystów, ludzi, którzy mi pomagają w organizacji, aż po gości specjalnych, robią to wszystko całkowicie charytatywnie, oddając swój czas i talent. Natomiast pieniądze w całości zostaną przeznaczone na leczenie, intensywną rehabilitację, specjalistyczny sprzęt medyczny oraz terapię, które oczywiście pomogą Amelce i Maksiowi w codziennym rozwoju.
2: Drodzy państwo, na pewno mieliście okazję spotkać się z Amelką, z Maksem, z rodzicami dzieciaków. Jak dzieciaki, jak rodzice reagują na takie wsparcie? Co mówią, co czują, że to właśnie specjalnie dla nich zbieracie te pieniądze?
4: Rodzice w pierwszym kroku tutaj bardzo byli wycofani, ale co roku właśnie tutaj, jak pani prezes powiedziała, Wiola, szukamy takich osób, które tak nie szukają, nie są tacy ordynarni, tylko gdzieś tam z boku widzimy potrzebę ich wsparcia. Że nawet często nie nazywamy tego pomocą, tylko wsparciem, żeby byli bardziej otwarci na taką pomoc, na taką wręcz bezpośrednią, bo tutaj idziemy do nich sami, pytamy, nie szukamy przez żadne fundacje, tylko po prostu żyjemy w środowisku, w społeczeństwie, i widzimy, kto wymaga wsparcia. Więc rodzice są często bardzo wzruszeni, bardzo tutaj chętnie też pojawiają się, bo w roku ubiegłym też rodzice byli na koncercie, wyszli na scenę i byli bardzo wzruszeni, że tak wiele ludzi, tak wiele osób wsparło ten koncert. Ta grupa Profeska, która wystąpi w teatrze, to wiele lat jakby dzięki tutaj właśnie Wioli, która zorganizowała nas wokół tej szkoły, cały czas ma chęć pomagania. Jesteśmy coraz starsi, coraz mniej czasu mamy, ale ta chęć, że zawsze znajdujemy te osoby, które wymagają wsparcia, jest większa niż te trudności, które na co dzień przeżywamy. Kilka lat temu niechcący powiedziałem, przejęzyczając się na koncercie, że ludzi dobrej zamiast woli, powiedziałem Wioli jest więcej i co roku właśnie dzięki temu, że jesteśmy razem, że Wiola jest wśród nas, zaraża nas i coraz kolejne osoby, tak jak tutaj właśnie przykład Marcina, który w roku ubiegłym był na sali, a teraz jest z nami.
5: Potwierdzam w 100%.
2: No to drodzy Państwo, mniej więcej my wiemy, jak reagują rodzice, jak reaguje Amelka i Max, a co Was najbardziej porusza właśnie podczas takich koncertów charytatywnych? To spotkanie z tymi osobami, chęć pomocy?
3: Jest mnóstwo sponsorów. Sponsorzy wpłacają pieniążki na konto stowarzyszenia, które oczywiście potem przekazywane są dzieciakom. Też mamy ogrom różnego rodzaju voucherów na usługi, czy są to też licytacje przedmiotów. Te licytacje odbywają się na scenie
2: Tarnowskiego Teatru. Weźmy konkretnie i dokładnie już do tego dnia. Przypominamy, 22 dzień maja, godzina 17:30, Teatr Solskiego w Tarnowie, to wszystko się rozpoczyna, czyli Tarnowskie Koleje Losu dla Dzieci, koncert charytatywny dla Amelki i Maxa. Od czego zaczynacie? Jak ten dzień będzie wyglądał?
3: Program jest tak naprawdę bardzo bogaty. Gwiazdą wieczoru będzie rockowy zespół Ornet, który wystąpi z legendarnymi gośćmi specjalnymi Grzegorzem Kupczykiem. O taką oprawę taneczną zadbają prawdziwe talenty. Sylwia Grabczyńska, finalistka programu Mam Talent, półfinalistka programu You Can Dance, wystąpi szkoła tańca Teddy's Army, Dance Studio, to między innymi finaliści programu Mam Talent. Na scenie wystąpią też, właśnie dzięki pani dyrektor Centrum Usług Społecznych, uczestnicy projektu Pomocny Tarnów ze specjalnym spektaklem Skrzydła, które muszą poczekać. To taki mój autorski tekst, który napisałam specjalnie na tą okazję. Spektakl Skrzydła, które muszą poczekać, to poruszająca opowieść o marzeniach, barierach i cierpliwości, ale przede wszystkim o nadziei. Dzieci włożyły w próby całe swoje serce. Wystąpi także szkoła tańca Emika, Izabela Kot oraz Mateusz Para. Muzycznie wieczór wzbogaci wspaniała grupa wokalna z Pałacu Młodzieży prowadzona przez Małgorzatę Boruch. No i oczywiście na scenie właśnie zobaczymy tą wyjątkową grupę teatralną Profeska. Jest to grupa, która od kilkunastu lat pomaga chorym dzieciom i doskonale bawi publiczność. Teksty, scenariusze zawsze piszą samodzielnie, a gośćmi specjalnymi koncertu będą również prezydent miasta Tarnowa Jakub Kwaśny, zastępca prezydenta Maciej Włodek, radny województwa małopolskiego Krzysztof Nowak, radny Rady Miejskiej Henryk Łabędź oraz znany i lubiany aktor Jerzy Pal, nie ukrywam, nasz wieloletni przyjaciel. Także serdecznie Państwa zapraszam.
2: Na hasło pomagamy innym przyjmują zaproszenie goście, od razu zaproszenie?
3: Tak, goście zawsze są przez nas zapraszani. No i oczywiście razem tutaj uczestniczą w tym wydarzeniu. No tam jest mnóstwo naprawdę takiej pozytywnej energii, takiej chęci pomagania.
2: Pozostawiam przy tej energii. To jaką atmosferę można poczuć podczas właśnie takich koncertów? Dużo jest tego wzruszenia?
3: Bardzo.
4: Bardzo dużo i tak jak tutaj wybrzmiało przed chwilą, że w słusznych sprawach łączymy siły. Nie mamy barw, mamy po prostu chęć pomagania. Dla nas całe to przygotowanie i później koncert, to emocje, jakie nam towarzyszą, to później nieraz tu Wiola potwierdza, że to jest dla nas wszystkich terapia. my przez całe te próby, spotykając się, pracując, widząc postęp, widząc właśnie te, jak raz w roku się spotykamy, jak dobry zespół gramy później, także to dla nas wszystkich jest terapia, wyciągamy się z domu czasami z trudnych spraw, możemy się podzielić, porozmawiać bardzo
2: dużo. Ale chyba tutaj, przepraszam, że wyjdę słowo, właśnie takie hasło, pomaganie innym, to jest coś, co jednoczy nas wszystkich. I tutaj bez względu na barwy polityczne, na poglądy, dokładnie, to jest hasło, które łączy.
4: Tak, w roku ubiegłym bardzo dużym zaskoczeniem dla naszych widzów było to, że pan Henryk Łabędź zagrał Heroda w naszym przedstawieniu. To była tarnowska szopka, bo też co roku oprócz scenariusza też szukamy takich nazw, żeby były chwytliwe i w takich nowych rolach w tym roku nie chcę zdradzać, ale kostiumowy akurat pan Henryk, ale też pan prezydent, zastępca chętnie biorą w tych naszych akcjach. I też pojawiają się na próbach, także to też dla nas jest możliwość i porozmawiania, wymieniania się, dla nich też jest możliwość terapii, bo mają kontakt normalnie z mieszkańcami, którzy tu żyją, mają chęć pomagania i też pokazujemy, że można więcej niż...
3: Znaczy, ja w tym roku byłam ogromnie zaskoczona, ponieważ mnóstwo takich nowych osób pojawiło się z propozycją przekazania właśnie vouchera, czy pieniądze.
2: Bo to nie tylko koncert, ale też i licytacja.
3: Dokładnie, tak. To
2: powiedzmy parę słów na temat licytacji charytatywnej, jak ona będzie wyglądała, jakie przedmioty na licytację macie już przeznaczone?
3: No jest tego ogrom. Licytacje poprowadzą Piotr i Paweł, oczywiście też charytatywnie, z pracowni Jaszczur i Przyjaciela. Na przykład jest zamek muchany, auto do ślubu, voucher do Amarii, nie wiem, czarny sezam.
2: Te przedmioty do licytacji, one są gdzieś już wystawione, że można je zobaczyć
3: tak,
2: przeglądać, jakie są?
3: Tak, na Facebooku. Natomiast też jest specjalny plakat, gdzie są umieszczone wszystkie firmy. Oczywiście regulamin dostępny w teatrze podczas tego naszego koncertu i naprawdę można fajne rzeczy wylicytować. Dodatkowo też można nas szukać na zrzutka.pl. Tam też wystawiamy przedmioty do licytacji.
2: A czy dodatkowo, jeżeli ktoś teraz nas słucha i chciałby dołączyć do licytacji i jakiś przedmiot przekazać, może to zrobić?
3: Oczywiście. Zapraszamy.
2: Jak to zrobić?
3: Trzeba się skontaktować ze mną poprzez numer telefonu 668-107-506. Także serdecznie zapraszam.
2: Wróćmy jeszcze na chwilę do aktora drugiego planu, bo tutaj mówiliśmy o deskach teatru, że na tych deskach teatru goście zaproszeni, no to niech się pochwali aktor drugiego planu. Ja przypomnę, to pan Marcin Piotrowski. Panie Marcinie, w jakiej roli pana zobaczymy?
5: No, panie redaktorze, no, ja nie mogę za dużo zdradzać.
2: No ale taki rąbek, szczegół przynajmniej.
5: Taki rąbek. Jedynie co mogę powiedzieć, to na pewno to, że będzie naprawdę dużo, dużo śmiechu. To... Jak sobie przypomnę niektóre sceny, no to nie mogę się już powstrzymać od śmiechu. Mnie można zobaczyć w dwóch scenach i obie są pełne humoru.
2: Drodzy Państwo, łatwo zorganizować takie wydarzenie. Dużo wyzwań przy takim wydarzeniu?
3: Trudno, ponieważ ogrom tych przygotowań no jest bardzo duży. Natomiast ja sobie zawsze tak myślę, że no dla nas to jest oczywiście czas prywatny i tak jak mówię, wszyscy to robimy charytatywnie, ale ja zawsze sobie wtedy myślę o tych dzieciach, które codziennie muszą walczyć ze swoją chorobą. Są to godziny rehabilitacji, masę łez. Rodzice tych dzieci też mają... ogrom pracy i tak naprawdę to jest dla mnie zawsze takim powerem do działania, bo ja jestem zdrowa i generalnie mogę ludziom.
2: Ale powerem też jest chyba to, że po takiej akcji zawsze charytatywnej zostaje to coś w sercu na
3: Dokładnie,
2: długo. I później to procentuje jeszcze bardziej ze wzmożoną siłą. Jakie uczucia chcielibyście, aby uczestnicy zabrali ze sobą po koncercie? Jakie odczucia, uczucia?
4: Wrażliwość, empatię. Chcielibyśmy ich zaszczepić w sercach taką wrażliwość, empatię. Nieraz mówimy w mojej pracy, w naszej pracy z Wiolą, że jest 11 przykazanie, jeszcze nie bądź obojętny. I właśnie to nam przyświeca i to chcielibyśmy, żeby w ludziach zostało. Ja tylko jeszcze odniosę się, czy łatwo przygotować taki koncert od strony artystycznej. Z roku na rok coraz ciężej, bo podnosimy poprzeczkę co roku i potem trzeba już wymyślać kolejne rzeczy, jeszcze lepsze niż rok wcześniej, więc od strony artystycznej z roku na rok mamy coraz ciężej.
2: Ale chyba główny motyw to jest to, że się pomaga tym dzieciom, jak się widzi jeszcze te dzieci, z jakimi problemami się borykają, to mimo wszystko wydaje mi się, że te otwarte serca powodują, że że bez względu na to, co jest w programie, chcemy przyjść i chcemy pomagać i tylko po prostu zależy od nas i dlatego ten, na przykład dzisiejszy dzień, Dzień Dobrych Uczynków, zachęca nas do tego, żeby przyjść i pomóc.
4: Dokładnie. Tak, tak. Ja może sparafrazuję.
3: Nasza armia tych aniołów z roku na rok się powiększa, bo naprawdę często są to ci sami ludzie.
2: Duża to jest grupa?
3: Duża grupa, bardzo. I tak naprawdę te osoby, jak gdzieś tam takie hasło wpisałam na Facebooku w styczniu, że organizujemy koncert, to od razu dostałam kilka informacji zwrotnych, kiedy rezerwuję cegiełkę. Więc to dla nas też jest bardzo przyjemne, że ludzie nas chcą oglądać, że dobrze się bawią, że pomimo tego, że ta impreza trwa około 2,5 godzin.
2: Ale czas chyba biegnie szybciutko.
3: Dokładnie. Wszyscy, że tak powiem, chętnie w tym uczestniczą i biorą udział.
2: Drodzy Państwo, zostało nam dosłownie 40 sekund na koniec po jednym zdaniu dla naszych radiosłuchaczy. Zaproszenie właśnie na ten wyjątkowy dzień, 22 dzień maja. Pani Wioletto, co by Pani przekazała radiosłuchaczom?
3: Drodzy Państwo, my nawet nie wiemy, jak wiele mamy serca w środku, we wnętrzu. Także warto się otworzyć, warto pomagać, bo dobro ofiarowane innym zawsze do nas wraca. Serdecznie zapraszam.
2: Panie Dominiku?
4: Ja zapraszam na ucztę nie tylko duchową, ale też ucztę taką artystyczną, bo staraliśmy się, pracowaliśmy się, żeby jak najlepiej pokazać się tarnowskiej publiczności.
2: I pan Marcin na koniec.
5: Kochani, po prostu zapraszamy. Przyjdźcie ze swoimi dobrymi serduszkami.
2: A zapraszała Wioletta Grzywa, prezes Stowarzyszenia Nasze Miasto Tarnów, Dominik Sory, organizator społeczności lokalnej oraz Marcin Piotrowski, aktor, jak mówi o sobie, drugiego planu. Przypominamy, 22 dzień maja, 17.30, Teatr Solskiej w Tarnowie. Wyjątkowe spotkanie, koncert charytatywny, zbiórka dla Emelki i Maxa. Dziękuję serdecznie jeszcze raz za rozmowę.
3: Dziękujemy bardzo.
5: Dziękujemy.
1: To była audycja sponsorowana.

0: RDN Małopolska.
1: Sponsorem poranka jest Profis Grill w Brzozówce, autoryzowany salon Weber World. Ogromny wybór grilli, wyjątkowe promocje i atrakcyjne ceny. Profis Grill. Wyższy poziom grillowania.
0: RDN Małopolska. RDN Małopolska 103,6 FM. RDN Nowy Sącz 101,2 i 88,3 FM.

0: Ze Szczurowej w Rylowej zderzyły się dwie ciężarówki. Działania obecnego rządu prowadzą do zaniedbywania małych miast i terenów wiejskich, powiedział na antenie RDN były premier Mateusz Morawiecki. 25 maja prezentacja pierwszej encykliki Leona XIV Magnifica Humanitas. Droga, która łączy dwa powiaty, przejdzie gruntowną przebudowę. Chodzi o blisko 2,5-kilometrowy odcinek przebiegający przez Rogi i Naszacowice. Wiadomości o 10:00, Aneta Mleczko zapraszam. Na początek jednak ważna informacja. Zablokowana jest droga w miejscowości Rylowa w powiecie brzeskim. Na obwodnicy Szczurowej zderzyły się dwie ciężarówki. Jak przekazuje nam młodszy kapitan Dominik Machał, oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzesku, jeden z kierowców został poszkodowany. Konieczna była interwencja strażaków przy wydostaniu go z pojazdu, który wpadł do rowu. Ranny kierowca został zabrany do szpitala przez zespół ratownictwa medycznego. Był przytomny. Z informacji przekazanych przez służby wynika, że ruch w miejscowości Rylowa będzie wstrzymany ponad 2 godziny. Obecna władza marginalizuje tereny wiejskie i małe miasta, stwierdził w radiu RDN Mateusz Morawiecki. Polityk Prawa i Sprawiedliwości był gościem Pulsu Regionu. Były premier rządu Zjednoczonej Prawicy krytykował likwidację oddziałów w szpitalach powiatowych oraz wycofanie się rządu z planów budowy sieci kolei dużej prędkości. Mateusz Morawiecki stwierdził, że takie działania prowadzą do zaniedbywania małych miast i terenów wiejskich. Wskazywał m.in. na porzucenie projektu Centralnego Portu Komunikacyjnego i tzw. szprych, czyli linii kolejowych prowadzących do dużego lotniska pod stolicą. Jedna ze szprych, oznaczona numerem 7, miała prowadzić przez Tarnów i Kielce. Obecny rząd wycofał się z tych planów.
1: To jest całkowita marginalizacja. Dlaczego obecnie rządzący skasowali tą szprychę numer 7, która miała iść do Tarnowa przez Kielce z Warszawy i mogła zwiększyć ogromnie nie tylko mobilność mieszkańców, ale także zdolność do przyciągania inwestycji. I to jest ogromna strata dla mieszkańców regionu. Czasu nie cofniemy, ale jeżeli w 27 roku Polacy tak zadecydują i z powrotem będę miał coś do powiedzenia w kierowaniu nawą rządową, to na pewno postaram się przywrócić ten program.
0: Tak zwana siódma szprycha została wykreślona z planów CPK, za to mówi się o przywróceniu popularnej Szczucinki. Obecnie realizowane są prace porządkowe na linii kolejowej z Tarnowa do Dąbrowy Tarnowskiej, a docelowo ma zostać przywrócone kursowanie pociągów do Szczucina. O przedłużenie linii kolejowej do Buzka-Zdroju, a dalej przez Kielce do stolicy zabiegali mieszkańcy i samorządowcy. Jednak jak informował na antenie RDN wojewoda małopolski Krzysztof Klęczar, obecnie takie rozwiązanie nie jest brane pod uwagę. Wojewoda zaznaczał wówczas, że budowa kolejnych odcinków, w tym nowego mostu kolejowego nad Wisłą, byłaby bardzo kosztowna. Droga, która łączy dwa powiaty, przejdzie gruntowną przebudowę. Chodzi o blisko 2,5-kilometrowy odcinek przebiegający przez Rogi i Naszacowice. Prace obejmować będą nie tylko wymianę nawierzchni, ale też całej konstrukcji drogi, łącznie z podbudową. Jak mówi dyrektor powiatowego zarządu dróg w Nowym Sączu Wojciech Błażusiak, dzięki aktualnemu remontowi cała trasa z regionu sądeckiego do Limanowskiego będzie mieć ten sam standard.
2: To jest kolejny etap, ponieważ tam już dwa etapy wcześniejsze przebudowy były wykonane. I to jest taki brakujący środek pomiędzy odcinkiem od powiatu Limanowskiego i od powiatu Nowosądeckiego. Jezdnia zostanie minimalnie poszerzona i ta smyja, pani wójt, docelowo tam też pojawi się chodnik, tylko w okresie późniejszym, po zakończeniu tych prac związanych z nawierzchnią asfaltową.
0: Wykonawca na placu budowy w miejscowości Rogi ma pojawić się w połowie czerwca. Roboty będą wykonywane przez większość czasu przy ruchu wahadłowym. Tylko na czas wylania ostatniej warstwy asfaltu droga będzie czasowo zamykana.
3: Słuchacie wiadomości RDN.
0: 25 maja, czyli w poniedziałek, w Watykanie zostanie zaprezentowana pierwsza encyklika papieża Leona XIV Magnifica Humanitas, czyli Wspaniała Ludzkość. Dokument poświęcony będzie ochronie człowieka w dobie sztucznej inteligencji. Z Watykanu Urszula Rzepczak.
4: Podpisana 15 maja przez Leona XIV encyklika jest hołdem dla dziedzictwa Leona XIII i jego encykliki Rerum Novarum, opublikowanej dokładnie 135 lat wcześniej. Dokument ten był odpowiedzią Kościoła na skutki społeczno-ekonomiczne rewolucji przemysłowej i stał się podstawą nauki społecznej Kościoła. Encyklika Magnifica Humanitas papieża Leona XIV to odpowiedź na zjawisko sztucznej inteligencji i pytania o zastępczość i odpowiedzialność. Jest też dowodem na kontynuację społecznej nauki Kościoła w nowych okolicznościach. Stawia na godność człowieka, prymat dobra wspólnego i moralne ograniczenia władzy. Magnifica Humanitas zaprezentowana będzie w auli synodalnej przez papieża.
0: Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu obchodzi jubileusz 25-lecia istnienia. Dziś pierwszy dzień uroczystości, a jutro centralne wydarzenie na kampusie w Nowym Targu. Będzie to czas podsumowań dotychczasowego dorobku uczelni. Dr Bianka Godlewska-Dzioboń, rektor Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Targu, zaprasza szczególnie do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej pod tytułem Tożsamość Akademii Nauk Stosowanych między teorią a praktyką, zaplanowanej na czwartek.
5: Powstała strategia rozwoju szkolnictwa wyższego i ministerstwo pracuje obecnie nad zmianą ustawy. Stąd mówienie o tożsamości, o tym, jaka jest rola uczelni zawodowych w Polsce, jest niezwykle ważne i potrzebne. Jubileusz jest takim najlepszym momentem, aby o tym rozmawiać. Podczas konferencji będziemy mogli usłyszeć przedstawicieli takich instytucji jak NAWA, jak Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, NCBiR, NCN, Polskiej Komisji Akredytacyjnej, czyli wszyscy ci, którzy decydują dzisiaj o szkolnictwie wyższym w Polsce.
0: Konferencja odbędzie się w Zakopanem.

0: Sponsorem audycji jest organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
2: O poranku więcej chmur niż słońca, a czekamy, żeby było więcej słońca niż chmur. 19 stopni maksymalnie w ciągu dnia, mamy 13-14 stopni, w nocy 7, jutro 20.

0: Reklama.
1: Twój głos naprawdę ma znaczenie. Do 15 czerwca trwa głosowanie w budżecie obywatelskim województwa małopolskiego.
2: Zagłosować może każdy mieszkaniec Małopolski, który ukończył 16 lat.
3: Zapraszam do głosowania. Małopolska to nasza wspólna sprawa. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
2: Głosowanie oraz lista zadań dostępne na stronie bo.malopolska.pl.
1: Kampania społeczna finansowana ze środków województwa małopolskiego.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Tarnów zaprasza na gastromajówkę. Już 23 i 24 maja tarnowski rynek zamieni się w prawdziwe święto smaków, muzyki i rodzinnej zabawy. Czekają na Was wyjątkowe potrawy z różnych stron świata. Warsztaty kulinarne dla dzieci, kolorowe stoiska i mnóstwo atrakcji. W sobotę gotowanie z udziałem znakomitych kucharzy. O 17:00 koncert.

0: przystanek Mrówkowiec, a w niedzielę bezpłatne śniadanie z Robertem Makłowiczem i prezydentem Tarnowa. Partnerami wydarzenia są m.in. Polsko-Ukraiński Instytut Pomocy i Rozwoju, Stowarzyszenie Siemacha, Teatr imienia Solskiego w Tarnowie, sponsorzy główni Tauron, PZU, KGHM, Gemini Park Sokołów. Przyjdźcie smakować, świętować i dobrze się bawić.
1: Po reklamie.

0: RDN Małopolska 103,6 FM.
1: Audycja sponsorowana.
2: 12 minut mamy po godzinie 10. W studiu kolejnym gość. Przenosimy się teraz do Centrum Sztuki Mościce, a naszym gościem jest wicedyrektor Centrum Sztuki Mościce, Maciej Aleksander. Dzień dobry, witam serdecznie pana.
3: Dzień dobry, panie redaktorze, witam państwa bardzo serdecznie.
2: Panie Macieju, Mościce mamy w sercu.
3: Mościce... To już jest nas dwóch, co mamy w sercu.
2: Tak, Mościce mamy w sercu, ale chciałem powiedzieć, że po raz drugi, chociaż to jest tak naprawdę to Mościce cały czas powinniśmy mieć w sercu i
3: tak
2: tutaj
3: jest.
2: Nie powinniśmy mówić, czy po raz pierwszy, czy po raz drugim, ale co jest ważne, że właśnie a propos tego Mościc mam w sercu, można zagłosować na kulturę, integrację i wspólne świętowanie, bo przecież coraz bliżej jesteśmy stulecia Mościc, czyli ogromne, wyjątkowe wydarzenie.
3: Dokładnie tak, już w przyszłym roku, bo taką datę uznaliśmy w gronie osób, które zaprosiliśmy do współpracy i współtworzenia tego programu stulecia Mościc. Jakby grono nie jest zamknięte, jeżeli ktoś chciałby dołączyć i ma pomysł na uświetnienie stulecia Mościc, no to jesteśmy otwarci, zapraszamy do Centrum Sztuki Mościce. Co miesiąc robiliśmy takie spotkania sąsiedzkie, zaprosiliśmy lokalne towarzystwo, czyli między innymi Mościckie Centrum Medyczne, szkoły, przedszkola, policję, TOSIR, wszystkie parafie, oczywiście wszystkie, całą tą społeczność Mościc, taką bardziej sformalizowaną, i próbujemy wspólnie wypracować jakiś taki kalendarz obchodów stulecia Mościc, bo uznaliśmy, że ten rok 2027 będzie takim rokiem jubileuszowym, choć 2029 można powiedzieć, że będziemy świętować stulecie nadania nazwy Mościce, bo jak wiemy, dwie wsie się połączyły, Świerczków i Dąbrówka Infułacka, i stworzyły finalnie Mościce, ale gdyby nie budowa fabryk i zakładów azotowych, no to nie byłoby tej dzielnicy miasta Ogród, dlatego 2027 uznajemy ten rok taki jubileuszowy punkt kulminacyjny tych obchodów, ale przez te dwa lata do 2029 roku też się będzie działo, ale teraz stricte mówimy o roku 2027 i tutaj kolejna ważna propozycja, bo zgłosiłem projekt do budżetu obywatelskiego województwa małopolskiego, głosowanie ruszyło 15 maja i potrwa do 15 czerwca, dlatego wszystkich państwa serdecznie zachęcamy do oddania głosu, można to zrobić dwojako w formie internetowej na www.bo.malopolska.pl albo fizycznie wypełnić kartę do głosowania wydrukowaną lub dostępną na Alei
2: Solidarności. I to na jednym oddechu, drodzy radiosłuchacze, na
3: dokładnie.
2: Jednym oddechu.
3: To jest tak, jak chce ktoś dużo powiedzieć ważnych rzeczy i stara się wszystko zmieścić w tym antenowym czasie.
2: Dlatego, panie Macieju, panie dyrektorze, na chwilę zrobimy kropeczkę, zatrzymajmy się. Wytłumaczmy, co to jest w ogóle budżet obywatelski województwa małopolskiego, na czym to polega ten budżet
3: Jasne.
2: Obywatelski?
3: Oczywiście. Projekty do budżetu obywatelskiego składają osoby fizyczne, czyli mieszkańcy województwa małopolskiego. Są jakby dwie pule. Pula ogólnowojewódzka i pula regionalna. O projekcie, o którym teraz mówimy, to jest nazwa TARI-1, czyli na samej górze się państwu rozwinie ten projekt o nazwie Mościce mam w sercu 2 i to jest zadanie regionalne. Więc zaznaczamy zadanie regionalne, ale głosować mogą mieszkańcy województwa małopolskiego, którzy ukończyli 16 rok życia, więc od 16 w górę można głosować. To jest takie narzędzie, gdzie realni mieszkańcy wybierają te zadania w województwie małopolskim, które chcieliby, żeby się odbyły, zrealizowały. To jest taka forma tej takiej demokracji już najbardziej bezpośredniej, czyli sami decydujemy, jakie projekty, i potem wybieramy, które najwięcej głosów zdobędą, te zostaną wykonane w 2027 roku.
2: No i tak, i wiemy, że to głosowanie trwa od 15 maja, czyli już się rozpoczęło, potrwa do 15 czerwca.
3: Tak jest.
2: 16 lat trzeba mieć i to, co już pan mówił. Można elektronicznie na stronie internetowej,
3: tak,
2: ale można też stacjonarnie i korespondencyjnie.
3: Dokładnie tak. Można wysłać pocztą, ale można udać się chociażby do Centrum Sztuki Mościce. My też pomożemy oddać taki głos. I co ważne, można oddać dwa głosy w tegorocznej edycji. Jeden na zadanie ogólnowojewódzkie, a drugie na zadanie regionalne. Dlatego ja się tutaj do państwa radiosłuchaczy serdecznie, szeroko uśmiecham. Może tego nie widać, bo siedzimy naprzeciwko siebie z panem redaktorem.
2: Zdjęcie zrobię, będą wszyscy widzieli.
3: Zrobimy zdjęcie, żeby to udokumentować. Dokładnie. I żeby oddać głos właśnie na tą integrację, na te duże wydarzenia kulturalne, kino plenerowe, bo ja powiem,
2: no właśnie,
3: jeszcze,
2: projekt pan złożył, no i teraz co zakłada ten projekt?
3: Jasne. Zakłada kilka projekcji kina plenerowego, letnich seansów filmowych, animacje skierowane do całych rodzin. Mamy to już sprawdzone sprawdzoną formułę, to się bardzo dobrze przyjęło w Mościcach, dlatego chcemy to kontynuować. Dwa duże wydarzenia integracyjne, koncerty, troszeczkę lokalnych artystów, warsztaty, animacje dla dzieci, prezentacje różnych grup, strefy rekreacji, wystawy, bardzo dużo tych rzeczy i taki cykl koncertowy, też takich wieczorków koncertowych, więc to będzie takie trzy komponenty w ramach tego projektu. Kino plenerowe, dwa takie większe wydarzenia integrujące całą społeczność i cykl koncertów. Chcielibyśmy to zrobić w plenerze, ale no zobaczymy, jak będzie z tą pogodą. I co ważne, te wydarzenia będą bezpłatne, także dostępne dla mieszkańców Małopolski, ale nie tylko.
2: Panie Macieju, pan mówi o tej integracji tego społeczeństwa, ale mi się wydaje, że Mościce i mieszkańcy Mościc to jest taka wyjątkowa społeczność, która ona już jest zintegrowana. Oni lubią się spotykać, lubią razem ze sobą rozmawiać i to jest tylko taki kolejny powód, kolejne miejsce do dodatkowego spotkania.
3: To prawda, panie redaktorze, Mościczanie są bardzo jakby zintegrowani i mają świadomość swojej przynależności takiej kulturowej i lokalnej, ale to, co chciałbym jeszcze podkreślić, chcielibyśmy innych mieszkańców z całej Małopolski, ale nie tylko, zaszczepiać i pokazać tą wyjątkowość Mościc, tą piękność, ten zamysł miasta ogrodu, bo to jest coś, co naprawdę w skali Polski nie zdarza się zbyt często. Ta myśl urbanistyczna, która no jest przepiękna i ta historia, która no już ponad, za niedługo dokładnie 100 lat będzie obchodzić. Chcemy w tych mieszkańcach zaszczepić, żeby ludzie wiedzieli, co to są Mościce i jakim pięknem się te Mościce charakteryzują.
2: Tym bardziej, że większość mieszkańców regionu tarnowskiego i też Małopolski przyjeżdża do Centrum Sztuki Mościce na różnego rodzaju imprezy.
3: To prawda, dlatego chcemy połączyć przyjemne z pożytecznym i tą świadomość, przynależność lokalną, tożsamość kulturową Mościc, ale też no fajne wydarzenia kulturalne, które będą też przyczynkiem do spotkań, rozmów, ale też obcowania z tymi Mościcami.
2: Tutaj od tego tematu na pewno nie uciekniemy. O jak dużych pieniądzach mówimy i jak dużą kwotę można uzyskać w ramach tego projektu?
3: Ten projekt zakłada maksymalną możliwość kwoty 250 tysięcy w ramach zadania regionalnego, czyli no dokładnie 250 tysięcy obejmuje ten projekt.
2: No i żeby dostać te pieniądze, to tutaj trzeba ogromnej mobilizacji, bo to musi być jaka liczba głosów zgłoszonych?
3: Szacujemy tak 2 albo 3 tysiące, to w tych widełkach się to wszystko rozstrzygnie, dlatego no też mój tutaj apel i staram się docierać jak najszerzej do państwa, no i zachęcać, żeby głosować w budżecie obywatelskim województwa małopolskiego, bo chcę też to jasno podkreślić, bo za niedługo, z tego co wiem, też ruszy budżet obywatelski miasta Tarnowa i to będą zadania stricte dotyczyły Tarnowa, a tutaj możemy tymi zadaniami pokryć całe województwo i o to też państwa proszę, żeby poprzeć ten projekt.
2: Łatwo uzbierać te głosy do tego projektu, do takich projektów?
3: Panie redaktorze, nigdy nie jest łatwo, ale po to takie osoby jak ja, czyli społecznicy, osoby zaangażowane, no spotykamy się, rozmawiamy, namawiamy, informujemy, bo to jest też ważne, żeby była ta świadomość, żeby osoby mogły świadomie podjąć wybór, podjąć tą decyzję, no i wesprzeć zadania, które będą się odbywały w najbliższym tutaj lokalizacji, bo jeżeli nie my, no to pójdzie to może do innej gminy, także ten taki patriotyzm lokalny tutaj jest możliwość, żeby go wykazać.
2: Przypomnijmy jeszcze raz, projekt Tarn 1.
3: Czyli u samej góry listy.
2: Mościce mam w sercu 2.
3: To zadanie z regionu tarnowskiego.
2: Tak jest, to proszę o tym pamiętać. I wspólne świętowanie stulecia Mościc, to jeszcze na chwilę wróćmy do tego wspólnego świętowania, to będzie cały rok 2027 wspólne świętowanie?
3: Dokładnie tak. Chcemy tutaj właśnie pozbierać całe kalendarium wśród naszych partnerów, rozmawiamy też z grupą Azotu, bo to też będzie bardzo ważny partner, który w przyszłym roku też obchodzi stulecie budowy fabryki, dlatego tutaj chcemy te wszystkie wydarzenia połączyć, żeby się nie rozdrabniać i żeby coś, co może być fajne, żeby to naprawdę obiło się szerokim echem, a nie przeszło tak, a każdy sobie i coś tam się wydarzyło w ramach tego, dlatego już 2 spotkania odbyliśmy, takie spotkania sąsiedzkie, tak to nazywamy roboczo, i próbujemy wypracować jakiś kalendarz z konkretnymi datami, konkretnymi propozycjami, gdzie myślę bliżej końca roku będziemy już mogli
2: czyli państwa o szczegółach teraz jeszcze nie możemy mówić.
3: Nie chcę jeszcze mówić, bo to się wszystko tworzy. My też zachęcamy mieszkańców, jeżeli mają jakieś pomysły. My jesteśmy otwarci i chcemy, żeby to było współtworzenie całych tych obchodów, a nie tylko jakieś
2: tam... Panie
3: Macieju,
2: będę drążył. Ale jakiś taki skrawek, propozycje, kogo byście chcieli na przykład zaprosić?
3: Panie redaktorze, nie chcę teraz rzucać słów na wiatr, bo nie mamy nikogo zakontraktowanego, dlatego no łatwo się mówi, ale
2: tak,
3: będziemy
2: później
3: podawać...
2: realizacja inaczej wygląda.
3: Dokładnie tak. Będziemy podawać już konkrety, jak będziemy mieli to wszystko spięte, będziemy mieli dokładnie dokładny budżet tych naszych działań, ale to, co mogę zdradzić. Mhm. Działamy już, żeby wydać znaczek pocztowy, stworzyć stronę internetową, stworzyć logotyp stulecia.
2: Znaczek pocztowy, co będzie na tym znaczku?
3: No właśnie, będzie jedna z takich ważnych lokacji w Mościcach. Jeszcze nie zdradzamy, ale to, co mogę powiedzieć, znaczek pocztowy, pocztówkę, widokówkę. Chcemy takie materiały od takich rzeczy filatelistycznych po no, grube, duże
2: wydarzenia. A był kiedyś, bo nie jestem w tym temacie tutaj akurat obeznany, był kiedyś wydany znaczek z Mościcami?
3: Nie kojarzy mi się, panie redaktorze. Czyli... Nie trafił w moje ręce, dlatego no to będzie nie lada gratka. Dlatego chcemy o każdym detalu pamiętać. Zobaczymy, jak nam się to uda, ale plany mamy naprawdę ambitne.
2: Drodzy radiosłuchacze, tak jak słyszycie, sporo planów w stulecie Mościc. No, przede wszystkim wiele atrakcji przygotowanych, nie tylko dla mieszkańców, ale dla tych wszystkich, którzy przyjadą do Mościc. Dla gości, kino plenerowe, wydarzenia integracyjne, wieczory koncertowe. No, wystarczy po prostu zagłosować. Do 15 czerwca macie czas. 16 lat trzeba mieć ukończonym. No i jak słyszeliśmy, projekt Tarnie 1, Mościce mam w sercu. No, zadanie regionalne z regionu tarnowskiego. Tak więc tutaj czekamy na te głosy, a dokładnie czeka tutaj pan Maciej Aleksander, wicedyrektor Centrum Sztuki w Mościce, bo to jest jego projekt indywidualny.
3: Tak, bo to osoby fizyczne zgłaszają te projekty, tak. Oczywiście.
2: A panie Macieju, jako wicedyrektor Centrum Sztuki Mościce, no to zapytam, co tam ciekawego w Centrum Sztuki Mościce, bo to coraz bliżej jesteśmy Dnia Mamy. Wiem, że macie coś dla mam przygotowane.
3: Tak, cytując klasyka, panie redaktorze, dzieje się i będzie się działo 10 tenorów dokładnie, bo 23 maja no wybitny koncert, który ruszają w trasę po całej Polsce i będziemy mieli tą przyjemność, że 23 maja właśnie z okazji Dnia Mamy przyjadą do Centrum Sztuki Mościce. 10 tenorów, koncert bardzo wyczekiwany, została naprawdę resztka biletów, dlatego tu też alarmuję, że jeżeli jest taka chęć, czy na prezent, czy po prostu wziąć mamę, bo to jest najpiękniejszy dar, jaki można dać, czyli spędzić czas z drugą osobą, a w takim jeszcze bardzo jakościowym wydarzeniu, no to już myślę, że emocje będą gwarantowane. Niemal 50 artystów na scenie, wyjątkowych 10 głosów, 10 tenorów. No wydarzenie nie do opisania, to trzeba usłyszeć, zobaczyć, poczuć. Dlatego 23 maja, kto jeszcze nie ma planów, chociażby z okazji Dnia Mamy, ale tutaj nie dyskwalifikujemy oczywiście, i koncert dla ciebie, mamo, w wykonaniu 10 tenorów. Serdecznie zapraszamy. Prawie 2,5 godzinny koncert, także tej dawki dobrej muzyki to nie będzie brakowało.
2: To godzina 18. I tak się fajnie złożyło, bo tak, w sobotę dzieci zapraszają mamy na koncert, natomiast tydzień później, w niedzielę, mamy zapraszają dzieci i tatusiowie zapraszają dzieci na spotkanie.
3: W zasadzie tatusiowie zapraszają dzieci, ale
2: no ale
3: tak,
2: mamy też
3: tak,
2: przychodzą.
3: To prawda. To jest wydarzenie familijne, to jasne, nazwa jest Niedziela z Tatusiem, ale wydarzenie familijne kierowane do całych rodzin, też babcie, dziadkowie przychodzą, co nas bardzo cieszy, że ta międzypokoleniowość jest obecna na naszych wydarzeniach. I tak jak pan redaktor powiedział, 31 maja, ostatnia niedziela i miesiąca, i ostatnia niedziela maja, Niedziela z Tatusiem, Dzień Dziecka, tak to nazwaliśmy, a tam też się będzie działo, między innymi występ grupy młodzieżowej zespołu pieśni i tańca Świerczkowiaca, ale gry, konkursy, zabawy, animacje dla dzieci, strefa Extreme Kids, stoiska z gadżetami dla dzieci, słodki upominek dla każdego dziecka, a jeżeli pogoda dopisze, no to będzie mnóstwo też atrakcji na zewnątrz, bo i dmuchańce, i drift park, i to wszystko będzie w cenie biletu, także naprawdę nie tylko to, co na sali, ale również wokół Centrum Sztuki Mościce zamieni się w taki prawdziwy park, rodzinny park dla dzieci, więc naprawdę warto zaplanować ten czas. O godzinie 11 startujemy i te atrakcje potrwają znacznie więcej.
2: I na te wszystkie wydarzenia zapraszam wicedyrektor Centrum Sztuki Mościce Maciej Aleksander. Dziękuję serdecznie za rozmowę.
3: Dziękuję, panie redaktorze, i zapraszam do głosowania i do zobaczenia w Centrum Sztuki Mościce.
1: To była audycja sponsorowana.

0: Reklama.
1: Wielka majówka, sezon na lokalne. 23 i 24 maja spotkajmy się na Tarnowskim Rynku. Wypróbuj genialne lokalne, pokazy kulinarne, grillowanie regionalnych pyszności wraz z degustacjami, kiermasz lokalnych produktów, rękodzieła, występy artystyczne, a na deser konkurs Zero Waste z cennymi nagrodami. Sezon na lokalne, w sobotę od 10, w niedzielę od 10.30. Projekt Idea Tarnów dofinansowany przez fundusze szwajcarskie. Do zobaczenia na majówce!
2: Hyundai Tucson to bohater z supermocami do Twojej dyspozycji, gotowy na każdą wyprawę, ale możesz nim jechać na zakupy. Ma nowoczesne systemy bezpieczeństwa, ale nie musisz ich testować. Jest idealny dla rodziny, nawet jeśli się jeszcze nie powiększyła. Więcej supermocy Tucsona, automatyczna skrzynia biegów, pakiet serwisowy i ubezpieczenie w racie wynajmu już od 950 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonie.
3: Autoring, jedyny dealer marki Hyundai w Tarnowie, ulica Lwowska 187.
4: Hyundai.
0: Po reklamie.
5: Sponsorem poranka jest Profis Grill w Brzozówce, autoryzowany salon Weber World. Ogromny wybór grilli, wyjątkowe promocje i atrakcyjne ceny. Profis Grill. Wyższy poziom grillowania.
6: Wiadomości kulturalne.
7: Jolanta Maciarz, zapraszam. Tutaj można wyśpiewać swoje marzenia. To już ostatnie dni, żeby zgłosić się do konkursu wokalnego Tarnów ma głos. Jest skierowany do młodych wokalistów ze szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz placówek oświatowych. W poprzedniej, 8 edycji zgłosiła się rekordowa liczba osób. Na scenie zaprezentowało się prawie 80 osób. W konkursie mogą zmierzyć się uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Zgłoszenia do 9 konkursu wokalnego Tarnów ma głos kończył się w poniedziałek, 25 maja. Patronat nad wydarzeniem objęło Radio RDN Małopolska. Na naszej antenie wybrzmią także piosenki laureatów konkursu. W Kąśnej Dolnej w tym tygodniu królują skrzypce. Trwa tydzień talentów. Dziś czas na domosławickie talenty. Wystąpienia rozpoczną się o 18 w dworze Ignacego Jana Paderewskiego. Tydzień talentów potrwa do niedzieli. Światowy Dzień Pszczół będzie obchodzony w miasteczku galicyjskim w Nowym Sączu już w środę 20 maja. Podczas wydarzenia z pszczołą przez jesień życia spotkają się seniorzy. Będą mogli poznać wartość pszczelich produktów, a przede wszystkim ciekawie wspólnie spędzić czas. Chcemy zaktywizować naszych seniorów i przekazać im ciekawą ofertę, m.in. zdrowego żywienia, mówi Barbara Pogwist, wiceprezes Stowarzyszenia Miłośników Kamionki Małej.
8: Będziemy przybliżać życie pszczoły, produkty pszczele, także będzie degustacja oczywiście miodów i innych produktów pszczelich, ale też będzie część taka troszkę rękodzielnicza, gdzie będziemy wytwarzać świece lepione z wosku pszczelego właśnie. Będziemy podzieleni na grupy właśnie ze względu na te warsztaty. Pierwsza o 9 godzinie, druga o 12 i ostatnia o 15.
7: Wstęp na wydarzenie jest wolny, ale liczba miejsc jest ograniczona. Szkoła podstawowa nr 2 imienia generała Władysława Sikorskiego w Jastrzębiu będzie mieć swój sztandar. To symbol jedności społeczności szkolnej, szacunku dla tradycji oraz zobowiązania do pielęgnowania wartości, które szkoła przekazuje swoim uczniom. Uroczystość przekazania sztandaru, daru rodziców uczniom dla szkoły, odbędzie się w środę 20 maja. O godzinie 9 przy świętej w kaplicy w Jastrzębiu Górnej będzie przewodniczyć biskup Leszek Leszkiewicz. Po nabożeństwie będą dalsze uroczystości, oficjalne przekazanie i poświęcenie sztandaru, wystąpienie zaproszonych gości i poczęstunek. O część artystyczną zadbają uczniowie i nauczyciele szkoły. Znani aktorzy i reżyserzy przyjadą do Tarnowa. 40. Tarnowska Nagroda Filmowa w jubileuszowej odsłonie ruszy już w najbliższy piątek, 22 maja. To prawie 60 wydarzeń związanych z kinem, w tym 14 projekcji, które powalczą o najwyższe laury w konkursie głównym. Dwa dni przed rozpoczęciem festiwalu, 20 maja, na dużym ekranie zostanie wyświetlony film Andrzeja Wajdy Niewinni Czarodzieje. Początek o 20 w kinie Marzenie, a Tarnowska Nagroda Filmowa potrwa do 30 maja. Stany Wschodu to tytuł slajdowiska, podczas którego będzie można dowiedzieć się, jak tanim kosztem, a nie standardowo, zwiedzić byłe Republiki Radzieckie i rejon Kaukazu. Podróżnik z Nowego Sącza Marek Gaworucha tym razem opowie o swoich wizytach w Kazachstanie, Tadżykistanie, Uzbekistanie czy Kirgistanie. Spotkanie odbędzie się w najbliższy piątek, 22 maja, w górskiej scenerii schroniska na Przechybie.
9: To opowieść o miejscach, gdzie wciąż krują gościnność i serdeczność, o fantastycznych ludziach i pięknych miejscach,
4: miejscach, do których będę zapraszał. Od lat podróżuję niskokosztowo i właśnie o takim odkrywaniu wschodu będę mówić. Podpowiem też, jak podróżować tanio, gdzie i co ciekawie zjeść oraz jak zaplanować taką wyprawę, by była autentyczna i pełna wrażeń.
7: Zapowiada Marek Gaborucha. Wydarzenie rozpocznie się o 19.30. Wstęp jest wolny. A teraz zaproszenie na kino plenerowe Radia RDN to już jutro. Zagościmy w Amfiteatrze w Łukowicy. O 20.30 będzie można obejrzeć film Asterix i Obelix Imperium Smoka. Wcześniej, bo o 19.30 wystąpi zespół Tango Furia, który zaprezentuje gorące rytmy Argentyny. 10 tenorów z różnych narodowości na jednej scenie. Centrum Sztuki Mościce zaprasza na niezwykły koncert z okazji Dnia Matki. Jak przekonują organizatorzy, to potęga głosów, wielkie emocje i muzyka, która porusza serca. Tenorom w czasie występu będzie towarzyszyć orkiestra symfoniczna. W repertuarze są arie operowe, muzyka filmowa, musicalowe klasyki, ale też światowe przeboje.

tenorzy z Polski, Hiszpanii, Ukrainy, Gruzji i Ekwadoru wystąpił w Centrum Sztuki Mościce w sobotę 23 maja o 18. Koncertowi Dla Ciebie Mamo patronuje Radio RDN Małopolska. Wydarzenie jest biletowane. To będzie muzyczne zderzenie folku, rapu, popu, soulu i reggae. Studenci odliczają dni do juwenaliów. Odbędą się w sobotę na kampusie uczelni, początek o 16. O 17 na scenie pojawi się polski zespół folklorystyczny Baciary. O 18 wystąpią Jakub Stepek i Karol Gut. O 19 koncert Dazalia. Oficjalne przekazanie kluczy do miasta odbędzie się o 20, a na finał zaśpiewa Grupson. Yes!

0: grup sondowizował na początku lat 2000. Szeroką popularność zyskał dzięki piosence Na szczycie właśnie, a w swojej twórczości łączy hip-hop, reggae, dancehall i elektronikę. Juwenalia w Akademii Tarnowskiej, przypomnę, już w tę sobotę, 23 maja.
1: To były wiadomości kulturalne.
2: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
3: Na program zaprasza sponsor firma Bud Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl
4: 14 stopni, ciepło. No nie do końca tak ciepło, bo troszeczkę ten wiatr obniża nam temperaturę odczuwalną, natomiast czekamy na dużo wyższe wartości. No, maksymalnie my dzisiaj to 18, 19 stopni, jutro 22, w nocy 7. No i częściowe zachmurzenie, to zachmurzenie cały czas nam towarzyszy. Sytuacja biometeorologiczna cały czas jest niekorzystna.
2: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
3: Na program zaprasza sponsor firma Bud Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl
4: Dziś w kalendarzu mamy Światowy Dzień Lekarza Rodzinnego, tak więc pozdrawiamy naszych wszystkich lekarzy rodzinnych, no ale też w kalendarzu świąt nietypowych mamy dziś Ogólnopolski Dzień Bliźniąt, tak więc pozdrawiamy też wszystkich bliźniaków, bo co dwie głowy, to nie jedna. 22 minuty nam zostało do godziny 11, wracamy do naszej muzyki sprzed lat, teraz Man at Work, a za chwilę zespół The Bolshoi.

0: Sponsorem poranka jest Profis Grill w Brzozówce, autoryzowany salon Weber World. Ogromny wybór grilli, wyjątkowe promocje i atrakcyjne ceny. Profis Grill. Wyższy poziom grillowania.
1: Reklama.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz smartfon Poco F8 Ultra 512 GB za 2969. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3299.
3: Tarnów zaprasza na gastromajówkę. Już 23 i 24 maja tarnowski rynek zamieni się w prawdziwe święto smaków, muzyki i rodzinnej zabawy. Czekają na Was wyjątkowe potrawy z różnych stron świata. Warsztaty kulinarne dla dzieci, kolorowe stoiska i mnóstwo atrakcji. W sobotę gotowanie z udziałem znakomitych kucharzy. O 17:00 koncert przystanek Mrówkowiec. A w niedzielę bezpłatne śniadanie z Robertem Makłowiczem i prezydentem Tarnowa. Partnerami wydarzenia są m.in. Polsko-Ukraiński Instytut Pomocy i Rozwoju, Stowarzyszenie Siemacha, Teatr imienia Solskiego w Tarnowie. Sponsorzy główni: Tauron, PZU, KGHM, Gemini Park Sokołów. Przyjdźcie smakować, świętować i dobrze się bawić.
4: Ciąża to czas pytań, emocji i troski o przyszłość. Dlatego przyszłe mamy potrzebują nie tylko nowoczesnej diagnostyki, ale także poczucia bezpieczeństwa.
5: Mogą je zapewnić badania prenatalne, które w Centrum Zdrowia Tuchów wykonujemy nieprzerwanie od 2013 roku. Od kilku lat badania wykonujemy także jako jedyna placówka w Tarnowie. Całkowicie bezpłatnie, bez ukrytych kosztów. Na tych samych zasadach badania realizujemy także w Dąbrowie Tarnowskiej.
4: Bo spokój przyszłej mamy nie powinien mieć ceny.
5: Nowoczesna diagnostyka, doświadczeni specjaliści, kompleksowa opieka. Centrum Zdrowia. Tutaj profilaktyka nie kończy się na haśle.
1: Po reklamie.

Parostatek i Krzysztof Krawczyk, parostatki, no przeszły już na emeryturę, ale nie tylko parostatki, okazuje się, przechodzą na emeryturę, przechodzą również pociągi dużej prędkości, też na emeryturę. Przenieśmy się na chwilę do Japonii. Słynny pociąg Shinkansen z wizerunkiem kreskówki, a dokładnie kreskówkowej postaci Hello Kitty. Odbył swój ostatni kurs po japońskich torach. Co ciekawe, wycofano go po zaledwie 8 latach eksploatacji, mimo że cieszył się ogromnym zainteresowaniem. No i właśnie w tą niedzielę na stacji Shin Osaka w zachodniej Japonii, no, zebrał się tłum fanów z aparatami, gadżetami, żeby zobaczyć ten ostatni odjazd do tego właśnie pociągu z wizerunkiem ukochanej przez Japończyków postaci. A skład od czasu swojego debiutu w czerwcu 2018 roku przewiózł około 1 000 000 pasażerów. No i niestety czas na emeryturę, czyli legenda torów przeszła na emeryturę. No i pytanie, co dalej? Jakie kolejne kreskówki, a dokładnie pociągi z kreskówkami pojawią się na japońskich torach? No pewnie ci, którzy śledzą na bieżąco, to już wiedzą, a ci, którzy nie, to dopiero poznają kolejne wyjątkowe serie szybkich, bardzo szybkich japońskich pociągów. 7 minut nam zostało do godziny 11. Teraz, no nie na emeryturze, ale w dalszym ciągu koncertuje. No i cieszy miliony fanów na całym świecie. Bruce Springsteen, retro wtorkowo, I'm on fire.

0: Reklama.
1: Jaki prezent ucieszy moją mamę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam. A jej ulubioną kawę znalazłam na Allegro.
2: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór kaw i herbat idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
3: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
4: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
5: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Znasz to? Twoje dziecko spędza wakacje patrząc w ekran. A gdyby tak to zmienić?
9: A gdyby tak to zmienić?
10: A gdyby tak to zmienić?
8: Oazy rekolekcyjne ruchu Światło-Życie diecezji tarnowskiej to coś więcej niż wyjazdy. To bezpieczna przestrzeń wspólnej modlitwy, zabawy, wartościowych przyjaźni i spotkań z Bogiem, który kocha. Rodzicu, podaruj swojemu dziecku wakacje z sensem. Zapisz je na Oazę. Więcej informacji na stronie tarnow-oaza.pl lub pod numerem telefonu 603 605 883.
11: Hola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i iberyjsko. Spróbuj serów, przekąsek, deserów i wielu, wielu innych. Po to tydzień w stylu iberyjskim. Wszystkie sery Solent Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A desery mleczne Solent Mar już od 4,99.
12: Lidl. To się opłaca.
13: Castorama.
14: Teoria
15: i praktyka.
14: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
15: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach na castorama.pl.
0: Po reklamie.
16: Sponsorem poranka jest Profis Grill w Brzozówce, autoryzowany salon Weber World. Ogromny wybór grilli, wyjątkowe promocje i atrakcyjne ceny. Profis Grill. Wyższy poziom grillowania.
17: Na początku czerwca ma zapaść decyzja co do dalszych losów kierunku lekarskiego w Nowym Sączu.
18: Studenci tutaj mają zapewnioną infrastrukturę, mamy zapewnione pracowników.
17: Będzie też agresywny syn, który złamał sądowe zakazy i trafił do aresztu. Jest 11:00, Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. Na początek jednak
19: wiadomości ze świata.
17: Planowanego na jutro uderzenia na Iran nie będzie, ogłosił prezydent Donald Trump w mediach społecznościowych. Wstrzymanie się od ataku ma być odpowiedzią na prośby Arabii Saudyjskiej, Kataru i Zjednoczonych Emiratów Arabskich oraz amerykańskich sojuszników w regionie. To także reakcja na przedstawioną przez Iran nową propozycję pokojową. O szczegółach Milena Rashid-Szehab.
20: Wypowiedź Donalda Trumpa została na Bliskim Wschodzie przyjęta z lekkim zaskoczeniem, zwłaszcza po tym, jak dobę wcześniej groził Iranowi, że czas ucieka i jeśli szybko się nie weźmie do roboty, nic z niego nie zostanie. Tutejsze media odnotowują również, że nie było dotąd sygnałów o planowanym na jutro ataku i sugerują, że to charakterystyczny dla Trumpa sposób wyjścia z impasu. Zmiana amerykańskiego stanowiska ma być reakcją na poprawki do propozycji pokojowych, które irańska delegacja przysłała za pośrednictwem Pakistanu. Irańczycy twierdzą, że Stany Zjednoczone żądają zaniechania wzbogacania uranu, na co nie ma zgody w Teheranie, oraz że nie otrzymali pełnych gwarancji zakończenia wojny, co jest dla nich jednym z warunków. Omawiana ma być również kwestia irańskich aktywów za granicą, które teraz są obłożone sankcjami. Iran chce zupełnego ich zwrotu. Według źródeł Al Jazeera Amerykanie są skłonni zgodzić się na zwrot 25%. Iran chce również, aby Stany Zjednoczone zaakceptowały jego suwerenność nad cieśniną Ormus, na co Amerykanie się nie zgadzają.
17: Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu czeka na ostateczną decyzję Polskiej Komisji Akredytacyjnej w sprawie dalszych losów w kierunku lekarskiego. Ta ma zapaść na początku czerwca. Jak informują władze uczelni, najprawdopodobniej będzie to decyzja ostateczna. Aktualnie studenci, którzy pozostali na kierunku, uczą się na trzecim roku. Jak powiedział w programie Słowo za Słowo, Warden Nowy Sącz, rektor Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu, Józef Ciuła, niezależnie od oczekiwania na decyzję zajęcia, toczą się w normalnym trybie.
18: Jest to rok, kiedy są głównie zajęcia kliniczne. Powołaliśmy 4 katedry, 2 katedry w szpitalu specjalistycznym w Nowym Sączu, 2 katedry w szpitalu Intercard, więc studenci tutaj mają zapewnioną infrastrukturę, mamy zapewnione pracowników, więc to trwa, oczekujemy na decyzję.
17: Nabór na kierunku lekarskim na Nowosądeckiej Uczelni był tylko na pierwszy rok akademicki, czyli w 2023 roku. Od kilku lat uczelnia stara się o pozytywną rekomendację Polskiej Akademii Akredytacyjnej, dostosowując infrastrukturę i rozwój kadry do zaleceń państwowego organu. Co istotne, w sądeckiej ANS powstało prosektorium, a to bardzo ważne dla kierunku lekarskiego.
10: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
17: Mężczyzna, który znęcał się psychicznie i fizycznie nad swoją matką, trafił do aresztu. Sądeczanin złamał zakazy sądowe zbliżania się i kontaktowania z kobietą. O szczegółach Maria Mułka.
13: Policjanci podjęli interwencję po zgłoszeniu o mieszkańcu Sądecczyzny, wobec którego toczyły się wcześniej postępowania, w wyniku których sąd zakazał mu zbliżania się i kontaktowania z matką. Mężczyzna złamał orzeczone zakazy. Będąc pod wpływem alkoholu, wszczął awanturę, podczas której wyzywał seniorkę i stosował przemoc fizyczną. Spowodował u niej obrażenie ciała. Mężczyzna został zatrzymany i usłyszał zarzuty niestosowania się do orzeczonych środków karnych, znęcania się i spowodowania uszczerbku na zdrowiu matki, za to grozi mu kara do 5 lat więzienia. Sąd rozpatrzył pozytywnie wniosek prokuratury o areszt tymczasowy. Mężczyzna najbliższe 3 miesiące spędzi więc za kratkami w oczekiwaniu na wyrok.
17: Brudny samochód to nie tylko kwestia estetyki, ale też względy bezpieczeństwa i ryzyko otrzymania mandatu. 19 maja obchodzimy Dzień Mycia Samochodu. Przy tej okazji oficer prasowy tarnowskiej policji Kamil Wójcik przypomniał w audycji Pomagamy i Chronimy, że utrzymanie samochodu w czystości to obowiązek kierowcy.
21: Jeśli mamy ubocone opony, no to łatwo poślizg tego samochodu. Jeśli mamy źle widoczne światła, mamy je właśnie także ubocone, one są zabrudzone, no to my sami też nie widzimy, co się może dziać po zmroku na jezdni. Te rejestry rejestracyjne też muszą być widoczne i czytelne. Musimy też pamiętać o uzupełnieniu płynu do spryskiwaczy. Pamiętajmy, że to też jest obowiązek posiadać płyn do spryskiwaczy, ponieważ no, jest to nam niezbędne w takich podróżach, bo nagle ochlapie nam samochód przejeżdżający z naprzeciwka szybę przednią.
17: Za nieczytelne tablice rejestracyjne grozi mandat w wysokości 100 zł. Zabrudzone światła w przypadku kontroli policyjnej mogą nas kosztować od 100 do 300 zł.

0: Sponsorem audycji jest organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
2: Przypominam, że umyty samochód to nie tylko bezpieczny samochód, ale też i mniejsze zużycie paliwa, jak mamy umyty samochód. Pogoda, częściowe zachmurzenie w ciągu dnia, 18-19 stopni, mamy teraz 14, jutro 22 i przewaga słońca. I ta przewaga słońca z nami pozostanie do niedzieli włącznie, a w niedzielę to nawet 23 stopnie. W nocy 7, pod koniec tygodnia w nocy to 12 stopni.
0: Sponsorem audycji był organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
3: Reklama.
4: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda JQ. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj. Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
1: Zapraszamy do salonu Omoda JQ w Autokompleks Nowy Sącz Wielogłowy 188.

0: Świętego Łukasza w Tarnowie trwa budowa nowoczesnego centralnego bloku operacyjnego. To kluczowa inwestycja realizowana dzięki ponad 80 milionom złotych dofinansowania z Krajowego Planu Odbudowy. Prace postępują zgodnie z harmonogramem. Nowy blok wyposażony w najnowocześniejszy sprzęt, w tym robot chirurgiczny, to milowy krok w rozwoju Tarnowskiego Centrum Onkologii. Dla pacjentów oznacza to dostęp do leczenia na światowym poziomie, bez konieczności dalekich podróży. Szpital Wojewódzki imienia Świętego Łukasza w Tarnowie. Nowe serce onkologii.
1: Po reklamie.

0: Informacje z życia Kościoła.
1: Jolanta Mojcierz, zapraszam. 25 maja w poniedziałek w Watykanie zostanie zaprezentowana pierwsza encyklika papieża Leona XIV Magnifica Humanitas. Dokument poświęcony będzie ochronie człowieka w dobie sztucznej inteligencji. Urszula Rzepczak.
2: Podpisana 15 maja przez Leona XIV encyklika jest hołdem dla dziedzictwa Leona XIII i jego encykliki Rerum Novarum, opublikowanej dokładnie 135 lat wcześniej. Dokument ten był odpowiedzią Kościoła na skutki społeczno-ekonomiczne rewolucji przemysłowej i stał się podstawą nauki społecznej. Kościoła. Encyklika Magnifica Humanitas papieża Leona XIV to odpowiedź na zjawisko sztucznej inteligencji i pytania o zastępczość i odpowiedzialność. Jest też dowodem na kontynuację społecznej nauki Kościoła w nowych okolicznościach. Stawia na godność człowieka, prymat dobra wspólnego i moralne ograniczenia władzy. Magnifica Humanitas zaprezentowana będzie w auli synodalnej przez papieża.
1: Z patronką samorządowców Świętą Kingą budujemy wspólnotę małych ojczyzn. Pod takim hasłem w niedzielę 24 maja odbędzie się 23. Ogólnopolska Pielgrzymka Samorządu Terytorialnego na Jasną Górę. Jak mówi delegat KEP do spraw samorządowców i pracowników administracji samorządowej biskup Andrzej Jerz, podczas pielgrzymki nastąpi przekazanie obrazów z wizerunkiem Świętej Kingi oraz jej relikwii do poszczególnych diecezji, aby podkreślić rolę Świętej Kingi, która jest patronką samorządowców. Biskup Andrzej Jerz dodaje również, że ważną kwestią jest dziś budowanie jedności małych ojczyzn.
3: Te walki i zmagania nie tylko obozów politycznych, ale różnych opcji zeszły tak nisko, nie tylko jeżeli chodzi o poziom dyskusji działań, ale przede wszystkim do najniższych poziomów samorządowych, że to powoduje atomizację często działalności na rzecz dobra wspólnego i to, co było źródłem sukcesów reformy samorządowej, a więc współpraca niezależnie od poglądów politycznych na tych niższych szczeblach, działania samorządowców i samorządów, to nam się rozsypało. Chcemy to na powrót odbudować.
1: Pielgrzymka rozpocznie się 24 maja o 10 w Kaplicy Różańcowej na Jasnej Górze. O historii spotkań i 32 pielgrzymkach samorządowców na Jasną Górę opowie dr inżynier Tadeusz Wrona. Natomiast wykład Święta Kinga, geneza i aktualność patronatu nad samorządowcami wygłosi ksiądz dr habilitowany Jan Bartoszek, profesor Akademii Tarnowskiej. Dodajmy, że w sobotę 23 maja biskup Andrzej Jerz będzie przewodniczył modlitwie apelowej o 21 w Kaplicy Cudownego Obrazu. Rośnie kult Matki Bożej Fatimskiej w regionie. Jej opiece od kilkunastu lat ofiarują się parafianie ze Śnietnicy w powiecie gorlickim. W kościele filialnym pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego w Stawiszy znajduje się figura Maryi, która przed laty została sprowadzona tutaj z Fatimy. Od tego czasu, od maja do października, czyli w miesiącach objawień fatimskich, każdego 13 dnia miesiąca w parafii odbywa się nabożeństwo fatimskie. W tym roku po raz pierwszy dzieci, które przyjęły tu pierwszą komunię świętą, złożyły akt zawierzenia Matce Bożej Fatimskiej. Ksiądz Mirosław Król, który pochodzi ze Stawiszy i uczestniczył w nabożeństwie pierwszej komunii świętej, w czasie której dzieci złożyły akt zawierzenia swojego życia Maryi, zwraca uwagę, że to właśnie dzieciom ukazała się Matka Boża w Fatimie, dlatego teraz dzieci powierzają jej swoje życie.
4: Matka Boża nie wybrała żadnego kardynała, biskupa, żadnego urzędnika z wyższym wykształceniem, ale biednych pastuszków właśnie z Fatimy, aby przekazać im wielką misję do spełnienia. I one są wyniesieni na ołtarze. Franciszek, Jacynta, Łucja, wiemy, że niedawno zmarła. Te dzieci mogą się identyfikować z tymi dziećmi fatimskimi i mi się wydaje, że no, każdy człowiek, ale szczególnie dziecko właśnie, potrzebuje tego Boga Ojca, ale Maryi także Matki, szczególnie w naszym dzisiejszym świecie.
1: Ksiądz Mirosław Król chwali inicjatywę nabożeństw fatimskich. Jak zauważa, cieszą się one coraz większą popularnością w parafii w Stawiszy.
4: Bardzo mi się to spodobało, że właśnie wszystkie dzieci z całej parafii w tym dniu 13 są zaproszone do kościoła w Stawiszy na to nabożeństwo. Przepięknie to wygląda, bo przychodzą panie ubrane w strojach ludowych, strażacy. Ta Matka Boża, piękna figura, która przybyła około 20 lat temu i ten kult rośnie. Nawet z innych wiosek okolicznych też ludzie przybywają.
1: Proboszcz kościoła parafialnego pod wezwaniem świętego Andrzeja Boboli w Śnietnicy, którego filią jest kościół w Stawiszy, ksiądz Józef Rosiek zapowiedział, że akt zawierzenia Matce Bożej Fatimskiej złożony przez dzieci pierwszokomunijne stanie się tu tradycją. Szkoła podstawowa nr 2 imienia generała Władysława Sikorskiego w Jastrzębi będzie mieć swój sztandar. To symbol jedności społeczności szkolnej, szacunku dla tradycji oraz zobowiązania do pielęgnowania wartości, które szkoła przekazuje swoim uczniom. Uroczystość przekazania sztandaru odbędzie się w środę, 20 maja. O godzinie 9 mszy świętej w kaplicy w Jastrzębi Górnej będzie przewodniczyć biskup Leszek Leszkiewicz. Po nabożeństwie będą dalsze uroczystości, oficjalne przekazanie, poświęcenie sztandaru, wystąpienia zaproszonych gości i poczęstunek. O część artystyczną zadbają uczniowie i nauczyciele szkoły.
0: To były informacje z życia Kościoła.

0: Reklama.
1: Twój głos naprawdę ma znaczenie. Do 15 czerwca trwa głosowanie w budżecie obywatelskim województwa małopolskiego.
2: Zagłosować może każdy mieszkaniec Małopolski, który ukończył 16 lat.
3: Zapraszam do głosowania. Małopolska to nasza wspólna sprawa. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
2: Głosowanie oraz lista zadań dostępne na stronie bo.malopolska.pl.
1: Kampania społeczna finansowana ze środków województwa małopolskiego.
4: Masz fach w ręku i nie boisz się roboty? Jesteś elektrykiem lub pomocnikiem elektryka? To oferta dla Ciebie. MEB Group poszukuje ludzi chętnych do pracy w Niemczech i w Austrii. Zakwaterowanie? Ogarnięte. Auto służbowe? Pod ręką. A paliwo? Płaci Niemiec. Nasze wymagania? Doświadczenie, prawo jazdy kategorii B i niemiecki, żeby dogadać robotę na budowie. Ty masz prąd w rękach. My mamy robotę. Telefon 77 555 89 12.
5: Małopolska pełna znaków. Rusza 28. edycja Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego. W dwa majowe weekendy, 16 i 17 oraz 23 i 24 maja, zapraszamy do Krakowa, Nowego Targu, Szaflar i Rzepiennika Biskupiego. Wejdź tam, gdzie na co dzień nikt nie ma wstępu. Posłuchaj opowieści pasjonatów. Weź udział w warsztatach, spacerach i pokazach rzemiosła. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Sprawdź program na www.dniedziedzictwa.pl. Znaki przeszłości są wszędzie wokół. Trzeba tylko umieć je odczytać.
6: Mniam! Prawdziwy smak natury! Soki oraz smoothie, które powstają w Łącku, to czysta pasja do jakości i owoców. Wyselekcjonowane owoce, pojedyncze tłoczenie, brak filtracji. Wszystko po to, by zachować naturalne wartości. Naturalnie. Żadnych dodatków. Tylko smak, jakość i natura w każdym łyku. Zapraszamy. Soki dostępne w klasztornej spiżarni przy ulicy Urszulańskiej 9 w Tarnowie. Spróbuj prawdziwego smaku. Smaku soku prosto z gór.
7: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie dwóch sztuk. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Już w niedzielę 24 maja 17. Parada Konna w Żarówce w gminie Radomyśl Wielki. W programie Czempionat Hodowlany Klaczy Rasy Zimnokrwistej. Występ kapeli Żarowianie. Konkursy zaprzęgów sportowych i tradycyjnych. Pokaz pocztu starożukowickiego Aleksandra Jarmuły. Wystawa pojazdów konnych. Zabawa taneczna. Miejsce wydarzenia. Tereny sportowe przy Szkole Podstawowej w Żarówce. Start imprezy o godzinie 12.30. Organizatorzy SCKiB w Radomyślu Wielkim. Gmina Radomyśl Wielki oraz Sołecki. Żarówka. Partnerem wydarzenia jest województwo podkarpackie.
0: Po reklamie.

0: I need you.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: To jest moja matka, ta ziemia. To jest moja matka, ta ojczyzna. To są moi bracia i siostry. I zrozumcie wy wszyscy, którzy lekkomyślnie podchodzicie do tych spraw. Zrozumcie, że te sprawy nie mogą mnie nie obchodzić. Nie mogą mnie nie boleć. Was też powinny boleć.
1: Wszyscy czujemy wewnętrznie, jak bardzo obecnie potrzebna jest nasza modlitwa za ojczyznę, o pojednanie narodowe, o wyrzeknięcie się odwetu, o odpowiedzialność za słowo, o pokonanie w sobie wrogości i uprzedzeń do drugich. Dlatego w imieniu Akcji Katolickiej zapraszam wszystkich do modlitwy w powyższych intencjach do kościoła świętego Maksymiliana w Tarnowie 21 maja na godzinę 18. Ksiądz Jan Bartoszek, asystent Akcji Katolickiej i duszpasterz samorządowców.
2: Łatwo jest zniszczyć, trudniej odbudować. Zbyt długo niszczono. Trzeba intensywnie odbudowywać. Nie można dalej lekkomyślnie niszczyć.
1: To było ogłoszenie społeczne.

0: Reklama.
1: Muzyka, taniec, emocje i wielkie kino pod gwiazdami. Już 20 maja o 19.30 Amfiteatr w Łukowicy rozgrzeją gorące rytmy Argentyny. Na scenie światowej sławy Tango Furia. Mistrzowskie pary taneczne, zjawiskowa muzyka i prawdziwa energia Buenos Aires. Widowisko stworzone przez wicemistrzów świata w tangu. Emanuel Marin i Lola Gutierrez-Rey zabiorą Was w pełną pasji podróż. A to jeszcze nie koniec. Tuż po koncercie około 20.30 wielkie kino plenerowe z radiem RDN. Na ekranie hit dla całej rodziny. Asterix i Obelix, Imperium Smoka. Taniec, muzyka i filmowa przygoda w jeden wyjątkowy wieczór. 20 maja Amfiteatr w Łukowicy. Start 19.30. Wstęp wolny. Zapraszamy. 20 maja Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu świętuje jubileusz 25-lecia. Od 2001 roku uczelnia dynamicznie się rozwija, oferując bezpłatne kształcenie w kluczowych obszarach: kierunki medyczne i zdrowie, biznes, ekonomia i IT, humanistyka, języki i turystyka. Oferta obejmuje studia stacjonarne i niestacjonarne. Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu. Tradycja, rozwój, przyszłość. Sprawdź szczegóły na ans-nt.edu.pl.
0: Po reklamie.

Królowo nieba, wesel się, alleluja, bo ten, któregoś nosiła, alleluja, z martwych powstał, jak powiedział, alleluja, módl się za nami do Boga, alleluja. Raduj się i wesel, Panno Maryjo, alleluja, bo z martwych wstał Pan prawdziwie, alleluja. Módlmy się. Boże, któryś raczył uweselić świat przez zmartwychwstanie Syna Twego, Pana naszego Jezusa Chrystusa, daj prosimy, abyśmy przez Jego Rodzicielkę, Maryję Pannę, dostąpili radości życia wiecznego. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. W intencjach Ojca Świętego, chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Za zmarłych, wieczne odpoczywanie racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Już za chwilę Ministerstwo Zdrowia i nowe kompetencje pielęgniarek i położnych. Sprawdzimy też, kiedy pierwsi pasażerowie pojadą pociągiem z Nowego Sącza do Męciny.
2: Termin marcowy jest aktualny.
1: Minęła 12:00, Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. Będą mogły wystawiać L4, a także stwierdzać zgon pacjenta w opiece paliatywnej. Ministerstwo Zdrowia chce rozszerzyć uprawnienia pielęgniarek. Projekt ustawy w tej sprawie jest już w konsultacjach społecznych. Wiceminister zdrowia Katarzyna Kęcka wyjaśniła, że pielęgniarki będą mogły orzekać o czasowej niezdolności do pracy, czyli wystawiać L4 do 5 dni.
3: Pielęgniarki przygotowane są do tego, żeby przeprowadzić w przypadku prostych chorób infekcyjnych test pokazujący, czy pacjent ma wirus grypy, czy go nie ma. Konsekwencją tego będzie wypisanie recepty, bo też zmieniamy tutaj rozporządzenie w tym zakresie. Kolejna zmiana to jest stwierdzanie zgonów w opiece długoterminowej i w opiece paliatywnej, dlatego że zazwyczaj pielęgniarka jest obecna przy zgonie podopiecznego, natomiast na lekarza trzeba czekać kilka godzin.
1: Ministerstwo Zdrowia chce, aby nowa ustawa o zawodzie pielęgniarki i zawodzie położnej weszła w życie w marcu przyszłego roku.
0: Słuchacie wiadomości RDN.
1: W wyborach parlamentarnych w 2027 roku liczę na ludzi młodych, powiedział na antenie radia RDN były premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu Zjednoczonej Prawicy zwracał uwagę w pulsie regionu, jak dużą rolę w ostatnich latach odgrywają najmłodsi wyborcy. Polityk przypomniał, że wysokie zaangażowanie grupy wiekowej między 18 a 29 rokiem życia odsunęło Prawo i Sprawiedliwość od władzy, ale też w dużym stopniu przyczyniło się do wyboru Karola Nawrockiego na urząd prezydenta.
4: Na to liczę również w kolejnych wyborach, ponieważ bezrobocie wśród młodych ludzi niestety bardzo mocno rośnie. Wysyłają setki CV, życiorysów do firm i czasami tydzień, miesiąc, rok bez odpowiedzi, ściana milczenia. Trzeba pomóc młodym ludziom, to oni zadecydowali o odsunięciu nas od władzy w 2023 roku, to oni zadecydowali o zwycięstwie Karola Nawrockiego w 2025 roku. Mam nadzieję, że właśnie młodzi ludzie przyczynią się do odsunięcia obecnego obozu rządowego od władzy w 2027 roku.
1: Były premier stwierdził też, że przed wyborami parlamentarnymi konieczne jest budowanie zdolności koalicyjnej. Mateusz Morawiecki nie wyklucza możliwości współpracy z Konfederacją czy PSL-em.
0: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
1: W tym roku pociągi nie dojadą jeszcze do Męciny. Od 14 czerwca ruszą połączenia na nowym odcinku linii kolejowej 104 na trasie Nowy Sącz-Marcinkowice. Wstępnie zakładano, że zostaną przedłużone do Męciny jesienią tego roku, ale wiadomo już, że będzie to możliwe w przyszłym roku. Najprawdopodobniej w marcu, tłumaczy Piotr Hamarnik ze spółki PKP PLK.
2: Termin marcowy jest aktualny. Przygotowujemy tak tą inwestycję, by ona na początku przyszłego roku na tym fragmencie pomiędzy Klęczanami a Męciną była już gotowa. Natomiast to w dużej mierze zależy od postępu realizacji prac bezpośrednio przy stacji kolejowej w Męcinie. Tam zaprojektowaliśmy dodatkowe zabezpieczenia, jeżeli chodzi o kwestie warunków ziemnych. Te zabezpieczenia są już uzgodnione, będą wykonywane.
1: Po uruchomieniu odcinka między Marcinkowicami a Męciną kolejnym krokiem będzie otwarcie trasy kolejowej do Limanowej, co jest planowane na przyszły rok. Dokładny termin nie jest jeszcze znany. Między Klęczanami a Limanową trwają jeszcze prace, między innymi wewnątrz tuneli pod Pisarzową, a cały projekt Podłęże Piekiełko ma zakończyć się w 2030 roku i kosztować ma około 17 miliardów złotych. Dzięki temu podróż z Nowego Sącza do Krakowa zajmie godzinę.
0: RDN na sportowo.
1: Sądeczanie znaleźli się w kajakowej reprezentacji Polski na 2026 rok, a mowa o slalomistach. Oprócz multimedialistki Mistrzostw Świata Klaudii Zwolińskiej to Dariusz Popiela, Dominika Brzeska, Hanna Danek, Szymon Nowobilski, a także powracający do kadry Michał Pasiut.
5: Tym bardziej cieszy mnie fakt, że może jedna lub dwie osoby wiedzą, ile pracy mnie to kosztowało, ile wyrzeczeń i ile poświęciłem, aby stać w tym miejscu i aby uzyskać tę kwalifikację. Jestem bardzo szczęśliwy. Ogólnie w tym roku bardzo wysoki poziom kwalifikacji. Już w Bratysławie było widać, że no wszyscy prezentują formę i 5 zawodników na bardzo wysokim poziomie. I wszyscy jechali, tasowaliśmy się do ostatniego startu. Tak naprawdę nie było wiadomo, kto te miejsca uzyska. Tym bardziej się cieszę.
1: Mówił Michał Pasiut w rozmowie z Polskim Związkiem Kajakowym. A już od 29 do 31 maja odbędzie się inauguracja Pucharu Świata w słoweńskim Taken. W lipcu w amerykańskiej Oklahomie odbędą się Mistrzostwa Świata, a we wrześniu Mistrzostwa Europy.

0: Sponsorem prognozy pogody jest Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ptaszkowej. Rodzinne miejsce aktywnego wypoczynku. Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: 18, 19, a może nawet 20 w porywach. Za to nie będzie porywów wiatru dzisiaj mocnych, ponieważ wiatr wieje słabo lub co najwyżej umiarkowanie z kierunków południowych. Ciśnienie nam trochę wzrosło, zgodnie zresztą z prognozami, i jeszcze trochę wzrośnie. 978 hektopaskali teraz na naszym barometrze. No i co, nareszcie doczekaliśmy się słońca.

0: Reklama.
1: Marzy Ci się idealnie równy trawnik? W Jula znajdziesz kosiarkę Stanley, czterosuwowy silnik i napęd o mocy 3,5 kW. Teraz zamiast 1999 zapłacisz tylko 1299 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw do makijażu oczu Inglot Not Just Align za 109,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 122,50.
3: Melatonina, lekam dobry, sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
4: Melatonina lekam, teraz w dużym ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny lekam spółka z o.o.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
6: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
7: A kto to?
8: To Jan Sebastian Bach.
7: A gdzie to?
8: To w diecezjalnym studium organistowskim w Tarnowie.
7: A co to?
8: To szkoła, w której uczą się gry na organach wszyscy, którzy chcą w przyszłości zostać organistami i organistkami, jak Jan Sebastian Bach.
7: A, to ja też chcę!
8: Wejdź na stronę internetową diecezjalnego studium organistowskiego w Tarnowie i tam znajdziesz wszystkie szczegółowe informacje. I ważne, zajęcia odbywają się tylko w soboty.
7: Ło, to super!
8: Rekrutacja do studium organistowskiego na nowy rok szkolny już rozpoczęta. Zatem nie zwlekaj.

0: Talentów w Kąśnej Dolnej. 17 maja koncert laureatów konkursów skrzypcowych. Emilia Linka, Zoja Syguda i Gaja Wilewska. Przy fortepianie Hanna Holeksa. 18 maja Tarnowskie Talenty. 19 maja Domosławickie Talenty. 24 maja Wieniawski in Blue. Piotr Pławner, Paweł Tomaszewski Trio i Orkiestra Śląskich Kameralistów. Szczegóły na www.centrumpaderewskiego.pl.
1: Po reklamie.

Skoro mamy retro wtorek, to teraz też będzie piosenka w stylu retro, a w dodatku związana z pewnym wydarzeniem. W 1973 roku Stevie Wonder zdobył pierwsze miejsce w Stanach Zjednoczonych singlem z piosenką You Are the Sunshine of My Life, pochodzącą z albumu Talking Book. To już był trzeci hit numer jeden Stevie'ego Wondera w Ameryce, który przyniósł też wokaliście kolejny sukces. Była to nagroda Grammy za najlepsze męskie wykonanie piosenki w stylu pop. Jesteś słońcem mojego życia, Stevie Wonder na antenie RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.

0: Wielu jest to słynnych bliźniaków, ale my dzisiaj będziemy wspominać tych, którzy śpiewają, no bo to najlepiej przekazać na antenie RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz, tak naocznie albo nausznie raczej. Dzisiaj jest Ogólnopolski Dzień Bliźniąt, no i to święto powinno być podwójnie obchodzone, no bo przecież bliźnięta to dwie osobne osoby. Bliźniaki, jak wskazują statystyki w Polsce, to tak 1 na 80 porodów. Przynajmniej właśnie w naszym kraju tak to wygląda. Większe szanse na ciążę bliźniaczą mają matki po 30 roku życia, jak twierdzą badania, albo te też, które korzystają z leków na płodność. Oczywiście o ciąży mnogiej też decyduje genetyka. Jeśli w rodzinie któregoś z rodziców pojawiły się bliźniaki, no to oni mają duże szanse na podwójne szczęście. Szansa na bliźniaki, co ciekawe, wzrasta też z każdym kolejnym porodem. Są bliźniaki jedno-dwujajowe. Te jednojajowe to są praktycznie klony, bardzo niewiele ich różni, bardzo ciężko jest je rozróżnić, no chyba, że się jest ich bliską rodziną, to wtedy bliska rodzina nie ma problemu z rozróżnieniem, szczególnie jeśli już jakieś cechy charakteru się wykształciły u nich, takie wyraźne, wyraziste. Zawsze bliźnięta jednojajowe są tej samej płci i mają bardzo podobny, niemalże ten sam wygląd. Ale już w naukowe zawiłości nie będziemy tutaj wchodzić, tylko na przykład zobrazujemy muzycznie bliźniaków. I żeby było w stylu retro, to będzie jedna z pierwszych ich piosenek, z pierwszych płyt. Golec Orkiestra, oczywiście, Paweł i Łukasz Golcowie. Jaka to będzie piosenka? No bardzo piękna.
1: Crazy, crazy, crazy is my life.
0: No i teraz tańczymy.

0: She's like the wind. Ona jest jak wiatr. Silna i porywista? No, mam nadzieję, że jednak nie. 12:31 na zegarach. Jejku, jak ten czas leci. Za chwilę sprawdzimy, co też będzie się w pogodzie działo w kolejnych dniach.
1: Reklama.
2: Znowu lecicie? No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową. Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko? A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
3: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
4: Znasz to? Twoje dziecko spędza wakacje patrząc w ekran. A gdyby tak to zmienić?
5: A gdyby tak to zmienić?
6: A gdyby tak to zmienić?
4: Oazy rekolekcyjne Ruchu Światło-Życie Diecezji Tarnowskiej to coś więcej niż wyjazdy. To bezpieczna przestrzeń wspólnej modlitwy, zabawy, wartościowych przyjaźni i spotkań z Bogiem, który kocha. Rodzicu, podaruj swojemu dziecku wakacje z sensem. Zapisz je na Oazę. Więcej informacji na stronie tarnow-oaza.pl lub pod numerem telefonu 603 605 883.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii miała być jedna doniczka,
7: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Po reklamie.
9: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
10: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Galerii Trzy Korony. www.galeria3korony.com.pl.
0: Od 18 do 20 stopni dzisiaj w naszym regionie. Pięknie, słonecznie. Zachmurzenie małe powinno występować. Jutro będzie jeszcze piękniej i jeszcze cieplej. Około 20, nawet trochę powyżej. A wiatr będzie wiać z tego samego kierunku, z którego wieje dzisiaj, z północnego zachodu. Tyle, że będzie nieco mocniejszy, ale do silnego chyba raczej nie będzie można go zaliczyć. Na szczęście.
9: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
10: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
9: Sponsorem prognozy pogody był właściciel Galerii Trzy Korony. www.galeria3korony.com.pl.
0: Jeśli chodzi o temperaturę w kolejnych dniach, to też będą rzędu 20 kilku stopni Celsjusza i dość ciepłe noce, poza tą najbliższą, bo wtedy tak około 5-6, na szczęście na plusie.

0: Reklama.
1: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
2: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
5: Jak tak, to Allegro.
6: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
7: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
8: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
9: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Czas na finał wyprzedaży Omoda J.Q.
12: Omoda J.Q. Omoda J.Q.
11: W ofercie promocyjnej m.in. nowoczesna i wydajna hybryda J.Q. 7 Super Hybrid. Zyskaj ponad 13 tysięcy złotych, niską ratę i ubezpieczenia za złotówkę. Sprawdź w salonie Omoda J.Q. Auto Complex. Wielogłowy 188.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 15,49. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Szczegóły w aplikacji.
14: Lidl. To się opłaca.
15: Już w niedzielę 24 maja 17. Parada Konna w Żarówce w gminie Radomyśl Wielki. W programie Czempionat Hodowlany Klaczy Rasy Zimnokrwistej, występ kapeli Żarowianie, konkursy zaprzęgów sportowych i tradycyjnych, pokaz pocztu starożukowickiego Aleksandra Jarmuły, wystawa pojazdów konnych, zabawa taneczna. Miejsce wydarzenia, tereny sportowe przy Szkole Podstawowej w Żarówce. Start imprezy o godzinie 12.30. Organizatorzy SCKiB w Radomyślu Wielkim, gmina Radomyśl Wielki oraz Sołectwo Żarówka. Partnerem wydarzenia jest województwo podkarpackie.
0: Po reklamie.

Już za kwadransa, w zasadzie to nawet za 14 minut będzie godzina 13, no to pora zajrzeć do kalendarza, a dzisiaj już mamy 19 dzień maja, to jest 139 dzień roku, do końca roku zostaje nam 226 dni. Słońce wstało o 4:48, zajdzie o 20:20, więc dzień potrwa już 15 godzin i 33 minuty i będzie dłuższy od najkrótszego dnia w roku o 7 godzin i 25 minut. Augustyn, Iwona, Jan, Mikołaj, Piotr i Teofil to dzisiejsi solenizanci. Wszystkiego najlepszego solenizantom, jubilatom i wszystkim, którzy cokolwiek dzisiaj świętują, a mam nadzieję, że wszyscy co do jednego będą świętować dzisiaj, jak i mam nadzieję co dzień też. Dzień dobrych uczynków, bo dzisiaj taki dzień mamy. A urodzinowo dzisiaj równa się muzycznie. No to zajrzyjmy do muzycznego kalendarza właśnie pod tym kątem. W 1952 roku w Kingston na świat przyszła Grace Jones, ekscentryczna modelka, wokalistka i aktorka. Jej najbardziej znaną piosenką jest kompozycja I've Seen That Face Before, czyli Libertango z albumu Nightclub z 81 roku. I co ciekawe, Jones zagrała też u boku Rogera Moore'a w jednym z filmów o przygodach agenta Jamesa Bonda. Był to film View to a Kill i myślę, że z Jamesem Bondem też nam się będzie kojarzyć ta właśnie piosenka przez Grace Jones wykonywana. Libertango.

Red, red wine. Każda pora jest dobra na czerwone wino, pod warunkiem, że jest to piosenka. Oczywiście. W 1967 roku, czyli ostatniej 50. dzisiaj urodziny obchodzi Alessia Aquilani. Pewnie niewiele to Państwu mówi, ale jak powiem Alexia, to już coś bardziej. A jak powiem la la la, I love you baby, to myślę, że już się rozjaśniło całkowicie. W miejscowości La Spezia urodziła się ta pani właśnie 59 lat temu. Włoska wokalistka, znana jako Alexia, wylansowała w trakcie swojej kariery kilka przebojów, które dotarły do pierwszej dziesiątki list w wielu krajach Europy. No i najsłynniejszym hitem jest właśnie ten. To all the people all around the world. Ooh la la la la la la la la la la la la la la. Nie, spokojnie, to nie był jeszcze głos Alexii. Oh yeah.

0: Reklama.
1: Muzyka, taniec, emocje i wielkie kino pod gwiazdami. Już 20 maja o 19.30 Amfiteatr w Łukowicy rozgrzeją gorące rytmy Argentyny. Na scenie światowej sławy Tango Furia. Mistrzowskie pary taneczne, zjawiskowa muzyka i prawdziwa energia Buenos Aires. Widowisko stworzone przez wicemistrzów świata w tangu. Emanuel Marin i Lola Gutierrez-Rey zabiorą Was w pełną pasji podróż. A to jeszcze nie koniec. Tuż po koncercie około 20.30 wielkie kino plenerowe z radiem RDN. Na ekranie hit dla całej rodziny. Asterix i Obelix, Imperium Smoka. Taniec, muzyka i filmowa przygoda w jeden wyjątkowy wieczór. 20 maja, Amfiteatr w Łukowicy. Start 19.30. Wstęp wolny. Zapraszamy.
0: Po reklamie. Akcja poszukiwawcza na jeziorze Juksty.
2: Przyjechali na Mazury świętować zakończenie matur.
0: GOPR ostrzega turystów przed burzami w górach, a lodowisko w Chełmcu zostanie przeniesione.
3: Przy szkole jest tego betonowiska zbyt dużo i go likwidujemy tutaj.
0: Jest 13. Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. Strażacy nadal szukają młodego mężczyzny w jeziorze Juksty niedaleko Mrągowa w Warmińsko-Mazurskiem. W akcji wykorzystywane są sonary i dron podwodny. Kapitan Marcin Kordek ze Straży Pożarnej w Mrągowie mówi, że rowerami wodnymi płynęło 4 maturzystów.
2: Przyjechali na Mazury świętować zakończenie matur. Prawdopodobnie doszło do wywrócenia się tego rowerku wodnego przy przesiadaniu się z miejsca na miejsce tych młodych ludzi. W tym momencie ten rowerek wodny się wywrócił, osoby wpadły do wody, 3 osoby próbowały dotrzeć do brzegu o własnych siłach, a 4. osoba zaczepiła się o rowerek wodny.
0: Policja ustali, czy 4 młodych mężczyzn było pod wpływem alkoholu. Strażacy będą szukać 18-latka do skutku.
1: Słuchacie wiadomości RDN.
0: Nas jeszcze te problemy nie dotykają, ale prędzej czy później przyjdzie nam się z tym zmierzyć. Tak kłopoty szpitali powiatowych komentował w porannej rozmowie Słowo za Słowo starosta Brzeski. Ponad 90% szpitali powiatowych w całej Polsce szacuje straty finansowe. Kilkadziesiąt szpitali stoi w kryzysie upadłości, a w wielu z nich już rozmawia się o konsolidacji, jak na przykład w szpitalu w Mielcu czy Dębicy. Andrzej Potępa mówi, że szpital w Brzesku na razie nie może narzekać na finanse, ale problemy wynikające z niskich wycen świadczeń, podwyżek dla personelu czy ciągle rosnących kosztów z czasem dosięgną także te placówki, które na razie radzą sobie z tymi kłopotami.
4: Mamy dodatni wynik finansowy na koniec roku, natomiast prawdą jest, że są bardzo poważne problemy, a to dlatego, że NFZ nie płaci nadwykonań. My mamy tych nadwykonań dużo. Mamy znakomity zespół ortopedów, który dużo operuje. Mamy ginekologów, onkologów, którzy też bardzo dużo operują i przyjmują pacjentów, chirurgów, urologię świetną. Ludzie się garną, bo lekarze są świetni. Jest dużo operacji, jest dużo zabiegów, no i dużo nadwykonań. I w tym momencie oczekujemy w dalszym ciągu na wypłacenie. Już część tych nadwykonań jest zapłaconych, ale jeszcze nie wszystkie. Myślę, że ten rok jeszcze uda nam się być na plusie, ale jeśli to finansowanie się nie zmieni, to możemy mieć kłopoty. Tak jak setki szpitali w tym kraju.
0: Całej rozmowy można posłuchać na rdn.pl.
1: Na górskim szlaku.
0: GOPR ostrzega turystów przed burzami w górach. Maj to miesiąc, kiedy w górach pogoda może być bardzo niebezpieczna. Nie tylko wędrówka w wysokich partiach Tatr, ale też w Beskidach powinna rozpocząć się od sprawdzenia aktualnej prognozy pogody i obserwowania komunikatów z ostrzeżeniami. Trzeba też tak zaplanować trasy, aby jak najszybciej móc zejść z górskich grzbietów w doliny. Ratownik Grzegorz Sus z grupy krynickiej GOPR mówi o podstawowych sygnałach, które powinny skłaniać nas do wycofania się ze szlaku w bezpieczne miejsca.
5: Można zaobserwować takie zbierające się ciemne chmury, jakieś takie gwałtowniejsze porywy wiatru, chwilowe ochłodzenie temperatury. To są takie zjawiska, które wskazują na to, że burza czy wyładowanie atmosferyczne pewnie w niedalekim czasie się pojawią.
0: GOPR doradza, aby w sytuacji zagrożenia przede wszystkim zachować spokój. Trzeba też unikać samotnych drzew, masztów, skał, metalowych elementów i potoków. Trzeba też pamiętać, żeby podczas burzy odłożyć kijki trekkingowe.
1: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
0: Lodowisko w Chełmcu zostanie przeniesione z ulicy Szkolnej na ulicę Batalionów Chłopskich. Tym razem ma to być nowoczesny, całoroczny obiekt sportowy, który pomieści nawet do 250 osób. Władze gminy chcą w ten sposób walczyć z betonowaniem zoonozą przy szkole. Wójt Stanisław Kuzak zapowiada, że przy nowej hali pojawi się orlik i boiska wielofunkcyjne, na przykład do padla, aby był to teren rekreacyjny przez cały rok.
3: Przy szkole jest tego betonowiska zbyt dużo i go likwidujemy tutaj. Chcemy go na ulicę Batalionów przenieść, tam 90, bodajże 4 ary mamy w inne miejsce lokalizację, tak żeby było ciszej, spokojniej. Lodowisko chcemy zrobić już takie troszkę nowoczesne, nie tak te obecnie, bo energia nas żera przede wszystkim.
0: Stanisław Kuzak zapowiada, że lodowisko z innymi atrakcjami będzie gotowe jeszcze w tym roku. Trwają procedury związane z wyłonieniem wykonawcy całej inwestycji.

0: Sponsorem prognozy pogody jest Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ptaszkowej. Rodzinne miejsce aktywnego wypoczynku. Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Ciepło, ale jeszcze nie za ciepło. Dzisiaj maksymalnie do 18-20 stopni. Jutro już powyżej 20, w zasadzie od jutra powyżej 20, bo tak przynajmniej do niedzieli włącznie, jeśli wierzyć długoterminowym prognozom pogody. To będzie naprawdę ciepło i dość pogodnie. Gdzieś tam możliwe przelotne opady deszczu, ale przelotne. Przewaga słońca w każdym razie.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ptaszkowej. Rodzinne miejsce aktywnego wypoczynku. Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.

0: naprawdę ma znaczenie. Do 15 czerwca trwa głosowanie w budżecie obywatelskim województwa małopolskiego.
1: Zagłosować może każdy mieszkaniec Małopolski, który ukończył 16 lat.
2: Zapraszam do głosowania. Małopolska to nasza wspólna sprawa. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
1: Głosowanie oraz lista zadań dostępne na stronie bo.malopolska.pl.
0: Kampania społeczna finansowana ze środków województwa małopolskiego.
3: Melatonina, lekam dobry, sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
4: Melatonina lekam, teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny lekam spółka ZOO. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
5: Znasz to? Twoje dziecko spędza wakacje patrząc w ekran. A gdyby tak to zmienić?
6: A gdyby tak to zmienić?
7: A gdyby tak to zmienić?
5: Oazy rekolekcyjne Ruchu Światło Życie Diecezji Tarnowskiej to coś więcej niż wyjazdy. To bezpieczna przestrzeń wspólnej modlitwy, zabawy, wartościowych przyjaźni i spotkań z Bogiem, który kocha. Rodzicu, podaruj swojemu dziecku wakacje z sensem. Zapisz je na Oazę. Więcej informacji na stronie tarnow-oaza.pl lub pod numerem telefonu 603 605 883.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Ariel 38 prań w nowej cenie regularnej 49,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 69,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Po reklamie.

0: Gdzie są dzisiaj tamci ludzie? Być może tam, gdzie tamte prywatki niezapomniane. 14,5 minuty po godzinie 13. Za chwilę audycja Polacy nie gęsi i jeden problem, wielki problem, czasem przez niektórych za problem wcale nieuważany. Towar jest na sklepie czy na magazynie? No właśnie, ani tu, ale szczegóły za chwilę.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: To jest moja matka ta ziemia. To jest moja matka ta ojczyzna. To są moi bracia i siostry. I zrozumcie wy wszyscy, którzy lekomyślnie podchodzicie do tych spraw. Zrozumcie, że te sprawy nie mogą mnie nie obchodzić. Nie mogą mnie nie boleć. Was też powinny boleć.
1: Wszyscy czujemy wewnętrznie, jak bardzo obecnie potrzebna jest nasza modlitwa za ojczyznę, o pojednanie narodowe, o wyrzeknięcie się odwetu, o odpowiedzialność za słowo, o pokonanie w sobie wrogości i uprzedzeń do drugich. Dlatego w imieniu Akcji Katolickiej zapraszam wszystkich do modlitwy w powyższych intencjach do Kościoła Świętego Maksymiliana w Tarnowie 21 maja na godzinę 18. Ksiądz Jan Bartoszek, asystent Akcji Katolickiej i duszpasterz samorządowców.
2: Łatwo jest zniszczyć, trudniej odbudować. Zbyt długo niszczono. Trzeba intensywnie odbudowywać. Nie można dalej lekomyślnie niszczyć.
1: To było ogłoszenie społeczne.

0: Audycja powstała dzięki ofiarności naszych słuchaczy. Wejdź na rtn.pl i dołącz do grona wspierających działalność radia.
1: Polacy nie gęsi. Na warsztaty z języka polskiego zapraszają Katarzyna Florek i Paulina Paprocka.
2: Dzień dobry. Jestem na sklepie, pracuję na hucie, stoję na bramie. Często słyszymy takie sformułowania w drodze do pracy czy podczas zakupów. Czy to językowe wykroczenia, które powinniśmy bezwzględnie uznać za błędne, czy może dopuszczalna swoboda? Dziś sprawdzimy, kiedy przyimek na ma prawo bytu, a kiedy musimy wejść w głąb poprawności.
3: Ogólna zasada, drodzy Państwo, jest prosta. Przyimek na sugeruje płaszczyznę, a przyimek w wnętrze. Ale polszczyzna oczywiście kocha wyjątki, bo przecież nikt z nas nie powie, że jest w poczcie czy w stacji. Jesteśmy oczywiście na poczcie, na dworcu i na strychu.
2: A co na przykład ze słynną salą? I tutaj, drodzy Państwo, słownik poprawnej polszczyzny PWN mówi jasno. Zwrot "na sali go nie ma" nie jest błędem, choć za formę staranniejszą i lepszą uznaje się "w sali go nie ma". Podobnie z zakładami pracy. Choć poprawnie pracujemy w hucie czy w kopalni, to zwrot "Kwiatkowski jest gdzieś na hali" jest oczywiście dopuszczalny, jeśli myślimy o hali jako o szeroko pojętym terenie zakładu, a nie konkretnym pomieszczeniu.
3: Mhm. I ciekawie również robi się, gdy wychodzimy z domu. Czy idziemy w miasto? Skądże? Idziemy na miasto. Językoznawcy pozwalają nam tak mówić, gdy jesteśmy już w danej miejscowości, ale wychodzimy z mieszkania, by odetchnąć atmosferą ulic, czy zjeść coś w restauracji. Słynne "zjem coś na mieście" jest jak najbardziej tutaj w porządku.
2: No a skoro o mieście mowa, to idziemy na przykład na zakupy czy po zakupy. Tu różnica jest subtelna, ale istotna. Wybierając się na zakupy, idziemy raczej pooglądać wystawy, sprawdzić ofertę w wielu sklepach. Natomiast kiedy idziemy po zakupy, to zazwyczaj mamy konkretną listę. Chleb, mleko i jasny cel. Nie wracać z pustymi rękami.
3: I przejdźmy teraz do edukacji. Tu sprawa jest nieco bardziej skomplikowana. Studiujemy na uniwersytecie lub na politechnice. Ale uwaga, jeśli umawiamy się ze znajomymi w konkretnym budynku, gmachu uczelni, możemy powiedzieć, że spotkamy się w uniwersytecie.
2: A jeszcze inaczej traktujemy akademie i szkoły wyższe. Tutaj, drodzy Państwo, norma jest sztywna. Zawsze studiuje się w Akademii Sztuk Pięknych czy w Wyższej Szkole Pedagogicznej. Forma "na akademii" jest w tym kontekście błędna.
3: Mhm. I na koniec mały apel do sprawozdawców sportowych. Uwaga, boisko to przestrzeń zamknięta liniami, ale to, co poza nimi, to nieokreślony teren. Dlatego piłka nigdy nie wychodzi w aut. Piłka zawsze wychodzi na aut, ale to myślę, że miłośnicy tego sportu oczywiście wiedzą.
2: Drodzy Państwo, pamiętajmy o tych małych słowach, bo to one budują precyzję naszej mowy. Dziękujemy za uwagę. Do usłyszenia w kolejnej audycji.
1: Polacy nie gęsi. Na warsztaty z języka polskiego zapraszają Katarzyna Florek i Paulina Paprocka.

Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Retro Wtorek. Najlepsze przeboje lat 70., 80. i 90.

0: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Galerii Trzy Korony. www.galeria3korony.com.pl.
2: Gdybyśmy odczuwali tyle, co nasz termometr w tym momencie, to moglibyśmy już powiedzieć, że są letnie temperatury. On odczuwa teraz 27 stopni, ale tym nie należy się sugerować, bo jest tutaj w kąciku nieźle podgrzany przez promienie słoneczne i też jest za wiatrem. Zresztą dzisiaj wiatr nam nie przeszkadza zbytnio. No i co jeszcze ważne, przynajmniej dla meteopatów, biomet jest korzystny. Ciśnienie pnie się w górę.
0: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
0: Sponsorem prognozy pogody był właściciel Galerii Trzy Korony. www.galeria3korony.com.pl.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Retro Wtorek. Przeboje wszechczasów.
1: Jest sobota. Za oknem świt. I Warszawa kaszle miarowo. Wczoraj przyszedł od ciebie list. Miłe słowo.

0: Reklama.
1: Impreza w ogrodzie, a ty masz za mało krzeseł? W Jula dostaniesz składane krzesła w najniższej cenie Jula 34,99 zł. A do kompletu prawie dwumetrowy składany stół tylko za 139 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
2: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omoda.jq.pl i umów się na jazdę próbną.
3: Zapraszamy do salonu Omoda & JQ w Autokompleks Nowy Sącz Wielogłowy 188.
4: Dobra wiadomość dla zdrowia mieszkańców regionu. W Szpitalu Wojewódzkim imienia Świętego Łukasza w Tarnowie trwa budowa nowoczesnego centralnego bloku operacyjnego. To kluczowa inwestycja realizowana dzięki ponad 80 milionom złotych dofinansowania z Krajowego Planu Odbudowy. Prace postępują zgodnie z harmonogramem. Nowy blok wyposażony w najnowocześniejszy sprzęt, w tym robot chirurgiczny, to milowy krok w rozwoju Tarnowskiego Centrum Onkologii. Dla pacjentów oznacza to dostęp do leczenia na światowym poziomie, bez konieczności dalekich podróży. Szpital Wojewódzki imienia Świętego Łukasza w Tarnowie. Nowe serce onkologii.
0: Po reklamie.

0: on time to your dream.
1: Trzymaj się mocno swoich marzeń. Electric Light Orchestra na antenie RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Ale co nam z marzeń, jeśli na przykład nie ma zdrowia? No i właśnie teraz trochę będzie o profilaktyce. Trzy towarzystwa lekarskie ogłosiły dziesiątkę zdrowia, czyli podstawowe zasady, których przestrzeganie przyczynia się do zapobiegania najgroźniejszym chorobom. Według opracowanych zasad swój organizm możemy chronić między innymi poprzez zdrowe żywienie, dobry sen, kontrolę masy ciała, ciśnienia tętniczego, cholesterolu i glukozy, mówi profesor Halina Sienkiewicz-Jarosz, prezes ELECT Polskiego Towarzystwa Neurologicznego.
2: Dbałość o właściwą dietę, odpowiednia dawka ruchu, dbałość o dobrostan psychiczny, czyli radzenie sobie ze stresem, ale też absolutna abstynencja od alkoholu, niepalenie. Jeszcze są inne czynniki, mamy dużo do zrobienia, natomiast myślę, że ważne jest to, że dbając o zdrowie, realizując ten plan profilaktyczny, jesteśmy w stanie zmniejszyć ryzyko chorób kardiologicznych, neurologicznych i onkologicznych.
1: Styl życia odpowiada za 2/3 stanu naszego zdrowia, zaznacza profesor Marek Gierlotka, prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.
3: Jeżeli byśmy właśnie zastosowali się do tej dziesiątki, nie mieli żadnych czynników ryzyka, to nasze ryzyko jakichś incydentów sercowo-naczyniowych bądź choroby nowotworowej spadłoby o 2/3. Także za ponad 2/3 wszystkich zawałów, udarów czy chorób nowotworowych odpowiadają właśnie te czynniki ryzyka i ten nasz styl życia, który powinien być taki, jak definiuje to nasza dziesiątka dla zdrowia.
1: Profesor Piotr Rutkowski z Polskiego Towarzystwa Onkologicznego apelował o korzystanie z możliwości, które daje współczesna medycyna w zapobieganiu chorobom.
4: Szczepienia zapobiegają wielu chorobom, ale również zapobiegają nowotworom, bo szczepienie przeciwko HPV to są szczepienia, które są po prostu bezpłatne i dostępne w Polsce. Nie wszystkie kraje mają takie szczęście, chcę powiedzieć, a Polska ma takie szczęście. No i oczywiście korzystanie z badań profilaktycznych, które również są bezpłatne i powszechnie dostępne, tylko 1/3 Polek na przykład korzysta z mamografii.
1: Eksperci apelowali o to, aby w szkołach i zakładach pracy był dostęp do zdrowej i nieprzetworzonej żywności. No i mam nadzieję, że to ostatnie nie pozostanie tylko w sferze planów i marzeń.

Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Retro Wtorek. Twoja muzyka.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Region jest nasz.
1: A jak na to przystało, że region jest nasz, to i w Pulsie Regionu ważne informacje z naszego terenu. Krzysztof Niedzielan o tym, co dzisiaj w Pulsie będzie.
2: Dzień dobry. No to myślę, że takim poważnym i ważnym tematem są szpitale powiatowe. No, właściwie wracamy do tego tematu, bo już był w mediach nagłaśniany, między innymi u nas. Problemy finansowe powiatowych szpitali i to bardzo szeroko, nie tylko w regionie sądeckim czy tarnowskim. No tutaj niedostatki, że tak powiem, z kontraktów NFZ czy z jakichkolwiek tutaj pieniędzy, które no, powinny mieć szpitale za realizację różnych operacji, zabiegów i tak dalej. Jeżeli no, nie spływają w takiej kwocie, jak powinny, no to potem szpitale zaczynają mieć problemy finansowe. To w takiej sytuacji nieuniknione. Co z tym zrobić? No to wszyscy się nad tym zastanawiają i też będziemy o tym dziś mówić w Pulsie Regionu. I sprawdzimy też, co na torach. Gościem naszego programu będzie Piotr Hamarnik z PKP PLK. Porozmawiamy o postępach projektu Podnęże Piekiełko, w tym szczególnie modernizacji linii kolejowej 104 między Chabówką i Nowym Sączem, no bo przypomnę, że już w czerwcu pierwszy odcinek tutaj od strony Nowego Sącza ma zostać uruchomiony i mają jeździć pociągi między na razie Nowym Sączem i Marcinkowicami. Będzie też o nieświecących lampach na tarnowskich osiedlach, temat interwencyjny. Sprawdzamy, czy da się zrobić tak, żeby one jednak świeciły. Byłoby to, myślę, jak najbardziej wskazane.
1: Za to w Nowym Sączu wczoraj świeciły nawet w ciągu dnia w okolicach no to, jednej z galerii.
2: Aha, no to awangarda. tak. Nie sztuka świecić w nocy, tak? Kto Boga temu zabroni? I też o kolejny temat taki komunikacyjny, o drodze powiatowej na Szacowice-Rogi, która będzie przebudowywana, remontowana. To o tyle ważna droga, że miejscowość Rogi już prawie znajduje się na samych obrzeżach powiatu nowosądeckiego, czyli praktycznie na granicy dwóch powiatów nowosądeckiego i limanowskiego, więc to jest taka droga właściwie łącząca dwa regiony, dwa powiaty. I opowiemy wam też o Olimpiadzie Pielęgniarstwa, która dziś ma miejsce w Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu.
1: Poszczegóły odsyłamy was do godziny 15:30. Opowiadał Krzysztof Niedzielan.
2: Dziękuję i zapraszamy.

0: połowie czerwca ruszy remont drogi powiatowej łączącej Sądecczyznę z ziemią limanowską. Sprawdzimy też, czy oświetlenie na tarnowskich osiedlach już działa.
1: To światło z powrotem mamy, bo było bardzo nieprzyjemnie.
0: Na zegarze 14:00 Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. Łączy dwa powiaty, przejdzie gruntowną przebudowę. Droga przebiegająca przez Rogi i Naszacowice będzie remontowana na blisko 2,5-kilometrowym odcinku. Prace obejmować będą nie tylko wymianę nawierzchni, ale też całej konstrukcji drogi, łącznie z podbudową. Jak tłumaczy dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu, Wojciech Błażusiak, dzięki aktualnemu remontowi cała trasa z regionu sądeckiego do limanowskiego będzie mieć ten sam standard.
2: To jest kolejny etap, ponieważ tam już dwa etapy wcześniejsze przebudowy były wykonane. I to jest taki brakujący środek pomiędzy odcinkiem od powiatu limanowskiego i od powiatu nowosądeckiego. Jezdnia zostanie minimalnie poszerzona i ta smyja pani wójt docelowo tam też pojawi się chodnik, tylko w okresie późniejszym po zakończeniu tych prac związanych z nawierzchnią asfaltową.
0: Wykonawca na placu budowy w miejscowości Rogi ma pojawić się w połowie czerwca. Roboty będą wykonywane przez większość czasu przy ruchu wahadłowym samochodów. Tylko na czas wylania ostatniej warstwy asfaltu droga będzie czasowo zamykana.
3: www.rdn.pl Informacje całą dobę.
0: Po interwencji Radia RDN Małopolska na części ulic Ternowa lampy już świecą. Niektóre miejsca nadal jednak po zmroku odstraszają. Jak informowaliśmy, sytuacja ma związek z przedłużającymi się negocjacjami nad nową umową między miastem Tarnów a firmą Tauron Nowe Technologie. Mieszkańcy osiedla kolejowego na naprawę oświetlenia czekali niemal 3 miesiące. Jak opowiedziała nam jedna z lokatorek tamtejszych bloków, ciemność sprzyjała niebezpiecznym sytuacjom, ponieważ w nieoświetlonej części osiedla zaczęły gromadzić się osoby zakłócające spokój.
1: I były takie wrzaski, takie krzyki i chyba ktoś nie wytrzymał i wezwał policję i po tej wizycie policji już światła się palą wszędzie, bo przedtem mieliśmy ciemności, no ale nareszcie chyba od tej soboty już, od tego incydentu mnie się wydaje, bo to takie tam krzyki były i jakiś ktoś tam chyba z bloku tego najbliżej tamtych plancików interweniował u nich, to wie pani jak to, zwyzywali go, przeklinali, no i pewnie zadzwonił na policję i od tego momentu właśnie, dzięki chyba temu to światło z powrotem mamy, bo było bardzo nieprzyjemnie.
0: Na poprawę bezpieczeństwa wciąż czekają m.in. mieszkańcy ulicy Sportowej. Jak przekazał Radiu RDN Małopolska wiceprezydent Ternowa Maciej Włodek, w najbliższych dniach ma zostać podpisana z firmą Tauron Nowe Technologie umowa dotycząca naprawy bieżących awarii. Sprawą zajmiemy się także dzisiaj w Pulsie Regionu.
3: Słuchacie wiadomości RDN.
0: Wrażliwość w opiece nad pacjentem oraz wielochorobowość w geriatrii zdominowały rywalizację pielęgniarek i pielęgniarzy w Nowym Sączu. W Akademii Nauk Stosowanych odbywa się właśnie finał 16. Międzyuczelnianej i 1. Ogólnopolskiej Olimpiady Pielęgniarskiej. Uczestnicy z 21 uczelni z całego kraju przedstawiają swoje prezentacje. Niektórzy są już po, a czym chcieli ująć jury?
4: Jak takie małe gesty, czyli dotyk, dobre słowo, uśmiechnięcie się do pacjenta, czy nawiązanie kontaktu wzrokowego będzie wpływać na to, jak pacjent będzie wspominał hospitalizację?
5: Chciałem wprowadzić tutaj w system model opieki, który by wspomagał pielęgniarki w pracy zdalnej za pomocą aplikacji mobilnej i różnymi innymi funkcjami AI.
6: Najpierw zrobiłam taki wstęp, gdzie powiedziałam o wielochorobowości, starzeniu się społeczeństwa. Następnie przedstawiłam moje pomysły autorskie na taki system informatyczny Medcare oraz integrowany model opieki pielęgniarskiej.
0: W nowosądeckiej uczelni taka rywalizacja odbywa się już po raz trzeci. Jak przebiega ta tegoroczna? Zrelacjonujemy także w Pulsie Regionu.
3: www.rdn.pl Informacje całą dobę.
0: Ta choroba może skrócić życie nawet o kilkanaście lat, a mimo to tysiące chorych przez długi czas nie mają świadomości, że rozwija się u nich poważna choroba. POHP, czyli przewlekła obturacyjna choroba płuc, należy dzisiaj do najczęstszych przyczyn hospitalizacji i zgonów na świecie, a w Polsce może dotyczyć nawet kilku milionów osób. Kaszel, duszność i szybkie męczenie się wielu pacjentów tłumaczy wiekiem, stresem albo skutkami palenia papierosów. Dlaczego choroba jest tak późno rozpoznawana? Jakie objawy powinny skłonić do wykonania badań i czy nowoczesne leczenie może zatrzymać postęp tej choroby? O tym w dzisiejszej audycji bez skierowania. Gościem o 17:10 będzie Piotr Dąbrowiecki, alergolog, specjalista chorób wewnętrznych, przewodniczący Polskiej Federacji Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergię i POHP, członek zarządu głównego Polskiego Towarzystwa Alergologicznego.

0: Sponsorem prognozy pogody jest Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ptaszkowej. Rodzinne miejsce aktywnego wypoczynku. Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Na co to teraz narzekać, powiedzą malkontenci, być może się zastanawiają. Jest za ciepło, żeby narzekać na to, że jest zimno, jest za zimno na to, żeby narzekać, że jest za gorąco. No ale myślę, że jak ktoś chce, to sobie zawsze znajdzie powód. No tylko po co? Dzisiaj wiatr słaby lub umiarkowany, jutro powieje trochę mocniej. W ciągu kolejnych dni jeszcze cieplej, 20, 21, nawet 24 w niedzielę.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ptaszkowie. Rodzinne miejsce aktywnego wypoczynku. Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.

0: produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
1: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
2: Masz fach w ręku i nie boisz się roboty? Jesteś elektrykiem lub pomocnikiem elektryka? To oferta dla Ciebie. MEB Group poszukuje ludzi chętnych do pracy w Niemczech i w Austrii. Zakwaterowanie? Ogarnięte. Auto służbowe? Pod ręką. A paliwo? Płaci Niemiec. Nasze wymagania? Doświadczenie, prawo jazdy kategorii B i niemiecki, żeby dogadać robotę na budowie. Ty masz prąd w rękach. My mamy robotę. Telefon 77 555 89 12.
3: Festiwal Tydzień Talentów w Kąśnej Dolnej. 17 maja koncert laureatów konkursów skrzypcowych. Emilia Linka, Zoja Syguda i Gaja Wilewska przy fortepianie Hanna Holeksa. 18 maja Tarnowskie Talenty. 19 maja Domosławickie Talenty. 24 maja Wieniawski in Blue. Piotr Pławner, Paweł Tomaszewski Trio i Orkiestra Śląskich Kameralistów. Szczegóły na www.centrumpaderewskiego.pl. Zaufaj doświadczeniu. Rzemieślnicza Branżowa Szkoła Pierwszego Stopnia w Tarnowie to 2 dekady tradycji i model nauczania dualnego. Co to oznacza dla Ciebie? Praktyka u najlepszych. Uczysz się zawodu bezpośrednio u mistrzów rzemiosła. Wypłata co miesiąc. Jako pracownik młodociany zarabiasz na własne wydatki już w trakcie nauki. Pewny zawód. Stawiasz na doświadczenie, które doceniły setki naszych absolwentów i najlepsi pracodawcy w regionie. Nie marnuj czasu na samą teorię. Wybierz szkołę, która od 20 lat zamienia pasję w konkretne zarobki. Rekrutacja trwa. Sprawdź nas na www.szkołyrzemiosłatarnów.pl.
4: Znowu lecicie?
5: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
4: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
5: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
6: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
7: Po reklamie.

Nóg nie pokaże, ale pokaże, na co ją stać głosowo. W 77 roku przyszła na świat Natalia Oreiro, urugwajska aktorka, piosenkarka, znana najbardziej dzięki jednemu serialowi w naszym kraju, Zbuntowany Anioł. Tam grała główną rolę, rolę Milagros bodajże. No i ta pani już teraz powinna się pojawić na naszej antenie, ale gdzie ona nam się podziała? A jest, Cambio Dolor, proszę bardzo.

1977 roku urodziła się ta pani, a w 1974 roku grupa The Rabbits wprowadziła na szczyt brytyjskiej listy singiel Sugar Baby Love. Wysokie partie wokalne w tej piosence wykonał nie lider zespołu Alan Williams, ale sesyjny wokalista Paul Da Vinci, ładne nazwisko. Piosenka była też bardzo popularna w Japonii, gdzie japońskie wersje tej kompozycji nagrały grupa Wing oraz Yoko Ishida, gdyby ktoś chciał sobie odszukać, jak to brzmi po japońsku. No pewnie bardzo ciekawe. Grupa The Rabbits, Sugar Baby Love.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Retro Wtorek. Przeboje wszechczasów.
1: Zawsze czuję się nieswojo, kiedy słyszę refren tej piosenki. 24 minuty po godzinie 14. Mafia w świetle dnia.

Za dwie minuty wiadomości RDN-a, będzie w nich bardzo naukowo, między innymi z tego powodu, że odwiedzimy Akademię Nauk Stosowanych w Nowym Targu, ale też Akademię Tarnowską. Zostańcie z nami koniecznie.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Muzyka, taniec, emocje i wielkie kino pod gwiazdami. Już 20 maja o 19.30 Amfiteatr w Łukowicy rozgrzeją gorące rytmy Argentyny. Na scenie światowej sławy Tango Furia. Mistrzowskie pary taneczne, zjawiskowa muzyka i prawdziwa energia Buenos Aires. Widowisko stworzone przez wicemistrzów świata w tangu. Emanuel Marin i Lola Gutierrez-Rey zabiorą Was w pełną pasji podróż. A to jeszcze nie koniec. Tuż po koncercie około 20.30 wielkie kino plenerowe z radiem RDN. Na ekranie hit dla całej rodziny. Asterix i Obelix, Imperium Smoka. Taniec, muzyka i filmowa przygoda w jeden wyjątkowy wieczór. 20 maja, Amfiteatr w Łukowicy. Start 19.30. Wstęp wolny. Zapraszamy.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii miała być jedna doniczka,
3: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Po reklamie.
0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
5: To nowa ścieżka rozwoju dla studentów kierunku chemicznego Akademii Tarnowskiej. Uczelnia podpisała list intencyjny o współpracy ze Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, które skupia wokół siebie najbardziej prestiżowe uczelnie w kraju. Prezes Zarządu Głównego Jerzy Klimczak mówi, że na tym porozumieniu zyskają zarówno pracownicy uczelni, jak i studenci.
6: Nasze stowarzyszenie, nasza organizacja jest właścicielem najbardziej prestiżowych w branży czasopism technicznych, takich jak Przemysł Chemiczny, który istnieje na rynku już prawie 110 lat. Także czasopismo Chemik, które wydawane jest od 1948 roku. W tych czasopismach zamierzamy publikować prace naukowo-techniczne przygotowywane przez pracowników uczelni, czyli Akademii Tarnowskiej, a także doszliśmy do porozumienia tutaj z panem rektorem, że laureaci konkursów na najlepszą pracę dyplomową tutaj na uczelni będą mogli publikować bezpłatnie w tych naszych czasopismach i w ten sposób wszyscy będą mogli się dowiedzieć, czego te prace dotyczą.
5: Kierunek chemia w Akademii Tarnowskiej jest realizowany zarówno na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, jak i inżynierskich. Wśród specjalności są chemia medyczna, stosowana żywności, kontrola jakości w chemii, chemia w nauce i gospodarce, a Akademia Tarnowska w tym roku świętuje 28 urodziny. Tymczasem Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu obchodzi jubileusz 25-lecia istnienia. Dzisiaj pierwszy dzień uroczystości, jutro centralne wydarzenia na kampusie w Nowym Targu. Będzie to czas podsumowań dotychczasowego dorobku uczelni. Bianka Godlewska-Dzioboń, rektor Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Targu, zaprasza szczególnie do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej zatytułowanej Tożsamość Akademii Nauk Stosowanych między teorią a praktyką, zaplanowaną na najbliższy czwartek.
7: Powstała strategia rozwoju szkolnictwa wyższego i ministerstwo pracuje obecnie nad zmianą ustawy. Stąd mówienie o tożsamości, o tym, jaka jest rola uczelni zawodowych w Polsce, jest niezwykle ważne i potrzebne. Jubileusz jest takim najlepszym momentem, aby o tym rozmawiać. Podczas konferencji będziemy mogli usłyszeć przedstawicieli takich instytucji jak NAWA, jak Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, NCBiR, NCN, Polskiej Komisji Akredytacyjnej, czyli wszyscy ci, którzy decydują dzisiaj o szkolnictwie wyższym w Polsce.
5: Konferencja będzie podzielona na panele, a spotkanie odbędzie się w Zakopanem.
8: Z życia Kościoła.
5: Samorządowcy z całej Polski są zaproszeni na Jasną Górę. W najbliższą niedzielę odbędzie się tutaj 33. Ogólnopolska Pielgrzymka Samorządu Terytorialnego na Jasną Górę. Jak mówi delegat Konferencji Episkopatu Polski do spraw samorządowców i pracowników administracji samorządowej, biskup Andrzej Jerz, podczas pielgrzymki nastąpi przekazanie obrazów z wizerunkiem świętej Kingi, a także jej relikwii do poszczególnych diecezji, aby podkreślić rolę świętej Kingi, która jest patronką samorządowców.
9: Będziemy cały czas wracać do dziedzictwa świętej Kingi, podejmując różnego rodzaju formy duszpasterstwa samorządowców i pracowników administracji samorządowej. Wydaje się, że XIII wiek to zupełnie inna epoka niż XXI, ale kwestie zasadnicze są tutaj niezmienne. Myślę o nauczaniu Kościoła Kościoła dotyczącym kwestii zasadniczych, mianowicie chodzi o katolicką naukę społeczną. Ona w XIII wieku była jeszcze inaczej rozumiana, nie była tak rozwinięta jak obecnie. Święta Kinga wyprzedzała epokę, ponieważ w swoim zarządzaniu, nie tylko wcześniej jako księżna, ale później jako księni, stosowała właśnie te zasady.
5: Pielgrzymka rozpocznie się w niedzielę o 10 w Kaplicy Różańcowej na Jasnej Górze. O 12.30 w Kaplicy Cudownego Obrazu będzie natomiast msza święta, której przewodniczył będzie biskup Andrzej Jerzy.
0: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
5: A teraz zaproszenie na Światowy Dzień Pszczół. Będzie on obchodzony w miasteczku galicyjskim w Nowym Sączu. Jutro podczas wydarzenia z pszczołą przez jesień życia spotkają się tam seniorzy. Będą mogli poznać wartość pszczelich produktów, a przede wszystkim ciekawie wspólnie spędzić czas. Chcemy zaktywizować naszych seniorów i przekazać im ciekawą ofertę, między innymi zdrowego żywienia, mówi Barbara Pogwist, wiceprezes Stowarzyszenia Miłośników Kamionki Małej.
10: Będziemy przybliżać życie pszczoły, produkty pszczele, także będzie degustacja oczywiście miodów i innych produktów pszczelich, ale też będzie część taka troszkę rękodzielnicza, gdzie będziemy wytwarzać świece lepione z wosku pszczelego właśnie. Będziemy podzieleni na grupy właśnie ze względu na te warsztaty. Pierwsza o 9 godzinie, druga o 12 i ostatnia o 15.
5: Aby lepiej poznać życie pszczół, seniorzy zapoznają się z modelami pszczół i trzmieli, które zostały wykonane w formie 3D. Wstęp na wydarzenie jest wolny.

0: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Galerii Trzy Korony. www.galeria3korony.com.pl.
2: Trochę chmur, ale jednak przewaga promieni słonecznych. No i korzystny biometr i ciśnienie powinno wzrosnąć, ale jednak spadł o 1 stopień, 977 hektopaskali, pokazuje teraz nasz barometr, a jutro termometry wskażą 20 albo nawet nieco powyżej 20 stopni i to w cieniu, a jutro też prawie bezchmurnie. W kolejnych dniach możliwe są małe przelotne opady deszczu.
0: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
0: Sponsorem prognozy pogody był właściciel Galerii Trzy Korony. www.galeria3korony.com.pl.

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatruję, nagle dzwonek u mych drzwi. Zima, zima, wchodź, że żyjcie.

0: gwiazda, ach to ty.
1: Reklama.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz męskie shorty Wrangler za jedyne 139,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 169,99.
3: Mniam! Prawdziwy smak natury. Soki oraz smoothie, które powstają w Łącku, to czysta pasja do jakości i owoców. Wyselekcjonowane owoce, pojedyncze tłoczenie, brak filtracji. Wszystko po to, by zachować naturalne wartości. Naturalnie. Żadnych dodatków. Tylko smak, jakość i natura w każdym łyku. Zapraszamy. Soki dostępne w klasztornej spiżarni przy ulicy Urszulańskiej 9 w Tarnowie. Spróbuj prawdziwego smaku. Smaku soku prosto z gór.
4: Gastorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
4: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Gastoramy. W Gastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Gastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
6: Już w niedzielę 24 maja 17. Parada Konna w Żarówce w gminie Radomyśl Wielki. W programie Czempionat Hodowlany Klaczy Rasy Zimnokrwistej, występ kapeli Żarowianie, konkursy zaprzęgów sportowych i tradycyjnych, pokaz pocztu starożukowickiego Aleksandra Jarmuły, wystawa pojazdów konnych, zabawa taneczna. Miejsce wydarzenia, tereny sportowe przy Szkole Podstawowej w Żarówce. Start imprezy o godzinie 12.30. Organizatorzy SCKiB w Radomyślu Wielkim, gmina Radomyśl Wielki oraz Sołectwo Żarówka. Partnerem wydarzenia jest województwo podkarpackie.
7: 20 maja Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu świętuje jubileusz 25-lecia. Od 2001 roku uczelnia dynamicznie się rozwija, oferując bezpłatne kształcenie w kluczowych obszarach. Kierunki medyczne i zdrowie, biznes, ekonomia i IT, humanistyka, języki i turystyka. Oferta obejmuje studia stacjonarne i niestacjonarne. Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu. Tradycja, rozwój, przyszłość. Sprawdź szczegóły na ans-nt.edu.pl.
1: Po reklamie.
8: Ogłoszenie społeczne.
9: To jest moja matka ta ziemia. To jest moja matka ta ojczyzna. To są moi bracia i siostry. I zrozumcie wy wszyscy, którzy lekkomyślnie podchodzicie do tych spraw. Zrozumcie, że te sprawy nie mogą mnie nie obchodzić. Nie mogą mnie nie boleć. Was też powinny boleć.
10: Wszyscy czujemy wewnętrznie, jak bardzo obecnie potrzebna jest nasza modlitwa za ojczyznę, o pojednanie narodowe, o wyrzeknięcie się odwetu, o odpowiedzialność za słowo, o pokonanie w sobie wrogości i uprzedzeń do drugich. Dlatego w imieniu Akcji Katolickiej zapraszam wszystkich do modlitwy w powyższych intencjach do Kościoła Świętego Maksymiliana w Tarnowie 21 maja na godzinę 18. Ksiądz Jan Bartoszek, asystent Akcji Katolickiej i duszpasterz samorządowców.
9: Łatwo jest zniszczyć, trudniej odbudować. Zbyt długo niszczono. Trzeba intensywnie odbudowywać. Nie można dalej lekkomyślnie niszczyć.
8: To było ogłoszenie społeczne.

0: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.
1: Pora najwyższa na wieści z dróg, bo już za 13 minut będzie godzina 15. Maria Mułka przed mikrofonem.
2: Dzień dobry i zaczniemy od utrudnień, chociaż niekoniecznie związanych z godzinami szczytu. Jeszcze przez około 2 godziny może być zablokowana obwodnica Szczurowej w Rylowej, gdzie przed południem zderzyły się dwa samochody ciężarowe. Kierowca jednego z pojazdów trafił do szpitala. Jedna z ciężarówek została już wyciągnięta z rowu. Teraz wyciągany jest drugi z pojazdów. Służby apelują przy tej okazji o to, aby jeździć ostrożnie. Trzeba w tym miejscu też szukać objazdów. W Tarnowie dziś spokojnie, podobnie jak w regionie sądeckim, chociaż w Tarnowie nie było wypadków, to były też dwie niegroźne kolizje. No bądźcie czujni, nawet ta ładna czy przynajmniej lepsza pogoda niż w ostatnich dniach, niech nas nie rozprasza. Warto pełne skupienie zachować na drogach. A teraz utrudnienie związane ze zbliżającą się godziną 15. Tych utrudnień w Tarnowie możemy spodziewać się na ulicy Krakowskiej przy dojeździe do ronda przy kościele Misjonarzy, ale też na ulicy Narutowicza w stronę ulicy Tuchowskiej. Odcinkowo korkuje się ulica Słoneczna, Klikowska, Słowackiego. Wolniej jeździ się także ulicą Szkotnik i ulicą Lwowską. Powoli też możemy spodziewać się korków na osiedlu Mościce. Z kolei w Gorlicach zakorkowana 28 to Kościuszki i Mickiewicza, ale też do jazdy do Krajówki, między innymi ulica Sienkiewicza, Mickiewicza, Legionów, ulica Parkowa, Stawiska, sporo samochodów na Krakowskiej Kołłątaja. Powoli także przybywa samochodów na ulicy Bieckiej, szczególnie tutaj zwrócę uwagę na skrzyżowanie z ulicą Zakole i Skrzyńskich. Sporo samochodów mamy także w Limanowej, między innymi na ulicy Piłsudskiego, ale też na ulicy Witosa, to dojazd do ronda w Sowlinach. Bliżej centrum także korki, między innymi ulica Jana Pawła II, ulica Matki Boskiej Bolesnej czy Marka. No i Zygmunta Augusta, dojazd do 28. Także to może być chwila czekania. W Nowym Sączu przede wszystkim duży ruch na wylotówkach. Mam tu na myśli ulicę Węgierską, Nawojowską, sporo samochodów także na ulicy Lwowskiej. Przybywa nam aut na Kilińskiej czy bulwarze Narwiku, ale też na skrzyżowaniu Barskiej i Pieczkowskiego. Obie te drogi mogą być kłopotliwe o tej porze. Omijać warto też ulicę Tarnowską i dojazdy do niej to między innymi Paderewskiego czy Dojazdowa. Sporo samochodów już mamy na obwodnicy północnej, ale przede wszystkim na dojeździe do ronda przy Górze Zabełeckiej. No i sporo aut także na Krajowej 75, Wielogłowy, Wielopole to miejsce, które jest już zakorkowane. Samochodów nie brakuje także na skrzyżowaniu przy Urzędzie Gminy Chełmiec, ulice Papieska, Limanowska, Marcinkowicka, no i Krakowska też już coraz bardziej obciążona, chociaż po 15 pewnie tych aut będzie tutaj więcej. Wspominałam o Papieskiej, ale przedłużenie tej drogi w Małej Wsi, a dalej w Świniarsku, no to pamiętajmy, że jest to objazd dla częściowo zamkniętej obwodnicy zachodniej Nowego Sącza. Jeśli jedziecie więc przez Podrzecze, no to nie zjeżdżamy w okolice tutaj marketu budowlanego przy obwodnicy, ale trzeba wybierać Świniarsko, no i tędy objechać zamkniętą drogę.
1: Co będzie się działo na drogach za około pół godziny, tego jeszcze nie wiemy. Mamy nadzieję, że nic groźnego, a pewnie tylko będą korki większe. W każdym razie będziemy sprawdzać.
2: Zdecydowanie tak. Życzymy Wam bezpiecznej jazdy, szerokości, przyczepności, wszystkiego, co najlepsze na drogach.
1: Maria Mułka.
2: Dziękuję.
0: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl

Jeszcze tylko 5 minut dzieli nas od godziny 15. Za chwilę pomodlimy się wspólnie koronką do Bożego Miłosierdzia, ale jak zwykle o tej porze jeszcze zajrzyjmy do dzisiejszej Ewangelii, no, która jest przepiękna, jak to Ewangelia. I jeszcze według świętego Jana, więc bardzo o miłości, czasem trochę w sposób zawiły, ale bardzo do serca przemawiający. Jezus modli się za nami dzisiaj w tej Ewangelii. Mówi tak: ja za nimi proszę, nie proszę za światem, ale za tymi, których mi dałeś, ponieważ są twoimi. Wszystko bowiem moje jest twoje, a twoje jest moje i w nich zostałem otoczony chwałą. To w nas Jezus został otoczony chwałą. Niech doświadcza w nas tej chwały w każdym momencie, w każdej dziedzinie naszego życia. Niech Bóg będzie, niech Jezus będzie uwielbiony. Prośmy Ducha Świętego, aby nam w tym pomagał też, kiedy przygotowujemy się do święta zesłania Ducha Świętego. Bardzo o tym pamiętajmy i otwierajmy się.

0: Wybieram trudną drogę. Ludzie mówią czasem o chrześcijaństwie tak, jakby decyzja o tym, by traktować swoją wiarę na serio, była prosta jak bułka z masłem, albo przechadzka parkową alejką. No cóż, chcę oświadczyć wszem i wobec, że decyzja, którą podjąłem wiele lat temu, była najlepszą decyzją w moim życiu. Nie mam co do tego żadnych wątpliwości. Ale to, co nastąpiło po niej, wcale nie było takie łatwe. Bo łatwe jest tylko życie dla siebie. Łatwe jest życie z mottem, zrobię to pod warunkiem, że będzie mi to sprawiało frajdę. Taka postawa nie zawsze przynosi dobre skutki, chociaż takie życie istotnie wydaje się łatwe i atrakcyjne. Natomiast z chwilą, gdy postanawiamy iść za Jezusem, zaczyna robić się ciężko, bo ciasna jest brama, a droga, która prowadzi do życia wiecznego, też bywa wąska i trudna. Czasem bardzo trudna. Wydaje mi się, że rzecz nie polega na tym, czy będzie ciężko, czy też nie. To już wiemy. Prawdziwe pytanie brzmi, czy to jest tego warte?
1: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.
2: Godzina Miłosierdzia, odprawiana o godzinie 3 po południu, upamiętnia konanie Jezusa na krzyżu za grzechy całej ludzkości. Święta siostra Faustyna została poproszona przez samego Jezusa, aby ta godzina w szczególny sposób czczona była na ziemi. O 3 godzinie, mówił Pan Jezus do siostry Faustyny, błagaj mojego miłosierdzia, szczególnie dla grzeszników. I choć przez krótki moment zagłębiaj się w mojej męce, szczególnie w moim opuszczeniu w chwili konania. Jest to godzina wielkiego miłosierdzia dla świata całego.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen. Amen.
0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje. Bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego,
2: Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczony pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
0: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
2: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
2: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
2: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
2: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
2: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny,
2: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
0: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny,
2: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
0: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny,
2: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
0: O krwi i wodo, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas,
2: ufamy Tobie.
0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
2: Amen.

0: Małopolskiego.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801-181-181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Flormed JF. Wróć do zdrowia bez bólu. Gabinet ortopedyczny Flormed JF w nowym miejscu. Tarnów, ulica Błogosławionej Karoliny 7 za kościołem Karoliny Kuski. Zaufaj doświadczeniu. Nasz zespół to specjaliści ortopedii i traumatologii narządu ruchu. Dr Jakub Florek, dr Tomasz Witek, dr Tomasz Rzeszutek, dr Sebastian Janowiec, dr Oles Petrowicz, dr Paweł Florek i dr Krzysztof Ciapała. Zadzwoń i umów wizytę. 793 346 840 45. Flormed JF. Twoje zdrowie, nasza pasja. Precyzja, doświadczenie i indywidualne podejście do pacjenta to u nas standard, a nie dodatek.
4: Masz fach w ręku i nie boisz się roboty? Jesteś elektrykiem lub pomocnikiem elektryka? To oferta dla Ciebie. MEB Group poszukuje ludzi chętnych do pracy w Niemczech i w Austrii. Zakwaterowanie? Ogarnięte. Auto służbowe? Pod ręką. A paliwo? Płaci Niemiec. Nasze wymagania? Doświadczenie, prawo jazdy kategorii B i niemiecki, żeby dogadać robotę na budowie. Ty masz prąd w rękach. My mamy robotę. Telefon 77 555 89 12.
5: Zaufaj doświadczeniu. Rzemieślnicza Branżowa Szkoła Pierwszego Stopnia w Tarnowie to dwie dekady tradycji i model nauczania dualnego. Co to oznacza dla Ciebie? Praktyka u najlepszych. Uczysz się zawodu bezpośrednio u mistrzów rzemiosła. Wypłata co miesiąc. Jako pracownik młodociany zarabiasz na własne wydatki już w trakcie nauki. Pewny zawód. Stawiasz na doświadczenie, które doceniły setki naszych absolwentów i najlepsi pracodawcy w regionie. Nie marnuj czasu na samą teorię. Wybierz szkołę, która od 20 lat zamienia pasję w konkretne zarobki. Rekrutacja trwa. Sprawdź nas na www.szkołyrzemiosła.tarnów.pl.
6: Po reklamie.

0: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor. www.axil.pl.
1: Czas najwyższy zaktualizować informacje dla zmotoryzowanych. Maria Mułka przed mikrofonem ponownie.
2: Dzień dobry. No i myślę, że musimy zacząć jeszcze od informacji z obwodnicy Szczurowej, konkretnie w Rylowej. Cały czas droga może być zablokowana. Tutaj utrudnienia dla kierowców związane z wypadkiem, do jakiego doszło przed południem. Dwa samochody ciężarowe zderzyły się tutaj ze sobą. Kierowca jednego z tych pojazdów trafił do szpitala. Wiemy, że tutaj służby oczywiście są na miejscu. Wyciągany jest drugi z pojazdów i trzeba wybrać się na objazd tej obwodnicy. No chociaż ona powinna nam służyć jako objazd, no to tutaj szukajcie innych dróg, żeby nie utknąć w korkach. Służby apelują też przy okazji tego wypadku o ostrożną jazdę. To nie tylko na drogach regionu tarnowskiego, ale także na Sądecczyźnie zdecydowanie polecane. O tej porze utrudnień możecie się jednak spodziewać w takich stałych punktach. To oczywiście związane z tym, że wszyscy wyjeżdżają z pracy albo wracają do domu ze szkoły. I w Tarnowie ulice, które warto omijać, to m.in. ulica Krakowska przy dojeździe do ronda przy kościele Misjonarzy. Sporo samochodów mamy na Narutowicza w stronę ulicy Tuchowskiej. Odcinkowo kurkują się także ulice Słoneczna, Klikowska, Słowackiego. Sporo samochodów na ulicy Szkotnik, Lwowskiej. No i Mościce także mocno zakorkowane. W Nowym Sączu to korki na wylotówkach. Wjazd i wyjazd z Nowego Sącza 75 może być utrudniony. To miejscowości Wielomgłowy i Wielopole. Sporo samochodów także na ulicy Tarnowskiej. Powoli przybywa też aut na obwodnicy północnej Nowego Sącza, ale też na skrzyżowaniu przy Urzędzie Gminy Chełmiec. Limanowska, Papieska, Marcinkowicka, Krakowska. Już robi się tutaj tłoczno. Przypomnijmy, że to objazd dla częściowo zamkniętej obwodnicy zachodniej, przez co nie tylko Papieska zakorkowana, ale także główna droga przez Świniarsko mocno oblegana już o tej porze przez kierowców. Sporo samochodów mamy też na ulicy Węgierskiej w Nowym Sączu, szczególnie w kierunku wyjazdu z miasta. Podobnie zakorkowana jest ulica Nawojowska, ale samochodów nie brakuje także na Kolejowej, Zygmuntowskiej, Limanowskiego, Grodzkiej. Sporo samochodów także na Długosza, Matejki, Lwowskiej, Kościuszki. Sporo samochodów także na Piotra Skargi. Korkuje się Bulwar Narwiku czy Kilińskiego, Krańcowa, a także zwrócę uwagę na skrzyżowanie Barskiej i Pieszkowskiego. Obydwie te ulice są już mocno zakorkowane. W Limanowej dojazd do Krajowej 28 ulicą Zygmunta Augusta to może być chwila czekania. Sporo samochodów mamy też na ulicy Marka, Matki Boskiej Bolesnej, sporo samochodów na Jana Pawła II czy Kopernika. No i tradycyjnie zakorkowaną mamy ulicę Piłsudskiego. Widać też, że sporo samochodów na Tarnowskiej i Witosa, dojazd do ronda w Sowlinach. W Gorlicach warto ominąć skrzyżowanie Bieckiej, ale także ulicy Zakole i Skrzyńskich. Tu korek szczególnie w kierunku wyjazdu z miasta. A Krajowa 28 zakorkowana także na odcinku ulicy Parkowej i Kościuszki. Dojazdy do Krajówki, czyli Sienkiewicza, Węgierska, Mickiewicza, też już mocno oblegane. Korki także na Legionów, Kołłątaja, Krakowskiej, ulicy Stawiska, czy na Bieckiej właśnie w centrum.
1: Dużo cierpliwości Wam życzymy i wszystkiego co najlepsze. Będziemy jeszcze na drogi nasze zaglądać w pulsie regionu. Także gdyby ktoś był zainteresowany, myślę, że jest sporo takich osób. Słuchajcie.
2: Tak, i życzymy Wam też właśnie bezpiecznej jazdy, także przy tej pięknej, słonecznej pogodzie.
1: Maria Mułka, dziękujemy bardzo.
2: Do usłyszenia.
0: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor. www.axil.pl.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Po 15:00. Wielkimi krokami już zbliża się wtorkowy Puls Regionu.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Znasz to? Twoje dziecko spędza wakacje patrząc w ekran. A gdyby tak to zmienić?
3: A gdyby tak to zmienić?
4: A gdyby tak to zmienić?
2: Oazy rekolekcyjne ruchu Światło-Życie diecezji tarnowskiej to coś więcej niż wyjazdy. To bezpieczna przestrzeń wspólnej modlitwy, zabawy, wartościowych przyjaźni i spotkań z Bogiem, który kocha. Rodzicu, podaruj swojemu dziecku wakacje z sensem. Zapisz je na Oazę. Więcej informacji na stronie tarnow-oaza.pl lub pod numerem telefonu 603 605 883.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii miała być jedna doniczka,
5: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i iberyjsko. Spróbuj serów, przekąsek, deserów i wielu, wielu innych. Po to tydzień w stylu iberyjskim. Wszystkie sery Sol & Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A desery mleczne Sol & Mar już od 4,99.
8: Lidl. To się opłaca.
1: Po reklamie.
0: Minęła 15.30. Zaczynamy Puls Regionu. Puls Regionu. Zdarzenia.
9: Najbardziej widać tą właśnie kumulację na przerwach.
0: Interwencje.
10: Ten styropian, który przez tyle lat tam był, nie spełniał swojej funkcji.
0: Opinie.
11: Stęskniłam się ze szkołą i ze znajomymi, więc myślę pozytywnie.
0: Fakty.
12: Wyniki finansowe na tych obiektach są złe.
0: Codziennie od poniedziałku do piątku od 15.30 do 17.00.
13: Niewłaściwa wycena świadczeń medycznych przyczyną problemów w sektorze ochrony zdrowia. Nawet szpitale o dobrych wynikach finansowych spodziewają się problemów prędzej czy później.
14: Mamy dodatni wynik finansowy na koniec roku, natomiast są bardzo poważne problemy, dlatego że NFZ nie płaci nadwykonań. My mamy tych nadwykonań dużo.
13: Droga powiatowa na Szacowice-Rogi będzie remontowana. Podpisano umowę z wykonawcą prac.
15: Jest to droga na krańcu naszego powiatu, łącząca z powiatem limanowskim.
13: Część lamp znów świeci, kiedy rozświetli się reszta tarnowskiego osiedla.
16: To jest ulica Sportowa. Tam dalej jest oświetlenie, ale tutaj to już nie ma. Całe osiedle jest ciemne. No strach wyjść. Nie widziałem, żeby coś ich robili.
13: Studenci pielęgniarstwa z całej Polski spotkali się w Nowym Sączu na finale olimpiady ze swojej profesji. Prezentowali m.in. tworzenie przestrzeni dla empatii dla pacjenta.
17: Takie małe gesty, dotyk, dobre słowo, uśmiechnięcie się do pacjenta czy nawiązanie kontaktu wzrokowego będzie wpływać na to, jak pacjent będzie wspominał hospitalizację.
13: Po godzinie 16 gościem Pulsu Regionu będzie Piotr Chamarnik z zespołu prasowego PKP PLK. Rozmawiać będziemy na temat projektu Podłęże Piekiełko. Jak zawsze nie zabraknie też informacji kulturalnych, wiadomości sportowych i dobrej muzyki. Dzisiaj przypominam, gramy w stylu retro. Zapraszam gorąco do godziny 17 w imieniu własnym oraz reporterów RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Lucyna Ruchała.

0: Reklama.
1: Weekend w terenie czy w ogrodzie? Postaw na wygodę i funkcjonalność. W Jula mamy buty trekkingowe, spodnie outdoorowe, kurtki i wiele więcej. W Jula znajdziesz też świetną odzież roboczą. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kapsułki do zmywarki Fairy Platinum Plus za 87,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 156,99.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Czas na finał wyprzedaży Omoda J.Cool.
6: Omoda J.Cool.
5: W ofercie promocyjnej m.in. nowoczesna i wydajna hybryda J.Cool 7 Super Hybrid. Zyskaj ponad 13 tysięcy złotych, niską ratę i ubezpieczenia za złotówkę. Sprawdź w salonie Omoda J.Cool Auto Complex. Wielogłowy 188.
7: Małopolska pełna znaków. Rusza 28. edycja Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego. W dwa majowe weekendy, 16 i 17 oraz 23 i 24 maja zapraszamy do Krakowa, Nowego Targu, Szaflar i Rzepiennika Biskupiego. Wejdź tam, gdzie na co dzień nikt nie ma wstępu. Posłuchaj opowieści pasjonatów. Weź udział w warsztatach, spacerach i pokazach rzemiosła. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Sprawdź program na www.dniedziedzictwa.pl. Znaki przeszłości są wszędzie wokół. Trzeba tylko umieć je odczytać.
8: Już w niedzielę 24 maja 17. Parada Konna w Żarówce w gminie Radomyśl Wielki. W programie Czempionat Hodowlany Klaczy Rasy Zimnokrwistej. Występ kapeli Żarowianie. Konkursy zaprzęgów sportowych i tradycyjnych. Pokaz pocztu starożukowickiego Aleksandra Jarmuły. Wystawa pojazdów konnych. Zabawa taneczna. Miejsce wydarzenia. Tereny sportowe przy Szkole Podstawowej w Żarówce. Start imprezy o godzinie 12.30. Organizatorzy SCKiB w Radomyślu Wielkim. Gmina Radomyśl Wielki oraz Sołecki. Żarówka. Partnerem wydarzenia jest województwo podkarpackie.
0: Po reklamie. Ponad 90% szpitali powiatowych w całej Polsce odnotowuje straty finansowe. Kilkadziesiąt szpitali stoi w kryzysie upadłości, a w wielu z nich już rozmawia się o konsolidacji, jak na przykład w szpitalach w Mielcu i Dębicy. Więcej na ten temat Tomasz Graczewski.
9: Starosta Brzeski komentuje, że placówki w Brzesku ten problem nie dotyczy, ale prędzej czy później trzeba będzie się z nim zmierzyć. Andrzej Potępa w rozmowie Słowo za Słowo mówił, że szpital w Brzesku, którym zarządza powiat, na razie nie może narzekać na finanse, ale problemy wynikające z niskich wycen świadczeń, podwyżek dla personelu czy ciągle rosnących kosztów z czasem dosięgną także tych placówek, które na razie radzą sobie z tymi kłopotami.
10: Mamy dodatni wynik finansowy na koniec roku, natomiast prawdą jest, że są bardzo poważne problemy, a to dlatego, że NFZ nie płaci nadwykonań. My mamy tych nadwykonań dużo. Mamy znakomity zespół ortopedów, który dużo operuje. Mamy ginekologów, onkologów, którzy też bardzo dużo operują i przyjmują pacjentów, chirurgów, urologię świetną. Ludzie się gardną, bo lekarze są świetni. Jest dużo operacji, jest dużo zabiegów, no i dużo nadwykonań. I w tym momencie oczekujemy w dalszym ciągu na wypłacenie. Już część tych nadwykonań jest zapłaconych, ale jeszcze nie wszystkie. Myślę, że ten rok jeszcze uda nam się być na plusie, ale jeśli to finansowanie się nie zmieni, to możemy mieć kłopoty, tak jak setki szpitali w tym kraju.
9: W Brzesku największe deficyty finansowe generuje ortopedia i oddział ginekologiczno-onkologiczny, czyli te, na których wykonuje się najwięcej operacji i zabiegów. Kwestia systemu ochrony zdrowia była jednym z tematów poruszanych podczas wizyty byłego premiera Mateusza Morawieckiego w regionie tarnowskim i na Powiślu Dąbrowskim. W studiu Radia RDN szef rządu Zjednoczonej Prawicy krytykował likwidację oddziałów w szpitalach powiatowych.
11: Porodówka w Dąbrowie Tarnowskiej to jest bardzo poważny temat. Jak się to ma do powszechnego problemu, który jest teraz dyskutowany, czyli wyludnianie, depopulacja, spadek urodzeń, mniejsza dzietność. Powinniśmy robić wszystko, żeby poród, opieka poporodowa były zaopiekowane ze strony państwa, były oczkiem w głowie całego państwa. Tymczasem takie miejsca jak Dąbrowa Tarnowska świadczą o czymś odwrotnym. Nie może być tak, żeby tylko znowu Polska rozwijała się w ośrodkach największych.
9: Mateusz Morawiecki stwierdził, że takie działania prowadzą do zaniedbywania małych miast i terenów wiejskich. Tymczasem przed widmem konsolidacji stoją pracownicy szpitala w Mielcu. Placówka wraz ze szpitalami z Dębicy, Sanoka czy Leska miałaby zostać połączona z Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym w Rzeszowie. Mieszkańcy i pracownicy boją się, że konsolidacja może ostatecznie doprowadzić do całkowitej likwidacji mieleckiego szpitala albo części oddziałów.
6: Nie oddamy szpitala naszego specjalistycznego w Mielcu. To jest nasz majątek, to jest nasza historia. Nasi rodzice, nasi dziadkowie budowali ten szpital przez wiele, wiele lat.
12: W związku z konsolidacją mamy obawy, że utracimy swoją pracę, a przez to jedyne źródło dochodu. Obawiamy się też o nasze rodziny, które nie będą miały dostępności do opieki na miejscu, bo nie każdy ma możliwość dojazdu ze względu na stan zdrowia, jak również wiek. Pracownicy i lekarze pracowali na swoje dobre imię i szpitala, a teraz oddajemy to pod Rzeszów.
9: Pracownicy argumentują też, że konsolidacja może oznaczać przeniesienie zaawansowanego sprzętu chirurgicznego do większej placówki i ograniczenie dostępności usług medycznych w samym Mielcu. Takiemu scenariuszowi zaprzeczył mielecki starosta Kazimierz Gacek, zapewniając, że nie ma mowy o likwidacji oddziału urologii, gdzie wykorzystywany jest robot chirurgiczny. Przyznał jednocześnie, że toczą się rozmowy na temat ewentualnej konsolidacji placówek z kilku miast, jednak żadne decyzje nie zostały do tej pory podjęte.
0: Już za chwilę powiemy o planowanym remoncie drogi łączącej dwa powiaty, ale wcześniej też zajrzymy na nasze drogi pod kątem korków.
13: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.
0: W Wielogłówach spokojnie, ale w Wielopolu jeszcze trochę utrudnień w stronę Nowego Sącza. W drugą stronę jest w miarę luźne na obwodnicy północnej i Tarnowska przy dojeździe do tejże też są zakorkowane. Na Paderewskiego trochę na czerwonych światłach trzeba poczekać. Bulwar Narwiku i Piotra Skargi w kierunku Ronda pod Zamkiem, tam trochę trzeba odstać. Na Długosza jest korek na Kilińskiego, też przy Rondzie z Krańcową, na tej drugiej też jest dość ciasno. Barska Pieczkowskiego Witosa to taka tradycja o tej porze i pewnie nie tylko o tej porze. Okolice Ronda Solidarności bardzo mocno zakorkowane. W kilku miejscach też ciaśniej na ulicy Nawojowskiej, szczególnie przy Alei Piłsudskiego i na Węgierskiej w stronę Starego Sącza. Odcinek biegonicki bardzo wydłużony, że tak powiem. Zaglądamy do Limanowej. Już jest spokojniej na ulicy Piłsudskiego, tylko okolice Ronda w Sowlinach, takie ścisłe okolice tego ronda są troszkę przekorkowane, ale długo tam nie postoicie, tak myślę. Na Marka za to trzeba postać przy dojeździe do centrum samego, do rynku i też na Jana Pawła II i trochę na Mikołaja Kopernika się korkuje. W Gorlicach Krajowa 28, ale to już nie to, co było jakiś czas temu. Na Parkowej jeszcze jest korek, na Kościuszki też i na Sienkiewicza przy dojeździe Legionów Bieckiej i Stawiska oraz Kołłątaja, ale mówię, już jest trochę luźniej, chociaż korki też występują. Korków też nie brakuje, na przykład na ulicy Krakowskiej czy Narutowicza i to w obie strony, mówię już o Tarnowie. Tuchowska też zakorkowana przy dojeździe do Narutowicza. Sikorskiego, Szkotnik, Klikowska, Szujskiego. Tutaj sporo utrudnień z nagromadzeniem samochodów dużym związanych. Starodąbrowska również was na dłużej zatrzyma. Oraz ulica Lwowska, szczególnie od ronda z Okrężną i do ronda z Orkana. Także uzbrójcie się w cierpliwość w miarę możliwości.
13: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.

0: Droga łącząca dwa powiaty przejdzie gruntowny remont. Generalną przebudową objęty będzie blisko 2,5-kilometrowy odcinek z Naszacowic do miejscowości Rogi. Z tej drogi korzystają mieszkańcy Sądecczyzny, ale też powiatu limanowskiego. Więcej informacji na ten temat ma Maria Mułka.
1: Władze powiatu nowosądeckiego podpisały umowę z wykonawcą robót. Jak mówi starosta Tadeusz Zaręba, remont dotyczyć będzie ważnego odcinka nie tylko dla mieszkańców gminy Podegrodzie. Droga łączy Sądecczyznę z regionem limanowskim.
2: Jest to droga na krańcu naszego powiatu, łącząca z powiatem limanowskim. Mieszkańcy w gminie również zabiegali o przebudowę tej drogi, bo sytuacja na tej drodze była fatalna. Będzie to się wiązało z przebudową drogi asfaltowej i wybudowaniem też chodnika.
1: Dokumentację związaną z planowaną budową chodnika przygotuje gmina Podegrodzie, mówi wójt Małgorzata Gromala.
3: Jesteśmy na etapie projektowania. Myślę, że w najbliższym czasie, jak uzyskamy projekt, również przyjdziemy do realizacji. Z naszej strony deklarujemy wszelkie wsparcie dla firmy, żeby prace szły jak najlepiej i bez większych utrudnień.
1: Na wykonanie całej przebudowy wykonawca ma 13 miesięcy od dnia podpisania umowy, a to oznacza, że nową nawierzchnią przejedziemy w czerwcu przyszłego roku. Przedstawicielka wykonawcy Anna Rybińska podkreśla, że roboty ruszają.
4: Rozpoczynamy realizację zadania. W tym momencie opracowujemy projekt tymczasowej organizacji ruchu. Całość robót zostanie poprzedzona wprowadzeniem tymczasowej organizacji ruchu. No i oczywiście dopełnimy wszelkich starań, aby remont drogi powiatowej był wykonany należycie i terminowo. Wiąże się to z pewnymi utrudnieniami dla mieszkańców, no ale to jest normalna kolej rzeczy przy remontach dróg.
1: Prace obejmować będą nie tylko wymianę nawierzchni, ale też całej konstrukcji drogi, łącznie z podbudową. Jak tłumaczy dyrektor powiatowego zarządu dróg w Nowym Sączu Wojciech Błażusiak, dzięki aktualnemu remontowi cała trasa z regionu sądeckiego do limanowskiego będzie mieć ten sam standard.
5: To jest kolejny etap, ponieważ tam już dwa etapy wcześniejsze przebudowy były wykonane i to jest taki brakujący środek pomiędzy odcinkiem od powiatu limanowskiego i od powiatu nowosądeckiego. Jezdnia zostanie minimalnie poszerzona i tak wspomniała pani wójt, docelowo tam też pojawi się chodnik, tylko w okresie późniejszym po zakończeniu tych prac związanych z nawierzchnią asfaltową.
1: Wykonawca na placu budowy w miejscowości Rogi ma pojawić się w połowie czerwca. Roboty będą wykonywane przez większość czasu przy ruchu wahadłowym samochodów. Tylko na czas wylania ostatniej warstwy asfaltu droga będzie całkowicie zamknięta. Koszt zaplanowanych robót to około 3 800 000 zł, z czego część to dofinansowanie z rządowego programu rozwoju dróg.

0: Od kilku miesięcy tarnowskie osiedle tonie w ciemnościach, ale jest szansa na naprawę lamp. Więcej na ten temat Agnieszka Wójcik.
1: Po interwencji RDN Małopolska na części ulic lampy już świecą. Niektóre miejsca nadal jednak po zmroku odstraszają. Jak informowaliśmy, sytuacja ma związek z przedłużającymi się negocjacjami w sprawie nowej umowy między miastem Tarnów a firmą Tauron Nowe Technologie. Mieszkańcy osiedla kolejowego na naprawę oświetlenia czekali niemal 3 miesiące. Jak opowiedziała nam jedna z lokatorek tamtejszych bloków, ciemność sprzyjała niebezpiecznym sytuacjom, ponieważ w nieoświetlonej części osiedla zaczęły gromadzić się osoby zakłócające spokój.
2: I były takie wrzaski, takie krzyki i chyba ktoś nie wytrzymał i wezwał policję i po tej wizycie policji już światła się palą wszędzie, bo przedtem mieliśmy ciemności, no ale nareszcie chyba od tej soboty już, od tego incydentu mnie się wydaje, bo to takie tam krzyki były i jakiś ktoś tam chyba z bloku tego najbliżej tamtych plancików interweniował u nich, to wie pani jak to, zwyzywali go, przeklinali, no i pewnie zadzwonił na policję i od tego momentu właśnie dzięki chyba temu to światło z powrotem mamy, bo było bardzo nieprzyjemnie.
1: Na poprawę bezpieczeństwa wciąż czekają m.in. mieszkańcy ulicy Sportowej.
3: No już chwilę już nie ma tego prądu, aż strach wyjdzie na osiedle.
1: I dalej nie ma jeszcze go?
3: Dalej nie ma tego oświetlenia,
1: bo
3: nie wiem dlaczego.
1: W których ulicach już wraca niby powoli.
3: No ale tutaj nie ma, to jest ulica Sportowa. Tam dalej jest oświetlenie, ale tutaj to już nie ma, całe osiedle jest ciemne. Które. No strach wyjść, nie widziałem, żeby coś ich robili, czy coś. Moim zdaniem to powinni zrobić, bo to strach wyjść wieczorem.
1: Jak długo to już trwa?
3: 2 miesiące, 3.
1: Jak przekazał radiu RDN Małopolska wiceprezydent Tarnowa Maciej Włodek, w najbliższych dniach ma zostać podpisana z firmą Tauron Nowe Technologie umowa dotycząca naprawy bieżących awarii.
4: Odbyło się spotkanie negocjacyjne, gdzie wydaje się, że doszliśmy do konsensusu. Mają zostać usunięte awarie w ustalonym przez nas harmonogramie. Już pierwsze latarnie na osiedlu kolejowym zaczęły świecić. Pierwsza część, tutaj w toku są dalsze naprawy. Tauron Nowe Technologie po właśnie ostatnim spotkaniu ma nam przedstawić szczegółowy harmonogram realizacji poszczególnych awarii, które nastąpiły w toku od stycznia bieżącego roku.
1: Nadal trwają jednak rozmowy dotyczące stałej umowy. Jak dodaje Maciej Włodek, negocjacje dotyczą aktualnie dokumentu wieloletniego, co pozwoliłoby uniknąć pojawiania się podobnego problemu co roku.
4: Być może będzie to umowa długoletnia, gdzie naszym głównym założeniem jako gminy miasta Tarnowa będzie uzyskanie jak największego efektu oszczędnościowego w postaci wymiany przez Tauron Nowe Technologie wszystkich opraw na oprawy LED-owe. Mamy też znaczną część opraw sodowych, która generuje nadmierne zużycie energii.
1: Według Macieja Włodka sytuacja przedłuża się ze względu na nieakceptowalną wysokość stawek usług, jakie firma Tauron Nowe Technologie zaproponowała miastu.
0: Kolejny temat w Pulsie Regionu po godzinie 16, a za niecałe 4 minuty wiadomości.

0: Na początku czerwca ma zapaść decyzja co do dalszych losów kierunku lekarskiego w Nowym Sączu.
1: Studenci tutaj mają zapewnioną infrastrukturę, mamy zapewnione pracowników.
0: Sprawdzimy też, kiedy pierwsi pasażerowie pojadą pociągiem z Nowego Sącza do Męciny.
2: Termin marcowy jest aktualny.
0: Jest 16:00, Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. W wyborach parlamentarnych w 2027 roku liczę na ludzi młodych, powiedział na antenie radia RDN były premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu Zjednoczonej Prawicy zwracał uwagę w pulsie regionu, jak dużą rolę w ostatnich latach odgrywają najmłodsi wyborcy. Polityk przypomniał, że wysokie zaangażowanie grupy wiekowej między 18 a 29 rokiem życia odsunęło Prawo i Sprawiedliwość od władzy, ale też w dużym stopniu przyczyniło się do wyboru Karola Nawrockiego na urząd prezydenta RP.
3: Na to liczę również w kolejnych wyborach, ponieważ bezrobocie wśród młodych ludzi niestety bardzo mocno rośnie. Wysyłają setki CV, życiorysów do firm i czasami tydzień, miesiąc, rok bez odpowiedzi, ściana milczenia. Trzeba pomóc młodym ludziom, to oni zadecydowali o odsunięciu nas od władzy w 2023 roku, to oni zadecydowali o zwycięstwie Karola Nawrockiego w 2025 roku. Mam nadzieję, że właśnie młodzi ludzie przyczynią się do odsunięcia obecnego obozu rządowego od władzy w 2027 roku.
0: Były premier stwierdził też, że przed wyborami parlamentarnymi konieczne jest budowanie zdolności koalicyjnej. Mateusz Morawiecki nie wyklucza możliwości współpracy z Konfederacją czy PSL-em.
4: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
0: Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu czeka na ostateczną decyzję Polskiej Komisji Akredytacyjnej w sprawie dalszych losów kierunku lekarskiego. Ta ma zapaść na początku czerwca. Jak informują władze uczelni, najprawdopodobniej będzie to decyzja ostateczna. Aktualnie studenci, którzy pozostali na kierunku, uczą się na trzecim roku. Jak powiedział w programie Słowo za Słowo w RDN Nowy Sącz rektor Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu Józef Ciuła, niezależnie od oczekiwania na decyzję, zajęcia toczą się w normalnym trybie.
1: Jest to rok, kiedy są głównie zajęcia kliniczne. Powołaliśmy 4 katedry, 2 katedry w szpitalu specjalistycznym w Nowym Sączu, 2 katedry w szpitalu Intercard, więc studenci tutaj mają zapewnioną infrastrukturę, mamy zapewnione pracowników, więc to trwa, oczekujemy na decyzję.
0: Nabór na kierunku lekarskim na nowosądeckiej uczelni był tylko na pierwszy rok akademicki, czyli w 2023 roku. Od kilku lat uczelnia stara się o pozytywną rekomendację Polskiej Komisji Akredytacyjnej, dostosowując infrastrukturę i rozwój kadry do zaleceń państwowego organu.
4: Słuchacie wiadomości RDN.
0: W tym roku pociągi nie dojadą jeszcze do Męciny. Od 14 czerwca ruszą połączenia na nowym odcinku linii kolejowej 104 na trasie Nowy Sącz-Marcinkowice. Wstępnie zakładano, że zostaną przedłużone do Męciny jesienią tego roku, ale wiadomo już, że będzie to możliwe w przyszłym roku, najprawdopodobniej w marcu, tłumaczy Piotr Hamarnik ze spółki PKP PLK.
2: Termin marcowy jest aktualny. Przygotowujemy tak tą inwestycję, by ona na początku przyszłego roku na tym fragmencie pomiędzy Klęczanami a Męciną była już gotowa. Natomiast to w dużej mierze zależy od postępu realizacji prac bezpośrednio przy stacji kolejowej w Męcinie. Tam zaprojektowaliśmy dodatkowe zabezpieczenia, jeżeli chodzi o kwestie warunków ziemnych. Te zabezpieczenia są już uzgodnione, będą wykonywane.
0: Po uruchomieniu odcinka między Marcinkowicami a Męciną kolejnym krokiem będzie otwarcie trasy kolejowej do Limanowej, co jest planowane na przyszły rok. A Piotr Hamarnik za kilka minut będzie gościem w Pulsie Regionu.
4: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
0: Brudny samochód to nie tylko kwestia estetyki, ale też względy bezpieczeństwa i ryzyko otrzymania mandatu. 19 maja obchodzimy Dzień Mycia Samochodu. Przy tej okazji oficer prasowy tarnowskiej policji Kamil Wójcik przypominał w audycji Pomagamy i Chronimy, że utrzymanie samochodu w czystości to obowiązek kierowcy.
5: Jeśli mamy ubocone opony, no to łatwo poślizg tego samochodu. Jeśli mamy źle widoczne światła, mamy je właśnie także ubocone, są zabrudzone, no to my sami też nie widzimy, co się może dziać po zmroku na jezdni. Te rejestry stacyjne też muszą być widoczne i czytelne. Musimy też pamiętać o uzupełnieniu płynu do spryskiwaczy. Pamiętajmy, że to też jest obowiązek posiadać płyn spryskiwaczy, ponieważ no, jest to nam niezbędne w takich podróżach, bo nagle ochlapie nam samochód przejeżdżający naprzeciwka szybę przednią.
0: Za nieczytelne tablice rejestracyjne grozi mandat w wysokości 100 zł. Zabrudzone światła w przypadku kontroli policyjnej mogą nas kosztować od 100 do 300 zł.

0: Sponsorem prognozy pogody jest Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ptaszkowej. Rodzinne miejsce aktywnego wypoczynku. Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Spacery, bieganie, rower, wszelkiego rodzaju aktywności na świeżym powietrzu wskazane w najbliższych dniach i nie tylko w najbliższych dniach. Około 20 stopni już od jutra, nawet powyżej. Dzisiaj tak do 18-19, może momentami 20, tyle że w cieniu, a w słońcu na pewno jest cieplej. No i słabo wieje wiatr, więc dodatkowo nas nie chłodzi.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ptaszkowej. Rodzinne miejsce aktywnego wypoczynku. Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: To może jeszcze dobra informacja dla meteopatów. Biomet korzystny.

0: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor. www.axil.pl.
1: Za chwilę wyjedziemy na tory, oczywiście w przenośni, ale na razie wyjedziemy na drogi, wirtualnie przynajmniej, chociaż realnie Państwo pewnie tam są i doświadczają tego, o czym powiem. Wielogłowe Wielopole, tam jeszcze trochę się korkuje, ale tylko trochę, w stronę Nowego Sącza, obwodnica północna.

0: na ulicy Piłsudskiego, chociaż korków tam nie doświadczycie, mam nadzieję przynajmniej. Biecka, Legionów, Stawiska, Kołłątaja oraz trochę Parkowa oraz bardziej od Zawodzia, chociaż nawet nie od Zawodzia, troszkę bliżej centrum, ulica Kościuszki, to jeśli chodzi o Gorlicę. A jeśli chodzi o Tarnów, trochę się już przerzedziło na tych drogach, chociaż jednak w niektórych miejscach korki mają się całkiem nieźle, na przykład na Narutowicza, na Krakowskiej, Sikorskiego, Szujskiego, Szkotnik, też na Słonecznej i Starodobrowskiej, szczególnie przy Rondzie, tam jest więcej aut, a kolejka samochodów ustawia się też w okolicach Ronda Lwowskiej z Okrężną do Lwowskiej z Orkana. Także tam trzeba uzbroić się w cierpliwość i nieco poczekać.
1: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor. www.axil.pl.
2: Reklama.
3: Co masz?
4: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
3: Chips Lays? Dzięki.
5: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
3: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
4: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
6: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Flormed Jodef. Wróć do zdrowia bez bólu. Gabinet ortopedyczny Flormed Jodef w nowym miejscu. Tarnów, ulica Błogosławionej Karoliny 7 za kościołem Karoliny Kuski. Zaufaj doświadczeniu. Nasz zespół to specjaliści ortopedii i traumatologii narządu ruchu. Dr Jakub Florek, dr Tomasz Witek, dr Tomasz Rzeszutek, dr Sebastian Janowiec, dr Oles Petrowicz, dr Paweł Florek i dr Krzysztof Ciapała. Zadzwoń i umów wizytę. 793 346 845. Flormed JF. Twoje zdrowie, nasza pasja. Precyzja, doświadczenie i indywidualne podejście do pacjenta to u nas standard, a nie dodatek.
9: Festiwal Tydzień Talentów w Kąśnej Dolnej. 17 maja koncert laureatów konkursów skrzypcowych. Emilia Linka, Zoja Syguda i Gaja Wilewska. Przy fortepianie Hanna Holeksa. 18 maja Tarnowskie Talenty. 19 maja Domosławickie Talenty. 24 maja Wieniawski in Blue. Piotr Pławner, Paweł Tomaszewski Trio i Orkiestra Śląskich Kameralistów. Szczegóły na www.centrumpaderewskiego.pl.
10: Już w niedzielę 24 maja 17. Parada Konna w Żarówce w gminie Radomyśl Wielki. W programie Czempionat Hodowlany Klaczy Rasy Zimnokrwistej. Występ kapeli Żarowianie. Konkursy zaprzęgów sportowych i tradycyjnych. Pokaz pocztu starożukowickiego Aleksandra Jarmuły. Wystawa pojazdów konnych. Zabawa taneczna. Miejsce wydarzenia. Tereny sportowe przy Szkole Podstawowej w Żarówce. Start imprezy o godzinie 12.30. Organizatorzy SCKiB w Radomyślu Wielkim. Gmina Radomyśl Wielki oraz Sołectwo. Żarówka. Partnerem wydarzenia jest województwo podkarpackie.
2: Po reklamie.
11: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Tyle

0: 16 po 16, a już teraz sprawdzimy, co dzieje się na placu budowy największej inwestycji kolejowej w Polsce, czyli projektu Podłęże Piekiełko. Po jego zakończeniu podróż z Krakowa do Nowego Sącza potrwa około godziny. Krzysztof Niedzielan rozmawiał o tym z Piotrem Hamarnikiem z zespołu prasowego PKP PLK.
1: Postępuje projekt Podłęże Piekiełko. Na różnych odcinkach prowadzone są prace. Tutaj ze strony Nowego Sącza oczywiście najbardziej nas interesuje to, co najbliżej, a co istotne, tutaj de facto już przynajmniej powinny się skończyć, tak? Wszystkie prace, bo za chwilkę, czyli prawie w połowie czerwca, pociągi Nowy Sącz-Marcinkowice powinny zostać uruchomione zgodnie z zapowiedziami.
2: Tak, prace budowlane na odcinku Nowy Sącz-Marcinkowice już się de facto zakończyły. Mamy teraz taką już bardzo zaawansowaną fazę odbioru, fazę przygotowań do uruchomienia eksploatacji na tej linii kolejowej. To się stanie już za niecały miesiąc, bo 14 czerwca pojawią się pociągi regionalne na odcinku Nowy Sącz-Marcinkowice. Natomiast cały czas widać ekipy budowlane na terenie Nowego Sącza, które realizują jeszcze takie ostatnie działania związane z pewnymi poprawkami, na które wskazywaliśmy. Także to wszystko jest teraz widoczne przy już niemal gotowej linii kolejowej.
1: I faktycznie za chwilkę już sporo pociągów każdego dnia ma jeździć na trasie Nowy Sącz-Marcinkowice. To skoro Marcinkowice, tam przynajmniej tutaj ze strony samorządowców mieliśmy ostatnie informacje, że albo już ruszyły, albo mają ruszać też prace jeszcze na skrzyżowaniu przy przejeździe kolejowym, gdzie mają powstać dodatkowe pasy ruchu, co też tutaj przy udziale, czy wręcz przy realizacji PKP PLK miałoby się odbyć.
2: Tak, to dodatkowa jakby inwestycja, która wykracza poza ten standardowy zakres inwestycji. Natomiast tutaj ze względu właśnie na prognozowany większy ruch na tych drogach prowadzących do stacji, wspólnie z samorządem uzgodniliśmy rozwiązanie dodatkowe, rozwiązanie polegające na wytyczeniu nowych pasów do skrętu, żeby samochody zjeżdżające w kierunku stacji nie blokowały głównej jezdni.
1: Czy to uda się zrobić dość szybko, tak żeby może faktycznie przed tym, jak pociągi ruszą, czy to jednak będzie trzeba troszkę dłużej poczekać się na realizację tych dodatkowych pasów ruchu?
2: Nie jest to skomplikowana inwestycja drogowa, natomiast no tutaj takiej dokładnej daty zakończenia prac jeszcze nie mamy, natomiast nie są to skomplikowane prace.
1: I co do połączeń tutaj od Nowego Sącza, czy do Nowego Sącza. Już kiedyś Urząd Marszałkowski zapowiadał, że najpierw Marcinkowice, w dalszej kolejności Męcina i nawet takie pierwsze optymistyczne prognozy mówiły o tym, że jesienią tego roku ten pociąg mógłby być wydłużony do Męciny, ale pamiętam, że już jakiś czas temu, kiedy pytaliśmy Państwa, właśnie PKP PLK o to, wtedy była informacja, że nie wrzesień, a marzec 2027 roku. Czy to faktycznie jest realny termin, ten marzec 2027 roku? A może wcześniej jednak?
2: Na ten moment termin marcowy jest aktualny. Przygotowujemy tak tą inwestycję, by ona na początku przyszłego roku na tym fragmencie pomiędzy Klęczanami a Męciną była już gotowa. Natomiast to w dużej mierze zależy od postępu realizacji prac bezpośrednio przy stacji kolejowej w Męcinie. Tam zaprojektowaliśmy dodatkowe zabezpieczenia, jeżeli chodzi o kwestie warunków ziemnych, warunków gruntowych. Te zabezpieczenia są już uzgodnione, będą wykonywane, więc jeżeli tutaj nie pojawią się żadne nieprzewidziane trudności, no to ten marzec 2027 roku, jeżeli chodzi o otwarcie linii kolejowej na odcinku Marcinkowice-Męcina, jest jak najbardziej aktualny. Kolejnym takim ważnym krokiem będzie uruchomienie linii kolejowej do Limanowej. Tutaj wiąże się to z zakończeniem wszystkich działań przy budowie tunelu kolejowego pod Pisarzową. Zakończyło się drążenie zarówno tego tunelu głównego, jak i tego tunelu ewakuacyjnego, natomiast nie oznacza to, że zakończyły się wszystkie prace na tym odcinku. Przed nami jeszcze działania związane z przygotowaniem łączników pomiędzy tymi tunelami, tak żeby można było się swobodnie przedostawać z tunelu głównego do tunelu ewakuacyjnego, a także instalacje wszystkich systemów odpowiedzialnych za z jednej strony ruch pociągów w tunelu, z drugiej za bezpieczeństwo podróżnych. Także to jeszcze kolejne miesiące prac, jeszcze odbiory, które muszą zostać wykonane przez niezależne instytucje, przez Straż Pożarną chociażby. Także w kolejnym kroku dojedziemy pociągiem do Limanowej.
1: Przewidywany czas, kiedy to będzie możliwe?
2: Dużo wskazuje na to, że będzie to rok 2027. Nie chcę natomiast deklarować konkretnej daty, bo tak jak wspomniałem wcześniej, możliwość otwarcia ruchu w tunelu jest niezależna jakby ani od inwestora, ani od wykonawcy, tylko przed nami jakby skomplikowana procedura odbiorowa, procedura certyfikacyjna i po jej zakończeniu będziemy mogli mówić o jakiejś konkretnej dacie.
1: No i z tym wiąże się pytanie, kiedy tutaj są terminy, jeżeli chodzi o koniec prac na zarówno właśnie odcinku Limanowa-Klęczany, jak i tym odcinku limanowskim już stricte w mieście, czyli stacja Limanowa.
2: Jeżeli chodzi o stację Limanowa, to tutaj prace budowlane są już w końcowej fazie, jeżeli chodzi o realizację samej stacji i ona będzie gotowa jeszcze w drugiej połowie tego roku. Także tutaj stacja Limanowa będzie czekać na możliwość uruchomienia pociągów w tunelu pomiędzy Męciną a Mordarką i wtedy będzie można powiedzieć, że pojawią się na niej pociągi.
1: No i z tym wiąże się też dość taka świeża informacja, że co prawda tutaj to było komunikowane jako zamknięcie awaryjne w związku z osuwiskiem, ale to wychodzi na to, że już na stałe, tak jak było planowane i wcześniej zapowiadane, ulica Polna w Limanowej, ona już została zamknięta i już będzie zamknięta w miejscu, gdzie był kiedyś przejazd kolejowy.
2: Zgodnie z projektem przejazd kolejowo-drogowy na ulicy Polnej będzie zamknięty, tam się pojawi rozwiązanie dla pieszych, natomiast rzeczywiście ze względu na ruchy ziemne, na warunki gruntowe bezpośrednio przy ulicy Polnej wykonawca zrealizował dodatkowe zabezpieczenia, które zostały zaprojektowane już w trakcie realizacji inwestycji. To troszkę podobna sytuacja jak ta przy stacji w Mieścinie. No i teraz, żeby dokończyć budowę tych zabezpieczeń, należało zamknąć przejazd kolejowo-drogowy na ulicy Polnej. On był utrzymywany tak długo, jak to tylko było możliwe. Tutaj pomiary na placu budowy wskazywały, że nie można już dłużej czekać. Trzeba dokończyć te prace związane z zabezpieczaniem i od wczoraj wykonawca je realizuje.
1: Też już trwają prace na odcinku Szczyrzyc-Tymbark, przepraszam, jeszcze Tymbark-Limanowa, tu też jest umowa podpisana, tak, jeszcze ten odcinek plus oczywiście Tymbark-Szczyrzyc.
2: W tym roku podpisaliśmy dwie istotne umowy, jeżeli chodzi o kontynuację prac w ramach inwestycji Podłęże Piekiełko. Ostatnią z nich była umowa obejmująca fragment pomiędzy Tymbarkiem a Limanową, tutaj wykonawca już jest zmobilizowany, już pierwsze działania w terenie się rozpoczynają, także tutaj będzie, jeżeli chodzi o realizację prac, coraz więcej się działo. To dość skomplikowany odcinek, jeżeli chodzi o te kwestie inżynieryjne, bo z jednej strony budujemy nowy tunel kolejowy, a z drugiej strony najdłuższą estakadę kolejową, która jest przewidziana dla całej inwestycji, 2-kilometrowy obiekt, który będzie kończył się w Limanowej, a zaczynał tuż za nowym przystankiem planowanym w miejscowości Koszary. W związku z tym, że ta estakada będzie przebiegać nad drogami potokiem Sowlinki, to rozwiązanie wymaga znacznej ilości prac, jeżeli chodzi o przygotowania. One się teraz toczą. No i będziemy na bieżąco komunikować mieszkańcom i kierowcom ten zakres zmian, który jest konieczny do wprowadzenia na czas realizacji prac budowlanych. Obecnie te założenia prac są konsultowane i uzgadniane z lokalnymi samorządami.
1: A wspomniał wcześniej pan o tarczach TBM, które drążyły tunel między Męciną i Mordarką pod Pisarzową. No i te tarcze też będą wykorzystywane na dalszym odcinku, gdzie ma powstać nawet jeszcze troszeczkę dłuższy tunel niż ten, o którym przed chwilą mówiliśmy.
2: Tak, tarcze TBM, które drążyły tunel pod pisarzową. One ze względu na to, że realizację odcinka Szczyrzyc-Tymbark wygrało to samo konsorcjum, które realizuje odcinek Klęczany Limanowa. One będą wykorzystane ponownie przy drążeniu kolejnych dwóch tuneli, w sumie najdłuższego tunelu znajdującego się na całej inwestycji, nieco dłuższego niż ten pod Pisarzową, no i jeszcze mniejszego obiektu, który jest planowany obok. Obecnie trwa skomplikowana procedura demontażu serwisu tych tarcz i transportu na nowe miejsce, a z kolei w tych nowych miejscach, gdzie planowane są portale startowe, już wykonawcy pracują, przygotowują podobne zaplecze do tego, które było, czy jest ciągle w Męcinie. Tam też powstaje hala prefabrykacji, też powstają specjalne kołyski, z których te maszyny ruszą do pracy. No i to się dzieje na naszych oczach w tym momencie, także tutaj przez region będą transportowane te maszyny i będzie to widać też na drogach pomiędzy Męciną a Szczyrzycą.
1: Gdybyśmy jeszcze mogli powiedzieć, co dzieje się w tej chwili na pozostałych odcinkach, które są realizowane i jakie są perspektywy też na te odcinki, gdzie jeszcze prace się nie toczą.
2: To ja przypomnę, że od grudnia zeszłego roku pociągi już kursują pomiędzy Chabówką a Rabką Zarytę. To jest pierwszy odcinek zrealizowany w pełni, gdzie mamy eksploatację już uruchomioną. Tuż za tym odcinkiem mamy odcinek pomiędzy Rabką Zarytę, Mszaną Dolną, a Kasiną Wielką, Krzysiłkiem Fornale. Tutaj prace budowlane też już są mocno rozpędzone. Wykonawcy działają na całej długości tego odcinka. Tutaj umowa podpisana była w sierpniu zeszłego roku z czasem realizacji 24 miesiące, więc sierpień roku 2027 to zakończenie prac właśnie pomiędzy Rabką Zarytę a Fornalami. No i kolejna bardzo duża umowa, którą podpisaliśmy z kolei w tym roku, umowa na budowę linii kolejowej pomiędzy Podłężem a Gdowem. I tutaj też potężna inwestycja związana z budową połączenia pomiędzy istniejącą linią kolejową 91, którą pociągi jadą z Krakowa w kierunku Tarnowa i Rzeszowa. Właśnie trzeba wybudować odnogę tej linii w kierunku Gdowa w rejonie stacji kolejowej Podłęże. Tam powstanie nowa stacja kolejowa Podłęże Palachówka. Tory będą kierować się na południe też przez jeden z kilkunastu tuneli, które zaplanowaliśmy na całym projekcie Podłęże Piekiełko. No i ostatnim takim najświeższą informacją to ogłoszenie przetargu na odcinek pomiędzy Kasiną Wielką a Szczyrzycem wraz z łącznicą kolejową Porąbka Stróża. Ten przetarg ogłosiliśmy w ostatni dzień kwietnia. To przedostatni przetarg, jeżeli chodzi o całość inwestycji Podłęże Piekiełko. Jednocześnie jeden z najbardziej skomplikowanych inżynieryjnie, bo tam powstanie wiele tuneli, wiele estakad. Naprawdę to będą bardzo imponujące realizacje, jeżeli chodzi o infrastrukturę kolejową. A żeby spiąć cały projekt, no to musi powstać jeszcze ostatni odcinek Gdów-Szczyrzyc. Tutaj przygotowujemy założenia przetargowe i do mniej więcej połowy tego roku chcemy być gotowi tak, by móc ogłosić to postępowanie.
1: Tak, gdyby jeszcze podsumowując, przypomnijmy termin ostateczny, kiedy pociągi mają jechać z Nowego Sącza czy od strony Chabówki do Krakowa dużo szybciej. Jaki jest termin końcowy? Gdybyśmy mogli przypomnieć też planowaną kwotę na całość inwestycji i ile tuneli, ile estakad jest na całej linii, jeżeli możemy taką statystykę jeszcze przytoczyć.
2: Zakończenie realizacji to na ten moment zakładamy pod koniec 2030 roku, tak żeby uruchomić tą nową linię kolejową właśnie na nowy rozkład jazdy 2030-2031. Potężna inwestycja. Oczywiście te dokładne kwoty będziemy mogli podać po podpisaniu wszystkich przetargów, ale na ten moment szacujemy, że będzie to około 17 miliardów złotych brutto. Inwestycja, która jest obecnie największą inwestycją realizowaną przez polskie linie kolejowe. Projekt zakłada budowę między innymi 20 tuneli o długości ponad 30 km. W 16 z tych tuneli pojawią się pociągi, 4 będą pełnić funkcję ewakuacyjną. No i oczywiście dużo innych imponujących obiektów. Mówiłem już o estakadzie pomiędzy Tymbarkiem a Limanową o długości 2 km. Duże estakady mosty kolejowe, planujemy również w miejscu skrzyżowania linii kolejowej 91 z tą nową infrastrukturą, która będzie prowadzić pociągi na południe. No i dużo mniejszych, ale również bardzo skomplikowanych, jeżeli chodzi o sam proces budowy obiektów w tym terenie podgórskim, przez który będziemy się przebijać.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę i za te wszystkie bieżące informacje do tematu. Na pewno jeszcze będziemy wracać.
2: Dziękuję pięknie.
0: Z Piotrem Hamarnikiem z zespołu prasowego PKP PLK rozmawiał Krzysztof Niedzielan.
3: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN.

0: Region jest nasz.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
2: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Galerii Trzy Korony www.galeria3korony.com.pl.
3: Już dziś jest bardzo ładnie i słonecznie, a jutro słońca powinno być jeszcze więcej i jeszcze więcej pokażą termometry. Około 20 stopni, a nawet nieco powyżej. Ciśnienie będzie się wahać, ale tak bardzo delikatnie. 977 hektopaskali teraz pokazuje nasz barometr. Biometr mamy korzystny. No i w razie czego miejcie z sobą parasol, bo może przelotnie popadać.
1: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
2: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
1: Sponsorem prognozy pogody był właściciel Galerii Trzy Korony. www.galeria3korony.com.pl.
3: Największe jednak prawdopodobieństwo, że popada deszcz, będzie w czwartek.

0: To był finał 16. międzyuczelnianej i pierwszej ogólnopolskiej olimpiady pielęgniarskiej. W Nowym Sączu spotkały się przyszłe pielęgniarki, ale też pielęgniarze reprezentujący swoje uczelnie z całego kraju. Na czym polegała rywalizacja? O tym więcej Łukasz Raczkowski.
1: Gospodarzem finałowej rywalizacji była Akademia Nauk Stosowanych, która jako uczelnia poprzedniego zwycięzcy olimpiady przyjęła w swe progi przedstawicieli 21 uczelni w Polsce. Jak powiedziała prodziekan Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu dr Urszula Cisoń-Apanasewicz, tegoroczną rywalizację zdominowała konkretna tematyka.
2: W tym roku mamy dwa takie wiodące tematy. Jeden temat to jest wielochorobowość, problem geriatrii w opiece pielęgniarskiej, a drugi temat, który cieszy się bardzo dużą popularnością, to są mikromomenty w opiece pielęgniarskiej i z tego, co zauważyłam dotychczas w tych wszystkich prezentacjach, właśnie ten temat dominuje.
1: Rangę wrażliwości w kontaktach z pacjentem podkreślała też przewodnicząca jury dr Lucyna Zachocka z Uniwersytetu Opolskiego.
3: To jest ważne zarówno z punktu widzenia praktyki pielęgniarskiej, ale też ważne, że i cieszymy się z tego, że studenci dostrzegają istotę tak ważnego elementu jak opieka duchowa, empatia, dotyk, słowo wypowiedziane wobec pacjenta, a nie tylko cyfryzacja, informatyka, sztuczna inteligencja, więc to jest naprawdę bardzo budujące.
1: Studenci opowiedzieli nam o swoich prezentacjach, między innymi tych dotyczących właśnie mikromomentów, czyli uwrażliwienia personelu medycznego na pacjentów.
4: Jak takie małe gesty, czyli dotyk, dobre słowo, uśmiechnięcie się do pacjenta, czy nawiązanie kontaktu wzrokowego będzie wpływać na to, jak pacjent będzie wspominał hospitalizację?
5: Chciałem wprowadzić tutaj w system model opieki, który by wspomagał pielęgniarki w pracy zdalnej za pomocą aplikacji mobilnej i różnymi innymi funkcjami AI.
4: Najpierw zrobiłam taki wstęp, gdzie powiedziałam o wielochorobowości, starzeniu się społeczeństwa. Następnie przedstawiłam moje pomysły autorskie na taki system informatyczny Medcare oraz zintegrowany model opieki pielęgniarskiej.
1: W prezentacjach studentów przewijały się też wątki dotyczące właśnie wspomagania pielęgniarstwa poprzez sztuczną inteligencję, co jest pewnym znakiem czasu. Relacje z wydarzenia znajdziecie na rdn.pl.
6: Reklama. Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super niskiej cenie na Allegro.
7: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Mniam! Prawdziwy smak natury. Soki oraz smoothie, które powstają w Łącku, to czysta pasja do jakości i owoców. Wyselekcjonowane owoce, pojedyncze tłoczenie, brak filtracji. Wszystko po to, by zachować naturalne wartości. Naturalnie. Żadnych dodatków. Tylko smak, jakość i natura w każdym łyku. Zapraszamy. Soki dostępne w klasztornej spiżarni przy ulicy Urszulańskiej 9 w Tarnowie. Spróbuj prawdziwego smaku. Smaku soku prosto z gór.
8: Dobra wiadomość dla zdrowia mieszkańców regionu. W Szpitalu Wojewódzkim imienia Świętego Łukasza w Tarnowie trwa budowa nowoczesnego centralnego bloku operacyjnego. To kluczowa inwestycja realizowana dzięki ponad 80 milionom złotych dofinansowania z Krajowego Planu Odbudowy. Prace postępują zgodnie z harmonogramem. Nowy blok wyposażony w najnowocześniejszy sprzęt, w tym robot chirurgiczny, to milowy krok w rozwoju Tarnowskiego Centrum Onkologii. Dla pacjentów oznacza to dostęp do leczenia na światowym poziomie, bez konieczności dalekich podróży. Szpital Wojewódzki imienia Świętego Łukasza w Tarnowie. Nowe serce onkologii.
7: 20 maja Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu świętuje jubileusz 25-lecia. Od 2001 roku uczelnia dynamicznie się rozwija, oferując bezpłatne kształcenie w kluczowych obszarach. Kierunki medyczne i zdrowie, biznes, ekonomia i IT, humanistyka, języki i turystyka. Oferta obejmuje studia stacjonarne i niestacjonarne. Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu. Tradycja, rozwój, przyszłość. Sprawdź szczegóły na ans-nt.edu.pl.
6: Po reklamie.

0: Na informacje sportowe zaprasza ich sponsor BrookBet. Sponsor drużyny piłkarskiej BrookBet Termalika Nieciecza.
1: Tomasz Graczewski, zapraszam na wiadomości sportowe. BrookBet Termalika Nieciecza pogrążyła na wyjeździe Arkę Gdynia. Słonie wygrały wczorajsze spotkanie 3-2 i pociągnął za sobą drużynę z Trójmiasta do pierwszej ligi. W tym sezonie Arka, podobnie jak Termalika, występowała w Ekstraklasie w roli Beniaminka. W przedostatniej kolejce rozgrywek Niecieczanie nie mieli już nic do stracenia, a w przypadku gospodarzy walka o utrzymanie mogła być realna tylko przy zatrzymaniu 3 punktów w Gdyni. Pierwszą bramkę dla Termaliki zdobył Damian Hilbrecht w 12 minucie, natomiast Gdynia wyrównała w doliczonym czasie pierwszej połowy. Po powrocie na boisko Arka wyszła na prowadzenie, którym cieszyła się przez około 20 minut. Gola na wagę remisu zdobył Arkadiusz Kasperkiewicz. W ostatnich minutach doliczonego czasu gry bohaterem spotkania został Iwan Durdow, zdobywając ostatnią bramkę i zrzucając Arkę z Ekstraklasy. BrookBet Termalika Nieciecza szykuje się teraz na pożegnanie z najwyższą polską klasą rozgrywkową. W najbliższą sobotę w Niecieczy odbędzie się ostatni mecz sezonu. Rywalem będzie Lechia Gdańsk. Sądeczanie znaleźli się w kajakowej reprezentacji Polski na 2026 rok, a mowa o slalomistach. Oprócz multimedalistki Mistrzostw Świata Klaudii Zwolińskiej to Dariusz Popiela, Dominika Brzeska, Hanna Danek, Szymon Nowobilski oraz powracający do kadry Michał Pasiut.
2: Tym bardziej cieszy mnie fakt, że może jedna lub dwie osoby wiedzą, ile pracy mnie to kosztowało, ile wyrzeczeń i ile poświęciłem, aby stać w tym miejscu i aby uzyskać tę kwalifikację. Jestem bardzo szczęśliwy. Ogólnie w tym roku bardzo wysoki poziom kwalifikacji. Już w Bratysławie było widać, że no wszyscy prezentują formę i 5 zawodników na bardzo wysokim poziomie. I wszyscy jechali, tasowaliśmy się do ostatniego startu. Tak naprawdę nie było wiadomo, kto te miejsca uzyska. Tym bardziej się cieszę.
1: Mówił Pasiut w rozmowie z Polskim Związkiem Kajakowym. Już od 29 do 31 maja odbędzie się inauguracja Pucharu Świata w słoweńskim Tacen. W lipcu w amerykańskiej Oklahomie odbędą się Mistrzostwa Świata, a we wrześniu Mistrzostwa Europy we włoskiej Ivrei. Sylwia Kuźma z Chełmca oraz Emil Drabik z Mszany Dolnej zwyciężyli w głównych konkurencjach 8. biegu nocnego Świętej Kingi w Starym Sączu. W corocznej imprezie wzięło udział około 400 osób. Start i meta zlokalizowane były przy placu Świętej Kingi. Oprócz biegania była też rywalizacja w Nordic Walking. Radio RDN Nowy Sącz patronowało wydarzeniu.
0: Na informacje sportowe zaprosił ich sponsor BrookBet. Sponsor drużyny piłkarskiej BrookBet Termalika Nieciecza. Ogłoszenie społeczne.
3: To jest moja matka ta ziemia. To jest moja matka ta ojczyzna. To są moi bracia i siostry. I zrozumcie wy wszyscy, którzy lekkomyślnie podchodzicie do tych spraw. Zrozumcie, że te sprawy nie mogą mnie nie obchodzić, nie mogą mnie nie boleć. Was też powinny boleć.
4: Wszyscy czujemy wewnętrznie, jak bardzo obecnie potrzebna jest nasza modlitwa za ojczyznę, o pojednanie narodowe, o wyrzeknięcie się odwetu, o odpowiedzialność za słowo, o pokonanie w sobie wrogości i uprzedzeń do drugich. Dlatego w imieniu Akcji Katolickiej zapraszam wszystkich do modlitwy w powyższych intencjach do Kościoła Świętego Maksymiliana w Tarnowie 21 maja na godzinę 18. Ksiądz Jan Bartoszek, asystent Akcji Katolickiej i duszpasterz samorządowców.
3: Łatwo jest zniszczyć, trudniej odbudować. Zbyt długo niszczono. Trzeba intensywnie odbudowywać. Nie można dalej lekkomyślnie niszczyć.
0: To było ogłoszenie społeczne.

0: Wiadomości kulturalne.
1: Jolanta Maciarz, zapraszam. Tutaj można wyśpiewać swoje marzenia. To już ostatnie dni, żeby zgłosić się do konkursu wokalnego Tarnów ma głos. Jest skierowany do młodych wokalistów ze szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz placówek oświatowych. W poprzedniej, 8 edycji zgłosiła się rekordowa liczba osób. Na scenie zaprezentowało się prawie 80 osób. W konkursie mogą zmierzyć się uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Zgłoszenia do 9 konkursu wokalnego Tarnów ma głos kończył się w poniedziałek, 25 maja. Patronat nad wydarzeniem objęło Radio RDN Małopolska. Na naszej antenie wybrzmią także piosenki laureatów konkursu. W Kąśnej Dolnej w tym tygodniu królują skrzypce. Trwa tydzień talentów. Dziś czas na domosławickie talenty. Wystąpienia rozpoczną się o 18 w dworze Ignacego Jana Paderewskiego. Tydzień talentów potrwa do niedzieli. Światowy Dzień Pszczół będzie obchodzony w miasteczku galicyjskim w Nowym Sączu już w środę 20 maja. Podczas wydarzenia z pszczołą przez jesień życia spotkają się seniorzy. Będą mogli poznać wartość pszczelich produktów, a przede wszystkim ciekawie wspólnie spędzić czas. Chcemy zaktywizować naszych seniorów i przekazać im ciekawą ofertę, m.in. zdrowego żywienia, mówi Barbara Pogwist, wiceprezes Stowarzyszenia Miłośników Kamionki Małej.
2: Będziemy przybliżać życie pszczoły, produkty pszczele, także będzie degustacja oczywiście miodów i innych produktów pszczelich, ale też będzie część taka troszkę rękodzielnicza, gdzie będziemy wytwarzać świece lepione z wosku pszczelego właśnie. Będziemy podzieleni na grupy właśnie ze względu na te warsztaty. Pierwsza o 9 godzinie, druga o 12 i ostatnia o 15.
1: Wstęp na wydarzenie jest wolny, ale liczba miejsc jest ograniczona. Szkoła podstawowa nr 2 imienia generała Władysława Sikorskiego w Jastrzębiu będzie mieć swój sztandar. To symbol jedności społeczności szkolnej, szacunku dla tradycji oraz zobowiązania do pielęgnowania wartości, które szkoła przekazuje swoim uczniom. Uroczystość przekazania sztandaru, daru rodziców uczniom dla szkoły, odbędzie się w środę 20 maja. O godzinie 9 przy świętej w kaplicy w Jastrzębiu Górnej będzie przewodniczyć biskup Leszek Leszkiewicz. Po nabożeństwie będą dalsze uroczystości, oficjalne przekazanie i poświęcenie sztandaru, wystąpienie zaproszonych gości i poczęstunek. O część artystyczną zadbają uczniowie i nauczyciele szkoły. Znani aktorzy i reżyserzy przyjadą do Tarnowa. 40. Tarnowska Nagroda Filmowa w jubileuszowej odsłonie ruszy już w najbliższy piątek, 22 maja. To prawie 60 wydarzeń związanych z kinem, w tym 14 projekcji, które powalczą o najwyższe laury w konkursie głównym. Dwa dni przed rozpoczęciem festiwalu, 20 maja, na dużym ekranie zostanie wyświetlony film Andrzeja Wajdy Niewinni Czarodzieje. Początek o 20 w kinie Marzenie, a Tarnowska Nagroda Filmowa potrwa do 30 maja. Stany Wschodu to tytuł slajdowiska, podczas którego będzie można dowiedzieć się, jak tanim kosztem, a nie standardowo, zwiedzić były Republiki Radzieckie i rejon Kaukazu. Podróżnik z Nowego Sącza Marek Gaworucha tym razem opowie o swoich wizytach w Kazachstanie, Tadżykistanie, Uzbekistanie czy Kirgistanie. Spotkanie odbędzie się w najbliższy piątek, 22 maja, w górskiej scenerii schroniska na Przechybie.
3: To opowieść o miejscach, gdzie wciąż krują gościnność i serdeczność, o fantastycznych ludziach i pięknych miejscach, do których będę zapraszał. Od lat podróżuję niskokosztowo i właśnie o takim odkrywaniu wschodu będę mówić. Podpowiem też, jak podróżować tanio, gdzie i co ciekawie zjeść oraz jak zaplanować taką wyprawę, by była autentyczna i pełna wrażeń.
1: Zapowiada Marek Gaborucha. Wydarzenie rozpocznie się o 19.30. Wstęp jest wolny. A teraz zaproszenie na kino plenerowe Radia RDN to już jutro. Zagościmy w Amfiteatrze Bułkowicy. O 20.30 będzie można obejrzeć film Asterix i Obelix Imperium Smoka. Wcześniej, bo o 19.30 wystąpi zespół Tango Furia, który zaprezentuje gorące rytmy Argentyny. 10 tenorów z różnych narodowości na jednej scenie. Centrum Sztuki Mościce zaprasza na niezwykły koncert z okazji Dnia Matki. Jak przekonują organizatorzy, to potęga głosów, wielkie emocje i muzyka, która porusza serca. Tenorom w czasie występu będzie towarzyszyć orkiestra symfoniczna. W repertuarze są arie operowe, muzyka filmowa, musicalowe klasyki, ale też światowe przeboje.

tenorzy z Polski, Hiszpanii, Ukrainy, Gruzji i Ekwadoru wystąpił w Centrum Sztuki Mościce w sobotę 23 maja o 18. Koncertowi Dla Ciebie Mamo patronuje Radio RDN Małopolska. Wydarzenie jest biletowane. To będzie muzyczne zderzenie folku, rapu, popu, soulu i reggae. Studenci odliczają dni do juwenaliów. Odbędą się w sobotę na kampusie uczelni, początek o 16. O 17.00 na scenie pojawi się polski zespół folklorystyczny Baciary. O 18.00 wystąpią Jakub Stepek i Karol Gut. O 19.00 koncert Da Zalia. Oficjalne przekazanie kluczy do miasta odbędzie się o 20.00, a na finał zaśpiewa Grupson.

0: Jackson debiutował na początku lat 2000. Szeroką popularność zyskał dzięki piosence Na szczycie właśnie, a w swojej twórczości łączy hip-hop, reggae, dancehall i elektronikę. Juwenalia w Akademii Tarnowskiej, przypomnę, już w tę sobotę, 23 maja.
1: To były wiadomości kulturalne.
2: Zbliża się godzina 17, o 17 konkretnie za 3,5 minuty kolejne wiadomości, a my już zakończyliśmy kolejny Puls Regionu. Jutro następne spotkanie. Dziękuję, do usłyszenia. Lucyna Ruchała.

0: Reklama.
1: Muzyka, taniec, emocje i wielkie kino pod gwiazdami. Już 20 maja o 19.30 Amfiteatr w Łukowicy rozgrzeją gorące rytmy Argentyny. Na scenie światowej sławy Tango Furia. Mistrzowskie pary taneczne, zjawiskowa muzyka i prawdziwa energia Buenos Aires. Widowisko stworzone przez wicemistrzów świata w tangu. Emanuel Marin i Lola Gutierrez-Rey zabiorą Was w pełną pasji podróż. A to jeszcze nie koniec. Tuż po koncercie około 20.30 wielkie kino plenerowe z radiem RDN. Na ekranie hit dla całej rodziny. Asterix i Obelix, Imperium Smoka. Taniec, muzyka i filmowa przygoda w jeden wyjątkowy wieczór. 20 maja, Amfiteatr w Łukowicy. Start 19.30. Wstęp wolny. Zapraszamy.
0: Po reklamie. Już za chwilę kłopoty szpitali powiatowych i komentarz w tej sprawie brzeskiego starosty. Będzie też agresywny syn, który złamał sądowe zakazy i trafił do aresztu. Jest 17. Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. Nas jeszcze te problemy nie dotykają, ale prędzej czy później przyjdzie nam się z tym zmierzyć. Tak kłopoty szpitali powiatowych komentuje w porannej rozmowie Słowo za Słowo starosta brzeski. Ponad 90% szpitali powiatowych w całej Polsce szacuje straty finansowe. Kilkadziesiąt szpitali stoi w kryzysie upadłości, a w wielu z nich już rozmawia się o konsolidacji. Andrzej Potępa mówi, że szpital w Brzesku na razie nie może narzekać na finanse, ale problemy wynikające z niskich wycen świadczeń, podwyżek dla personelu czy ciągle rosnących kosztów z czasem dosięgną także te placówki, które na razie radzą sobie z tymi kłopotami.
2: Mamy dodatni wynik finansowy na koniec roku, natomiast prawdą jest, że są bardzo poważne problemy, a to dlatego, że NFZ nie płaci nadwykonań. My mamy tych nadwykonań dużo, mamy znakomity zespół ortopedów, który dużo operuje, mamy ginekologów, onkologów, którzy też bardzo dużo operują i przyjmują pacjentów, chirurgów, urologię świetną. Ludzie się garną, bo lekarze są świetni, jest dużo operacji, jest dużo zabiegów, no i dużo nadwykonań. I w tym momencie oczekujemy w dalszym ciągu na wypłacenie. Już część tych nadwykonań jest zapłaconych, ale jeszcze nie wszystkie. Myślę, że ten rok jeszcze uda nam się być na plusie, ale jeśli to finansowanie się nie zmieni, to możemy mieć kłopoty, tak jak setki szpitali w tym kraju.
0: Całej rozmowy można posłuchać na rdn.pl.
3: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
0: To nowa ścieżka rozwoju dla studentów kierunku chemicznego Akademii Tarnowskiej. Uczelnia podpisała list intencyjny o współpracy ze Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, które skupia wokół siebie najbardziej prestiżowe uczelnie w kraju. Prezes Zarządu Głównego Jerzy Klimczak mówi, że na tym porozumieniu zyskają zarówno pracownicy uczelni, jak i studenci.
4: Nasze stowarzyszenie, nasza organizacja jest właścicielem najbardziej prestiżowych w branży czasopism technicznych, takich jak Przemysł Chemiczny, który istnieje na rynku już prawie 110 lat. Także czasopismo Chemik, które wydawane jest od 1948 roku. W tych czasopismach zamierzamy publikować prace naukowo-techniczne przygotowywane przez pracowników uczelni, czyli Akademii Tarnowskiej, a także doszliśmy do porozumienia tutaj z panem rektorem, że laureaci konkursów na najlepszą pracę dyplomową tutaj na uczelni będą mogli publikować bezpłatnie w tych naszych czasopismach i w ten sposób wszyscy będą mogli się dowiedzieć, czego te prace dotyczą.
0: A tymczasem kierunek chemia w Akademii Tarnowskiej realizowany jest zarówno na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, jak i inżynierskich.
1: Słuchacie wiadomości RDN.
0: Mężczyzna, który znęcał się psychicznie i fizycznie nad swoją matką, trafił do aresztu. Sądeczanin złamał zakazy sądowe zbliżania się i kontaktowania się z kobietą. O szczegółach Maria Mułka.
5: Policjanci podjęli interwencję po zgłoszeniu o mieszkańcu Sądecczyzny, wobec którego toczyły się wcześniej postępowania, w wyniku których sąd zakazał mu zbliżania się i kontaktowania z matką. Mężczyzna złamał orzeczone zakazy. Będąc pod wpływem alkoholu, wszczął awanturę, podczas której wyzywał seniorkę i stosował przemoc fizyczną. Spowodował u niej obrażenia ciała. Mężczyzna został zatrzymany i usłyszał zarzuty niestosowania się do orzeczonych środków karnych, znęcania się i spowodowania uszczerbku na zdrowiu matki, za co grozi mu kara do 5 lat więzienia. Sąd rozpatrzył pozytywnie wniosek prokuratury o areszt tymczasowy. Mężczyzna najbliższe 3 miesiące spędzi więc za kratkami w oczekiwaniu na wyrok.
0: Lodowisko w Chełmcu zostanie przeniesione z ulicy Szkolnej na ulicę Batalionów Chłopskich. Tym razem ma to być nowoczesny, całoroczny obiekt sportowy, który pomieści nawet do 250 osób. Władze gminy chcą w ten sposób walczyć z betonozą przy szkole. Wójt Stanisław Kuzak zapowiada, że przy nowej hali pojawi się orlik, boiska wielofunkcyjne, na przykład do padla, tak aby był to teren rekreacyjny przez cały rok.
6: Przy szkole jest tego betonowiska zbyt dużo i go likwidujemy tutaj. Chcemy go na ulicę Batalionów przenieść, tam 90, bodajże 4 ary mamy w inne miejsce lokalizację, tak żeby było ciszej, spokojniej. Lodowisko chcemy zrobić już takie troszkę nowoczesne, nie tak te obecnie, bo energia nas żera przede wszystkim.
0: Wójt zapowiada, że lodowisko z innymi atrakcjami będzie gotowe jeszcze w tym roku. Trwają procedury związane z wyłonieniem wykonawcy całej inwestycji.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Masz fach w ręku i nie boisz się roboty? Jesteś elektrykiem lub pomocnikiem elektryka? To oferta dla Ciebie! MEB Group poszukuje ludzi chętnych do pracy w Niemczech i w Austrii. Zakwaterowanie? Ogarnięte! Auto służbowe? Pod ręką! A paliwo? Płaci Niemiec! Nasze wymagania? Doświadczenie, prawo jazdy kategorii B i niemiecki, żeby dogadać robotę na budowie. Ty masz prąd w rękach! My mamy robotę! Telefon 77 555 89 12.
1: Po reklamie.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Audycja powstała dzięki ofiarności naszych słuchaczy. Wejdź na rdn.pl i dołącz do grona wspierających działalność radia.
1: Tych objawów nie możesz lekceważyć.
2: Kołatania serca, drżenie mięśni.
3: Dziecko podłaśnia telewizor. Prosi o powtórzenie.
4: Zdęcie brzucha, ospałość, rozdrażnienie.
1: Te badania koniecznie musisz wykonać.
2: Oznaczenie stężenia hormonu.
5: Cukier, leukocyty.
1: W tej audycji możesz sam zadać pytanie specjaliście.
6: Pani doktor, chciałam zapytać.
7: Pakują mi takie blanki pojedyncze.
6: Czy to podaniu tego jodu?
8: Chcesz dowiedzieć się więcej na temat własnego zdrowia? Słuchaj

0: monologicznych. Świadomość społeczna dotycząca jej objawów i konsekwencji nadal pozostaje niewystarczająca. O tym, dlaczego diagnoza POHP wciąż stawiana jest zbyt późno, jakie sygnały powinny wzbudzić niepokój oraz jak wygląda współczesne leczenie tej choroby, rozmawiam z doktorem habilitowanym nauk medycznych Piotrem Dąbrowieckim, alergologiem, specjalistą chorób wewnętrznych, przewodniczącym Polskiej Federacji Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergię i POHP, członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Alergologicznego. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, pani redaktor.
0: Zacznijmy od tego, czym jest w ogóle POHP, co kryje się pod tą nazwą.
1: POHP, czyli przewlekła obturacyjna choroba płuc, to jest choroba zapalna płuc, która pojawia się u osób palących tytoń lub mieszkających w zanieczyszczonej atmosferze, więc jeżeli pojawiają się takie objawy jak kaszel, uczucie duszności, szczególnie przy wysiłku, to prawdopodobnie jest to przewlekła obturacyjna choroba płuc, trzecia przyczyna zgonów na świecie i w Polsce.
0: Panie doktorze, czy w naszym kraju przewlekła obturacyjna choroba płuc, POHP, jest narastającym problemem zdrowotnym?
1: W Polsce według rekordów Narodowego Funduszu Zdrowia 1 300 000 pacjentów ma rozpoznanie POHP. Szacunkowe dane epidemiologiczne wskazują, że ponad 2 miliony osób ma POHP w Polsce, czy ma objawy POHP, więc minimum 700 000, ale prawdopodobnie ponad 1 000 000 osób jeszcze nie wie, że u podstawy tego kaszlu czy duszności wysiłkowej leży przewlekła obturacyjna choroba płuc. Na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc w Polsce zachorowywali z reguły mężczyźni. Natomiast aktualnie i kobiety, i mężczyźni chorują tak naprawdę tak samo często, a nawet najnowsze badania wskazują, że prawdopodobnie kobiety częściej zachorowują na POHP, dlatego że mają po prostu mniejsze płuca, bardziej wrażliwe na dym tytoniowy i bardziej wrażliwe na obecność zanieczyszczeń powietrza w powietrzu, którym oddychamy.
0: Panie doktorze, chcę powołać się na taki raport, który powstał, Moje życie z POHP, w którym podkreślają Państwo, że droga do diagnozy tego schorzenia jest długa i często niestety przypadkowa. Dlaczego tak się dzieje, tym bardziej, że ta choroba podobno skraca życie nawet o 15 lat?
1: To prawda, POHP nierozpoznana, późno rozpoznana skraca życie o 10-15 lat. Dlaczego tak długo trwa postawienie rozpoznania? Dlatego, że choroba na początku swojego rozwoju przebiega w sposób bardzo podstępny. Osoba, która pali tytoń albo żyje w zanieczyszczonej atmosferze, na początku nie ma żadnych objawów, a proces destrukcji płuc postępuje. Dopiero kiedy pojawia się kaszel jako wyraz reakcji organizmu na przewlekłe drażnienie układu oddechowego, to są lata palenia lub lata oddychania zanieczyszczonym powietrzem. W pewnym momencie pojawia się uczucie duszności, to często jest osoba po 40, po 50 roku życia, co drugi pacjent w ogóle nie kaszle. Czyli ma taki fenotyp, gdzie podstawą objawów POHP jest duszność wysiłkowa. Praktycznie tożsama z chorobą wieńcową, więc pacjent dostaje skierowanie do kardiologa, kardiolog mu robi probę wysiłkową, często robi mu koronarografię, okazuje się, że wyklucza chorobę wieńcową i dopiero kieruje pacjenta do pulmonologa. Ale przecież to ten doktor powinien skierować pacjenta na proste badanie, badanie spirometrii, czyli badanie czynnościowe układu oddechowego, które pokazuje, jaka jest pojemność płuc i przepływ powietrza przez kolejne partie układu oddechowego. Jeżeli w wydruku spirometrycznym widzimy, że jest obturacja, która nie odwraca się po podaniu leku rozszerzającego oskrzela, to jest typowe dla przewlekłej obturacyjnej choroby płuc i taki pacjent powinien dostać rozpoznanie POHP.
0: No ale trwa to długo, jak pan doktor zauważył. Proszę powiedzieć, jaki wpływ ma środowisko na stan naszego zdrowia?
1: Środowisko ma olbrzymi wpływ na stan naszego zdrowia. Ostatnie badania opublikowane w gazecie Lancet, czyli takiej najlepszej prasie medycznej na świecie, wskazało na zanieczyszczenie powietrza jako na drugą przyczynę zgonów na świecie. To ma też związek z POHP, dlatego że jak palimy, możemy zaprzestać palenia tytoniu, ale nie możemy zaprzestać oddychania powietrzem w miejscu, w którym mieszkamy. No więc w tym momencie, jeżeli kobiety w ciąży i ich dzieci nienarodzone oddychają zanieczyszczonym powietrzem, małe dzieci, kiedy płuca się rozwijają, oddychają zanieczyszczonym powietrzem, osoby dorosłe oddychają zanieczyszczonym powietrzem, to doprowadza do uszkodzenia płuca, więc poza

0: Zanieczyszczenia powietrza są na drugim miejscu, jeśli chodzi o wywoływanie przewlekłego stanu zapalnego w układzie oddechowym, czyli wywoływanie przewlekłej obturacyjnej choroby płuc. Kolejny element, który jest związany z szybszym rozwojem POHP, to są infekcje, szczególnie infekcje wirusowe, które pozostawiają jakieś piętno w układzie oddechowym. Przebadaliśmy ponad 15 tysięcy dzieci w Polsce i wprost udowodniliśmy, że dzieci ze Śląska, konkretnie z Zabrza, mają o 200 ml mniejsze płuca i o 100 ml mniejszy przepływ powietrza. Co więcej, mają więcej objawów kaszlu i typowych dla astmy objawów świstów i duszności. Więc te maluchy, które rosną, one jak będą już dorosłe, będą miały większą tendencję do tego, żeby w ich układzie oddechowym, nawet jak nie mają alergii, rozwinęło się POHP, bo zaczynają swoje życie z już uszkodzonymi płucami. Więc te główne przyczyny, czyli palenie tytoniu, aktywne lub bierne, oddychanie zanieczyszczonym powietrzem i częste infekcje sprzyjają temu, żeby osoby rozwijały POHP szybciej niż te 10-20 lat temu.
1: Ja chcę wrócić jeszcze do tego raportu, który wskazuje, że jednak palenie jest główną przyczyną POHP, a co gorsze, ludzie pomimo rozpoznania nie przestają palić. I w tym raporcie państwo zwracają uwagę na to, że jest potrzebna wszechstronna pomoc, no bo nie jest łatwo rzucić palenie.
0: Nikotynizm jest chorobą. Uzależnienie od nikotyny jest tak silne jak od heroiny i to jest osoba uzależniona, czyli ta osoba po prostu potrzebuje wsparcia. Są poradnie, w których możemy odzwyczaić pacjenta od nikotyny, tylko niestety tych poradni jest 5 w Polsce, a palących jest 12 milionów. 3 główne przyczyny hospitalizacji w Polsce, czyli krążenie, nowotwory i płuca, są ściśle związane z nikotyną. Ściśle.
1: A kiedy pacjent decyduje się jednak na rzucenie palenia, co się takiego musi stać?
0: Często jest tak, że pacjent zwleka z podjęciem tej decyzji. Musi poczuć się naprawdę ciężko chory i przychodzi taki czas. W większości przypadków chorych na POHP po prostu pojawia się zaostrzenie choroby i pacjentowi trudno jest oddychać, czuje duszność. Często jest hospitalizowany, ta duszność nie chce minąć. I to jest ten moment, kiedy pacjent się przestrasza. I wtedy my jako lekarze powinniśmy wykorzystać ten moment do tego, żeby zainterweniować w każdym dostępnym aspekcie tej choroby, czyli przede wszystkim namówić pacjenta i wesprzeć go w zakresie rzucenia palenia tytoniu. Pacjent chciałby się leczyć tylko doraźnie, kiedy ma objawy. No ale nie na tym polega leczenie choroby przewlekłej. Tu musisz się leczyć codziennie, czasami jednym, dwoma, a nawet trzema lekami. Idealnie byłoby, żeby każda osoba, która jest po zaostrzeniu POHP, była leczona terapią trójlekową. Dlaczego? Dlatego, że to jest terapia, która wydłuża życie pacjentom. Badania ewidentnie wskazują, że jeżeli pacjent stosuje terapię trójlekową, to do 49% zmniejszamy ryzyko zgonu u tych pacjentów. Bardzo dużo, a w naszym raporcie ukazaliśmy, że terapią trójlekową było leczonych tylko 2 z 10 pacjentów. To nie jest prawidłowe podejście i po to jest ten raport, żeby obnażyć te problemy, z którymi boryka się pacjent, lekarz, ale również system. Bo to prawda, że opiekując się pacjentem chorym na POHP, nam jest poniekąd trudno, bo przychodzi pacjent, który pali tytoń albo wykonuje pracę, która powoduje, że jest eksponowany na zanieczyszczone powietrze, albo po prostu ma zły piec w domu, rzuca byle co do pieca, truje siebie i swoich najbliższych. Zdarza się to. Każdy ma inną historię. Natomiast podejście systemowe powinno polegać na tym, że my w tym momencie robimy wszystko, żeby tego pacjenta wyedukować. Uważaj, robimy mu spirometrię, obnażamy tą obturację nieodwracalną, stawiamy rozpoznanie, dajemy pacjentowi leki adekwatne do jego choroby. Jeżeli to jest rzadko występujący kaszel lub rzadko występująca duszność, no to dajemy mu jeden lek, ale jak ma objawy codziennie, one nie mijają, dajemy mu 2 leki, najlepiej z jednego inhalatora, a jeżeli jest po zaostrzeniach, dajemy mu 3 leki i zastanawiamy się, jak jeszcze możemy mu pomóc, stosując szczepienia ochronne, edukując go w zakresie prawidłowego stosowania leków wziewnych, a być może już niedługo podając mu leki biologiczne, tak jak chociażby w przypadku chorych na astmę ciężką.
1: A jakie są szanse, że szybko zostanie wprowadzona ta terapia biologiczna dla pacjentów z POHP?
0: No to pytanie bardziej do decydentów, czyli do Ministerstwa Zdrowia. Wiem, że tam prace trwają na ten temat. Natomiast my, patrząc na populację chorych z POHP, no widzimy konieczność dołączenia kolejnej terapii, dlatego że jest duża grupa pacjentów, którzy rzucili palenie, są dobrze leczeni, czyli są na tej terapii trójlekowej, a nadal mają zaostrzenia. Często wchodzą w niewydolność oddychania, muszą być leczeni domowym leczeniem tlenem. To jest choroba, która, tak jak ustaliliśmy, zabija 10-15 lat wcześniej, więc powinniśmy robić wszystko, żeby tych pacjentów uratować. I takim elementem jest właśnie terapia biologiczna, dlatego że ona powoduje, że ten pacjent będzie miał o ileś mniej zaostrzeń.
1: Z tego płyną i korzyści kliniczne, i korzyści ekonomiczne, i POHP wcale nie musi być wyrokiem. A dziś wydaje się, że jednak jest, panie doktorze.
0: Tak, niestety, to też wybrzmiało z raportu. Pacjenci często skarżyli się, że traktują POHP jako taki krzyż, który muszą nieść. I teraz z perspektywy czasu mówią, gdybym ja 20 lat temu rzucił palenie albo zrobił tą spirometrię, gdybym przyjął szczepionkę na pneumokoki, na COVID, na krztusiec, to by było o 1, 2, 3, 4 zaostrzenia mniej i bym nie był na tym etapie, gdzie muszę teraz oddychać tlenem regularnie. Natomiast no, nie cofniemy czasu. Stąd też piszemy ten raport dla aktualnych pacjentów i ich rodzin, żeby zobaczyli, jak może wyglądać ścieżka pacjenta z POHP i jeżeli kaszlemy, to nie jest kaszel palacza. To jest przewlekłe zapalenie oskrzeli. I jeżeli nikt nie zrobił nam badania spirometrycznego, to poprośmy o to badanie. No więc ci z Państwa, którzy mają POHP albo jesteście rodziną chorego na POHP, możecie zapoznać się z raportem, który napisaliśmy na stronie www.astma-alergia-pohp.pl. Wejdźcie na stronę, przeczytajcie, pomimo że to POHP będzie z nami do końca naszego życia, ale aktualnie, biorąc leki, szczepiąc się, stosując rehabilitację oddechową, a być może niedługo leczenie biologiczne, będziemy mogli żyć dłużej i lepiej z POHP, mimo że to jest choroba, która już nie zostawi nas. My musimy pomimo POHP żyć pełnią życia.
1: Bolączka, która wyszła przy tym raporcie, jest taka. Farmakologię zastosowaliśmy, ale lekarz nie pomyślał, że potrzebna jest psychoterapia, edukacja czy rehabilitacja. Nikt nie uczy chorych oddychania.
0: Dobre rozpoznanie, dobrze dobrane leki i rehabilitacja to jest coś, co jest w stanie odmienić los pacjenta. Rehabilitacja oddechowa to może być codzienny ruch. Będąc osobą chorą, musimy to zrozumieć, że bezruch niszczy nasz organizm, a ruch działa jak lek. To, o czym pani redaktor wspominała, to nie tylko dobrze dobrane leki, ale to jest przyjęcie szczepionek, które nas ochronią przed kolejną infekcją, która da nam kolejne zaostrzenie. Szczepienia na grypę co roku, szczepienia na COVID, szczepienia przeciwko pneumokokom, szczepienia przeciwko RSV, przeciwko krztuścowi, przeciwko półpaścowi. Co drugi mój pacjent przyjął te szczepionki, no więc połowa nie, ale proponuję zawsze. Ja i tak go będę leczył, będę się nim opiekował. Natomiast wolałbym, żeby nie miał tego zaostrzenia pneumokokowego zapalenia płuc, żeby nie miał zapalenia płuc od RSV. No ale jeżeli on nie boi się i ryzykuje, no to trudno, ponosi konsekwencje zdrowotne. I to też jest w naszym raporcie.
1: Jakie zmiany systemowe mogłyby poprawić opiekę nad pacjentami z tą chorobą?
0: Jeżeli byśmy zmienili system opieki nad pacjentami chorymi na POHP, gdzie pacjent, który ma pierwsze objawy duszności, od razu ma wykonaną spirometrię, postawione rozpoznanie, zaordynowane leki i również leczenie niefarmakologiczne, to by wydłużyło życie tego pacjenta. Cały czas niestety rozpoznajemy za późno POHP, rozpoznajemy POHP często przy okazji hospitalizacji u pacjenta, który miał zawał, który jest związany z paleniem, udar, który jest związany z paleniem, lub ma nowotwór płuc, który też jest związany z paleniem. Więc rozpoznajemy za późno, a wczesne rozpoznanie chroni życie pacjenta. Późno rozpoznana lub nierozpoznana POHP zabija o 10-15 lat wcześniej.
1: A czy uważa pan, że pacjent z POHP powinien być pod opieką psychologa?
0: Niektórzy pacjenci chorzy na POHP potrzebują pomocy psychologicznej. To jest choroba przewlekła, która charakteryzuje się dusznością. Duszność to jest lęk. Duszność to jest coś, co wytrąca nas kompletnie z równowagi, a te elementy mogą powodować epizody depresyjne, epizody nerwicowe. I tutaj psycholog jest takim specjalistą, który wychodzi naprzeciw tym problemom. On nie leczy POHP, ale on pomaga zmagać się z tą chorobą i z tymi dolegliwościami, które ta choroba wywołuje w życiu pacjenta.
1: Podkreślmy jeszcze raz, POHP nie musi być wyrokiem, co wielokrotnie pan doktor podkreślił w tej rozmowie. Bardzo dziękuję. Moim i państwa gościem był dzisiaj doktor habilitowany nauk medycznych Piotr Dąbrowiecki, alergolog, specjalista chorób wewnętrznych, przewodniczący Polskiej Federacji Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergię i POHP, członek zarządu głównego Polskiego Towarzystwa Alergologicznego.
0: Bardzo dziękuję i chciałbym, żebyśmy zakończyli informacją, że jeżeli państwo macie subiektywne uczucie braku powietrza, czyli uczucie duszności, poproście swojego lekarza, żeby was skierował na spirometrię. To może uratować wam życie.
2: Tych objawów nie możesz lekceważyć.
3: Kołatania serca, drżenie mięśni.
4: Dziecko podłaśnia telewizor. Prosi o powtórzenie.
5: Zdęcie brzucha, ospałość, rozdrażnienie.
2: Te badania koniecznie musisz wykonać.
3: Oznaczenie stężenia hormonu.
6: Cukier, leukocyty.
2: W tej audycji możesz sam zadać pytanie specjaliście.
7: Pani doktor, chciałam zapytać.
8: Pakują mi takie plamki pojedyncze.
7: Czy po daniu tego jodu.
1: Chcesz dowiedzieć się więcej na temat własnego zdrowia? Słuchaj audycji bez skierowania na antenie RDN w każdy wtorek o 17:10. Zapraszam, Aneta Mleczko.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Małopolska pełna znaków. Rusza 28. edycja Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego. W dwa majowe weekendy, 16 i 17 oraz 23 i 24 maja, zapraszamy do Krakowa, Nowego Targu, Szaflar i Rzepiennika Biskupiego. Wejdź tam, gdzie na co dzień nikt nie ma wstępu. Posłuchaj opowieści pasjonatów. Weź udział w warsztatach, spacerach i pokazach rzemiosła. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Sprawdź program na www.dniedziedzictwa.pl. Znaki przeszłości są wszędzie wokół. Trzeba tylko umieć je odczytać.
3: Tarnów zaprasza na gastromajówkę. Już 23 i 24 maja tarnowski rynek zamieni się w prawdziwe święto smaków, muzyki i rodzinnej zabawy. Czekają na Was wyjątkowe potrawy z różnych stron świata. Warsztaty kulinarne dla dzieci, kolorowe stoiska i mnóstwo atrakcji. W sobotę gotowanie z udziałem znakomitych kucharzy. O 17:00 koncert Przystanek Mrówkowiec. A w niedzielę bezpłatne śniadanie z Robertem Makłowiczem i prezydentem Tarnowa. Partnerami wydarzenia są m.in. Polsko-Ukraiński Instytut Pomocy i Rozwoju, Stowarzyszenie Siemacha, Teatr imienia Solskiego w Tarnowie, sponsorzy główni Tauron, PZU, KGHM, Gemini Park Sokołów. Przyjdźcie smakować, świętować i dobrze się bawić.
1: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz klocki magnetyczne 3D 112 elementów za 89,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159,99.
2: Hyundai Tucson to bohater z supermocami do Twojej dyspozycji. Gotowy na każdą wyprawę. Ale możesz nim jechać na zakupy. Ma nowoczesne systemy bezpieczeństwa, ale nie musisz ich testować. Jest idealny dla rodziny, nawet jeśli się jeszcze nie powiększyła. Więcej supermocy Tucsona? Automatyczna skrzynia biegów, pakiet serwisowy i ubezpieczenie w racie wynajmu już od 950 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonie.
3: Autoring. Jedyny dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
4: Hyundai.
0: Po reklamie.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: To jest moja matka ta ziemia, to jest moja matka ta ojczyzna, to są moi bracia i siostry. I zrozumcie wy wszyscy, którzy lekomyślnie podchodzicie do tych spraw, zrozumcie, że te sprawy nie mogą mnie nie obchodzić, nie mogą mnie nie boleć, was też powinny boleć.
2: Wszyscy czujemy wewnętrznie, jak bardzo obecnie potrzebna jest nasza modlitwa za ojczyznę, o pojednanie narodowe, o wyrzeknięcie się odwetu, o odpowiedzialność za słowo, o pokonanie w sobie wrogości i uprzedzeń do drugich. Dlatego w imieniu Akcji Katolickiej zapraszam wszystkich do modlitwy w powyższych intencjach do Kościoła Świętego Maksymiliana w Tarnowie 21 maja na godzinę 18. Ksiądz Jan Bartoszek, asystent Akcji Katolickiej i duszpasterz samorządowców.
1: Łatwo jest zniszczyć, trudniej odbudować. Zbyt długo niszczono. Trzeba intensywnie odbudowywać. Nie można dalej lekomyślnie niszczyć.
3: To było ogłoszenie społeczne.

0: Reklama.
1: FlorMed JF. Wróć do zdrowia bez bólu. Gabinet ortopedyczny FlorMed JF w nowym miejscu. Tarnów, ulica Błogosławionej Karoliny 7 za kościołem Karoliny Kuski. Zaufaj doświadczeniu. Nasz zespół to specjaliści ortopedii i traumatologii narządu ruchu. Dr Jakub Florek, dr Tomasz Witek, dr Tomasz Rzeszutek, dr Sebastian Janowiec, dr Oles Petrowicz, dr Paweł Florek i dr Krzysztof Ciapała. Zadzwoń i umów wizytę. 793 346 845. FlorMed JF. Twoje zdrowie, nasza pasja. Precyzja, doświadczenie i indywidualne podejście do pacjenta to u nas standard, a nie dodatek.
2: Znasz to? Twoje dziecko spędza wakacje patrząc w ekran. A gdyby tak to zmienić? Oazy rekolekcyjne ruchu Światło-Życie diecezji tarnowskiej to coś więcej niż wyjazdy. To bezpieczna przestrzeń wspólnej modlitwy, zabawy, wartościowych przyjaźni i spotkań z Bogiem, który kocha. Rodzicu, podaruj swojemu dziecku wakacje z sensem. Zapisz je na Oazę. Więcej informacji na stronie tarnow-oaza.pl lub pod numerem telefonu 603 605 883.
0: Po reklamie.

0: Minutka na słowo. Ksiądz Marcin Gryzło.
1: Wsłuchując się w dzisiejszą Ewangelię, podążamy za Jezusem do Wieczernika. Tam Jezus objawił uczniom prawdziwe imię Boga, Boga miłosierdzia, Boga miłości. Uczniowie mogli poznać imię Boga osobowego. Niestety, nie każdy z uczniów wtedy, jak i współcześnie, chce poznać prawdziwe imię Boga. Jak Judasz, zaślepiony zdradzieckimi zamiarami, człowiek też dziś nie dostrzega boskiego miłosierdzia, tak bardzo wszystkim potrzebnego. Jeśli w Bogu nie będziemy widzieć Ojca, to w końcu przestaniemy zachowywać się jak Jego dzieci.

Słuchajcie, radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Zbliża się godzina 18. Już za chwilę połączymy się z Bazyliką Świętego Mikołaja w Bochni, skąd transmitować będziemy przez świętą. Dzisiejszej Eucharystii będzie przewodniczył ksiądz Wojciech Karpiel, a Słowo Boże wygłosi ksiądz Franciszek Grondalski, kapelan szpitala w Bochni.

0: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Pan z wami.
1: I z Duchem Twoim.
0: Drodzy bracia i siostry, zgromadzeni w Bazylice pod wezwaniem świętego Mikołaja w Bochni i wszyscy łączący się z nami przez transmisję Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Chrystus zmartwychwstał i ten, który wstąpił do nieba, zaprasza nas na spotkanie w tej Eucharystii ze sobą. On dzielić się chce z nami swoim słowem i karmić nas swoim ciałem. Otwórzmy nasze serca na działanie Boga w nas. Dzisiaj chcemy czynić, przyzywając wstawiennictwa, jak w każdy wtorek w naszym sanktuarium, wstawiennictwa świętej Kingi, a dzisiaj także niedawno beatyfikowanej, błogosławionej Elżbiety Czackiej. Przez wstawiennictwo naszych patronów modlimy się w następujących intencjach. Ksiądz Franciszek Grondalski modli się o radość nieba dla Wandy i Stanisława oraz Czesława Planety. Ja proszę o życie wieczne w niebie dla Tadeusza Stańdo w pierwszą rocznicę śmierci. A na początku tej Eucharystii uznajmy, że jesteśmy grzeszni, że bez Bożej łaski i Jego zmiłowania nic nie możemy uczynić. Panie, który przebaczyłeś skruszonemu Piotrowi, zmiłuj się nad nami. Chryste, który obiecałeś dobremu Łotrowi Królestwo Niebieskie, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Panie, który zesłałeś apostołom Ducha Świętego na odpuszczenie grzechów, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Módlmy się. Wszechmogący, miłosierny Boże, spraw, niech Duch Święty przybędzie, aby w nas zamieszkać i uczyni z nas świątynię swojej chwały. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.
1: Amen.
2: Czytanie z Dziejów Apostolskich. Paweł z Miletu posłał do Efezu i wezwał starszych kościoła, gdy do niego przybyli, przemówił do nich. Wiecie, jakim byłem z wami przez cały czas od pierwszej chwili, kiedy stanąłem w Azji. Jak służyłem w Panu całą pokorą wśród łez i doświadczeń, które mnie spotkały z powodu zasadzek Żydów. Jak nie uchylałem się tchórzliwie od niczego, co pożyteczne. Także przemawiałem i nauczałem was publicznie i po domach, nawołując zarówno Żydów, jak i Greków do nawrócenia się do Boga i do wierzenia w naszego Pana Jezusa Chrystusa. A teraz przenaglany przez Ducha udaję się do Jeruzalem. Nie wiem, co mnie tam spotka, oprócz tego, że czekają mnie więzy i utrapienia, o czym zapewnia mnie Duch Święty w każdym mieście. Lecz ja zgoła nie cenię sobie życia, bylebym tylko dokończył biegu i posługiwania, które otrzymałem od Pana Jezusa, bylebym dał świadectwo o Ewangelii łaski Bożej. Wiem teraz, że wszyscy, wśród których po drodze głosiłem królestwo, już mnie nie ujrzycie. Dlatego oświadczam wam dzisiaj, nie jestem winien niczyjej krwi, bo nie uchylałem się tchórzliwie od głoszenia wam całej woli Bożej. Oto słowo Boże.

Pan przez wszystkie dni niech będzie błogosławiony. Bóg, który nas dźwiga co dzień zbawienie nasze. Bóg nasz jest

0: ونظمي
1: يسدوها متفائلة.
0: Słowa Ewangelii według świętego Jana. W czasie ostatniej wieczerzy Jezus, podniósłszy oczy ku niebu, rzekł: Ojcze, nadeszła godzina. Otocz swego Syna chwałą, aby Syn Ciebie nią otoczył i mocą władzy udzielonej Mu przez Ciebie nad każdym człowiekiem dał życie wieczne tym, których Mu dałaś. A to jest życie wieczne, aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga oraz Tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa. Ja Ciebie otoczyłem chwałą na ziemi przez to, że wypełniłem dzieło, które mi dałeś do wykonania. A teraz Ty, Ojcze, otocz mnie u siebie tą chwałą, którą miałem u Ciebie wpierw, nim świat powstał. Objawiłem imię Twoje ludziom, których mi dałeś ze świata. Twoimi byli i Ty mi ich dałeś, oni zachowali Twoje słowa. Teraz poznali, że wszystko, cokolwiek mi dałeś, pochodzi od Ciebie. Słowa, które mi powierzyłeś, im przekazałem, aby je przyjęli i prawdziwie poznali, że od Ciebie wyszedłem oraz uwierzyli, że Ty mnie posłałeś. Ja za nimi proszę. Nie proszę za światem, ale za tymi, których mi dałeś, ponieważ są Twoimi. Wszystko bowiem jest moje, a moje jest Twoje i w nich zostałem otoczony chwałą. Już nie jestem teraz na świecie, ale oni są jeszcze na świecie, a ja idę do Ciebie.
2: Oto słowo Pańskie.
0: Cztery myśli do dzisiejszej liturgii. Myśl pierwsza. Paweł z Miletu posłał do Efezu i wezwał starszych kościoła. Paweł wezwał starszych kościoła. Wezwał prezbiteroi. Wezwał prezbiterów, czyli starszych. Pierwsze tłumaczenie tego słowa starszych to jest słowo prezbiteroi użyte tutaj w oryginale. A więc kapłan ma być tym, który jest starszy. Nie musi być w sensie chronologicznym, bo też się mówi neoprezbiter. To są kapłani świeżo wyświęceni. W tym miesiącu będziemy przeżywali święcenia kapłańskie, także w naszej diecezji i w innych diecezjach w Polsce. Więc to są młodzi księża, których nazywamy neoprezbiterami, tłumaczyć nowi starsi. Natomiast prezbiter powinien być tym, który jest starszy, czyli idzie przed ludem Bożym. Oczywiście kapłan i ludzie razem idą za Chrystusem, ale kapłan idzie krok przed ludem Bożym, co zresztą nie jest tylko w posłudze kapłańskiej. Lekarz powinien iść krok przed pacjentem, strażak iść powinien krok przed tym, którego ratuje. Też mówimy w życiu potocznym: bądź starszy, czyli bądź cierpliwszy. Bądź starszy, nie kłóć się. Dziękując dzisiaj za kapłanów, za kapłaństwo, także za nowych kapłanów, którzy będą wyświęceni w najbliższym czasie, módlmy się o to, abyśmy zawsze w kapłanie odnajdywali tego, który jest starszy, tego, który wskazuje drogę, tego, który nas prowadzi do Boga. Myśl druga. Z psalmu responsoryjnego 68. Śpiewajcie Bogu wszystkie ludy ziemi. Deszcz obfity zesłałeś, Boże. Ty orzeźwiłeś swe znękane dziedzictwo. Dzisiaj to mamy różne prognozy, aplikacje na telefonach komórkowych.

chleba słońca, a deszcz żyzny daj nam ziemię, jeżeli potrzeba deszczu. Dziś dziękujemy Bogu za wiosenny deszcz, zwłaszcza ten deszcz niedzielny, który w Bochni i w okolicach całą niedzielę, cały dzień tak siąpił i nawadniał ziemię, która potrzebuje bardzo teraz na wiosnę tego deszczu dla wegetacji, dla rozwoju naszych roślin. Myśl trzecia. W Ewangelii Jezus prosi Ojca, aby otoczył i mocą władzy udzielonej Mu przez Ciebie nad każdym człowiekiem dał życie wieczne tym, który mi dałeś. A życie wieczne polega na tym, aby znali Ciebie, jedynego i prawdziwego Boga oraz Tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa. Życie wieczne polega na tym, żeby ludzie znali Boga. I znowu nie chodzi o to, żeby się coś tam wyuczyli, wykuli, żeby zdali test. To pojęcie jest o wiele szersze. Znać, czyli współodczuwać, współmyśleć, szukać woli Bożej. Piękne słowo, którego często używał Ojciec Święty Franciszek, rozeznawać wolę Bożą, iść za nią. Żeby iść za nią, trzeba się modlić o łaskę, żeby wolę Bożą rozeznać i iść. Poznanie zakłada głęboką relację między nami a Bogiem. Troszczymy się o tą relację, którą tutaj jest nazwana poznaniem, o to, żeby ta relacja była głęboka, żebyśmy umieli szukać woli Bożej i żebyśmy umieli ją wypełniać na co dzień. I czwarta myśl. Skierowana jest w sposób szczególny do tych braci i siostr, którzy dźwigają krzyż. Krzyż choroby, krzyż cierpienia, krzyż starości, krzyż samotności. Wspominamy dzisiaj, jak wspomniał na początku ksiądz Wojciech, błogosławioną Elżbietę Czacką. To była arystokratka urodzona w Białej Cerkwi na Ukrainie, która w młodości ociemniała, straciła wzrok. I to, co stało się jej waldą, to, co stało się jej krzyżem, przekuła w moc. Zaczęła posługiwać ubogim. Ona jest u podstawy lasek. W laskach w czasie wojny posługiwał również błogosławiony Stefan kardynał Wyszyński. Ciekawe, że zostali beatyfikowani w czasie jednej liturgii. I całe swoje życie poświęciła ubogim. A ta, która nie miała wzroku, czyniła to jeszcze lepiej, jeszcze dokładniej, bo sama doświadczała tej ślepoty, którym później pomagała żyć innym osobom. To jest, bracia i siostry, którzy dźwigamy krzyż, nasze zadanie. W tym, co nas przytłacza, z tego, co nas obciąża, to, co czyni życie trudnym, musimy uczynić krok ku niebu, krok ku Bogu. Krok, mówiąc językiem Ewangelii, ku głębszemu poznaniu Jezusa Chrystusa. No i myśl ostatnia, żeby nam nigdy nie przyszła pokusa, by krzyż, którego sobie z reguły nie wybieramy, by ten krzyż nie zmniejszyć, ani nie próbować zmieniać. Jest takie opowiadanie, że dwóch ludzi dostało krzyż, nieśli ten krzyż przez życie, no ale wydawał się ten krzyż trudny, więc jeden postanowił ten krzyż ścieniować, czyli go odchudził przez pół, a drugi poucinał wszystkie cztery rogi. Stanęli nad przepaścią. Gdyby ten krzyż mieli taki, jakim Pan Bóg dał, przez tą przepaść by przeszli. Ale okazało się, że jeden miał krzyż za krótki, bo był ucięty, a drugi miał krzyż za chudy, który się zapadł pod ciężarem tego, który przechodzi. Sens bycia chrześcijaninem w tej sytuacji to jest krzęs, to jest również sens odkrycia błogosławieństwa Bożego w tym, co nas przytłacza. Na wzór błogosławionej Elżbiety Czackiej.

Doświadczając chwały Bożej przez wstawiennictwo błogosławionej Elżbiety i świętej Kingi, naszej patronki, przedstawmy Chrystusowi gorące prośby o nieustanny rozwój i umacnianie się wiary dla nowo ochrzczonych. Ciebie prosimy.

O gorliwość w rozeznawaniu woli Boga i postępowanie według niej dla kierujących naszą lokalną społecznością. Także prosimy szczególnie o pokój na świecie, zwłaszcza na Ukrainie i Bliskim Wschodzie. Ciebie prosimy. O gorliwość w duchowych przygotowaniach dla młodzieży, która przyjmie sakrament bierzmowania i o potrzebne łaski dla tych, którzy go przyjęli. Ciebie prosimy. O doświadczenie miłości braterskiej dla cierpiących w osamotnieniu, odrzuconych i zepchniętych na margines społeczny, zwłaszcza dla wszystkich słuchaczy naszego radia. Ciebie prosimy. O życie wieczne dla naszych bliskich zmarłych, szczególnie Wandy, Stanisława, Czesława, Tadeusza i wszystkich wiernych zmarłych, których winniśmy modlitwę. Ciebie prosimy. O dar rozumu do gorliwszego zgłębiania tajemnic wiary dla wszystkich zgromadzonych dzisiaj w naszej bazylice i przed odbiornikami oraz dla naszych bliskich. Ciebie prosimy. Panie Jezu Chryste, wysłuchaj naszych błagań i władzą otrzymaną od Ojca obdarz nas życiem wiecznym, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

0: Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący.
1: Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego.
0: Panie nasz Boże, przyjmij nasze modlitwy i dary, które składamy, i przez udział w świętej ofierze doprowadź nas

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
1: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby Twój lud wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Andrzejem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, o świętej pamięci Wandzie, Stanisławie, Czesławie, Tadeuszu i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym. Z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej ulubieńcem, ze świętymi apostołami, z błogosławioną Elżbietą Czacką, patronką dnia, i świętą Kingą, naszą patronką, i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.

Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego

0: Panie Jezu Chryste, w dniu zmartwychwstania pozdrowiłeś uczniów słowami: pokój wam. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
1: Amen.
0: Pokój Pański niech zawsze będzie z wami.
1: I z duchem Twoim.
0: Przekażcie sobie znak pokoju.

Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.

Módlmy się. Boże, Ty nas posiliłeś

Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną, oby go Bóg pogromić raczył. Pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie chrążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen. Boże, Ty obdarzyłeś świętą Kingę hojnym błogosławieństwem i zachowałeś dziewicą nawet w małżeństwie. Spraw za jej wstawiennictwem, abyśmy dzięki czystości życia zawsze trwali przy Tobie i wstępując w jej ślady mogli dojść do Ciebie przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Zachęcamy do nabycia gościa niedzielnego z artykułem z naszej parafii. Jest on do nabycia w zakrystii.

0: Reklama.
1: A kto to?
2: To Jan Sebastian Bach.
1: A gdzie to?
2: To w diecezjalnym studium organistowskim w Tarnowie.
1: A co to?
2: To szkoła, w której uczą się gry na organach wszyscy, którzy chcą w przyszłości zostać organistami i organistkami, jak Jan Sebastian Bach.
1: A, to ja też chcę!
2: Wejdź na stronę internetową diecezjalnego studium organistowskiego w Tarnowie i tam znajdziesz wszystkie szczegółowe informacje. I ważne, zajęcia odbywają się tylko w soboty.
1: Ło, to super!
2: Rekrutacja do studium organistowskiego na nowy rok szkolny już rozpoczęta. Zatem nie zwlekaj.
3: Tarnów zaprasza na gastromajówkę. Już 23 i 24 maja tarnowski rynek zamieni się w prawdziwe święto smaków, muzyki i rodzinnej zabawy. Czekają na Was wyjątkowe potrawy z różnych stron świata. Warsztaty kulinarne dla dzieci, kolorowe stoiska i mnóstwo atrakcji. W sobotę gotowanie z udziałem znakomitych kucharzy. O 17 koncert przystanek Mrówkowiec. A w niedzielę bezpłatne śniadanie z Robertem Makłowiczem i prezydentem Tarnowa. Partnerami wydarzenia są m.in. Polsko-Ukraiński Instytut Pomocy i Rozwoju, Stowarzyszenie Siemacha, Teatr imienia Solskiego w Tarnowie. Sponsorzy główni: Tauron, PZU, KGHM, Gemini Park Sokołów. Przyjdźcie smakować, świętować i dobrze się bawić.
0: Ciąża to czas pytań, emocji i troski o przyszłość. Dlatego przyszłe mamy potrzebują nie tylko nowoczesnej diagnostyki, ale także poczucia bezpieczeństwa.
4: Mogą je zapewnić badania prenatalne, które w Centrum Zdrowia Tuchów wykonujemy nieprzerwanie od 2013 roku. Od kilku lat badania wykonujemy także jako jedyna placówka w Tarnowie. Całkowicie bezpłatnie, bez ukrytych kosztów. Na tych samych zasadach badania realizujemy także w Dąbrowie Tarnowskiej.
0: Bo spokój przyszłej mamy nie powinien mieć ceny.
4: Nowoczesna diagnostyka, doświadczeni specjaliści, kompleksowa opieka. Centrum Zdrowia. Tutaj profilaktyka nie kończy się na haśle.
0: Po reklamie.

0: Informacje z życia Kościoła.
1: Jolanta Moździerz, zapraszam. 25 maja w poniedziałek w Watykanie zostanie zaprezentowana pierwsza encyklika papieża Leona XIV Magnifica Humanitas. Dokument poświęcony będzie ochronie człowieka w dobie sztucznej inteligencji. Urszula Rzepczak.
2: Podpisana 15 maja przez Leona XIV encyklika jest hołdem dla dziedzictwa Leona XIII i jego encykliki Rerum Novarum, opublikowanej dokładnie 135 lat wcześniej. Dokument ten był odpowiedzią Kościoła na skutki społeczno-ekonomiczne rewolucji przemysłowej i stał się podstawą nauki społecznej Kościoła. Encyklika Magnifica Humanitas papieża Leona XIV to odpowiedź na zjawisko sztucznej inteligencji i pytania o zastępczość i odpowiedzialność. Jest też dowodem na kontynuację społecznej nauki Kościoła w nowych okolicznościach. Stawia na godność człowieka, prymat dobra wspólnego i moralne ograniczenia władzy. Magnifica Humanitas zaprezentowana będzie w auli synodalnej przez papieża.
1: Z patronką samorządowców Świętą Kingą budujemy wspólnotę małych ojczyzn. Pod takim hasłem w niedzielę 24 maja odbędzie się 23. Ogólnopolska Pielgrzymka Samorządu Terytorialnego na Jasną Górę. Jak mówi delegat KEP do spraw samorządowców i pracowników administracji samorządowej biskup Andrzej Jesz, podczas pielgrzymki nastąpi przekazanie obrazów z wizerunkiem Świętej Kingi oraz jej relikwii do poszczególnych diecezji, aby podkreślić rolę Świętej Kingi, która jest patronką samorządowców. Biskup Andrzej Jesz dodaje również, że ważną kwestią jest dziś budowanie jedności małych ojczyzn.
3: Te walki i zmagania nie tylko obozów politycznych, ale różnych opcji zeszły tak nisko, nie tylko jeżeli chodzi o poziom dyskusji działań, ale przede wszystkim do najniższych poziomów samorządowych, że to powoduje atomizację często działalności na rzecz dobra wspólnego i to, co było źródłem sukcesów reformy samorządowej, a więc współpraca niezależnie od poglądów politycznych na tych niższych szczeblach, działania samorządowców i samorządów, to nam się rozsypało. Chcemy to na powrót odbudować.
1: Pielgrzymka rozpocznie się 24 maja o 10 w Kaplicy Różańcowej na Jasnej Górze. O historii spotkań i 32 pielgrzymkach samorządowców na Jasną Górę opowie dr inżynier Tadeusz Wrona. Natomiast wykład Święta Kinga, geneza i aktualność patronatu nad samorządowcami wygłosi ksiądz dr habilitowany Jan Bartoszek, profesor Akademii Tarnowskiej. Dodajmy, że w sobotę 23 maja biskup Andrzej Jesz będzie przewodniczył modlitwie apelowej o 21 w Kaplicy Cudownego Obrazu. Rośnie kult Matki Bożej Fatimskiej w regionie. Jej opiece od kilkunastu lat ofiarują się parafianie ze Śnietnicy w powiecie gorlickim. W kościele filialnym pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego w Stawiszy znajduje się figura Maryi, która przed laty została sprowadzona tutaj z Fatimy. Od tego czasu, od maja do października, czyli w miesiącach objawień fatimskich, każdego 13 dnia miesiąca w parafii odbywa się nabożeństwo fatimskie. W tym roku po raz pierwszy dzieci, które przyjęły tu pierwszą komunię świętą, złożyły akt zawierzenia Matce Bożej Fatimskiej. Ksiądz Mirosław Król, który pochodzi ze Stawiszy i uczestniczył w nabożeństwie pierwszej komunii świętej, w czasie której dzieci złożyły akt zawierzenia swojego życia Maryi, zwraca uwagę, że to właśnie dzieciom ukazała się Matka Boża w Fatimie, dlatego teraz dzieci powierzają jej swoje życie.
4: Matka Boża nie wybrała żadnego kardynała, biskupa, żadnego urzędnika z wyższym wykształceniem, ale biednych pastuszków właśnie z Fatimy, aby przekazać im wielką misję do spełnienia. I one są wyniesieni na ołtarze. Franciszek, Jacynta, Łucja, wiemy, że niedawno zmarła. Te dzieci mogą się identyfikować z tymi dziećmi fatimskimi i mi się wydaje, że każdy człowiek, ale szczególnie dziecko właśnie, potrzebuje tego Boga Ojca, ale Maryi także Matki, szczególnie w naszym dzisiejszym świecie.
1: Ksiądz Mirosław Król chwali inicjatywę nabożeństw fatimskich. Jak zauważa, cieszą się one coraz większą popularnością w parafii w Stawiszy.
4: Bardzo mi się to spodobało, że właśnie wszystkie dzieci z całej parafii w tym dniu 13 są zaproszone do kościoła w Stawiszy na to nabożeństwo. Przepięknie to wygląda, bo przychodzą panie ubrane w strojach ludowych, strażacy. Ta Matka Boża, piękna figura, która przybyła około 20 lat temu i ten kult rośnie. Nawet z innych wiosek okolicznych też ludzie przybywają.
1: Proboszcz kościoła parafialnego pod wezwaniem świętego Andrzeja Boboli w Śnietnicy, którego filią jest kościół w Stawiszy, ksiądz Józef Rosiek zapowiedział, że akt zawierzenia Matce Bożej Fatimskiej złożony przez dzieci pierwszokomunijne stanie się tu tradycją. Szkoła Podstawowa nr 2 imienia generała Władysława Sikorskiego w Jastrzębi będzie mieć swój sztandar. To symbol jedności społeczności szkolnej, szacunku dla tradycji oraz zobowiązania do pielęgnowania wartości, które szkoła przekazuje swoim uczniom. Uroczystość przekazania sztandaru odbędzie się w środę, 20 maja. O godzinie 9 mszy świętej w kaplicy w Jastrzębi Górnej będzie przewodniczyć biskup Leszek Leszkiewicz. Po nabożeństwie będą dalsze uroczystości, oficjalne przekazanie, poświęcenie sztandaru, wystąpienia zaproszonych gości i poczęstunek. O część artystyczną zadbają uczniowie i nauczyciele szkoły.
0: To były informacje z życia Kościoła.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Hej! Słyszałaś o Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Tarnowie? Trwa rekrutacja na wiele ciekawych kierunków.
3: O, mnie to się marzy fryzjerstwo albo cukiernictwo.
2: To super oferta. Dostajesz pieniądze za praktykę zawodową, bezpłatny internat z wyżywieniem i różne atrakcje. Ich doradcy zawodowi i pośrednicy pracy otworzą Ci drogę do kariery.
3: No to startujemy!
4: Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Tarnowie zaprasza na rekrutację. Zajrzyj na stronę ckiw-tarnów-ohp.pl lub do kariery albo przyjdź do ośrodka przy ulicy Mościckiego 27.
5: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kosa spalinowa marki NAK za 299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 529 zł. Jak tak, to Allegro.
6: Festiwal Tydzień Talentów w Kąśnej Dolnej. 17 maja koncert laureatów konkursów skrzypcowych. Emilia Linka, Zoja Syguda i Gaja Wilewska. Przy fortepianie Hanna Holeksa. 18 maja Tarnowskie Talenty. 19 maja Domosławickie Talenty. 24 maja Wieniawski in Blue. Piotr Pławner, Paweł Tomaszewski Trio i Orkiestra Śląskich Kameralistów. Szczegóły na www.centrumpaderewskiego.pl.
7: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
8: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
9: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
10: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Znasz to? Twoje dziecko spędza wakacje patrząc w ekran. A gdyby tak to zmienić?
13: A gdyby tak to zmienić?
14: A gdyby tak to zmienić?
12: Oazy rekolekcyjne Ruchu Światło Życie Diecezji Tarnowskiej to coś więcej niż wyjazdy. To bezpieczna przestrzeń wspólnej modlitwy, zabawy, wartościowych przyjaźni i spotkań z Bogiem, który kocha. Rodzicu, podaruj swojemu dziecku wakacje z sensem. Zapisz je na Oazę. Więcej informacji na stronie tarnow-oaza.pl lub pod numerem telefonu 603 605 883.
1: Po reklamie.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Jest godzina prawie 19. Zapraszamy Państwa serdecznie do modlitwy różańcowej, a dzisiejszą modlitwę poprowadzą wojownicy Maryi z Nowego Sącza.
2: Panie Jezu Chryste, jako wspólnota wojowników Maryi ofiarujemy Ci tę modlitwę różańcową przez ręce i serce Najświętszej Maryi Panny, a także za wstawiennictwem świętego Andrzeja Boboli i błogosławionej rodziny Ulmów, w intencji wypełnienia woli Bożej wobec Polski oraz o miłość i jedność w naszych rodzinach. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczą pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, święte obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
4: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
4: jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen.
3: Część trzecia, bolesna, tajemnica pierwsza. Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu. W ciszy ogrodu Getsemani Twój Syn, o Pani, poddaje się woli Ojca Niebieskiego. Odczuwa po ludzku trwogę i lęk, ale z miłości do ludzi i dla naszego zbawienia podejmuje kielich męki. Błogosławiony prymas tysiąclecia, kardynał Stefan Wyszyński, nauczał: tak często słyszymy zdanie: piękną i zaszczytną rzeczą jest umrzeć za ojczyznę. Jednakże trudniej jest niekiedy żyć dla ojczyzny. Można w odruchu bohaterskim oddać swoje życie na polu walki, ale to trwa krótko. Większym niekiedy bohaterstwem jest żyć, trwać, wytrzymać całe lata. Rozważając te tajemnice, prosimy Cię, hetmanko narodu polskiego, uproś nam Polaków, abyśmy wiernie kochali ojczyznę i każdego człowieka, broniąc jego godności i praw, przebaczając wrogom, zło dobrem zwyciężając.
5: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
4: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
6: jak było na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen.
5: O mój Jezu,
6: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
5: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta,
6: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie.
3: Tajemnica druga, biczowanie Pana Jezusa. Jak wielką ofiarą jest, o Pani, odkupione nasze zbawienie. Ta ofiara niesie ból i cierpienie Twojego Syna. On podjął tę ofiarę, gdyż umiłował nas do końca. Błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko mówił: naród nie dał się zniszczyć mimo rozbiorów, przegranych powstań i Sybiru, mimo wynaradawiania i rusyfikacji, mimo wozu Dżymały i Kulturkampfu, bo miał mocno zapuszczone korzenie w poprzednich wiekach dziejów ojczystych. Nie dał się zniszczyć, bo żywił się historią i kulturą poprzednich wieków. Rozważając te tajemnice, zawierzamy Ci, Królowo Polski, młode pokolenie Polaków, aby w trosce o przyszłe losy naszej ojczyzny nie dało się odciąć od korzeni naszego narodowego bytu, aby jeszcze mocniej przylgnęło do Twojego Syna Jezusa Chrystusa i do Jego Kościoła.
7: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
4: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
7: Zdrowaś, Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś, Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś, Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
6: jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen.
7: O mój Jezu,
6: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj

0: Jakby tego było mało, szydzą z niego, policzkują i biją. Święty Jan Paweł II, największy z rodu Polaków, nauczał. Patriotyzm oznacza umiłowanie tego, co ojczyste. Umiłowanie historii, tradycji, języka czy samego krajobrazu ojczystego. Jest to miłość, która obejmuje również dzieła rodaków i owoce ich geniuszu. Próbą dla tego umiłowania staje się każde zagrożenie tego dobra, jakim jest ojczyzna. Nasze dzieje uczą, że Polacy byli zawsze zdolni do wielkich ofiar dla zachowania tego dobra albo też dla jego odzyskania. Rozważając te tajemnice, zawierzamy Ci, Królowo Polski, nasze szkolnictwo na wszelkich szczeblach edukacji. Zawierzamy Ci wszystkich, którzy kształcą i wychowują młodych Polaków, aby sami miłą ziemską matkę, ojczyznę, Polskę i służąc jej wiernie, kształtowali ducha prawdziwego patriotyzmu w tych, którzy w przyszłości będą odpowiadać za jej losy.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
2: jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu,
2: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba
1: i dopomóż szczególnie tym,
2: którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
1: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta,
2: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i

0: Zleconymi Tobie.
1: Tajemnica czwarta. Pan Jezus dźwiga krzyż na Golgotę. Twój Syn, o Pani, podejmuje królewską drogę krzyża. Wybiera drogę wierności wobec woli Ojca. Nie odrzuca krzyża, ale go bierze na swoje ramiona. Uczy nas, że krzyża nie można wyrwać z sumienia. Jego krzyż nadaje inny sens ludzkiemu cierpieniu. Święty Maksymilian Kolbe jeszcze przed II wojną światową upominał: po polskich miastach i wioskach rozbrzmiewają muzyki. Leje się likier, wino i wódka. Tańczą, hulają, bawią się. Po ulicach zaś miast i stolicy kręcą się ludzie bezwstydnie ogłaszający broszury o świńskich tytułach, o gorszej jeszcze treści. Rozważając tę tajemnicę, prosimy Cię, Hetmanko Narodu Polskiego, o łaskę przemiany dla serc tych Polaków, którzy szkodzą naszej ojczyźnie, którzy robią wszystko, aby popsuć jej dobre imię poza granicami kraju. Zawierzamy Ci tych wszystkich Polaków, którzy chcą za wszelką cenę odciąć nasz naród od korzeni i wartości chrześcijańskich. Uproś przemianę ich serc.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen.
2: O mój Jezu,
0: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
2: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta,
0: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie.
1: Tajemnica piąta. Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa. Tak jest cena miłości do końca. Taka jest cena zbawienia, jaką płaci Twój Syn, o Panie. Dobry i sprawiedliwy zostaje ukrzyżowany razem ze złoczyńcami. Święty brat Albert Chmielowski mówił: tylko u stopni ołtarza można silnie związać łańcuch jedności narodowej i duchowego braterstwa, który rozrywa prywata i egoizm. Ci to jedynie wrogowie narodowego bytu są prawdziwie straszni, bo są ukryci w tajnikach naszego ludzkiego serca. Rozważając tę tajemnicę, błagamy Cię, Hetmanko Narodu Polskiego, o ducha narodowej jedności, aby Polacy sprostali tej wielkiej odpowiedzialności, jaka przed nimi stoi. Niech wierni Bogu, Krzyżowi i Ewangelii dają świadectwo światu, który ogarnia mrok niewiary, ateizmu i totalnej liberalizacji Bożego prawa.
0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
3: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi,
0: teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen.
4: O mój Jezu,
0: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
4: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta,
0: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.
1: Królowo Różańca Świętego,
4: módl się za nami.
1: Królowo Pokoju,
4: módl się za nami.
1: Królowo Polski,
4: módl się za nami.
1: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
4: Amen.

0: modlitwa o dar pokoju świętego Jana Pawła II. Boże Ojców naszych, wielki i miłosierny, Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi, Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń. Niech już nie będzie więcej wojny, złej przygody, z której nie ma odwrotu. Niech już nie będzie więcej wojny, kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna w Ukrainie, która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu. Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne, w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu, bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne. Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny. Amen.
1: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
1: Po reklamie.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: To jest moja matka ta ziemia. To jest moja matka ta ojczyzna. To są moi bracia i siostry. I zrozumcie wy wszyscy, którzy lekkomyślnie podchodzicie do tych spraw. Zrozumcie, że te sprawy nie mogą mnie nie obchodzić. Nie mogą mnie nie boleć. Was też powinny boleć.
0: Wszyscy czujemy wewnętrznie, jak bardzo obecnie potrzebna jest nasza modlitwa za ojczyznę, o pojednanie narodowe, o wyrzeknięcie się odwetu, o odpowiedzialność za słowo, o pokonanie w sobie wrogości i uprzedzeń do drugich. Dlatego w imieniu Akcji Katolickiej zapraszam wszystkich do modlitwy w powyższych intencjach do Kościoła Świętego Maksymiliana w Tarnowie 21 maja na godzinę 18. Ksiądz Jan Bartoszek, asystent Akcji Katolickiej i duszpasterz samorządowców.
1: Łatwo jest zniszczyć, trudniej odbudować. Zbyt długo niszczono. Trzeba intensywnie odbudowywać. Nie można dalej lekkomyślnie niszczyć.
0: To było ogłoszenie społeczne.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw płynów do prania z keratyną Woolite za 84,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 117,89.
1: Po reklamie.

0: Materiał powstał w ramach współpracy z Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich w Polsce. Audycję przygotowała redakcja Radia Warszawa.
1: Biblia krok po kroku. Zapraszają ojciec profesor doktor habilitowany Waldemar Linke, pasjonista, i Joanna Człapska. Bractwo Słowa Bożego.
2: Szczęść Boże.
3: Szczęść Boże.
2: Zapraszamy na kolejny odcinek audycji Biblia krok po kroku, który dzisiaj nas poprowadzi przez 13 rozdział Księgi Kapłańskiej, rozdział, który poświęcony jest nieczystości związanej z trądem. Ojcze, pierwsze pytanie, które się rodzi przy lekturze tak długiego tekstu, którym jest ten 13 rozdział, to jest pytanie, dlaczego kapłan, a nie lekarz, diagnozował chorobę?
3: Bo skąd by się ten lekarz miał wziąć? Pamiętajmy, że medycyna rozumiana jako wiedza o sposobie funkcjonowania ludzkiego ciała, chorego i zdrowego, to jest wiedza, która zaczęła się kształtować stosunkowo późno, tak raczej bliżej przełomu er. W świecie, który nazywamy często hellenistycznym, potrzeba było obserwacji przyrodniczych, medycznych, także związanych z budową organizmów żywych, żeby zacząć medycynę. Przypomnijmy sobie, że kontakt ze zwłokami traktowany był jako sytuacja, w której zaciąga się nieczystość rytualną. Jako coś, czego nie należy robić. Przygotowanie zwłok do pogrzebu to jest wszystko, co można. Natomiast, jak widzimy, na przykład w dziełach Arystotelesa, pojawia się nowe podejście do organizmów żywych i nieżywych. Zaczyna się grzebać w tych organizmach, porównując, dociekając, który kawałek jaką funkcję pełni, za co odpowiada, po co jest potrzebny w organizmie. Co się dzieje w sytuacjach, w których istota żywa zaczyna odczuwać pewien dyskomfort, czy jej funkcjonowanie jest mocno ograniczone. Co powoduje, że człowiek, który przed chwilą jeszcze żył, albo inna istota żywa, nagle żyć przestaje, umiera. Czasami to są jakieś powody widoczne, komuś poderżnięto gardło, a ktoś spadł z dużej wysokości. A czasami nic się nie stało, a się jednak stało. Było żywe, a teraz żywe nie jest. W dziełach przyrodniczych Arystotelesa znajdziemy całą masę obserwacji, które czasami zdumiewają nas swoją bystrością, a czasami nas bawią swoją naiwnością. Ale medycyna rodzi się tam, gdzie się rodzi anatomia, gdzie się rodzi wiedza o ludzkim ciele. I można by powiedzieć, że przed Arystotelesem, który wszak był współczesnym Aleksandrowi Macedońskiemu i jego wychowawcą, przynajmniej przez krótki czas, takiej wiedzy nie uważano za wartościową. Ważna była wiedza dotycząca tego, co wyższe. Materią nie było powodu się zajmować, bo ona jest taka zwykła. To wszystko materia, właśnie coś, co się z prochu wzięło i do prochu wróci. Więc źródła choroby, jak źródła wszystkiego, poszukiwano raczej w świecie duchowym niż w świecie materialnym. A tam osobą wiele bardziej kompetentną
2: był
3: kapłan niż ktokolwiek inny. Pamiętajmy, że alternatywą dla tego kapłana byłby rzeźnik, bo on najlepiej znał anatomię.
2: Może lepiej, że kapłan się tym zajmował. Natomiast mówiło ci o tej, że materia na drugim planie, najpierw te wyższe kwestie, no ale mimo to autor biblijny podaje nam sporo tutaj przykładów, które części ciała w jakim stopniu są zajęte tymi zmianami skórnymi. Natomiast mamy też taki moment, wersety 12-13, gdzie czytamy, że człowiek, który jest pokryty trądem od stóp do głów, jest uznawany za czystego. Cały pokryty trądem, a jednak czysty.
3: No cóż, jeśli chodzi o koncentrację na chorobach skóry, Nie trzeba przypominać, że ta kategoria trądu rozciągana była na różne formy łuszczycy, na objawy różnego typu grzybist i tak dalej. To było wdzięczne poletko do obserwacji, bo żeby czegoś się dowiedzieć o przebiegu tego rodzaju schorzeń, to nie trzeba, że tak powiem, rozpruwać tego worka, którym jest nasze ciało i grzebać się w środku, tylko wystarczy obserwować to, co widać, to, co jest na wierzchu. Stąd takie zainteresowanie tym obszarem zdrowia. Gdybyśmy szukali czegoś o niestrawności żołądka, to już byśmy za dużo nie znaleźli. Albo o chorobach serca, płuc. W związku z tym, że zajmowano się całą gamą chorób skóry, z których jedne były infekcyjne, inne nie były infekcyjne, zauważono, że ktoś, kto sam może cierpieć na przykład na atopowe zapalenie skóry i uciążliwe, i że tak powiem niewyględne, ale jednak w jego otoczeniu ludzie nie miewają podobnych problemów.
2: Nie rozprzestrzenia się.
3: Więc można go było uznać za czystego, choćby nawet obszary objęte tego typu dolegliwościami były znaczne, obszary skóry, bo nie stanowi zagrożenia dla innych. Mhm. Pamiętajmy, że tutaj więcej było obserwacji niż wyjaśnień i możliwości wyjaśnienia czegokolwiek.
2: Też mamy tą obserwację w takich sekwencjach siedmiodniowych na kartach Pisma Świętego opisaną, że po 7 dniach znowu stawał przed kapłanem i po 7 dniach znowu stawał przed kapłanem. Więc to rzeczywiście tutaj też w czasie jest takim dosyć usystematyzowanym rozłożone.
3: Tak, bo nie znaliśmy rytmów wyznaczanych przez same choroby, więc trzeba było nakładać na rozwój choroby lub jej cofanie się te rytmy, które były w kalendarzu. Tak.
2: Ojcze, to tak może na podsumowanie tego rozdziału. Czy dzisiaj w kontekście chrześcijaństwa możemy ten trąd utożsamić z grzechem, który niszczy człowieka? Tak już zupełnie...
3: No utożsamić to na pewno nie.
2: Przełożyć jakoś na tą duchową naszą płaszczyznę.
3: Z całą pewnością taka alegoryczna interpretacja, ona ma swoje miejsce w pobożności chrześcijańskiej, w rozwoju naszego życia duchowego. Ale myślę, że jakby się stała takim pierwszym sposobem odczytywania tekstu biblijnego, to by też nie było najlepsze rozwiązanie. Już na pewno nie byłoby dobrze, gdyby stała się jedynym sposobem odczytywania Starego Testamentu. Możemy na te teksty popatrzeć też od innej strony. Mówiliśmy o tym, że posługa kapłanów, tak jak ona jest opisana w Pięcioksięgu, jest mocno skoncentrowana na kulcie. A tutaj widzimy kapłanów, którzy się muszą pochylić nad schorowanymi ludzkimi ciałami, zdeformowanymi jakoś przez chorobę, zeszpeconymi przez jakieś liszaje. Jeżeli nas swędzi, to się drapiemy. Jak się drapiemy, to się tworzą rany. Jak te rany nie są utrzymane w higienie, to się paprzą. I taki kapłan, który, można by powiedzieć, powinien funkcjonować tylko tak między niebem a ołtarzem, nagle musi się nad tymi zaropiałymi ludzkimi ciałami pochylić z troską, z miłością i do tego chorego, i do wspólnoty, która nie może cierpieć z powodu tego, że niefrasobliwie będziemy podchodzili do chorób.
2: Dziękuję też za zwrócenie uwagi na ten wspólnotowy wymiar i bardzo proszę o zadanie dla słuchaczy.
3: No ale jak już była pani łaskawa nawiązać do chrześcijańskiej perspektywy, to popatrzmy na kawałek z Ewangelii według świętego Marka z 1 rozdziału, wersety 40-45, przez pryzmat tego, co przeczytaliśmy sobie w rozdziale 13 Księgi Kapłańskiej. I pomyślmy, co lepiej rozumiemy dzięki lekturze Księgi Kapłańskiej.
2: Bardzo dziękuję.
3: Drodzy Państwo, bardzo Was prosimy o troskę o Radio Warszawa. Ono potrzebuje naszej troski, potrzebuje naszej pomocy. potrzebuje naszego wsparcia.
2: Rozmawiali dla Państwa ojciec profesor Waldemar Linke
3: i pani Joanna Człapska.
2: Czyli Bractwo Słowa Bożego. Szczęść Boże.
3: Szczęść Boże.

0: Reklama.
1: Znasz to? Twoje dziecko spędza wakacje patrząc w ekran. A gdyby tak to zmienić?
2: A gdyby tak to zmienić?
3: A gdyby tak to zmienić?
1: Oazy rekolekcyjne ruchu Światło-Życie diecezji tarnowskiej to coś więcej niż wyjazdy. To bezpieczna przestrzeń wspólnej modlitwy, zabawy, wartościowych przyjaźni i spotkań z Bogiem, który kocha. Rodzicu, podaruj swojemu dziecku wakacje z sensem. Zapisz je na Oazę. Więcej informacji na stronie tarnow-oaza.pl lub pod numerem telefonu 603 605 883.
0: Po reklamie.

Znaku krzyża rano, przywitał się z aniołem stróżem. Siemano, i choć nie zawsze to czuję, żebym zawsze to wiedział, że ty mnie potrzebujesz i chciałeś mego istnienia. Chciałeś, żebym zapełniał pustkę w świecie.

0: Reklama.
1: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz smartfon Poco F8 Ultra 512 GB za 2969. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3299.
0: Po reklamie.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
2: Pan Bóg nigdy nie zawodzi pragnień, które sam wzbudza w naszym sercu, zapewnia Leon XIV. Bez rozwoju duchowego grozi nam, że będziemy realizować własne plany, a nie wolę Boga, ostrzega niemiecki kościół kardynał Mario Grech. Sanktuarium w Kaszi przygotowuje się na uroczystości świętej Rity. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Pan Bóg nigdy nie zawodzi pragnień, które sam rozbudził w naszym sercu, napisał Leon XIV w odpowiedzi na list 18-letniego Pietra z południa Włoch. Podzielił się on z papieżem swoimi obawami i niepokojem przed tym, co czeka go w życiu.
3: Papież zauważył, że niepokoje, o których pisze mu włoski maturzysta, świadczą, że nie zadowala się byle czym. Prosi, by pamiętał, że Jezus go kocha, niezależnie od wyborów, jakie dokona w swoim życiu. Papież zachęca Pietra do modlitwy, przystępowania do sakramentów i rozmowy z mądrymi ludźmi. Proszę dla ciebie o łaskę wewnętrznego spokoju. Powierzam cię Maryi, która jako młoda dziewczyna nauczyła się ufać, mimo że w sercu nosiła pytania większe od niej samej, dodał Ojciec Święty.
2: List papieża ukazał się w watykańskim miesięczniku Piazza San Pietro. Papież Leon uważnie śledzi życie Kościoła w Niemczech, zapewnił kardynał Mario Grech w rozmowie z Radiem Watykańskim. Sekretarz generalny synodu wziął udział w tegorocznym Katoliken, tak. Mówiąc o synodalności w Niemczech, wskazał na potrzebę rozwoju duchowego. W przeciwnym razie grozi nam, że będziemy realizować własne plany, a nie wolę Pana Boga, powiedział maltański kardynał.
4: Kardynał Grech przyznał, że niemieccy biskupi nie są wystraszeni, ale oni też potrzebują wsparcia. Zaznaczył, że problemem nie jest stawianie pytań. Ważne jest, aby wspólnie podążać drogą Kościoła katolickiego. Zapytany, jaką radę dałby w odniesieniu do synodalności, której tak głośno domagają się Niemcy, kardynał Grech zauważył, że synodalność jest kwestią sakralną, ponieważ ma ona pomóc w odkryciu woli Bożej. Dlatego trzeba dbać o rozwój duchowy.
2: Do papieża dotrze jutro z sanktuarium w Kaszi pochodnia świętej Rity, średniowiecznej mistyczki, która jest orędowniczką w sprawach beznadziejnych. W piątek przypada jej wspomnienie. Święta Rita nadal z wielkomocą przemawia do świata: zaufajcie Bogu, trwajcie w Nim i bądźcie Mu wierni, a przyszłość nie będzie wam straszna, mówi Radiu Watykańskiemu rektor jej sanktuarium w Kaszi, ojciec Giustino Casciano.
3: Augustianin podkreśla, że pochodnia świętej Rity to światło przebaczenia i pokoju, które co roku zapalane jest w Kaszi. Jest to bezpośrednie nawiązanie do doświadczeń świętej Rity, kiedy jej mąż został zamordowany, a jego krewni nakłaniali jej synów do zemsty, Rita osobiście udała się z ewangelicznym przebaczeniem do mordercy, a w swojej rodzinie zabiegała o pokój i pojednanie.
2: Rektor sanktuarium w Kaszi podkreśla, że kult świętej jest żywy na całym świecie. Rita wie, czym jest trudne życie i dlatego modli się za nas, dodaje włoski augustianin.
1: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: To jest moja matka ta ziemia. To jest moja matka ta ojczyzna. To są moi bracia i siostry. I zrozumcie wy wszyscy, którzy lekkomyślnie podchodzicie do tych spraw. Zrozumcie, że te sprawy nie mogą mnie nie obchodzić. Nie mogą mnie nie boleć. Was też powinny boleć.
0: Wszyscy czujemy wewnętrznie, jak bardzo obecnie potrzebna jest nasza modlitwa za ojczyznę, o pojednanie narodowe, o wyrzeknięcie się odwetu, o odpowiedzialność za słowo, o pokonanie w sobie wrogości i uprzedzeń do drugich. Dlatego w imieniu Akcji Katolickiej zapraszam wszystkich do modlitwy w powyższych intencjach do Kościoła Świętego Maksymiliana w Tarnowie 21 maja na godzinę 18. Ksiądz Jan Bartoszek, asystent Akcji Katolickiej i duszpasterz samorządowców.
1: Łatwo jest zniszczyć, trudniej odbudować. Zbyt długo niszczono. Trzeba intensywnie odbudowywać. Nie można dalej lekkomyślnie niszczyć.
0: To było ogłoszenie społeczne.

Królowopolski, Jasnogórska Pani. Wierni naszym przodkom przychodzimy dziś do Ciebie, aby oddać Ci hołd i powierzyć Ci wszystkie nasze sprawy. Dziś w szczególny sposób, w przededniu Światowego Dnia Pszczół, Królowo wszelkiego stworzenia, przychodzą pszczelarze z dziękczynieniem za Twoją nieustanną opiekę i proszą o błogosławieństwo. To właśnie my, pszczelarze, swoją działalnością wpisujemy się w szeroko rozumiane powołanie rolnika, którego obowiązkiem, a zarazem przywilejem jest podtrzymywanie życia na ziemi poprzez uczestniczenie w produkcji żywności. Dziękujemy Ci, Matko, za pszczelarzy i za pszczoły, których produkty żywią i leczą. Dziękujemy Ci, Matko, za naukowców, którzy swoimi badaniami potwierdzają, że dzięki pszczołom uzyskujemy ilościowo i jakościowo lepsze plony. Dziękujemy Ci, Matko, za wiele bezsprzecznych dowodów naukowych, że dzięki pszczołom otrzymujemy ziarna, owoce i nasiona, które zapewniają piękną bioróżnorodność w botanice, tak ważną dla życia człowieka. Jednocześnie dziś, kochana Matko, powierzamy Ci także trudne sprawy dziejące się aktualnie wokół pszczelarstwa polskiego i europejskiego. Oblubienico Ducha Świętego, obdarz mądrością wszystkich uczestniczących w procesie budowy nowego programu przyrodniczego, tak aby w jedności świata nauki, świata pszczelarskiego, świata decydentów wypracowano oparte na prawdzie podejście do sprawy pszczół. Spraw, Matko, aby wśród podejmujących decyzje przyroda nigdy nie była traktowana instrumentalnie, ale zgodnie z jej naturalnym wymiarem jako środowisko życia człowieka. Pomóż nam, Matko, pamiętać, że to Bóg stworzył wszystko, co jest na świecie i sprawił, że zmieniają się pory roku. Że to Bóg stworzył człowieka na swoje podobieństwo i poddał mu wszechświat godny podziwu, aby w Bożym imieniu panował nad całym stworzeniem i chwalił Boga w Jego dziełach. Naucz nas, Matko, zachwycać się pięknem polskiej przyrody, jak to czynił święty Jan Paweł II, mówiąc do nas w Zamościu w 99 roku. Kiedy wędruję po polskiej ziemi, od Bałtyku, przez Wielkopolskę, Mazowsze, Warmii i Mazury, kolejne ziemie wschodnie od Białostockiej aż do Zamojskiej i kontempluję piękno tej ojczystej ziemi, uprzytamiam sobie ten szczególny wymiar zbawczej misji Syna Bożego. Tu z wyjątkową mocą zdaje się przemieniać błękit nieba, zielone lasów i pól, srebro jezior i rzek. Tu śpiew ptaków brzmi szczególnie swojsko, po polsku. A wszystko to świadczy o miłości Stwórcy, o żywczej mocy Jego Ducha i o odkupieniu, którego Syn dokonał dla człowieka i dla świata.
Wszystkie te istnienia mówią o swojej świętości, godności, które odzyskały wtedy, gdy pierworodny z całego stworzenia przyjął ciało z Maryi Dziewicy. Ufamy, Matko, w Twoją dobroć i dziś prosimy o pomoc. Daj nam mądrość i siłę, abyśmy jako cała społeczność pszczelarska zdołali zgodnie z zamysłem Bożym wpływać na projektowanie praw dotyczących pszczół. Powierzamy Ci wszystkich pszczelarzy, aby nie popadli w zniechęcenie, ale mobilizowali się w działaniu służącemu prawdzie. Odkrywa je przed nami całe bogactwo, piękna przyrody i spraw, aby była to ścieżka prowadząca do prawdy o Bogu Stwórcy. Oświecaj nas, Matko, i wszystkich odpowiedzialnych za tworzenie praw związanych z przyrodą, aby nie były one oderwane od człowieka, ale aby człowiek był w centrum podejmowania takich decyzji, tak abyśmy w trosce o przyrodę nie zatracili człowieka. Przestrzegał o tym święty Jan Paweł II w homilii w Zamościu w 99 roku. Tak też dzieje się, gdy zanika poczucie wartości życia jako takiego, a w szczególności życia ludzkiego. Jak można skutecznie stawać w obronie przyrody, jeśli usprawiedliwiane są działania bezpośrednio godzące w samo serce stworzenia, jakim jest istnienie człowieka? Czy można przeciwstawiać się niszczeniu świata, jeśli w imię dobrobytu i wygody dopuszcza się zagładę nienarodzonych, prowokowaną śmierć starych i chorych, a w imię postępu prowadzone są niedopuszczalne zabiegi i manipulacje już u początków życia ludzkiego? Gdy dobro nauki albo interes ekonomiczny biorą górę nad dobrem osoby, a nawet całych społeczności, wówczas zniszczenia powodowane w środowisku są znakiem prawdziwej pogardy dla człowieka. Trzeba by wszyscy, którym leży na sercu dobro człowieka na tym świecie, stale dawali świadectwo, że szacunek dla życia, a przede wszystkim dla ludzkiej godności, jest podstawową zasadą zdrowego postępu ekonomicznego, przemysłowego i naukowego. Królowo Polski, Tobie polecamy nasze sprawy. Tobie

0: Dziękujemy księdzu Jackowi Michalewskiemu, duszpasterzowi Przelaży, za dzisiejsze rozważania apelowe. Wśród pielgrzymów, którzy w godzinie apelu jasnogórskiego stają tutaj w kaplicy cudownego obrazu Matki Bożej, mamy grupy dzieci pierwszokomunijnych z Komańczy, z archidiecezji przemyskiej, z diecezji łomżyńskiej, z miejscowości Wysokie Mazowieckie, a także z parafii Brzuza, Stadnicka, a także z Farożyna. Są także pensjonariusze dziennego domu seniora z Łomży i Górki, Sypniewo, a także dzieci i młodzież ze szkół, którym patronuje błogosławiony kardynał Stefan Wyszyński, którzy już dzisiaj przybyli na jutrzejszą ogólnopolską pielgrzymkę. Wraz ze wszystkimi zgromadzonymi w kaplicy cudownego obrazu Matki Bożej, jak i tymi, którzy łączą się z nami za pośrednictwem telewizji, radia, internetu, pragniemy naszą modlitwą otoczyć cały Kościół Święty. Prosimy za Ojca Świętego Leona, polecamy polski episkopat, na czele z księdzem arcybiskupem Tadeuszem Wojdą, przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski. Modlimy się za naszego metropolitę, księdza arcybiskupa Wacława. Prosimy za nasz pauliński zakon, na czele z ojcem generałem Beniaminem Bąkowskim. Polecamy naszą jasnogórską wspólnotę ojców i braci paulinów, na czele z ojcem Przorem Grzegorzem Prusem. Prosimy jak każdego dnia o liczne i święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. Naszą modlitwą ogarniamy wszystkie dzieci pierwszokomunijne, które w tym czasie przybywają tutaj na Jasną Górę, aby Mario, Tobie powierzyć swoją relację z Twoim Synem. Umacniaj ich wierze, błogosław im na każdym kroku ich życia. Tobie polecamy parafię świętego Józefa w Dąbrowie Górniczej, w której przebywasz w wizerunku świętego nawiedzenia. Odmawiamy tajemnicę szczęści radosnej, odnalezienie Pana Jezusa w świątyni. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas odesłaj.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełnej, Pan
2: z Tobą.
1: Pan z Tobą, błogosławiony Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezu. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
3: Święta
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
3: Święta Maryjo,

0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. O mój Jezu, zaprowadź wszystkie dusze do nieba. Delegację szkół imienia błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego prosimy o odczytanie aktu zawierzenia.
5: Maryjo, nasza Matko i Królowo, po raz 17 stają przed Tobą przedstawiciele szkół, którym patronuje błogosławiony kardynał Stefan Wyszyński. Przychodzimy do Ciebie zawsze w maju, bo właśnie 12 maja wspominamy rocznicę sakry biskupiej naszego patrona. Sakry, którą przyjął tu, na Jasnej Górze. I tak jak przed laty on, pragniemy powiedzieć Ci, że chcemy być oddani Bogu przez Twoje macierzyńskie dłonie.
6: Dziękujemy dobremu Bogu za dar wiary i łaskę wzrastania w Kościele. Dziękujemy za nasze rodziny, rodziców, rodzeństwo, babcie i dziadków. Dziękujemy za nasze szkoły, nauczycieli i wychowawców, wszystkich pracowników naszych szkół, za kolegów i koleżanki. Dziękujemy za nasze parafie i towarzyszących nam kapłanów, za wszystkich naszych przyjaciół i za całą naszą ojczyznę.
7: Powierzamy Tobie, Maryjo, nasze młode życie ze wszystkimi jego radościami i troskami, naszymi pragnieniami i rozterkami. Jak błogosławiony kardynał Stefan Wyszyński, tak i my chcemy żyć pięknie w Bożej obecności. Chcemy uczyć się od Ciebie, Maryjo, jak się Bogu podobać, jak odpowiadać na Jego wołanie.
5: Hasłem naszej tegorocznej pielgrzymki jest zawołanie: dać świadectwo Chrystusowi. Prosimy Cię, pomóż nam dawać to świadectwo. Pomóż nam przezwyciężać wszystkie trudności i stawać się świętymi w naszej codzienności. Ucz nas dobrze korzystać z czasu, być dobrym dla innych. Tyle jeszcze chcielibyśmy Ci powiedzieć, ale Ty wszystko wiesz. Prowadź nas do Twojego Syna. Pomóż nam być Jego świadkami i wytrwać do końca w łasce uświęcającej.
4: Po Twoją obronę. Ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas. Przyjmij Jasnej Góry Ojca Grzegorza Prusa, prosimy o udzielenie nam błogosławieństwa.
8: Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty.
1: Amen.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Audycja powstała dzięki ofiarności naszych słuchaczy. Wejdź na rdn.pl i dołącz do grona wspierających działalność radia.
1: Leksykon polskiej muzyki rozrywkowej. We wtorkowe wieczory zaprasza Krzysztof Borowiec.
2: W dzisiejszym wydaniu Leksykonu po raz wtóry docieramy do litery P i do hasła Ryszard Poznakowski. Ryszard Poznakowski to urodzony 11 stycznia 1946 roku w Grudziądzu, kompozytor, multiinstrumentalista, wokalista, aranżer, a także autor tekstów. W wieku 3 lat zaczął naukę gry na pianinie. W 1960 roku ukończył Państwową Szkołę Muzyczną pierwszego stopnia w Koszalinie w klasie fortepianu. Następnie, już jako absolwent Liceum Muzycznego w Gdańsku, otrzymał od dyrektora tamtejszej Państwowej Opery i Filharmonii Bałtyckiej Jerzego Katlewicza posadę fagocisty, którą pełnił w latach 1964-65. Równolegle z pracą studiował w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej. Jako organista rockowy występował z gdańskim zespołem Tony i sprawował opiekę artystyczną nad żeńską grupą wokalną Krystynki. W latach 1965-67 występował z zespołem Czerwono-Czarni, w którym pełnił rolę organisty i kierownika muzycznego. Za chwilę kultowy przebój Mały Książę, do którego muzykę skomponował oczywiście Ryszard Poznakowski. Słowa napisał Krzysztof Dzikowski. W 1966 roku z Towarzyszeniem Czerwono-Czarnych wylansowała ten hit Kasia Sobczyk.

W roku 1967 Ryszard Poznakowski kierował telewizyjną giełdą piosenki. W tym samym roku dołączył do zespołu Trubadurzy. Za jego sprawą muzyczne zainteresowania trubadurów skierowały się w stronę folkloru przetworzonego na potrzeby Big Beatu. Operatywność i pomysły muzyczne Poznakowskiego pomogły grupie w zajęciu miejsca w czołówce polskiego bitu i wylansowaniu kilkunastu przebojów. Z Poznakowskim zespół wydał dwa albumy uhonorowane tytułami Złotych Płyt – Krajobrazy oraz Ej Sobótka Sobótka. Nagrał także tytułową piosenkę do filmu Andrzeja Wajdy – Wszystko na sprzedaż. Oraz pod nazwą Bliscy Płaczu wystąpił w innym filmie Wajdy – Polowanie na much. Oto przebojowa piosenka z płyty Krajobrazy, kompozycja Ryszarda Poznakowskiego zatytułowana Byłaś tu, Trubadurzy.

W roku 1970 Ryszard Poznakowski został współzałożycielem zespołu All Stars, którym zadebiutował wykonaniem piosenki Co jest? W programie TVP Telewizyjny Ekran Młodych. Również w 1970 roku muzyk założył zespół Wiatraki. Nagrany na przełomie maja i czerwca 70 roku album Wiatraków stał się jego autorską płytą. Obok piosenki Beskidzkie Świątki, wyróżnionej na 8. Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu, najbardziej znaną kompozycją Poznakowskiego stała się wydana na singlu w czerwcu 1970 roku piosenka Polskie Wiatraki.

W latach 1974-76 Ryszard Pozdakowski pełnił rolę reżysera dźwięku w przedsiębiorstwie fonograficznym Polskie Nagrania. W 1978 związał się jako kierownik muzyczny i kompozytor z Teatrem Syrena w Warszawie. Skomponował muzykale Tajemnica Starego Wiatraka, Smerfowisko, Ostry Makijaż oraz Casanova Live, rewię Śmiech na linii, muzykę do filmu baletowego W sercu miasta, serialu Fitness Club. Napisał również muzykę do spektakli teatralnych Vendetta, Wielki Dodek, Zdarzenie czołowe, Twarzą w twarz oraz Zbrodnia i kara. Jednocześnie komponował piosenki, które wykonywali m.in. Krzysztof Krawczyk, Jacek Lech, Alicja Majewska, Bogdana Zagórska, Renata Danel, Krzysztof Cwynar, Andrzej Załucha, Andrzej Dąbrowski, Edward Hulewicz, Wojciech Gąsowski i Zbigniew Wodecki. W jego właśnie wykonaniu piosenka Chałupy Welcome To, która w telewizyjnej liście przebojów zajęła pierwsze miejsce w notowaniach lipcowo-sierpniowym i wrześniowym w 1985 roku.

Latem 1998 roku Ryszard Poznakowski wydał z Trubadurami album zatytułowany Znamy się tylko z widzenia, Złote przeboje, który uzyskał tytuł Złotej Płyty. W 2012 powrócił do działalności muzycznej, nagrywając kilka utworów z nowo powstałym zespołem Poznakowski Band. W latach 2010-2023 okazjonalnie występował z Trubadurami, przede wszystkim podczas koncertów jubileuszowych i festiwalowych. W 2017 zaangażował się w trasę koncertową Trubadurów z okazji jubileuszu 50-lecia istnienia grupy. Dołączył również do reaktywowanego zespołu Czerwono-Czarni, grając na instrumentach klawiszowych, śpiewając własne utwory i zapowiadając koncerty. W 2020 roku, z okazji 5. rocznicy powstania Radia Pogoda, napisał tekst do piosenki wykonywanej przez Wojciecha Gąsowskiego do melodii utworu Gdzie się podziały tamte prywatki. W październiku 2022 zaangażował się w trasę koncertową Jak przeżyć wszystko jeszcze raz, poświęconą Krzysztofowi Krawczykowi. Na tę okoliczność napisał wraz z Grażyną Orlińską nowy tekst do piosenki Byłaś tu, zmieniając jej tytuł na Byłeś. Ryszard Poznakowski zmarł po długiej chorobie 1 grudnia 2024 roku w Warszawie. Za życia w uznaniu dokonań w 1998 roku został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i w 2004 Złotym Krzyżem Zasługi, a w 2017 Złotym Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis. Na zakończenie jeden z największych polskich przebojów autorstwa Ryszarda Poznakowskiego, wykonywany przez Wojciecha Gąsowskiego. Piosenka miała swoją premierę w 1987 roku, a dwa lata później została wydana na płycie o tym samym tytule, czyli Gdzie się podziały tamte prywatki.

0: To jest audycja powtórkowa.
1: Audycja powstała dzięki ofiarności naszych słuchaczy. Wejdź na rtn.pl i dołącz do grona wspierających działalność radia.
2: Folkowa lista przebojów. Zaprasza Andrzej Zarych.
3: Będzie dużo o miłości, będzie dużo o przyrodzie, będzie dużo też o pracy i o wszystkim, co nas otacza. Te rzeczy zawsze są w muzyce folkowej, a muzyka folkowa zawsze jest w folkowej liście przebojów. O 8 rano, w każdą niedzielę. Andrzej Zarych, zapraszam. Folk to ta muzyka, która jest najbliżej nas.
4: Dzień dobry, witam Państwa. Zaczynamy folkową listę przebojów. Mamy dzisiaj niedzielę, 17 dzień maja, to już połowa maja za nami. Zimni ogrodnicy też. Mam nadzieję, że już zimno nie dotknie nas i będzie ciepło, przyjemnie, trochę deszczu, tak jak to najbardziej rośliny i rolnicy lubią. Folkową listę przebojów dzisiejszą zaczynamy od części specjalnej, a w części specjalnej zespół, który rok temu obchodził swoje ćwierćwiecze, w tym roku wzbogacił się o nową płytę, ale nie zagramy z tej nowej płyty. My zagramy z płyty, która ukazała się 20 lat temu, mniej więcej. Coś niesamowitego, jak tak popatrzyłem w swoje zbiory, to aż musiałem Państwu zaprezentować utwory z tej płyty. Grupa nazywa się Kowalnia, pochodzi ze Stróż, to jest taka miejscowość między Grybowem a Gorlicami, słynny węzeł kolejowy, między innymi tam jest. I teraz kolejno posłuchamy Kowalni w trzech utworach. Stróżowianie jadą, Baciar Jose Bracia, Baciar oraz Łączko Zielona.

dalej będzie nam towarzyszyć kowalnia. Kowalnia to w zasadzie państwo Brzudowie, którzy są od początku w zespole, współzakładali i cały czas ten zespół prowadzą. Pozdrawiam państwa serdecznie. Tak, pamiętam o tym, że umawialiśmy się na rozmowę o zespole i o tym, jak to się dzieje, że tyle czasu gracie. I tę rozmowę pewnie po wakacjach będziemy mieli okazję w folkowej zaprezentować. Oczywiście najpierw musimy się spotkać. A muzyką przypominam dzisiaj zespół i przypominam właśnie nagrania sprzed wielu, wielu lat, przed 20 lat. Tym razem będzie to kolejne, będą to kolejne 3 piosenki. Na środku pola zasiąłem se owiesek i przy studzience siedziała.

No i jeszcze kolejna część naszej części specjalnej. I dalej zespół Kowalnia, dalej jesteśmy w Stróżach. Idejo z wesela pod Zielonym Dębem, a później Krakowiak, który jest w zestawieniu do głosowania i jego numer SMS-owy jest 635. To zespół Kowalnia.

Zostawiamy już grupę Kowalnia, przechodzimy do utworów, które są w zestawieniu do głosowania i będzie nam teraz szybko grać kapela Kmiecie. Już minęło lato, oni śpiewają. Nie, lato jeszcze nie przyszło, ale 630 to taki numer SMS-owy na pewno mają.

Była kapela Kmiecie, będzie kapela Harnasie. Harnasie zagrają na Wysokiej Pyrci. 660, numer SMS-owy. Przypominam, że SMS-y wysyłamy na numer 7148. Kapela Harnasie.

Były dwa króciutkie utwory, to teraz będzie trzeci, też niezbyt długi. W tym celu od kapeli Harnasie, od gór przeniesiemy się do Limanowej, ale będzie o górach, bo grupa Limanowianin zaśpiewa nam Limanowskie Góry. 661 numer SMS-owy. Gramy.

Jeszcze pozostaniemy w okolicy Limanowej, tym razem na pograniczu Lachów i Górali. Grupa Jurkowianie, Polka Jurkowska. To tak, żeby nam się żwawo zaczynało niedzielę. Mam nadzieję, że folkowa państwa dobrze nastraja i zaczynacie dobrze niedzielę z folkową listą przebojów. A przypominam, że głosujemy też śląc maile na adres folk@rdn.pl. A teraz już Polka Jurkowska, numer SMS-owy 674.

Jeszcze jedna kapela dzisiaj, tylko zupełnie już inna. To nie będzie polka, to nie będzie walczyk, to będzie zupełnie inny taniec. Oberek. Może trochę wolniejszy, może trochę bardziej dostojny, ale też przyjemnie brzmiący. Kapela z Lubeni, Oberek 675, numer SMS-owy.

Niedaleko młyna zaśpiewa nam grupa Zielony Jawor. Numer SMS-owy 699. No to będziemy słuchać młyny, może już nie, niestety, ale jeszcze nie tak dawno, ja pamiętam ze swojego dzieciństwa, takie długie kolejki wozów konnych do młyna właśnie, gdzie ludzie przywozili zboże, żeby zamienić je na mąkę i stali w kolejce czasami długie godziny. No tych widoków już teraz nie ma. Może szkoda, a może nie, któż to wie. W każdym razie każdy swoją młodość wspomina na pewno z rozrzewnieniem. Niedaleko młyna Zielony Jawor 699. Koniec tego wzruszania się. Gramy.

żeby było wesoło, żeby było dynamicznie, żeby było żwawo, to będzie teraz zbój, czyli taniec bardzo, bardzo szybki. Grupa Ciupaga, przenosimy się więc do Łącka, 681, numer SMS-owy. Gramy szybko, gramy żwawo, zaczynamy niedzielę dynamicznie.

I na koniec dzisiejszego programu pojedziemy jeszcze na Podhale, ale nim tam pojedziemy, ja życzę Państwu dobrej niedzieli, ciepłej niedzieli, dobrego tygodnia, samych dobrych ludzi wokół. No i niechaj Was ta folkowa dzisiaj dobrze nastroi. A na koniec Podhalanie i Sabałowe, numer SMS-owy 625. Do usłyszenia wszystkim, mówi Andrzej Zarych.

0: folkowa lista przebojów. Zaprasza Andrzej Zarych.
1: Będzie dużo o miłości, będzie dużo o przyrodzie, będzie dużo też o pracy i o wszystkim, co nas otacza. Te rzeczy zawsze są w muzyce folkowej, a muzyka folkowa zawsze jest w folkowej liście przebojów. O 8 rano, w każdą niedzielę. Andrzej Zarych, zapraszam. Folk to ta muzyka, która jest najbliżej nas.
2: To była audycja powtórkowa.

Czyniąc znak krzyża, chcemy rozpocząć kolejny dzień naszego życia. Krzyż uczy nas tego, że w życiu są porażki i zwycięstwa. Musimy umieć znosić te przegrane, nieść je z cierpliwością. Także porażki, których efektem są nasze grzechy, ponieważ Jezus już zapłacił za nas. Chciejmy trwać przed krzyżem, który mamy w domu, albo przed krzyżem na różańcu. Patrzmy na Niego. Jest znakiem naszej porażki, która ma następstwa, niszczy nas, ale także jest znakiem zwycięstwa, nadziei, ponieważ Bóg na nim zwyciężył. W tej modlitwie polecajmy Bogu naszą ukochaną ojczyznę i upraszajmy Jego błogosławieństwa dla niej i dla nas. W imię